Czas zatem na muzyczną noc Euroradia. Zaczynamy jak zawsze od koncertu. Tym razem przeniesiemy się do Filharmonii w Kolonii, gdzie wystąpiła w listopadzie zeszłego roku Orkiestra Radia Zachodnio-Niemieckiego. Wieczór otworzyło wyjątkowe dzieło, życie bohatera Ryszarda Strausa, które kompozytor stworzył w 1898 roku. Jako rzecze tytuł, życie bohatera, poemat, opowiada w metaforyczny sposób dzieje Herosa walczącego o pokój. Poszczególne części mają obrazować z jednej strony jego wrogów, z drugiej zaś przyjaciół, do tego scenę ostatecznego starcia sił dobra i zła oraz pożegnania ze światem. W nocie programowej twórca sam zaznaczył, że tematem utworu nie jest konkretna postać poetycka bądź historyczna, a ogólny ideał wielkiego męskiego bohaterstwa. Brzmi znajomo, no, gdy dodać do tego fakt, że dzieło utrzymane jest w tonacji Es-dur, skojarzenia z eroiką Beethovena są jak najbardziej uprawomocnione. Oto życie bohatera Ryszarda Straussa.

Orkiestra WDR, Orkiestra Radia Zachodnio-Niemieckiego pod dyrekcją fińskiej kapelmistrzyni Ewy Ollikainen. Początek muzycznej nocy Euroradia spędziliśmy w Kolonii, w tamtejszej filharmonii. To rejestracja z 20 listopada 2025 roku. Pozostaniemy teraz w Niemczech, przenosimy się jednak do miasta Barmen, które słynie z pierwszego systemu podwieszanych elektrycznych kolei jednoszynowych, ale my oczywiście przeniesiemy się do tamtejszej sali koncertowej. Bas Harry van der Kamp wykona teraz partię solową w kantacie Johanna Christopha Friedricha Bacha, Pygmalion. Towarzyszy mu Das kleine Koncert pod dyrekcją Hermana Maxa.

Johann Christoph Friedrich Bach, nie mylić z Johannem Christianem Bachem, tak zwanym Bachem londyńskim, gdyż Johann Christoph Friedrich Bach był Bachem bykeburskim. To piąty syn Jana Sebastiana Bacha, a za nami jego kantata Pygmalion. Przed nami natomiast młodszego o 24 lata od Bacha bykeburskiego, czyli Wolfganga Amadeusza Mozarta, 14. kwartet smyczkowy G-dur.

Francuski zespół Harmonie Universelle wykonał 14 kwartet smyczkowy Wolfganga Amadeusza Mozarta. W muzycznej nocy Euroradia ze skocznego, radosnego klasycyzmu powracamy do twórczości Ryszarda Strausa do przełomu XIX i XX wieku. Do pieśni, i to jednej z najpiękniejszych pieśni, które wyszły spod pióra Strausa, medytacyjnej, lirycznej Morgen, czyli Jutro ze zbioru czterech pieśni z opusu 27.

Mezzosopran Christian Stottein i pianista Józef Brein wykonali pieśń Morgen Straussa. Wracamy do bardziej radosnego charakteru. No, bardziej radośnie się już nie da. Allegro vivace scherzando, skocznie nawet jak na Straussa. Fragment z jego 5 dzieł na fortepian z wczesnego opusu 3.

Słuchają Państwo Dwójki, muzycznej nocy Euroradia. Do godziny piątej prezentujemy Państwu nagrania z całej Europy w najlepszych wykonaniach, a to dzięki naszej współpracy z Europejską Unią Nadawców. Teraz przeniesiemy się do Lubliany, gdzie 12 września 2019 roku Słoweńska Orkiestra Symfoniczna Radia i Telewizji wykonała podczas swojego koncertu m.in. kompozycję Urosza Kreka, słoweńskiego kompozytora, który chętnie nawiązywał do folkloru swojego kraju. Przed nami jego Sinfonietta. Całość prowadzi Rosen Milanow.

Bułgarski dyrygent Rosen Milanow prowadził słoweńską orkiestrę radia i telewizji w stolicy tego kraju, czyli w Lublianie. Muzyka współczesna za nami, muzyka słoweńskiego kompozytora Urosza Kreka. A na koniec muzycznej nocy Euroradia wracamy do początków XX wieku, dokładnie do 1915 roku, kiedy to świat po raz pierwszy usłyszał trio fortepianowe Maurice'a Ravela, rozpoczynające się pięknie, spokojnie.

pięknie w tonacji amol od inspiracji baskijskim tańcem Zortico. Stąd jego nietypowe metrum na samym początku, 8 ósmych. Gra Mitras Trio.

0: Cztery części: Modere, Phantom, Passacaglia i Finał. Trio fortepianowe Amol Maurice'a Ravela. Nagranie ze studia numer 2 radia BBC. Zakończyliśmy dzisiejszą muzyczną noc Euroradia. Andrzej Zieliński, do usłyszenia.
1: Fantazja Polska.

Przy mikrofonie Michał Dębski. Dzień dobry. Dziś z okazji Dnia Matki wybierzemy się nad morze. Na przywitanie przygotowałem utwór Jacka Różyckiego, O Maria Stella Maris, czyli O Mario Gwiazdo Morza. Symbolem matki, matki Jezusa na niebie, zgodnie z tradycją chrześcijańską, jest gwiazda polarna. Przysłuchajmy się, jak świeci w tym hymnie Różyckiego z drugiej połowy XVII wieku. Wrocław Baroque Ensemble prowadzi Andrzej Kosendiak.

O Maria Stella Maris, Maryjo Gwiazdomorza, to jeden z wielu hymnów, jakie zostawił po sobie Jacek Różycki, XVII-wieczny kompozytor, kapelmistrz na Wawelu, potem także na dworze w Dreźnie. Śpiewał i grał zespół Wrocław Baroque Ensemble, dyrygował Andrzej Kosendiak. Stella Maris, Gwiazda Morza. Tak symbolicznie określa się Maryję w tradycji chrześcijańskiej. Stabilna, najjaśniej świecąca gwiazda na ziemskim niebie, niezmienna od lat. Tak właśnie świeci gwiazda polarna. Wskazuje kierunek podróży, pozwala zorientować się płynącym po morzu. Dlatego dziś, z okazji Dnia Matki, tematem naszego spotkania będzie woda, żywioł, który od zawsze inspirował twórców. Naszą podróż zaczęliśmy na morzu, z którego widać jasną gwiazdę polarną. Teraz proponuję, aby udać się w stronę brzegu Sycylii, a dokładniej do Syrakus, gdzie znajduje się mityczne źródło Aretuzy. Bije z niego słodka woda, w środku rosną papirusy i, jak pisał Jarosław Iwaszkiewicz, drzemnie gruchają gołębie. I właśnie to zjawiskowe miejsce zainspirowało Karola Szymanowskiego do napisania pierwszej części cyklu Mity, opus 30. Po źródle Aretuzy przyjdzie czas na inne mitologiczne postaci i figury, Narcyza, a potem Driady i Pana. Na skrzypcach gra Kaja Danczowska, przy fortepianie Justyna Danczowska.

To ostatnia część mitów opus 30 Karola Szymanowskiego. Słuchaliśmy ich w interpretacji Kai Danczowskiej, skrzypce, i Justyny Danczowskiej, fortepian. Historia powstania tego utworu wiąże się z podróżą Szymanowskiego po krajach i wyspach Morza Śródziemnego, w tym Sycylii. Dziś kluczowym ogniwem mitów było dla nas otwierające je źródło Aretuzy, w którym wręcz słychać, jak mieni się woda tego źródełka położonego nad Sycylijskim morzem. Pobyt nad Morzem Śródziemnym po drugiej stronie Półwyspu Apenińskiego inspirował także innego polskiego kompozytora, Mieczysława Karłowicza. W 1904 roku ukończył on poemat symfoniczny Powracające fale. Na ten pomysł wpadł podczas pobytu w Chorwacji, w uzdrowisku Ika. Odwiedził je ze swoim szwagrem, Zygmuntem Wasilewskim. Czym są te tytułowe powracające fale? Zgodnie z relacją Wasilewskiego, inspiracją dla kompozytora był faktycznie morski żywioł. Fale, które co chwilę powracały na brzeg, zderzały się ze skałami, odsłaniały żwir, po czym od razu później go zakrywały. Pamiętając ten obraz, a może raczej to doświadczenie, Karłowicz napisał poemat symfoniczny. Nie imituje w nim samej wody albo fal morza, słuchać w nim raczej ten charakterystyczny puls, rytm powracania do różnych stanów emocjonalnych, być może także do różnych wspomnień. BBC Philharmonic prowadzi Gianandrea Noseda.

0: Tak kończy się poemat symfoniczny Mieczysława Karłowicza Powracające fale opus 9. Grała BBC Filharmonik, dyrygował Gianandrea Noseda. Tak też kończy się Fantazja Polska, którą dziś, z okazji Dnia Matki, spędziliśmy nad morzem, a dokładniej nad Morzem Śródziemnym, bo właśnie to ono było inspiracją dla Karłowicza podczas pisania utworu, którego przed chwilą słuchaliśmy. Mam nadzieję, że taka krótka poranna podróż nad Adriatyk będzie dziś dla wszystkich mam słuchających Dwójki miłym początkiem ich dnia. Życzymy wszystkiego najlepszego. Michał Dębski i Adam Hrynkiewicz.
1: Słowo na dzień.

Dzisiejszy fragment Ewangelii w wersji świętego Marka daje nam do przemyślenia ważną kwestię, skrytą pod formułą chrystusowego stylu życia. Czym jest ów styl? W odniesieniu do każdego z nas moglibyśmy powiedzieć, że to całokształt codziennych zachowań i sposobów przeżywania codzienności, wzorzec, według którego kształtujemy własną osobowość, stale dokonując mniej lub bardziej istotnych decyzji. Jednakże w opcji religijnej chodzi o nieco inne sprawy. Kiedy Piotr reaguje na zapewnienie Jezusa, że stając się Jego uczniami zyskają wiele nieosiągalnych dotąd wartości, powiada: oto my, o

0: opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Kiedy to mówi, ma na uwadze nie tylko porzucone, choćby i skromne majątności, lecz przede wszystkim dotychczasowy styl życia, który ich wyróżniał i charakteryzował w relacjach rodzinnych i społecznych. Idą więc za Jezusem, pozbawieni domu, braci, sióstr, matki, ojca bądź pola, czego konsekwencją pozostaje z ich strony konieczność rozpoznania tej nowej i zgoła nieoczekiwanej sytuacji. Odtąd ich styl życia ma się całkowicie zmienić, nabrać nowych kolorytów i innego rodzaju odpowiedzialności. Będą głosić to, czego nauczyli się przebywając w bliskości Mistrza, świadczyć o prawdzie nadchodzącego Królestwa Bożego. I ta posługa będzie przewyższała wartość domu czy zebranych uposażeń. Chodzi tutaj o najgłębszą wewnętrzną przemianę i ukierunkowanie życia na styl myślenia i działania, którego racją jest sam Jezus i Jego Ewangelia. Z tej wytycznej zrodziła się cała późniejsza droga Kościoła, jego wychylenie w stronę życia nadprzyrodzonego, dystans wobec pokus doczesności oraz akceptacja cierpienia będącego w określonych okolicznościach powodem do chwały i zbawczej zasługi. Chrystusowy styl życia oznacza więc bycia świadkiem, kimś, kto mówi tylko prawdę, jest gwarantem prawdy. Kłamstwo, wyobraźmy sobie, w sądzie, choć się zdarza, jest nie do pomyślenia. Sprawia, że tracimy wiarygodność świadka. Po prostu przestajemy nim być. Lecz przyjęcie takiej roli wymaga odwagi, a nawet samozaparcia. Trzeba miłować prawdę, samemu starać się żyć w jej świetle. Nie wszyscy apostołowie w pełni potrafili wypełnić to zobowiązanie. Mimo to trwali przy Zbawicielu, poświęcając się do ostateczności przydzielonej im misji. Usłyszeli przecież, że za poniesione trudy, w tym szyderstwa i prześladowania, otrzymają stokrotną odpłatę, wiążącą się z osiągnięciem życia Bożego. Tym bardziej, że kiedy nastąpi paruzja, dokona się odwrócenie ziemskiej hierarchii. Ci silni i pełni sukcesów okażą się najbiedniejsi w sprawach ważących o szczęściu, a ci poniewierani w oczach świata zyskają niebiańskie poważanie. Nastąpi w końcu jedność rodzaju ludzkiego, zgodność miłości, dobra i piękna. Chrystus będzie królował na wieki wraz z nami.
1: Mówił ksiądz profesor Jan Sochoń.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Właśnie minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Dzień dobry. Jest wtorek, 26 maja, 146 dzień roku. Witają się z Państwem Magdalena Wojtulanis, Katarzyna Fitzwilliams i Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Słońce w znaku bliźniąt wzeszło 33 minuty temu, zajdzie o 20:40. Dzień będzie trwał 16 godzin i 13 minut, a więc jest długi i to dobrze, bo jest niejedna okazja do świętowania. Przede wszystkim Dzień Matki, taka okazja, która w ten czy inny sposób łączy nas wszystkich. Wszystkim mamom, które już są na nogach, składam najserdeczniejsze życzenia. Zresztą tym, które jeszcze śpią również. Imieniny obchodzą zaś Angelika, Ewelina, Filip, Paulina, Teodor i Zachary. Dla Państwa też dużo zdrowia i wszystkiego dobrego. A to jeszcze nie wszystkie ważne okazje.
1: Pogoda.
0: Za nami pogodna i dość ciepła noc. Temperatura minimalna wyniosła od 8 do 15 stopni Celsjusza. Nad większością kraju też jest już błękitne niebo, a więc dzień też będzie pogodny. Jedynie miejscami na północ

północnym wschodzie i północnym zachodzie okresami się zachmurzy. Na Suwalszczyźnie możliwe są słabe przelotne opady deszczu, a pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze możliwe są również na północnym zachodzie. Dzień będzie naprawdę ciepły, od 19 stopni na wybrzeżu, 20 na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 29, a nawet 30 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich Polski. Wiatr raczej nie będzie zwracał na siebie uwagi. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i będzie spadać.

0: Muzykę na dziś wybrał dla nas Tomasz Szachowski. Rozpoczęliśmy o paradoksie końcowym fragmentem Poloneza Ferdynanda Riza w wykonaniu australijskiego pianisty Piersa Lane'a i The Orchestra Now pod dyrekcją Leona Botsteina.
1: Poranek dwójki.
0: Okrągłe urodziny obchodzi dziś miejsce w polskiej kulturze bardzo ważne. Nie może więc nie pojawić się w naszym kalendarium już za kilka chwil.
2: Krakowski kabaret Piwnica pod Baranami zaprasza Państwa serdecznie do swojej małej salki w Krakowie, w pałacu na rogu Głównego Rynku i ulicy Świętej Anny.
0: A więc zaczniemy od kalendarium, a później na przykład posłuchamy wspólnie wiersza jednego z laureatów Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta i wybierzemy się na Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej Plaster do Torunia.
3: Tematem było słowo. O tyle ciekawie, że na ogół konkursy podają temat. Ja tylko wskazałem kierunek myślenia i każdy z projektantów wybrał swoje słowo, które jest dla niego bliskie. Słowo lub słowa lub zdanie.
0: Prasę po 7 i 8 przejrzy dla nas Jerzy Kisielewski, a oprócz mozartowskiej płyty tygodnia mamy dla Państwa wiele innych niespodzianek. Proszę zachować czujność.

0: Niespełna kwadrans po szóstej towarzyszyła nam muzyka Antonia Vivaldiego w wykonaniu Rachel Podger i Holland Baroque Society.
1: Kalendarium.
0: Zaczniemy od dziejów politycznych. 695 lat temu, 26 maja 1331 roku w Chęcinach, rozpoczął się ogólnopolski wiec zwołany przez króla Władysława Łokietka. Wydarzenie to jest uznawane za początek polskiego parlamentaryzmu. Natomiast 50 lat temu zmarł Martin Heidegger, niemiecki filozof uważany za jednego z najważniejszych myślicieli XX wieku, choć w dziejach politycznych zapisany niezbyt szczęśliwie. Do jego najważniejszych dzieł należą Bycie i czas i Kant a problem metafizyki. Więcej wydarzeń i świąt przedstawi Maria Czok.
2: Dzisiejszego wertowania kalendarza nie możemy zacząć inaczej. Kilka ważnych słów ma dla Państwa Wojciech Młynarski.
3: Nie ma jachu, mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jachu, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jachu, mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jachu, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.
2: Nie ma jak u mamy, śpiewał Wojciech Młynarski. Dziś wszystkim mamom bardzo dziękujemy i składamy najlepsze życzenia. 111 lat temu urodził się Władysław Forbert, jeden z najlepszych polskich operatorów filmowych.
4: Zawód filmowca właściwie dla mnie to był zawodem, który lubiłem. Film mam we krwi, to nigdy nie traktowałem sprawy pracy przy filmach jako główny powód, źródło zarobku. Znaczy oczywiście miało to znaczenie, ale i podchodzę do tego trochę inaczej niż zawód, który się wykonuje z mózgu.
5: Moje pierwsze zdjęcie fotograficzne to był próbylek na drzewku.

0: byłem bardzo dumny z tego zdjęcia. Miałem wtedy 8 lat.
1: Mówił w archiwalnej wypowiedzi operator filmowy Władysław Forbert. 70 lat temu w Krakowie oficjalnie otwarto piwnicę pod Baranami. Założył ją oczywiście Piotr Skrzynecki, ale także studenci krakowskich uczelni.
2: Krakowski kabaret Piwnica pod Baranami zaprasza Państwa serdecznie do swojej małej salki w Krakowie, w pałacu na rogu Głównego Rynku i ulicy Świętej Anny i do studia Polskiego Radia. Jeżeli Państwu się będzie podobało, no to wysłuchajcie do końca, a jeżeli nie, to każcie wysłuchać swoim przyjaciołom. Zapraszamy.
1: Archiwalny fragment Wieczoru w piwnicy pod Baranami. Pozostajemy w klimatach teatralnych, ale przenosimy się do Szczecina. Choć ze Szczecinem nie jest związany już dziś zawodowo, to tam przyszedł na świat. 64 lata kończy dziś reżyser, dyrektor Krzysztof Warlikowski.
3: Bardzo potrzebujemy właśnie różnych tekstów, bo mniej potrzebujemy, tak mi się też wydawało i tak myślę, że mniej potrzebowaliśmy narracji, a dużo bardziej dyskursu. Natomiast wydaje mi się, że w tej wieży Babel, którą mamy dzisiaj, może powrót do czegoś, co jest bardzo proste i bardzo takie podprogowe doświadczenie, które nas w jakimś sensie oczyszcza.
1: Mówił Krzysztof Warlikowski, dyrektor Nowego Teatru w Warszawie. I na koniec jeszcze wątki muzyczne. Do grona świętujących dołącza kompozytorka Anna Ignatowicz-Glińska.
4: Powtarzalność, taka repetytywność, ale jednocześnie właśnie nierówność jednostek, nakładanie się nieregularne, zazębianie się, przenikanie się, współistnienie różnych jednostek rytmicznych, różnych rytmów, właściwie różnych warstw czasowych. Myślę, że trochę wytrąca nas ze sfery komfortu i trochę przestajemy wiedzieć, jak ten czas płynie. Każdy z nas ma zakodowany w sobie przede wszystkim swój puls. Właśnie nie odmierzanie czasu sekundami, tylko odmierzanie czasu takim rytmem, który jest blisko rytmu własnych uderzeń serca.
1: Mówiła Anna Ignatowicz-Glińska, która kończy dziś 58 lat.
5: A jeszcze jedna okazja do świętowania przed nami, zwłaszcza dziś z dwójką o 18:00. Jeśli kochają Państwo jazz, proszę sobie na czerwono zaznaczyć tę godzinę. Dokładnie 100 lat temu urodził się Miles Davis, jeden z największych muzyków w historii jazzu, ikona gatunku. Oto utwór tytułowy ze słynnej płyty Milestones, wydanej przez CBS w 1959 roku, gra tu historyczny skład muzyków. Obok lidera John Coltrane na saksofonie ten tenorowym, Julian Canonball Adderley na saksofonie altowym, Red Garland na fortepianie, Paul Chambers na kontrabasie i Philly Joe Jones na perkusji.

Myślę, że też już Państwo czują ten przyspieszający lekko rytm dnia, a jest to dzień szczególny, Dzień Mamy. Maria Czok przywołała fragment fantastycznej piosenki Wojciecha Młynarskiego. W piosenkach przecież mam pojawia się wiele. Moje pokolenie w wieku 5 lat radośnie śpiewało, że woli swoją mamę. Piosenka Majki Jeżowskiej, ale w sztuce wysokiej postaci matek również pojawiają się licznie w filmie, teatrze czy literaturze. W niejednym utworze pierwszoplanowe, w wielu bardzo znaczące drugoplanowe, na przykład nawet w Pani Bowary Flauberta. Bogusława Sochańska, mówiąc w tym roku o przełożonej przez siebie poezji Aminy Elmi, podkreślała, że w tomie z całą miłością są piękne wiersze poświęcone mamie, co ciekawe, żyjącej, a nie jej pamięci, bo to też różnie z poetami bywa. Macierzyństwo coraz częściej staje się także tematem wierszy poetek, by wspomnieć ze starszych Annę Świerszczyńską, Krystynę Miłobędzką czy Julię Hartwig, a ostatnio choćby Kamilę Janiak, Joannę Miller czy Justynę Bargielską. Chciałam zapytać, czy są w Państwa pamięci takie literackie, filmowe lub teatralne obrazy mam, matek, mamuś? Czekam na Państwa

0: telefony pod numerem 22 645 22 22 lub czekam też na maile poranek@polskieradio.pl. Tymczasem posłuchajmy wspólnie fragmentu jednego z bardziej znanych wierszy o mamie. Pewnie go państwo rozpoznają.
1: Ona mi pierwsza pokazała księżyc i pierwszy śnieg na świerkach i pierwszy deszcz. Byłem wtedy mały jak muszelka, a czarna suknia matki szumiała jak morze czarne. Noc. Dopala się nafta w lampce, lamentuje nad uchem komar. Może to ty, matko, na niebie jesteś tymi gwiazdami kilkoma, albo na jeziorze żaglem białym, albo falą w brzegi pochyle. Może twoje dłonie posypały mój manuskrypt gwiaździstym pyłem.
0: Fragment wiersza Spotkanie z matką zabrzmiał w interpretacji autora, czyli Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Zachęcam państwa do pisania i telefonowania do przywołań mam fikcyjnych, ale można przy tej okazji oczywiście dodać życzenia dla tych najprawdziwszych własnych mam.

0: Dwie minuty po wpół do siódmej jest z nami pani Mirella przy telefonie. Halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry. Ja w momencie, kiedy usłyszałam państwa pytanie o utwór, no jakby z matką w tle, natychmiast pojawił mi się film pod tytułem Matka Królów.
0: Znakomity.
1: Ten film, tak, znakomity i taki, no, przejmujący. Nie dość, że obraz czasów, w których się dzieje, to jeszcze zmaganie tej matki z losem, tak różne charaktery synów, bo tak właśnie w życiu bywa, że mimo, że te dzieci dostają od nas po połowie jakby genów, to są tak różne.
0: Tak, każdy jest inny. I to jest też ciekawe, dlatego że Matka Królów była zawsze czytana najpierw jako powieść Kazimierza Brandysa, a później oglądana jako film Janusza Zaorskiego, przede wszystkim jako film polityczny. Myślę, że dziś w naszym oglądzie to, tak jak pani mówi, mógłby być też film o rodzicielstwie, o macierzyństwie.
1: Tak. No, tak jak powiedziałam, zmagania z losem. Może dlatego było to dla mnie takie przeżycie, ponieważ ja wychowałam trzech synów sama, właściwie mogę powiedzieć. No, starałam się jak mogłam, żeby to było dobrze.
0: Pani Mirello, to zacznijmy świętowanie Dzień Mamy wspólnie i mamy tutaj trochę płyty dla mam właśnie, czy dla mam, które do nas zadzwonią, czy dla tych z państwa, którzy będą chcieli dla swojej mamy. Czy pani jest wielbicielką muzyki raczej dawniejszej, czy zupełnie współczesnej?
1: Raczej dawniejszej.
0: To może taka płyta bachowska. O, tutaj mam sonaty na skrzypce,
1: tak.
0: I klawesyn Bacha. To w takim razie proszę się nie rozłączać. Kasia Fitzwilliams spisze pani adres i z najlepszymi życzeniami na dzień mamy od dwójki ta płyta do pani trafi. Bardzo serdecznie dziękuję za tę Matkę Królów. Zapisuję ją w naszym poczcie honorowym literackich, filmowych i teatralnych matek. Do usłyszenia.
1: Ja dziękuję bardzo i jeszcze chciałam tylko pozdrowić wszystkie mamy, młode mamy, wsparciem, takim dobrym słowem, żeby się nie przejmowały, bo to jakoś pójdzie, lepiej czy gorzej. Starsze mamy, no, żeby spijały już tylko samą ambrozję z tego wysiłku wychowania.
0: Przyłączam się do tych życzeń. Bardzo pani dziękuję.
2: Wiersz na dzień dobry.
0: W tym tygodniu sięgamy do wierszy laureatów Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. W 2023 roku otrzymał ją wybitny litewski poeta, eseista i tłumacz Tomasz Węclowa. Został uhonorowany za wybitne osiągnięcia artystyczne i intelektualne, które wpisują się w etyczne przesłanie twórczości Zbigniewa Herberta, a kapituła doceniła jego walkę z autorytaryzmem oraz zaangażowanie w obronę praw człowieka.
3: Zatrzymaj się. To zdanie się rozpada. Już świta. Domów szarzeją tułowie. Przemawia śnieg. I ogień swoje gada. Wahadło wolniej krąży po swych śladach. Podłogę ciężkie muskają ołowie. Zatrzymaj się. To zdanie się rozpada. Na miejscu świata jego szyfr, szarada, w pustce zwierciadła odbita lub w słowie, przemawia śnieg.

ogień swoje gada. Więzień do celi wraca, jak wypada, drut odciśnięty na niebie i w głowie. Zatrzymaj się, to zdanie się rozpada. Okruch przestrzeni, cząstka czasu blada, jak sfera obejmuje nas w połowie. Przemawia śnieg,

0: zatrzymaj się. To zdanie się rozpada. Przemawia śnieg i ogień swoje gada.
1: Jutro wieczorem w Pałacu Rzeczypospolitej tegoroczne laury imienia Zbigniewa Herberta odbierze rumuńska poetka Anna Blandiana. A teraz pora już w poranku dwójki na muzykę Fryderyka Chopina. Dziś zabrzmi mazurek H-dur w wykonaniu Adama Harasiewicza.

0: 3 wystawy, 1 festiwal. Prace artystów z 4 kontynentów. W Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu trwa 17. Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej Plaster. Tegoroczny program koncentruje się na tym, jak współczesny plakat wykorzystuje obraz i narrację do komentowania rzeczywistości. Po raz pierwszy na festiwalu zobaczyć można będzie także animację. Z kuratorem festiwalu Krzysztofem Białowiczem rozmawiała Iwona Muszytowska z Polskiego Radia PIK.
1: Centrum Sztuki Współczesnej, kolejna edycja, 17 już Międzynarodowego Festiwalu Grafiki Projektowej Plaster i 3, myślę, wyjątkowe wystawy, przede wszystkim kolorowe. Kolor w tym roku rzeczywiście, no jest taki bijący po oczach nawet, mogłabym powiedzieć, szczególnie na parterze.

0: No tak, no projektowanie graficzne to jest kolor. Ta niewymuszona ekspresja, która ma dotrzeć do człowieka w prosty sposób, ale też atrakcyjny i pobudzić do myślenia, do refleksji, bo oczywiście plakaty to są skróty myślowe. To nie jest tylko ilustracja w sensie dosłownym, ale to jest jakaś tam jeszcze podstrona, coś więcej niż tylko wizualne zobrazowanie jakiegoś tematu.
1: To plakaty, to propozycje artystów, które bardzo często są komentarzem rzeczywistości nas otaczającej. I jak wypadło to w tym roku?
0: No ten rok jest dynamiczny na świecie, więc też widać to w plakatach. Na konkurs, czyli mówimy teraz o wystawie konkursowej na tarasie CSW, napłynęło około 900 prac z całego świata, z 4 kontynentów, więc mamy różne podejścia. Tematem było słowo. O tyle ciekawie, że na ogół konkursy podają temat. Ja tylko wskazałem kierunek myślenia i każdy z projektantów wybrał sobie słowo, które jest dla niego bliskie. Słowo lub słowa lub zdanie. No, pojawiają się najróżniejsze słowa typu AI, typu wojna, typu pokój, niezależność, przyszłość, przeszłość. Do wyboru, do koloru. Oczywiście estetycznie te plakaty się różnią, dlatego że pochodzą z różnych części świata. Azja to więcej koloru, ale też więcej refleksji. Europa może bardziej poukładana, bardziej zsynchronizowana. Ameryka Południowa to też znowu ekspresja, dużo koloru. Kiedy mamy połączenie tych wszystkich obszarów, to tworzy się bardzo ciekawa wizualna wystawa. Przede wszystkim właśnie, jak wspomniałaś, aktualna. No bo mamy też konflikt w Palestynie, mamy konflikt irańsko-amerykański, to wszystko widać. Różne procesy społeczne, wydarzenia kulturalne, to jak technologia wpływa na nasze życie, co daje nam dobrego, co złego, to też widzimy. Co ważne, i to zawsze jest na plastrze, że bardzo dużo młodych artystów bierze udział, czyli studentów albo absolwentów szkół artystycznych, którzy no bardzo intuicyjnie podchodzą do interpretacji świata i to jest bardzo, bardzo ciekawe.
1: Wspomniałeś o sztucznej inteligencji i tak się zaczęłam zastanawiać, czy któryś z tych artystów sięgnął po te nowe technologie. Zdradliwe często.
0: Tak, oczywiście zdradliwe, ale to jest narzędzie, którego się nie powinniśmy bać. Rozmawiałem z Goyen Chenem, naszym tajwańskim laureatem i twórcą plakatów, które wykorzystują sztuczną inteligencję, ale kiedy? On mi o tym opowiadał, że na początku w procesie tworzenia, wymyślania idei, to jest tylko kartka, długopis, to jest tylko jakby kreacja pozbawiona w ogóle technologii. Potem w procesie generowania obrazu, który już mamy w głowie, na przykład widzimy tutaj globus składający się z plastikowych butelek. No to jest idea, którą on mógłby narysować, mógłby to skleić w Photoshopie albo wygenerować przez AI. Właściwie pomysł jest jego, ale realizacja już podlega pewnym mechanizmom, ale nie zawsze. Oczywiście widzimy też jego prace rysunkowe, jego prace fotograficzne, graficzne, także on jest otwarty i ma też duży dystans do AI, bo o co chodzi? Ja też otrzymuję takie sygnały od artystów, że się boją, żeby ktoś jakby za nich decydował, co ma być na płaszczyźnie, co ma być w przestrzeni. To są artyści niezależni. Oczywiście takie narzędzia jak zdjęcia, jak grafika wektorowa, to są normalne narzędzia do pracy. Pojawiło się nowe narzędzie, które, jeżeli jest umiejętnie wykorzystane, daje dobre efekty.
1: Takie efekty możemy także zobaczyć na parterze. Tam z kolei wystawa 17P, wystawa zbiorowa, której nowością jest, w ogóle nowością plastra, są właśnie animacje.
0: Tak.
1: Które wyglądają rewelacyjnie.
0: Rok temu plaster był w Meksyku i to była taka wyjątkowa sytuacja, kiedy przenieśliśmy tą edycję polską tym razem do stolicy Meksyku, Mexico City, i tam spróbowaliśmy właśnie pierwszy raz pokazywać nie tylko plakaty, ale ilustracje książkowe, książki fizycznie i też animacje, czyli plakaty animowane, czyli ekrany ustawione w pionie. To się bardzo dobrze sprawdziło, ponad 10 tysięcy widzących, także świetny efekt. No i tak, dlatego przenieśliśmy po raz pierwszy na plaster też myślenie o animacji, ale to nie jest taka czysta animacja, tylko bardziej przełożenie myślenia o plakacie na formę animacyjną. Są to krótkie, zapętlone sekwencje, paronasto, parodziesięciosekundowe, które też podobnie jak plakat wyrażają jakąś ideę w sposób bardzo skrótowy.
1: Ale chciałam jeszcze zwrócić na zakończenie naszej rozmowy uwagę na fantastyczną, przestrzenną aranżację tegorocznej edycji plastra, bo prace po prostu niektóre zwisają z sufitu, jak lampy.
0: No tutaj oczywiście myśląc o aranżacji zawsze myślę o kontraście. No, to jest taka nadrzędna idea w ogóle w projektowaniu, w ogóle chyba w sztuce. Kontrast jest najważniejszym słowem. No i ten kontrast polega na kontraście wielkości. Mamy drobne formy graficzne, czyli okładki książek, okładki płyt winylowych, większe formy graficzne, czyli plakaty 1,70 m, nieco inne formaty, czyli animacja mniej więcej 1,20 m na 70 m jako ekrany 55 cali, ale uzupełnieniem tej ekspozycji, która jak zauważyłaś,

0: Bardzo ciekawie wygląda, ponieważ są to prace zawieszone z sufitu. To są dwumetrowe wydruki, też plakatowe. I kiedy ta litera właśnie dominująca na wystawie 17P, no działa bardzo, bardzo silnie i sprawia, że ten przekaz jest no mocniejszy. Format decyduje o sile, wielkość decyduje o sile i to, czego nie mamy w internecie, bo możemy sobie dowolnie skalować, ale nie widzimy fizyczności. Tutaj mierzymy się z tą fizycznością, czyli z dużymi wydrukami, też z przestrzenią, ze światłem, które się zmienia podczas spaceru po wystawie, więc zachęcamy do uczestniczenia w wystawie.
1: Festiwalowe wystawy w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu prezentowane będą do 13 września. Za 12 minut będzie godzina 7. Posłuchajmy muzyki Beethovena w wykonaniu Montreal Symphony Orchestra.

0: Program Drugi Polskiego Radia. Słuchają Państwo Poranka. Napisała do nas pani Maria, która jest wokalistką i organistką. Wspomniała, że po usłyszeniu fragment wiersza Spotkanie z matką Gałczyńskiego skłonił ją do refleksji, ile sama zawdzięcza swojej mamie. Pani Maria pisze, wprowadzała i nadal wprowadza mnie w świat również ten literacki, teatralny i filmowy. Wciąż towarzyszy mi na koncertach, wspiera mnie i pomaga mi, gdy gram podczas mszy. Jest świetną audiodeskryptorką podczas oglądania filmów. Pani Maria pisze, że jest niewidoma. Niedługo wybieramy się na Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Bilety też zdobyła mama cudem. Dziękuję jej za pomoc i za życie. Pani Maria z Nysy do nas napisała, a dodzwoniła się pani Anna. Halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ja chciałam, no tak się złożyło, że miałam na myśli ten sam utwór literacki, co pani, która przed chwilą napisała. Tak się zastanawiałam, ale chyba dla mnie nie ma piękniejszego wiersza o matce niż właśnie Gałczyńskiego, Spotkanie z matką. Ale chciałam powiedzieć też o mojej mamie, której dawno już, no zbyt dawno nie ma, ale której zawdzięczam przede wszystkim miłość do muzyki. Mhm. Mama nie miała żadnego wykształcenia muzycznego, była nauczycielką historii z wykształcenia, ale uwielbiała muzykę tak zwaną poważną. Mieszkałyśmy w małym miasteczku, gdzie jedyną możliwością słuchania było radio i mama zawsze słuchała Dwójki.
0: Tak nam miło.
1: Co po niej odziedziczyłam. I zawsze czekała na, zapamiętałam z dzieciństwa, przede wszystkim dwie audycje. Pana Jerzego Waldorfa i zagadki muzyczne, które mama rozwiązywała sama dla siebie. Nie wysyłała nigdy, ale wielką frajdę sprawiało, jak umiała rozwiązać. I byłam bardzo szczęśliwa, kiedy zamieszkałam pod Warszawą i mogłam mamę, bo najbardziej kochała operę. Ach. I mogłam mamę zabrać do opery. I była przeszczęśliwa. Pamiętam, że to był Trubadur Verdiego i mama była zachwycona. No, a ja byłam szczęśliwa, że ona jest szczęśliwa.
0: To są najpiękniejsze wspomnienia na Dzień Matki. A skoro mówi pani, że mama tak kochała muzykę klasyczną, to tak w ramach podzielenia tego wspomnienia prześlemy może do pani dzieła kameralne Józefa Elsnera w wykonaniu Piotra Pawlaka, Mikołaja Zgółki, Jane Rogers i Jarosława Tila. Bardzo pani Anno, dziękuję za telefon.
1: Przepraszam bardzo, a nie mógłby to być Bach i klawesyn?
0: Akurat Bacha i klawesynu już nie mam, ale, ale jeżeli woli pani muzykę dawniejszą, to coś znajdziemy też z tej
1: płetki. To może coś z muzyki dawnej.
0: Dobrze, dobrze, bardzo dziękuję.
1: Ale nie wokalnej, tylko instrumentalnej. Bardzo lubię muzykę dawną. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie. Pani Anna była z nami, ale my też obok tego, że mamy dla państwa muzykę dawną, no to świętujemy stulecie urodzin Milesa Davisa. Wielu muzyków dedykowało mu swoje kompozycje, między innymi znakomity, nieżyjący już francuski pianista Michel Petrucciani, oto jego zespół w kompozycji Miles Davis Licks.

0: Autopromocja.
1: Czym dziś są komedie?
2: Gdzie szukać tych dobrych?
1: Jak rozbawiać widzów w inteligentny sposób?
2: I dlaczego wciąż bawi nas klasyka?
1: Na te pytania poszukamy odpowiedzi w audycji Rozmowy po zmroku.
2: Zapraszamy dziś o 22:30.
1: Maria Czok
2: i Dominik Gac.
0: Autopromocja.
3: Jest 7.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Paweł Domagała.
3: Za konsoletą Magdalena Wojtulanis, na stanowisku wydawczyni Katarzyna Fitzwilliams, muzykę wybiera Tomasz Szechowski, a ja mówię Państwu dzień dobry. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
0: Poranek dwójki.
3: Już od przeszło półtorej godziny widny jest wtorek, 26 maja, Dzień Matki. Słońce zajdzie o 20:40, więc sporo jeszcze zdąży się wydarzyć. Posłuchajmy na razie pierwszych wiadomości, które przygotowała i przedstawi Justyna Piernik.
5: Dzień dobry Państwu. Płyta Pamiętam Twoje oczy warszawskiego kombo tanecznego wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia otrzymała Fryderyka w kategorii Muzyka Korzeni. Nagrody polskiej branży fonograficznej w dziedzinie muzyki rozrywkowej wczoraj wręczono w Warszawie. Lider zespołu Jan Emil Młynarski przypomniał historię zespołu i powstania krążka.
6: Warszawskie Kombo Taneczne to jest zespół, który powstał w roku 2010. Został założony przez grupę przyjaciół z fascynacji muzyką polską pochodzącą sprzed wielu, wielu lat. I tak naprawdę z fascynacji piosenką, polską piosenką. Ta płyta, która dostała Fryderyka, wyszła po 5 latach od ostatniej i była to nasza 5. płyta na 15-lecie istnienia zespołu. Udało się ten zespół utrzymać przez tyle lat w zasadzie w niezmienionym składzie.
5: Płyta Pamiętam Twoje oczy zawiera 15 dawnych tank, zarówno tych znanych, jak i mniej popularnych. Do 5 czerwca można zgłaszać dzieci i młodzież do alternatywy konkursowej. To wirtualny konkurs pianistyczny organizowany po raz 6 przez Polskie Radio Chopin. W tym konkursie nie ma przegranych, podkreśla dziennikarka i jurorka Róża Świadczyńska.
7: U nas każdy ma szansę, aby jego nagranie, aby jego interpretacja znalazła się w audycji, a to jest dla takiego młodego człowieka, wydaje mi się, ogromna promocja.

0: emocja, kiedy jego interpretacja może być zaprezentowana na antenie Polskiego Radia, w internecie, kiedy ma rzeczywiście ogromny zasięg, bo staramy się także, zwłaszcza od tego roku, bardzo zintensyfikować media społecznościowe i obecność naszego konkursu, zarówno na YouTubie, jak i na pozostałych mediach Polskiego Radia Chopin. Będziemy także w programie drugim Polskiego Radia.
1: W tym roku konkurs zostanie przeprowadzony w 10 kategoriach, zapowiada juror i pianista Marek Bracha.
2: One związane są z poszczególnymi gatunkami muzyki Fryderyka Chopina. W związku z tym w jednej kategorii znajdują się wykonania preludiów, w drugiej kategorii same etiudy, dalej nokturny. Myślę, że to jest też szczególne podejście do w jakimś sensie oceniania, wartościowania właśnie tych nadsyłanych interpretacji.
1: Aby wziąć udział w konkursie, należy nagrać w wersji audiowizualnej swoje wykonanie jednego dzieła Fryderyka Chopina w dowolnie wybranej kategorii. Szczegóły i regulamin na stronie Polskiego Radia Chopin. Siostry rzeki zdobywają Wenecję, bo maj w tym pięknym mieście to nie tylko Biennale Sztuki, ale także Voga Longa, odbywające się od ponad pół wieku wydarzenie łączące sztukę z ekologią. W tym roku zostały na nie zaproszone krakowskie artystki, siostry rzeki. Wenecka Voga Longa powstała jako protest przeciwko ruchowi motorowemu niszczącemu lagunę, tłumaczy Cecylia Malik.
3: Kawałeczek za miastem są mokradła morskie, jest tam królestwo ptaków, jest niezwykły ekosystem. Voga Longa to jest wydarzenie, w którym Wenecjanie, Włosi odzyskują Wenecję, odzyskują lagunę. To jest dzień, w którym turystyczne statki nie pływają, tylko mieszkańcy Wenecji wyciągają łódki, tradycyjne łodzie, kajaki i tam po prostu są tysiące łodzi na wodzie.
1: Siostry rzeki biorą też udział w sympozjum poświęconym relacji człowieka z naturą, a szczególnie z wodą. Nie żyje amerykański saksofonista jazzowy Sonny Rollins, nazywany kolosem saksofonu muzyk, zmarł w wieku 95 lat w swoim domu w stanie Nowy Jork. Podczas wieloletniej kariery współpracował z takimi gwiazdami jak Miles Davis, Thelonious Monk czy John Coltrane. Zagrał też w trzech piosenkach zespołu The Rolling Stones. Jest laureatem trzech nagród Grammy, w tym za całokształt twórczości. Sonny Rollins trzykrotnie wystąpił w Polsce na festiwalu Jazz Jamboree. To były wiadomości kulturalne.

0: pogoda.
1: W 12 miastach we Włoszech obowiązywać będzie już dziś alert z powodu upałów. Podczas pierwszej fali gorąca w tym roku temperatury, zwłaszcza na północy i w centrum kraju, mogą wynieść nawet 33-35 stopni. W Polsce na szczęście temperatury utrzymają się w granicach 30 stopni. Meteorolodzy prognozują od 19 stopni Celsjusza na wybrzeżu, 20 na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 29, no może 30. Na krańcach zachodnich. Deszcz możliwy tylko na Suwalszczyźnie, no i pod koniec dnia deszcz i ewentualnie burze na północnym zachodzie. Prognozy biometeorologiczne są obiecujące, zwłaszcza rano pogoda ma na nas wpływać korzystnie. Ciśnienie wyniesie w Warszawie w południe 1009 hektopaskali, no ale niestety będzie spadać. Reklama.
0: Zapraszamy na 27-letni Festiwal Opery Krakowskiej. Od 22 maja do 16 sierpnia opery, operetki, balet. Magia muzyki na scenie i w plenerze. Przeżyj najpiękniejsze dzieła operowe na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Mawelu. Baw się podczas Wiedeńskiej Krwi, Zemsty Nietoperza, La Gazza Ladra i New York Music Show. Daj się poruszyć tańcem w igraszkach miłosnych Carmen i balecie Romeo i Julia. Sprawdź na www.operakrakow.pl.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
0: Nad pięknym modrym Dunajem, czyli koncert na altówkę i orkiestrę Tibora Sherlyego oraz 9. symfonia Franza Schuberta zabrzmią dwukrotnie w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu 29 i 30 maja. Orkiestra

0: Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi Olek Kaetani, a solistką będzie altowiolistka Karolina Lewińska-Bąk. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest Enea S.A. Sponsorzy PKO Bank Polski, Strabag.
1: Reklama. Cztery dzieła na róg Mozart napisał dla swojego przyjaciela Józefa Leutgeba, który był uznanym wirtuozem instrumentu naturalnego, wymagającego z naszej perspektywy nadzwyczajnych umiejętności. Na współczesnym instrumencie rogu, czy też waltorni, mierzy się z nimi Martin Owen, czyli pierwszy waltornista w BBC Symphony Orchestra. Towarzyszy mu zespół Manchester Camerata, którym dyryguje Takacs Noć. I to jest właśnie nasza płyta tygodnia. Koncerty na róg i orkiestrę Wolfganga Amadeusza Mozarta w tym wykonaniu. Jeśli chcieliby Państwo zdobyć płytę tygodnia, proszę do nas napisać maila już teraz poranek2@polskieradio.pl. W tytule maila, jak co dzień, hasło płyta tygodnia, w treści koniecznie swój adres korespondencyjny, można jakieś słówko na temat swojej miłości do waltorni lub Mozarta dodać. Może to w jakiś sposób zwróci uwagę na Państwa maila. Mamy też płytę dodatkową, myślę, że też bardzo atrakcyjną, choć z innego czasu, innej części świata, ponieważ ta płyta dodatkowa to Moniuszko i przyjaciele romantycy. Jeśli mają Państwo chęć na którąś z tych płyt, proszę pisać poranek2@polskieradio.pl, a teraz już wspólnie posłuchajmy drugiej części koncertu waltorniowego D-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Gra Martin Owen na waltorni, towarzyszy mu Manchester Camerata.

0: piękny, ciepły dźwięk waltorni w rękach Martina Owena, koncerty na Ruki Orkiestrę Wolfganga Amadeusza Mozarta to nasza płyta tygodnia.
1: Poranek dwójki.
0: Jestem pewna, że Jerzy Kisielewski już prawie skończył zaznaczać dla Państwa cytaty w dzisiejszych gazetach. Pierwszy przegląd prasy dosłownie za kilka minut. Cały czas mogą Państwo dzwonić ze swoimi propozycjami wyjątkowych postaci matek w filmach i literaturze, także tej dramatycznej. Przypominam, nasz numer 22 645 22 22. Można też do nas w tej sprawie pisać poranek dwójki@polskieradio.pl. Poza tym w poranku jeszcze przed ósmą porozmawiamy o koreańskim kinie.
2: Na rozpoczęcie przeglądu wybraliśmy film Zbłąkana kula z roku 1961, który powszechnie w Korei Południowej uważany jest za jeden z najlepszych filmów tamtej kinematografii.
0: Usłyszymy też kolejną kulturalną propozycję od znakomitego aktora Wojciecha Malajkata.
3: Państwo poczują wolność żeglując albo opalając się na pięknych brzegach jezior.
0: Przyznają Państwo, że to już teraz wiadomo, że będzie kusząca propozycja. Natomiast po ósmej będziemy Państwa przekonywać, że Gabriela Zapolska napisała nie tylko Moralność pani Dulskiej, tu zresztą też świetna postać matki. Nadal jednak wszystko, jak to u Zapolskiej, zostaje w rodzinie, w spektaklu, o którym będzie mowa.
4: To jest taki trochę cyrk familijny, taka szopka familijna, która zresztą się dzieje w Wigilię. Pokazane jest, jak bardzo ludzie potrafią sobie zepsuć miłe święta.
0: Na psucie świąt lub lepiej nie psucie przyjdzie jeszcze pora. Na razie proszę nie zepsuć sobie Dnia Matki. Waleczne matki pojawiają się też na pewno w rozmowie z Michałem Jędryką o książce Ołowiane dzieci, zapomniana epidemia, na którą zapraszam około 8:30. A już teraz muzyka Franciszka Lista.

0: Na paluszkach i w pośpiechu, w rytm taktów wygrywanych przez François-René Duchable'a, wkroczył do studia Jerzy Kisielewski, któremu mówię dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
2: Przegląd prasy.
0: No, tak widzę, że pokreślonej Rzeczpospolita i
1: tak
0: Wyborcza
1: jest.
0: I Dziennik Gazeta Prawna też.
1: Bardzo cenimy sobie dobre tytuły i Rzeczpospolita w zasadzie zawarła całą dzisiejszą rzeczywistość w tytułach na pierwszej stronie. Duży tytuł, co bardzo ciekawe, Polska krajem imigracji. I o tym już za chwilę. Nowa bitwa o Kraków. Nie trudno się domyśleć. To referendum, które spowodowało...
0: Zmianę władzy.
1: Zmianę władzy. Nie dla nowej konstytucji. I może zacznijmy od tego. 41,5% respondentów jest zdania, że Polska potrzebuje nowej ustawy zasadniczej. Przeciwnego zdania jest ponad połowa badanych, czyli 50,7%. Jesteśmy podzieleni, większość za aktualną konstytucją. Polska krajem imigracji, nawet 400 miliardów złotych mogli dołożyć do polskiego PKB w ubiegłym roku pracujący i mieszkający nad Wisłą cudzoziemcy. Wynika z raportu, do którego dotarła Rzeczpospolita. Polska jest i pozostanie krajem imigracji, a także krajem zróżnicowanym etnicznie. Ta imigracja wciąż nie jest tak masowa, jak to ma miejsce w wielu krajach zachodniej Europy, ale odsetek 6-7% cudzoziemców jest już bardzo znaczący, podkreśla w rozmowie z Rzeczpospolitą profesor Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.
0: No, to są pokrzepiające dane w zestawieniu z naszym niżem demograficznym, lokalnym.
1: To prawda. Migranci wypełniają luki kadrowe. To jeden ze wśród tytułów. Pozytywny wpływ. Polska krajem migrantów. Praca migrantów to złoto, dbajmy o nie. To komentarz Bogusława Chraboty. Ale jest i kultura na pierwszej stronie. Zaczynamy od Warsaw Orange Festival, który rozpoczyna sezon letnich koncertów. Jakie gwiazdy przyjadą do Polski? O tym Jacek Cieślak. Sezon letnich koncertów, potem między innymi podwójne koncerty System of Down in the Weekend na PGN Narodowym.
0: Tak, a to są raczej takie cięższe brzmienia i rockowe, gitarowe.
1: Tak, ale również no, takie postaci jak Tom Jones w Operze Leśnej się pojawi. Oczywiście będą Skorpionsi, którzy łączą pokolenia.

0: No, łączą niektóre pokolenia, tak.
1: Będzie Sting w Operze Leśnej 1 i 2 czerwca w warszawskiej Stodole i krakowskim studiu. Jack White, jedna z najbardziej charyzmatycznych i wpływowych postaci światowej sceny niezależnej.
0: To mnie z moją córką może połączyć. Tak.
1: O, właśnie. Także poprzez działalność promującej od lat winyle wytwórni Third Man. Przypomnijmy, że White stał na czele White Stripes i przypomina jego hity. Lenny Kravitz, trzeci już u nas koncert da w lipcu w Trójmiejskiej Ergo Arenie. Skorpionci w Łodzi i w Gliwicach. No cały
0: rozkład koncertowej jazdy na lato w Rzeczpospolitej państwo znajdą.
1: Tak jest. Jeden artykuł wart zasygnalizowania. Polska sztuczna inteligencja pomoże logopedom. Oto pisze Michał Duszczyk. To bardzo ciekawe. To rozwiązanie ma odmienić pracę tysięcy specjalistów zajmujących się pacjentami z zaburzeniami mowy. Algorytmy opracują spersonalizowane pomoce terapeutyczne i zautomatyzują procesy związane z terapią. To ciekawe, bo obawiamy się coraz bardziej sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach, ale okazuje się, może być przydatna. Dziennik Gazeta Prawna. Kraków stał się stolicą ogólnopolskiej polityki. A jednocześnie tekst wewnątrz. Krakowski komisarz będzie mógł powalczyć o posadę prezydenta. To taki aspekt prawny, że ktoś, kto zostanie komisarzem, nie jest wykluczony.
0: No, to ma pewne fory, można powiedzieć.
1: Owszem,
0: prawda?
1: Bo będzie
0: widoczny,
1: tak,
0: widzialny.
1: Zbigniew Kapiński, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. To jest temat na pierwszej stronie. A Polacy w sondażu stawiają na współpracę z Europą, nie z USA. To w sprawie obronności. Jeszcze wśród tytułów. Zostają tylko fotele przed szatnią. Ale to nie teatr, to Trybunał Konstytucyjny.
0: Ach.
1: Nowi posłowie, jako że biblioteka poszła podobno do remontu, tak jak inna sala, w związku z tym zostały dla nich tylko fotele przed szatnią, nie są wpuszczani dalej. Mozart pociągany za sznurki.
0: Och, jest jednak jakaś kultura w tej prasie.
1: Tak jest. To Sylwia Krasnodębska w Gazecie Polskiej, w skróconej wersji, obejmującej najważniejsze arie, Festiwal Mozartowski zaprezentował uprowadzenie z raju w formie lalkowej. Teatr Marionetek z Düsseldorfu, goszcząc na scenie basenu artystycznego w Warszawie, przypomniał widzom dziś już rzadziej spotykaną w Polsce tradycję teatru marionetek. Świat tej inscenizacji, pełen uroku, ale i pewnego dystansu, współbrzmiał z orientalną fascynacją obecną w muzyce Mozarta, chwilami bardziej wyobrażoną niż rzeczywistą. To nie lada gratka dla miłośników Festiwalu Mozartowskiego w Warszawie, pisze Sylwia Krasnodębska. Trwającej 35. edycji Warszawska Opera Kameralna umieściła w repertuarze uprowadzenie z seraju Düsseldorfskiego Teatru Marionetek. Występ w Warszawie wpisuje się w 70-lecie istnienia teatru. Instytucja przyciąga w Niemczech przedstawieniami marionetkowymi, do których używa się blisko 3-metrowych sznurków. Wtedy lalkarze stoją na ruchomych mostkach.
0: Trzeba być nie tylko lalkarzem, ale i akrobatą prawie, że.
1: Tak. I jest również akcent polski. W lalkowym teatrze pracuje od 1981 roku. Teatr Marionetek stał się perełką, grał również dla dorosłej publiczności, co jest rzadkością wśród stałych teatrów. Teraz umknęła mi gdzieś informacja o tym, że również Polka, bo głównym twórcą, założyciel i między innymi wykonawca tego spektaklu w Warszawie, dyrektor, znakomity lalkarz Anton Bachleitner, towarzyszyła mu Polka Anna Zamolska, która jest lalkarką we wspomnianej niemieckiej instytucji. I jeszcze może zapowiedź, bo w Gazecie Wyborczej Duch Ojca. Paweł.

0: Dymirski. A Dzień Matki jadł ojca, no.
1: Tak jest.
0: Pięknie.
1: Paweł Dymirski, uznany dramatopisarz i scenarzysta, w nowym spektaklu opowiada o swoim ojcu. Nie muszę chodzić na cmentarz, żeby obcować ze stratą, bo ja tę stratę widzę wszędzie w Polsce, mówi w rozmowie z Witoldem Mrozkiem. Duży wywiad, wrócimy do niego po godzinie 8.
0: A ja tu widzę jeszcze na naszym blacie Odrę, jak rozumiem, tak. Nowy numer, więc bardzo się cieszę na nasze spotkanie po godzinie 8.
1: Owszem, i jeszcze wspomnienie, nie żyje Stanisław Janicki. W Starym Kinie prowadził 35 lat. Najdłużej emitowana audycja. W 2013 roku Jędrzej Słodkowski pytał Janickiego w Wyborczej, czy nieco mu to doskwiera, że jest kojarzony tylko... W przeszłości może trochę wkurzało. Co dzień spotykam jednak ludzi, którzy mi za ten program dziękują. Wszyscy pamiętamy
0: tę animację,
1: ten sygnał, 35 lat w Starym Kinie.
0: Myślę, że nie jedna z naszych słuchaczek, nie jeden z naszych słuchaczy oglądał w Starym Kinie wspólnie ze swoją mamą.
1: A, z całą pewnością. Tak, bo to łączyło pokolenia. To i jeszcze kino krótkich filmów Bolesława Michałka. To też była audycja. No ale 35 lat audycji to jest 92 lat dożył Stanisław Janicki.
0: Bardzo dziękuję. Jerzy Kisielewski powróci za około 40 minut.
1: Obiecuję.

0: Myślę, że to nie przypadkiem trąbka wychyla się nie tylko z utworów kończących każdą godzinę w dzisiejszym programie decyzją Tomasza Szachowskiego. Przypominamy setna rocznica urodzin Milesa Davisa, a tutaj trąbka w rękach Wyntona Marsalisa towarzyszyła mu zespół English Chamber Orchestra, a to był utwór Johna Stanleya. Ja zachęcam Państwa cały czas do pisania o postaciach ważnych, znaczących, interesujących postaciach matek w literaturze, w filmie czy w teatrze. Pan Roman wspomniał o matkach w rodzinach wielodzietnych. To rzeczywiście jest osobny rodzaj bohaterstwa. Między innymi pan Roman wspomina o Danucie Wałęsowej, ale też małej kwiaciarce czy wdowach smoleńskich. Nisko się im kłania, a z kolei pani Ela z Zabrza wspomina o matkach wojennych. Również tych pokazanych w serialach i filmach fabularnych w czasie honoru, wojennych dziewczynach i wielu innych. Pani Ela pisze, że matkę grała pani Danuta Szaflarska w filmie Według Różewicza. No i pamięta też teatr Już nie z wojny o matce, że jej córka nie poznała, a pytała o drogę. To chyba też Według Różewicza. No i matki stanu wojennego to jest pokolenie pani Eli. I to również był czas, który od matek wymagał bohaterstwa. Myślę, że właśnie do tych matek, tych najciemniejszych lat PRL-owskich wrócimy w rozmowie z Michałem Jędryką o ołowianych dzieciach, ale tak, to każde pokolenie rodzicielstwa, macierzyństwa jest, stawia osobne wyzwania i myślę, że zasługuje na szacunek. Tak jak wspomniałam w pierwszej godzinie, o macierzyństwie coraz częściej piszą poetki. Polecam Państwu zarówno tomy Justyny Bargielskiej, Joanny Miller, jak i Kamili Janiak, w ostatnich latach bardzo docenianej młodej, no czy już w średnim wieku, albo wczesnym średnim poetki, choćby jej tom Córy, który, czy Miłość, ten drugi może nawet jeszcze bardziej związany z jej własnym doświadczeniem macierzyństwa. A my posłuchajmy nieco starszej poetki z Wrocławia, czy z jego okolic, która była jedną z pionierek pisania o własnym doświadczeniu macierzyństwa. To będzie fragment wiersza w interpretacji Grażyny Barszczewskiej.
1: A kotki dwa, szare, bure. Patrz, synku, serduszko. Mucha bzyka w pajęczynie. Jęczy, jąka. Bułkę, ser ze sklepu. Pokaż język. To sklepienie, podniebienie, nieb. Pod nie się wsuwa. Pod nie lub poprzed, potąd lub między. I odpocznie, od bu, odpoczywa. Nie jęczy.
0: Fragment wiersza Krystyny Miłobęckiej z dedykacją dla pani Eli z Zabrza, ale też dla wszystkich innych mam, które dzisiaj świętują. Proszę do nas pisać i wspominać postaci matek, które państwu zapadły w pamięć w literaturze lub w filmie. Można przy okazji wspomnieć lub złożyć życzenia swojej mamie, co ja właściwie teraz zrobię. Właśnie dla mojej mamy najukochańszej, która zawsze we wszystkim mnie wspierała i dodawała mi skrzydeł, najserdeczniejsze życzenia.

0: Niespełna 21 minut przed godziną 8 w programie Drugim Polskiego Radia zabrzmiał fragment koncertu skrzypcowego Amol Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu Julii Fischer z Towarzyszeniem Akademii of St. Martin in the Fields. My teraz z naszego kręgu kulturowego przenosimy się zupełnie gdzie indziej. W Warszawie wystartował filmowy Atlas Świata, cykl kuratorskich przeglądów, które zapraszają widzów w podróż przez różnorodne, choć nie zawsze dobrze znane kinematografie globu. Każda odsłona programu poświęcona jest jednej kinematografii. Po filmowej mapie poprowadzi nas kurator cyklu, krytyk filmowy Miłosz Stelmach oraz Katarzyna Fitzwilliams.
1: Pierwszy rozdział filmowego Atlasu Świata to podróż przez 6 dekad kina koreańskiego i okazja do zobaczenia po raz pierwszy koreańskich filmów w Korei czy nawet w Polsce. Zakazanych.
2: I jeden z takich filmów pokazujemy. Dzień wolny, film reżysera Lee Man-hee, był aż do lat 2000, czyli 40 lat filmem zakazanym w Korei, dlatego że był zbyt pesymistyczny w swojej wymowie, zwłaszcza filmy, które były też sympatyzujące z socjalistycznymi czy komunistycznymi ideami, były zakazane, ponieważ my oczywiście znamy historię reżimu Korei Północnej i wiemy, że był to i do dzisiaj jest bardzo taki restrykcyjny reżim, ale mniej osób wie, że przez wiele lat także Korea Południowa była dyktatorem, tyle że nacjonalistyczną. I właśnie te lata 60. i 70., czyli okres dyktatury generała Parka, były restrykcyjne. Na rozpoczęcie przeglądu wybraliśmy film Zbłąkana Kula z roku 1961, który powszechnie w Korei Południowej uważany jest za jeden z najlepszych filmów tamtej kinematografii. Do nas one wówczas nie docierały. Niektóre z tych filmów są po raz pierwszy w Polsce pokazywane, ponieważ Polska, jako kraj wówczas socjalistyczny, była w sojuszu z Koreą Północną. Więc w Polsce w kinach w latach 60., 70., 80. można było zobaczyć filmy z Korei Północnej. One były dystrybuowane. Natomiast te z Korei Południowej nigdy. Dopiero po 89 roku zaczęliśmy się na tę kinematografię otwierać. No i wydaje mi się, że teraz jest dobry czas, żeby właśnie nadrobić te historyczne zaległości.
1: I zobaczyć koreańskie filmy z lat 90., kiedy tamtejsza kinematografia była mocno przez państwo popierana.
2: Jest słynna anegdota, która mówi, że prezydent Korei Południowej, prezydent Park w roku 1993 dostał raport, który pokazał mu, że Park Jurajski, film Stevena Spielberga, wówczas najbardziej dochodowy film na świecie, zarobił więcej niż cały eksport samochodów Hyundai produkowany w Korei Południowej. I podobno Park miał zapytać, to czemu my produkujemy samochody, a nie filmy? I wówczas zaczyna się właśnie taki renesans, ponieważ także inspirowane przez władzę, bardzo mocnym wsparciem władz, firmy, duże koncerny koreańskie zaczynał inwestować w przemysł rozrywkowy. I stąd bierze się ten sukces dzisiejszy kina południowo-koreańskiego, to znaczy Koreańczycy bardzo mocno na tę branżę rozrywki postawili i niektóre filmy z lat 90. o tym świadczą. My pokazujemy film Sopyeongje Im Kwonteka, to jest legenda koreańskiego kina, który był jednym z pierwszych koreańskich filmów, który tam był takim hitem kasowym po raz pierwszy od wielu, wielu lat, bo właśnie w latach 80. Koreańczycy nie oglądali swoich filmów, woleli filmy hollywoodzkie. To jest film, który opowiada o tradycyjnej sztuce pansori, czyli takiego akompaniamentu muzycznego do swego rodzaju jakby formy takiej recytacji poetyckiej. I opowiada o tym, chociaż jest to sztuka tradycyjna, w jaki sposób ci muzycy pansori próbują się znaleźć w rzeczywistości powojennej.

0: która jakby ich nie chce. Oni są, jakby już się czują, że należą właśnie do innej epoki. I to jest taki trochę film o tej nieprzystawalności tradycji. Ale on sam pokazał, że jednak ta tradycja jest interesująca dla Koreańczyków i że oni nie muszą wcale tak bardzo się amerykanizować, tylko mogą jakby docenić tą własną lokalną tradycję. I ten film, chociaż był, jest to film dosyć skromny i taki wymagający, bo jest to film no, dosyć powolny, właśnie taki zanurzony w tradycji, był wielkim, wielkim hitem w Korei Południowej i on pokazał trochę, że Koreańczycy mogą być zainteresowani własnym kinem. On dał dużo motywacji kolejnym twórcom, żeby właśnie budowali tą lokalną kinematografię. Do tego w połowie lat 90. powstaje festiwal w Busan, czyli najważniejszy koreański festiwal filmowy, dzisiaj jeden z najważniejszych w ogóle na świecie, który z kolei był takim polem, żeby to kino koreańskie pokazać światu. I świat rzeczywiście od późnych lat 90. zaczyna się interesować tym kinem południowo-koreańskim, zwłaszcza przełomowy był rok 2003, to jest rok, w którym powstają filmy Oldboy oraz Wiosna, lato, jesień, zima i znowu Wiosna Kim Ki-duka. Drugi z tych filmów pokazujemy właśnie w naszym przeglądzie, bo można powiedzieć, że one właśnie rozpoczynają taką nową złotą erę koreańskiego kina, która trwa do dzisiaj.
1: A w tej kinematografii i na przeglądzie w repertuarze znalazły się filmy gatunkowe, kontemplacyjne, rozrywkowe, ale też thrillery.
0: Wspomniałem o filmie Oldboy Park Chan-wooka. On jest częścią tak zwanej trylogii zemsty, ponieważ Park Chan-wook nakręcił wiele znakomitych filmów. Jest to zresztą dalej aktywny reżyser. W zeszłym roku nagrodzony na festiwalu w Cannes. Natomiast właśnie chyba najbardziej znany pozostaje jako autor właśnie tak zwanej trylogii zemsty. Pani Zemsta jest to jedno właśnie z Pan Zemsta, Pani Zemsta i Oldboy. Filmy nie powiązane są fabularnie, ale właśnie jeśli chodzi o taki styl gatunkowy, bardzo przerysowany. On często bywał porównywany do Quentina Tarantino, nazwanego takim koreańskim Quentinem Tarantino. Chodzi też o dużą ilość przemocy, takiej bardzo wyrazistej akcji. Jest to kino więc akcji, ale takie też często dosyć wyrafinowane i plastycznie i narracyjnie.
1: Będą też filmy nie poddające się globalizacji.
0: W naszym przeglądzie jest to reprezentowane zwłaszcza przez Hong Sang-soo. My pokazujemy jego pierwszy film, Dzień, w którym świnia wpadła do studni. To jest film z lat 90., a ten reżyser jest aktywny do dzisiaj i ma bardzo swój specyficzny styl, łatwo rozpoznawalny. Z tymi samymi aktorami pracuje, bez scenariusza zawsze. On codziennie rano dopiero na planie pisze kwestie dialogowe na dany dzień. Ma zazwyczaj tylko jakiś zamysł fabuły, który będzie miał miejsce. Te filmy zresztą są bardzo powtarzalne. Pojawiają się w nim podobne postaci. Często jest jakiś filmowiec albo pisarz, bohaterowie w kryzysie twórczym, którzy się spotykają, wymieniają rolami. On też je produkuje zupełnie niezależnie. Nie bierze żadnych dotacji, nie ma żadnego dużego producenta. Bardzo często zresztą ekipa tych filmów składa się na przykład tylko z 3 osób plus aktorów, więc jest w stanie to zrobić wszystko w zasadzie sam. On naprawdę pozostaje na uboczu, więc nie jest bardzo popularny. Także w samej Korei Południowej wielu widzów go nie zna. Natomiast w świecie festiwalowym jego filmy mają premierę zazwyczaj na festiwalu w Berlinie albo w Cannes. Przez to, że ma taką metodę, zdarza mu się nawet 2-3 filmy robić rocznie, więc on ma już na swoim koncie dziesiątki tych filmów, ale my wybraliśmy ten pierwszy, ten, który rozpoczął tę no, najbardziej taką niepowtarzalną karierę we współczesnym koreańskim kinie.
2: Dodajmy, że gościem specjalnym przeglądu będzie Jong Son-il, południowo-koreański krytyk i historyk filmu. Wprowadzi on widzów kina Illusion podczas wybranych seansów w historię koreańskiej kinematografii. Jeśli chcieliby się Państwo w tę historię zanurzyć i mają czas być w Warszawie w któryś popołudnie czy wieczór do końca maja, to proszę do nas pisać maile. Mamy zaproszenia na seanse, wybrane seanse podczas festiwalu, także jeżeli chcieliby się Państwo wybrać na przykład może jeszcze na jakiś seans Kim Ki-duka, przyznam, że ja bardzo lubię tego koreańskiego reżysera, no to jest taka szansa. Proszę pisać poranek dwojki @polskieradio.pl.

0: Melancholia to jeden z częstych wyróżników kina koreańskiego, a to była introdukcja i walc melancholijny Jakuba Offenbacha w wykonaniu Rafaeli Gromes i Juliana Rima. Teraz za 8 minut, za 8,5 będzie godzina 8.
1: Rekomendacje.
0: Swoją drugą kulturalną propozycję przedstawi już teraz aktor teatralny, filmowy, reżyser i pedagog, który w latach 2016-2024 był rektorem Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, a od 2024 roku jest dyrektorem Teatru Współczesnego w Warszawie. Przed Państwem Wojciech Malajkat.
2: Dzień dobry. Proszę Państwa, jak Państwo znajdą chwilę dłuższą, to zapraszam nad jezioro Śniardwy, na Mazury. Nie będę zagłębiał się w powody jakieś szczególne, dlaczego tam. No, są mi szczególnie bliskie. Zapraszam w okolice jeziora Śniardw, największego akwenu w Polsce. Zapraszam do tego, żeby w wakacje na przykład Państwo zwiedzili Wilczy Szaniec pod Kętrzynem, czy kanał Elbląski, fenomen inżynieryjny z XIX wieku z pochylniami. No, tego się właściwie nie da opisać, to trzeba zobaczyć. I na jeziorze tym i na całym szlaku wielkich jezior mazurskich Państwo poczują wolność żeglując albo opalając się na pięknych brzegach jezior. Jest

0: Też w pobliżu Krutynia, malownicza rzeka z cudownym szlakiem kajakowym. Nie myślę, żeby Państwo stracili czas odwiedzając Mazury. Zapraszam.
1: Taka przyrodniczo-kulturalna tym razem propozycja. Myślę, że jeżeli nastawimy sobie którąś z płyt Agnieszki Osieckiej, która szczególnie kochała Mazury, to już będzie zupełnie kulturalne doświadczenie, taka wyprawa na Mazury. No ale dzisiaj myślę, że w wielu odtwarzaczach będzie królował Miles Davis, którego setna rocznica przypada. Dziś będzie szczególnie hucznie obchodzona w naszej jazzowej audycji o 18:00. Już teraz Państwa serdecznie zapraszam w zasadzie w imieniu całej sekcji jazzowej programu Drugiego Polskiego Radia, a my posłuchajmy kolejnego utworu w wykonaniu Miles Davis Quintet.

0: Autopromocja.
1: Preludium, etiuda, nokturn, mazurek, a może ballada. Polskie Radio Chopin i Program Drugi zapraszają na 6. alternatywę konkursową, czyli wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy nagrać jedną wybraną przez siebie z podanej listy kompozycję Chopina. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca. Szczegóły i regulamin konkursu na chopinpolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia.
0: Autopromocja.
2: Wybiła 8.
1: Poranek dwójki.
2: Przypominam, że dziś wtorek, 26 maja, 22 tydzień i 146 dzień roku, dzień, w który potrwa 16 godzin i 13 minut, jest szansa zdążyć zatroszczyć się o kwiaty dla mamy. Jeszcze przez najbliższą godzinę mogą też Państwo do nas pisać i telefonować, wspominając literackie lub filmowe postaci matek i składając życzenia własnym. Kwiaty i życzenia należą się też oczywiście dzisiejszym solenizantkom i solenizantom, a są to Angelika, Ewelina, Filip i Paulina, a także Teodor i Zachary.
1: Pogoda.
2: Polska będzie dziś pod wpływem wyżu z centrami w rejonie Wysp Brytyjskich i Niemiec. Jedynie północny wschód kraju w dzień znajdzie się na skraju niżu znad północno-zachodniej Rosji. W strefie mało aktywnego frontu atmosferycznego napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie. Jedynie na północnym wschodzie chłodniejsze. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i będzie spadać. Ale nad większością Polski niebo pozostanie bezchmurne. Niewielkie opady mogą zdarzyć się na Suwalszczyźnie i na północnym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na wybrzeżu, 20 na północnym wschodzie, 25 w centrum, do 29 czy 30 na krańcach zachodnich kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55-60 km na godzinę, na wybrzeżu trochę silniejszy, północno-zachodni i zachodni.

0: Tym razem 6 minut po 8 muzyka Antonina Dworzaka sprowadziła do naszego studia Jerzego Kisielewskiego z drugim przeglądem prasy. Dzień dobry jeszcze
1: raz.
0: Dzień
1: dobry. Ale bardzo lubimy Dworzaka.
0: A, no, proszę, proszę. Tak, to myślę, że liczba mnoga tutaj jest uzasadniona, jak popatrzymy w oprawy muzyczne poranków. Natomiast zanim oddam panu głos, to maile od słuchaczek w sprawie różnych literackich mam, literackich i filmowych. I tutaj pani Agnieszka, jestem bardzo wdzięczna za przywołanie jednej rzeczywiście z najbardziej czułych i poruszających postaci mam w literaturze. To jest mama Muminka z cyklu książek Tove Jansson. Pani Elżbieta z kolei wspomina związki rodzicielsko-kinowe. Moja mama była pracownikiem kinematografii. Dzięki temu miałyśmy ulgowe bilety, z czego korzystałam chodząc do kina najbliższego wtedy WZ. Musiałam pokazać w kasie legitymację mamy. Na widok zdjęcia pani w okienku mówiła, to twoja mama? Jaka ładna. Widziałyśmy wspólnie wiele filmów w tamtych latach. Upamiętnił mi się jakoś film Kot Simon Signore. Pan pamięta ten
1: tak,
0: film?
1: Tak, Simon Signore i Jean Gabin. Pełen emocji z kotem w roli głównej, można powiedzieć, który dzielił Gabena i Simon Signore na wielkie postaci kina francuskiego. Także to takie filmy, które się pamięta.
0: Dla pani Elżbiety serdeczne pozdrowienia, a my przejdźmy już do właściwego tematu naszych zajęć.

0: Przegląd prasy.
1: Jeszcze słówko o sztuce tytułów. Politycy poczuli krew. To tytuł z pierwszej strony Gazety Wyborczej. Pominąłem go w pierwszym przeglądzie.
2: Jak to się mówi w pięknej polszczyźnie, clickbaitowy tytuł.
1: Clickbaitowy. Politycy poczuli krew. Polityczną porażką Aleksandra Miszalskiego chcą się pożywić wszyscy.
2: Ale mamy tam Odrę, mamy przegląd, mamy. Więc może
1: i mamy Duch
2: do
1: Ojca.
2: O, dobrze,
1: to
2: Ojca.
1: Obiecana rozmowa z Pawłem Demirskim. Witold Mrozek, uznany dramatopisarz i scenarzysta m.in. seriali Netflixa Anieli i Lalki, w nowym spektaklu opowiada o swoim ojcu. Witold Mrozek pyta: mam coś w głębi nie do przedstawienia. Hamlet w Starym Teatrze w Krakowie. Mówisz, że po twojej najbardziej osobiste przedstawienie, sięgając po Hamleta, opowiadasz o swoim zmarłym ojcu. Długo szedł do ciebie duch ojca. 1 czerwca mija 30. rocznica śmierci mojego starego, czyli w pewnym sensie ten duch szedł dosyć długo, bo aż 30 lat. W spektaklu jest scena, która wyjaśnia nieco powody zajęcia się teraz tym tematem, więc trochę głupio mi teraz to wyciągać, ale niewątpliwie jest to jakiś efekt mojej sytuacji terapeutycznej, taki jej odprysk, kiedy patrzę dziś na to wszystko z perspektywy osoby całkowicie już dorosłej i na swój sposób dojrzałej, no przynajmniej metrykalnie, to całe to życie, całe zawodowe, czy prywatne, czy emocjonalne, odbywało się w cieniu pewnej samotności, jakbym stał na jednej nodze, mówi Paweł Demirski. Jest o wątkach osobistych, jest o Hamlecie. Jeszcze wracając do wątków osobistych, kończę w tym roku 47 lat, mówi Demirski, i spojrzałem na całe moje życie jako artysty w Polsce. Przeszedłem bardzo dużo, od sytuacji pracowania w publicznych instytucjach kultury, po pisanie i reżyserowanie seriali, i pomyślałem, że jestem już naprawdę dojrzałą osobą. Z tego pokolenia, które w pewnym sensie jako pierwsze przeszło w całości ścieżkę, którą rządzący urządzili nam w latach 90., to my jesteśmy tak naprawdę tymi pierwszymi szczurami, które poszły w ruch.
2: No dobrze, zostawmy może resztę dla słuchaczy, którzy sięgną po Gazetę Wyborczą. Tak. Czy jeszcze jakiś cytat, który domaga się odczytania?
1: Owszem. Zresztą przypomnijmy, mam coś w głębi nie do przedstawienia. Hamlet Pawła Demirskiego, reżyseria Remigiusz Brzyk. Demirski zresztą mówi o relacji z reżyserem. W scenariuszu wykorzystano fragmenty Hamleta Williama Szekspira w przekładzie Macieja Słomczyńskiego. Scenografia i kostiumy Marylka Wojciechowska, choreografia Anna Obszańska, muzyka Jacek Grudzień. Premiera 23 maja w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Następne spektakle 26 i 5, 7 czerwca.
2: Ale chodzi ten Hamlet ostatnio po scenach. To jest ciekawe zjawisko, tak. Myślę, że do zastanowienia.
1: Chociaż Demirski mówi, że najważniejszy jest pierwszy akt Hamleta i dlatego to po niego sięgnął. Zostańmy chwilę przy teatrze. Tygodnik Przegląd. Tytuł duży: kto pilnuje miliardów na wojsko? Ale temat z okładki inny, to epidemia samotności, która zabija po cichu. Natomiast na stronach poświęconych kulturze Tomasz Miłkowski o Horacjuszu Korneja w przekładzie Jerzego Radziwiłowicza, co ważne, warto podkreślać, i reżyserii Andrzeja Seweryna w Teatrze Polskim imienia Arnolda Szyfmana w Warszawie. Andrzej Seweryn, reżyser Horacjusza, idzie za tekstem i myślą Korneja, nie usiłując naśladować życia i stroniąc od naturalizmu. Wykorzystuje sztuczne i wyraziste środki sceniczne, które życie demaskują. Kiedy Horacjusz i Kuriacjusz podejmują debatę ideową o powinnościach wobec ojczyzny i wobec najbliższych im osób, bohaterowie rozsiadają się w fotelach i prowadzą dyskurs, patrząc w oczy publiczności, czyli całemu światu. Kiedy przychodzi do ich orężnego starcia, na scenie zobaczymy tylko wywrócone fotele. Kiedy Horacjusz wygra, fotel postawi i zasiądzie w nim, a drugi pozostanie przewrócony. Prosta mowa foteli, meblowa symbolika, znaczy przebieg akcji, taka konwencja.

0: No, taka esencja teatru, prawda?
1: Tak, to Miłkowski chwali, pomaga aktorom poetycki przekład wierszem Jerzego Radziwiłłowicza, doskonale brzmiący na scenie. Jego sztuczność, tu cudzysłów, ani na chwilę nie zbliża się do fałszu, przylega idealnie do bohaterów, okazuje się mową konieczną do wyrażania uczuć i powinności, o których tak rzadko mówi się bez intencji przedrzeźniania. Rozmowy o obowiązkach, o sławie i śmierci, o miłości i braterstwie właśnie dzięki poetyckiemu wdziękowi spolszczonego wiersza Korneja cechuje swoboda i otwartość. Tomasz Miłkowski chwali aktorów również.
0: A że dobrze się mówi tekst przełożony przez aktora, no to nie jest nic dziwnego.
1: Tak jest, to jest, można powiedzieć, no, od pewnego czasu już nowa i niezwykle ciekawa artystyczna twarz Jerzego Radziwiłłowicza.
0: Tak,
1: miesięcznik Odra majowy się pojawił, a w nim między innymi duża dawka wspomnienia Jerzego Ficowskiego. Ficowski 20 lat później. Ja może byśmy sięgnęli tylko Piotr Zomer. Stare i nowe dekrety. Monolog do pytań o Jerzego Ficowskiego. Myślałem i pisałem o poezji Ficowskiego, powiedzmy, z trzech powodów. Po pierwsze, poznałem go między 15 a 16 rokiem życia. Zaczynałem pisać wiersze i nawet przyniosłem jakąś garstkę na pierwsze spotkanie, a on potrafił mnie nie zniechęcić. Pytał, co czytam, i podsunął mi parę rzeczy do przeczytania. Widziałem go potem kilka razy, ale wiersze pokazałem mu znowu chyba dopiero na pierwszym roku studiów. Później widywaliśmy się w miarę regularnie i coraz bardziej obchodziło mnie, co Ficowski pisze. Wiedziałem, że jest świetny, ale nawet na własny użytek nie umiałbym wtedy jakoś uważniej powiedzieć, dlaczego jest świetny. No skąd? Nie miałem tego typu języka i z pewnością dziś to oczywiste. Do pełniejszej lektury wierszy Ficowskiego trzeba było mieć świadomość językową wyostrzoną jakby od innej strony niż w przypadku jego mniej więcej rówieśników Różewicza czy Herberta. Łykało się od razu, a do czytania Fica trzeba było przyjaźnić się z polskim kontekstem inaczej. To był początkowy fragment.
0: Z Leśmianym można się też przyjaźnić, to też pomaga.
1: Tak. Oczywiście o tym pisał o Cyganach, pisał o Żydach, albo myślenie i pisanie o Żydach, pisze Piotr Zomer. Zdarzało się złe sumienie. Ten i ów wstydliwie spuszczał wzrok, ale żeby zaraz zajmować się Żydami, pamiętam odmienność tamtego klimatu, podłą odmienność małomiasteczkowej i wielkomiejskie klimaty powojnia. Strach było słyszeć, co się mówi, i strach było otworzyć usta. A u Ficowskiego było jeszcze to wyjątkowe zrównanie perspektywy zagładowej wobec Cyganów i Żydów, które może i dziś w niektórych uszach brzmi nadmiarowo. O Jerzym Ficowskim, jego twórczości, jego poezji duża dawka bardzo cennych artykułów w miesięczniku Odra.
0: Mam nadzieję, że jeszcze będziemy do niego wracać. Spotkamy się za tydzień, więc mam nadzieję, że znów z Odrą, a tymczasem...
1: A oczywiście będziemy wracać, dlatego że duży tekst Nakarmieni mitami. To rozmowa z profesorą Anną Gizą Poleszczuk, socjolożką, o rozpadzie więzi społecznych, nadziejach pokładanych w młodym pokoleniu. I na koniec może w takim razie trochę optymizmu. Cytat z wywiadu z socjolożką. Gdy przebije się skorupę, widać, że młodzi Polacy są wrażliwi i cała ta gadka o przygłupim roszczeniowym pokoleniu z mózgami wyżartymi przez media społecznościowe jest kompletnie nieprawdziwa.
0: Mogą teraz westchnąć głęboko wszystkie zatroskane mamy. Bardzo dziękuję za ten rys optymizmu na koniec. Jerzy Kisielewski przyglądał dla nas prasę.

0: To był fragment suity z czasów Holberga Edwarda Grieg'a w wykonaniu Estońskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Pawła Jerwiego. Jerzy Kisielewski wspominał o Teatrze Krakowskim. My teraz na chwilę zatrzymamy się w warszawskim, konkretnie w warszawskim Teatrze Komedia, gdzie na afiszu pojawiła się... No, domyślają się państwo, komedia Czworo, która w podtytule opisana została przez Gabrielę Zapolską jako tragedia ludzi głupich. 120 lat temu autorka do typowego trójkąta w komediach obyczajowych żony, męża i kochanka dodała postać dziecka. I właśnie z perspektywy tego czwartego tytułowego bohatera odczytuje ten tekst reżyser Marek Kalita.
1: No. Jezus Panie!
2: Co?
1: No nic! Myślałem, że to Fujiyama weszła.
2: Względem mojego szwagra, ale pan mówił, że lubi, kiedy kobieta orientalnie ubrana.
1: A więc to dla mnie. Arigato gozaimasu.
2: No i to.

0: Marek Kelita, reżyser spektaklu Za Polskę, napisała tragikomedię i oczywiście próbujemy to w ten sposób odczytać. Nic nowego nie wymyślamy. Może przede wszystkim skupiamy się na troszeczkę innej formie i na innym odczytaniu tego tekstu. To jakby jest ta cała opowieść z punktu widzenia dziecka. Ten świat, który tutaj zostaje, że tak powiem, wykreowany, jest w dużej mierze z jednej strony wyobraźnią dziecka. Oczywiście to wszystko, co się dzieje, jest, jakby to powiedzieć, opowieścią rodzinną, opowieścią historii tej całej nieszczęsnej, trochę bardziej nieszczęsnych rodziców niż oczywiście dziecka. Natomiast punktem wyjścia, jak zresztą jest napisane przez Za Polską, jest postać Mandragory, który w tym jakby tutaj ujęciu, w tym spektaklu przeprowadza trochę to dziecko przez tą całą traumę i tą jakby to szaleństwo, tą groteskę, jakby to powiedzieć, dotyczącą tego całego małżeństwa ich rodziców.
1: Maksymilian Termin, Mandragora. Ja pełnię tutaj funkcję takiego mistrza ceremonii. Jestem przy okazji kimś w rodzaju wyimaginowanego przyjaciela dziecka i dodatkowo jeszcze pełnię funkcję tutaj służby w domu.
2: Piękny, barwny, rewiowo-cyrkowy strój.
1: Taki zaczerpnięty gdzieś z kabaretu, trochę z filmu niemego. Jest to postać wyróżniająca się na tle reszty właśnie z takiego nurtu bardziej fantastycznego.
3: Mariusz Zaniewski, mąż nie ma imienia, nie ma nazwiska, ma funkcję społeczną. I ten mąż jest profesorem. Jak się później okazuje, nie jest profesorem uniwersytetu, tylko jest profesorem w gimnazjum, właściwie jest asystentem profesora. Jest nazywany profesorem, właściwie wydaje mi się, że tak w ramach autonobilitacji, bądź też nobilitacji przez żonę. I mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, który chyba jest dość niedowartościowany i dowiadujemy się, że próbuje być nawet przeniesiony z jakiegoś gimnazjum, co chyba oznacza, że nie radzi sobie zbyt dobrze. Natomiast ma o sobie jakieś mniemanie i ma jakąś zadrę, którą też próbuje rozładować na żonie, bezustannie udowadniając jej, jak jest niemądra.
4: Aleksandra Popławska, gram żonę. Mąż to powtarza non-stop, że jestem tragicznie głupia. Za Polska tak to napisała, zresztą ona ma talent do kreowania złych postaci. Im gorsza postać, tym jest lepiej napisana, więc myślę, że to jest dobrze napisana rola, no tylko jest tragicznie głupia.
2: Wnętrze domu jest tu potrosze teatrem, potrosze teatrem rewiowym, potrosze cyrkiem.
4: To jest taki trochę cyrk familijny, taka szopka familijna, która zresztą się dzieje w Wigilię. Pokazane jest, jak bardzo ludzie potrafią sobie zepsuć miłe święta. To oni to robią akurat doskonale, po prostu wszystko psują, a właściwie prowodyrką jest właśnie ta głupia żona, która wszystko tutaj psuje w tej sztuce i wszystkie relacje upadają właśnie przez niej głupotę.
5: Panie Fedecki, czy by nie można, żeby gramofon był ciszy?
6: A niby czemu?
5: No, mój drogi lokator mówi, że mu przeszkadza.
6: W takim razie nie ma serca.
5: Nie ma serca.
6: No nie ma. Nie kocha muzyki, nie ma serca.
5: Ale on mówi, że gramofon to są rozkosze głupców.
6: Tak mówi?
5: Gotowa.
3: Ja mam kilka swoich ulubionych momentów, które zawsze wywołują we mnie śmiech tutaj. Ale on nigdy nie jest beztroskim śmiechem. To jest zawsze jednak taki śmiech oznaczający, że ludzie są niemądrzy i bezrefleksyjni.
2: Ich czworo jest tekstem o tym, co dzieje się przy stole, a także o tym, co dzieje się pod stołem.
0: No bo to oczywiście jest historia żony i kochanka też, nie? I oczywiście zdrady i tak dalej, więc oczywiście to jest tak.
2: Początek XX wieku, czyli 1907 rok, kiedy ta sztuka została opublikowana, to jest fascynacja sztuką japońską, secesja. Nawiązują Państwo do tego przy rytuale picia herbaty.
0: Ja chciałem coś więcej jakby na tym opowiedzieć o wdowie. No, to też jest osoba, która szuka miłości, która jest samotną osobą. Rzeczywiście ja wymyśliłem to, dlatego że patrzyłem często na zdjęcia tych wdów, które takie straszne, takie, jakieś takie smutne, na biało, no nie wiem dlaczego, bo tam pada takie zdanie, wygląda pani jak Mont Blanc. A wydawało mi się, że to lepiej coś tu innego zrobić. I to tak jak pani mówi, że rzeczywiście to zainteresowanie Orientem po prostu, nie? I to, no i tak wyszło, no krótko mówiąc.
2: To jest tradycyjne parzenie herbaty, ale jednocześnie nawiązanie do współczesnej warszawskiej, nie tylko pewnie warszawskiej mody.
0: Maczy, oczywiście tak jest. No w czasie to chyba nie ma znaczenia, gdzie się dzieje w czasie. No,

0: że to bardziej jest, wydawało mi się, żeby to potraktować uniwersalnie, nie w sensie takim, zawsze to był salon i takie właściwie jeden do jeden historia, natomiast wydaje mi się, że ten tekst ma taki potencjał, który, no mam nadzieję, że ten potencjał pozwala na przekroczenie czegoś, znaczy uwolnienie się od tego, powiedzmy, na początku XX wieku tego salonu po prostu, gdzie jest że tylko się opowiada o takim mieszczaństwie czy i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie chciałem powiedzieć, że to nie jest dla mnie historia ludzi głupich z założenia. Po prostu to jest, właściwie można powiedzieć, sztuka o braku miłości i potrzebie miłości.
1: Z twórcami spektaklu Ich czworo w Teatrze Komedia rozmawiała Dorota Kołodziejczyk.

0: To był fragment koncertu e-moll na flet, skrzypce i smyczki Jerzego Filipa Telemana, już 31,5 minuty po godzinie 8.
1: Gość poranka dwójki.
0: Jest serial Macieja Pieprzycy, jest podcast Anny Kowalczyk, podcast Polskiego Radia na naszych stronach do znalezienia, no ale wcześniej była książka. Książka, która teraz została wznowiona pod rozbudowanym tytułem Ołowiane dzieci, zapomniana epidemia. Wcześniej w 2020 roku ukazała się jako Zapomniana epidemia. Jej autor Michał Jędryka, pisarz, malarz, ale także polonista i pedagog jest moim państwa. Dzień dobry. Czy czuje się pan trendsetterem? To rzeczywiście była bardzo zapomniana epidemia, a w tej chwili właściwie myślę, że już na trwałe weszła do takiej świadomości społecznej w Polsce.
2: To znaczy tam podtytuł pochodzi od redakcji. To się miało nazywać Ołowiane dzieci i w pierwszym wydaniu też był taki tytuł. Natomiast książka wyszła w bardzo niefortunnym czasie, bo to było centrum COVID-u. Rzeczywiście wszyscy
0: zupełnie
2: żyliśmy wtedy
0: epidemii,
2: tak, w pandemii,
0: tak.
2: Zupełnie innej epidemii. I ta zapomniana epidemia miała trochę jak gdyby wrócić do przeszłości, a jednocześnie miała bardzo aktualny kontekst. Natomiast no, jest to książka o ołowianych dzieciach.
0: Czy ma pan takie poczucie, że to pan wywołał tę historię? Serial powstał dzięki pana książce. On nie jest ekranizacją zupełnie

0: też inaczej rozkłada akcenty, podobnie zresztą jak podcast, ale myślę, że bez tej książki pewnie nie byłoby żadnych z kolejnych dzieł.
1: To znaczy, ja nie wymyśliłem tej historii. Oczywiście
0: no, to
1: wcześniej
0: oczywiste.
1: Raz, że oczywiście ona się wydarzyła, ale pojawiły się wcześniej pod artykuły chyba w Gazecie Wyborczych, w mediach. Natomiast ja do niej wróciłem po wielu, wielu latach przy okazji takiego powrotu trochę artystycznego na Śląsk, bo wtedy powstała seria akwareli, która miała odkrywać ten zapomniany Śląsk. I z historii ludzi, których spotykałem, wziął się ten wątek o lekarce, która ratowała dzieci. Ja sobie uświadomiłem, że przecież ja byłem pacjentem dr Wadowskiej-Król. I stąd ten powrót, stąd wielogodzinne rozmowy z panią doktor i stąd pomysł na książkę. Właściwie to już na początku był pomysł na film, ale w branży filmowej, jak pewno wiadomo, głównie się czeka, więc tak. Ja jestem dość niecierpliwy i pomyślałem sobie, że może lepiej to napisać. Wyszła książka. Od początku właściwie wiedziałem, że ta opowieść ma potencjał. Ma potencjał filmowy, no ale trzeba było dopiero dużej sieci streamingowej, żeby zrobić serial z tak dużym rozmachem. No i oczywiście na fali popularności serialu wracamy do książki, co mnie bardzo cieszy.
0: No to jest wiadomo taka rola też filmu, że z jednej strony coś wynosi i nam stawia przed oczyma i już trudno o tym zapomnieć, ale on też musi bardzo wąsko kadrować. Książka, mam wrażenie, idzie dużo szerzej, bo tutaj oczywiście są lekarki i pielęgniarka, które są tak ważnymi bohaterkami. Tutaj przecież wiadomo, serial znakomicie obsadzony, tak, z Agatą Kuleszą, z Janną Kulik. Natomiast u pana jest też, to jest jednak właśnie osobista historia, przede wszystkim historia przez kawał pisana z perspektywy młodego nastolatka, szóstoklasisty.
1: Tak, znaczy ta historia ma dwóch narratorów, albo właściwie tego samego narratora w dużym odstępie czasu. I ja napisałem o tajemnicy. Właściwie książka ma taką strukturę trochę thrillera, trochę takiej powieści młodzieżowej. I nawet był taki pomysł, niezrealizowany, może szkoda, że można było Ołowiane dzieci opowiedzieć filmowo w konwencji Stranger Things.
0: Tak.
1: Bo to też jest tajemnica, to też dzieci, właściwie nastolatki, próbują tę tajemnicę odkryć, tylko w odróżnieniu od Stranger Things tutaj zagrożenie jest realne. Tu nie ma wyimaginowanych tworów. Rzeczywiście odkrycie tej tajemnicy powoduje, że te dzieci są zagrożone i właściwie są zagrożone do dzisiaj, bo skutki pośredniej epidemii no, odczuwamy do dzisiaj.
0: To jest zresztą też kolejna rzecz, której właśnie być może w tym wąskim kadrze nawet serialu nie da się umieścić. To długie trwanie katastrofy, tak, i jej społeczne konsekwencje. Pan rozpisuje je na różne też różne elementy naszego świata, bo to jest z jednej strony katastrofa społeczna. Pan pokazuje, jak pewne takie naznaczenie przestępczością, czy w ogóle biedą tego regionu Katowic jest, czy w ogóle właśnie...
1: Znaczy ja w ogóle powiedziałbym, że katastrofy, kataklizmy na ogół najbardziej godzą w najsłabsze ogniwo systemu. Czyli na Ołowice narażeni byli ci najsłabsi. Ci, którzy nie mieli łazienki, którzy nie żyli najbliżej huty, żyli w fatalnych warunkach. Nie wiem, dzieci, ubrania dziecięce były prane z ubraniami roboczymi rodziców. Czasami nie było nawet pralki, bo nie było łazienki.
0: No, sam pan opowiada, znaczy mama opowiada na pierwszej wizycie u lekarki, że ojciec grzeje wodę w bojlerze i się kąpiemy, a potem w tej samej wodzie piorę ubrania.
1: No tak, ale tu przynajmniej ta kolejność była właściwa. Tak. Najpierw my, potem ubrania. Rzeczywiście ten bojler i to były już nowe bloki. Myśmy mieszkali właściwie wtedy w takich wymarzonych, nowych spółdzielczych blokach. Kiedyś przeprowadzenie się do bloków było awansem społecznym.
0: Tak, oczywiście.
1: Natomiast targowisko to nawet nie były familoki, bo w serialu właściwie scenografka wymyśliła takie typowe, ceglane, śląskie familoki. Natomiast to były slumsy. To było okropne miejsce stworzone jeszcze pod koniec XIX wieku. I właściwie w tej takiej permanentnej prowizorce ci ludzie żyli do momentu, kiedy zburzono wreszcie to miejsce, tą kolonię robotniczą. No i dobrze.
0: Zresztą w efekcie tego, prawda, tej epidemii, która wyszła, nie wyszła na jaw.
1: No, znaczy może tak. To jest taka wersja bardzo pozytywna, że w efekcie epidemii. Ja myślę, że trochę było tak, że tam naprawdę się już nie dało mieszkać. A poza tym ja do końca nie wiem, czy nie zlikwidowano tego szkodliwego wytapiania ołowiu po prostu ze względów ekonomicznych.
0: Taki jest wniosek wniosek w podcaście Anny Kowalczyk, mhm. że jednak tutaj te względy...
1: To się nie opłacało już robić, zamknięto tam dział huty...

0: zlikwidowano targowisko, chociaż do dzisiaj właśnie produkuje się w tym miejscu ołów. Także to nie jest do końca tak, że Szopienice stały się oazą zieleni.
1: Zresztą właśnie Anna Kowalczyk pokazuje, że tam pisze o tym, jak został zrekultywowany teren, tak. Że

0: obecnym i tym, którzy przeszli, żyli tam w latach 70.
1: Tak, no, wielokrotnie porównywano Ołowiane dzieci z historią Erin Brockovich, z filmem i z opowieścią o tej bohaterce. Jest tylko jedna znamienna różnica. Amerykański film kończy się wielomilionowym odszkodowaniem dla poszkodowanych bohaterów, czyli po amerykańsku takim ekonomicznym happy endem. Ołowiane dzieci nie mają happy endu. I może jeszcze powiem jedną historię. Mam znajomą, która jest lekarzem pediatrką. I do niej się zwrócono chyba, nie wiem, czy ta inicjatywa poszła od producentów serialu, czy ona nie ma przypadkiem takich dzieci, które mogłyby przypominać ołowiane dzieci z tamtych czasów. Ona od razu powiedziała: człowieku, ja tych dzieci mam na pęczki. Ona ma wizyty domowe i z tych takich, nie wiem, stref wykluczonych na Śląsku, tam do dzisiaj mieszkają takie dzieci. I to możemy mówić o Szopienicach, możemy mówić o Szombierkach, możemy mówić o wielu miejscach. Myślę, że jeszcze słuchacze dopowiedzą miasteczko śląskie, nie wiem, okolice Huty w Krakowie, więc te strefy wykluczenia istnieją do dzisiaj.
0: Też jakby długie trwanie konsekwencji katastrofy pan opisuje, choćby takim zabiegiem czysto literackim, to znaczy, że książka zaczyna się na cmentarzu.
1: To prawda i to chyba nawet naprawdę był impuls do napisania tej książki, bo jest taki moment, od którego zaczyna się pisać. Znaczy nie zaczyna się już myśleć, tylko już jakby przekłada się na papier. I rzeczywiście ta śmierć niespodziewana, zagadkowa właściwie, no tragiczna, spowodowała, że zaczęliśmy się zastanawiać, czy przypadkiem na tym cmentarzu w Dąbrówce Małej za dużo już nie leży naszych rówieśników. No i dlaczego tak jest? No a potem to już odsyłam do książki.
0: No potem to jest podwójny thriller, dlatego że tutaj też nie zdradzimy wiele. Państwo, którzy słuchali pierwszego odcinka cyklu To się czyta wczoraj o 9:30, już wiedzą, że po wakacjach wraca dawna 5A i 5B do szkoły i okazuje się, że już jest tylko 5A, bo cała jedna klasa zniknęła.
1: Tak było. Znikała klasa. Z dwóch klas stworzono jedną. Było parę przyczyn tego ubywania dzieci. Zresztą...
0: Też pan o tym pisze.
1: Też o tym pisze. Nie chcę trochę spoilerować, ale w efekcie zlikwidowano też szkołę. Po wielu latach nie ma już szkoły 46. Oczywiście możemy tutaj powiedzieć o jakimś, o demografii również, ale ta fala odchodzenia, tego odchodzenia w przenośni, relokacji, przeprowadzania się, prewentorium, wyjazdu do Niemiec, co też było ważne, bo to były czasy sprzedawania za marki śląskich rodzin. To się ładnie nazywało akcja łączenia rodzin za czasów Gierka. Rzeczywiście tych dzieci ubywało, aż zlikwidowano szkołę. No i to znikanie dzieci, które opisuję w książce, no dzieje się teraz też na moich oczach. Odchodzą moi rówieśnicy.
0: To jest też taka książka, która no nie tak jak serial jest skupiona na dwóch wyrazistych kobiecych postaciach, ale to jest taki trochę sojusz, mam wrażenie, kobiet i dzieci. Dzieci z jednej strony przyprowadzają na trzepaku, który ma własne oczywiście...
1: dochodzenie, tak.
0: Tak, ma oczywiście inną nazwę, Klopsztanga.
1: Tak, Klopsztanga to był trzepak, to było centrum osiedlowego życia towarzyskiego, zresztą ku utrapieniu sąsiadów, bo jeżeli to życie przeciągało się po 22, no to musieli niestety słuchać tego wszystkiego.
0: No to jest Klopsztanga, ale z drugiej strony właśnie jest ten sojusz kobiet, czyli lekarek i matek.
1: Znaczy to prawda. Znaczy, myśmy nawet z Anią Kowalczyk, kiedy pracowaliśmy nad tym podcastem, postawili taką tezę, że gdyby nie kobiety, nie odkryto by tej tajemnicy. Że jednak no, było przecież tam wielu mężczyzn, którzy też pracowali
0: i którzy też chorowali.
1: Pracowali w hucie, chorowali, ale oni to traktowali, nie wiem, tak fatalistycznie albo na zasadzie no trudno, tak już jest. Natomiast trzeba było doktor Wadowskiej-Król i trzeba było profesor Hager-Małeckiej i trzeba było pani Wiesi, żeby coś z tym zrobić. I rzeczywiście one, zresztą doktor Wadowska-Król zawsze mówi, że ona nie jest żadną bohaterką. Ona po prostu zrobiła to, co do niej należało. No ale czasami zrobienie tego, co do nas należy, staje się bohaterstwem i ja tak oceniam tę postać.
0: No i są też właśnie te matki. Przywołałam już tę scenę, kiedy pana narrator idzie na pierwszą wizytę właśnie kontrolną. I to też zresztą jest urocze, bo to jest taki wiek wczesno nastoletni, gdzie z jednej strony pierwsze papierosy, a z drugiej strony w zasadzie z mamą za rękę i może by się udało uciec od tego, bo jeszcze mnie gdzieś wywiozą daleko od domu, nie wiadomo czy wrócę. No ale to jest też scena, którą zamyka moment wpadnięcia do tego gabinetu matki z dzieckiem z drgawkami, tak, z czarnymi zębami i właśnie matki z tego z targowiska.
1: Tak, no tę historię usłyszałem od mojej matki. Ona to opowiada do dzisiaj z

0: klienciem, że była tego świadkiem, jakoś utkwiło jej to w głowie i cały czas nie może się uwolnić od tej myśli. Ale w ogóle matki, myślę, że w śląskim życiu pełniły szczególną rolę. Ktoś nawet kiedyś wygłosił taką teorię, że na Śląsku panował matriarchat. No bo mężczyźni mieli krótki okres użycia, to znaczy na przestrzeni historycznej albo wojny, albo eksploatowanie w pracy, ciężka praca, choroby zawodowej.
1: Powodowały, no i też wielogodzinne szychty, prawda? Po prostu
0: tak,
1: wiele
0: tak, powodowały,
1: nie było.
0: Że jakby okres życia tych panów domu, czy tych ojców był różny. Natomiast matki musiały trwać. One musiały to utrzymywać w jakimś tam porządku, musiały dbać o dom. Moja matka jeszcze pochodziła, była jedną z pięciorga dzieci, więc jej matka z kolei bardzo szybko zachorowała, więc ona w pewnym momencie miała do utrzymania rodzeństwo i swoją rodzinę. No i podołała. No, dzisiaj ma 90 lat i bardzo z tego powodu się cieszymy, że oprócz Dnia Matki mogliśmy jej składać życzenia urodzinowe. No i ciągle jest dla mnie tą najważniejszą czytelniczką, bo jej uwagi krytyczne, moja matka jest bardzo krytyczna, no zawsze są dla mnie ważne.
1: Jest tutaj też taka dotkliwa figura matki, matki żywicielki, matki trucicielki, tak była nazywana huta.
0: To prawda, że
1: huta metali nieżelaznych.
0: To prawda, że huta była taką, tak, no, huta też była kobietą, to prawda, ja sobie to uświadomiłem dopiero po fakcie i rzeczywiście tą kobietą, która mogła przynosić wiele dobrego, no bo przecież no, dawała godność ludziom, którzy tam pracowali, dawała im, nie wiem, jakieś opiekę socjalną, nie wiem, wczasy, mieszkania, natomiast no, była też trucicielką i jakoś nie, ludzie nie dostrzegali tego związku przyczynowo-skutkowego, że jest to dlatego, że huta truje. I nawet po latach, kiedy słyszy się tych ludzi, oni są dumni z huty. No ale to też pytanie o w ogóle chyba los tych takich wielkoprzemysłowych regionów, o to jaki koszt ponosimy w miarę, nie wiem, postępu, industrializacji, uprzemysłowienia. Poza tym, no, jest jeszcze jedna rzecz. Ołowica w odróżnieniu od serialowej ołowicy nie jest taką chorobą jak z horrorów, że człowiek pada trupem, nie wiem,
1: sinieje,
0: miota się w konwulsach,
1: tak,
0: sinieje i tak dalej. Nie, to jest choroba przewlekła.
1: Pisze pan wielokrotnie o tym bólu kości.
0: Tak, i pacjent zero, który tak malowniczo w pierwszym odcinku umiera w lśniącej białej koszulce, co w ogóle na Śląsku było niemożliwe przy tym zapyleniu, żył bardzo długo. Jeszcze jak pisałem książkę, oczywiście on żył, miał fatalną kondycję i psychiczną, i fizyczną. Niemniej no właściwie był opuszczony. To znaczy państwo go opuściło, żył na jakimś zasiłku, nie mógł pracować i dla mnie to były najbardziej tragiczne skutki tej epidemii.
1: Jeżeli przysłuchują się państwo naszej rozmowie, to pewnie zwrócili już państwo uwagę, z jaką wrażliwością językową jest napisana ta książka. To nie jest literalnie reportaż. Jest, pan zresztą to zastrzega w posłowie, że tutaj jest fikcja mocno wpleciona, że osoby rzeczywiste zostały trochę...
0: Ale co mówiąc o to, czytelnicy mieli do mnie największe pretensje. To znaczy, że na końcu napisałem prawdę, bo namawiano mnie, żeby nie było w ogóle tego wątku, żeby potraktować to rzeczywiście jako reportaż. Natomiast ja nie pisałem tego jako reportaż. Na początku...
1: No zresztą
0: to
1: trudno napisać reportaż ze swojego dzieciństwa. Ono
0: to były
1: dawno
0: bardziej wspomnienia, jakieś takie memuary pełne dygresji. Potem moja redaktorka Kinga Dunin w sposób bezwzględny, okrutny, ale też myślę, że fantastycznie prawdziwy, powyrzucała te różne dygresje i stało się to non-fiction do tego stopnia, że większość wydarzeń że nie jest prawdziwa. Być może one są czasami przemieszane i sfabularyzowane. Natomiast tak, jest to prawdziwa historia.
1: Ale właśnie napisana z taką literacką swadą Elżbieta Łukomska, która przygotowywała odcinki, których mogą państwo słuchać o 9:30 na naszej antenie. Czytała fragmenty nam również na głos, żeby umilić pracę i panom informatykom, którzy tutaj rewolucję nam cyfrową przeprowadzali w ostatnich dniach. Wszyscy byli zachwyceni, także państwu też serdecznie polecam, żeby i słuchać, a przede wszystkim czytać, dlatego że my nie zdążymy powiedzieć o wszystkim. Jest też taka zaleta, której ani podcast, ani serial nie byłyby w stanie tak mocno nam dać, zanurzenie w śląskości. To jest i poprzez język, i poprzez anegdotę, i po prostu przez taką prawdziwość tej opowieści.
0: To prawda, tego Śląska już nie ma i zgadzam się z tym, że radio trochę podobnie jak

0: Książka daje większe pole do wyobraźni. To znaczy, ja zawsze lubię najpierw przeczytać książkę, dopiero potem zobaczyć ekranizację, bo ekranizacja jest już dosłowna. To znaczy, już właśnie nasze pole do wyobraźni jest ograniczone, bo mamy gotowych bohaterów, mamy gotową scenografię, mamy gotową fabułę. Natomiast książka daje pole do wyobraźni i nawet po głosach czytelników widzę, że ta historia budzi inne historie. Że na przykład na spotkaniach mówią, u nas też było tak, albo ja też przeżyłem coś podobnego, albo moja matka była lekarką i rzeczywiście, i ja się cieszę, że te historie są przywoływane, bo to znaczy, że książka żyje.
1: Michał Jędryka, autor Ołowianych Dzieci, Zapomnianej Epidemii, książki, która teraz wznowiona znów pojawiła się w księgarniach, a na naszej antenie w interpretacji Arkadiusza Janiczka w wyborze 5 fragmentach jest na antenie. Był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo. No i zapraszam do posłuchania Ołowianych Dzieci.

Jak powiedział przed chwilą wychodząc Michał Jędryka, czas w radiu szybko mija. Za 8 minut no i 7 sekund będzie godzina 9, więc powoli kończy się poranek. Pora już zdradzić Państwu, kto otrzyma płytę tygodnia, czyli płytę z utworami Mozarta, z koncertami na Waltornie. I to będzie pan Wojciech z Łodzi. Także serdecznie panu gratuluję. Z tego, co pamiętam z maila, pan Wojciech ma wspomnienie związane z waltorniowymi utworami Mozarta. Natomiast płyta Moniuszko i przyjaciele romantycy trafi do pani Agnieszki z Malborka. Serdecznie państwu gratuluję. Przypominam, że dzisiaj o godzinie 18 w jazzowym klubie Dwójki będzie muzyka Milesa Davisa i dyskusja o tym, co znaczy jego twórczość dla światowego jazzu, a o 20 w Filharmonii Dwójki fragmenty koncertów zespołów Milesa Davisa z Warszawy, z festiwalu Jazz Jamboree z 1983 roku i z Nowego Jorku z roku 1964. W związku z tym pożegnam się również muzyką Milesa Davisa, dokładnie jego sekstetu z nowojorskiego koncertu w klubie The Plaza we wrześniu 1958 roku, a ja tylko przypomnę, że program wciąż realizuje Magdalena Wojtolanic, która z Państwem zostaje. Przygotowała go Katarzyna Fitzwilliams, muzykę wybrał Tomasz Szachowski. No ja mówię już Państwu do usłyszenia. Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.

0: Autopromocja.
1: Piąta struna to dwie nocne godziny, w czasie których penetrujemy bliższe i dalsze zakątki muzycznego wszechświata. W audycji krzyżują się rozmaite style i gatunki. Folk i jazz, ambitny pop i piosenka z dobrym tekstem, muzyka dawna i współczesna. Ważne jest również słowo. Dla mnie to najbardziej osobiste spotkanie z Państwem. Zapraszam w każdy czwartek o 23:00. Piotr Matwiejczuk.
0: Autopromocja.
2: Jest 9:00.
3: Dwójka. Jesteś na miejscu. Janusz Prusinowski.
2: Czas na wiadomości kulturalne. Justyna Piernik, zapraszam. Piwnica pod Baranami obchodzi 70-lecie. Legendarny krakowski kabaret rozpoczął swoją działalność 26 maja 1956 roku. Jak wspominał lider grupy Piotr Skrzynecki, wszystko zaczęło się od spotkań studentów uczelni artystycznych.
4: Moja przygoda z kabaretem zaczęła się w 1956 roku, no, kiedy to bardzo dużo ludzi z rozmaitych uczelni założyło sobie klub piwniczny, żeby tam coś robić, działać, pracować i tak dalej. Kabaret stworzyli w zasadzie plastycy. Tacy jak właśnie Wiesiu Dymny, jak Krzysiu Litwin, jak Krzysiu Zachwatowicz. Naprawdę tam byli i są fantastyczni ludzie.
2: Artyści tworzyli teksty kabaretowe o absurdach PRL-u, a przede wszystkim piosenki literackie, które przeszły do historii. Tworzyli i występowali tam m.in. Ewa Demarczyk, Zygmunt Konieczny, Marek Grechuta, Jan Kanty-Pawluśkiewicz, Anna Szałapak, Zbigniew Preisner. Zmarły 2 lata temu Leszek Długosz mówił, że było to od początku miejsce kultowe.
5: Wyznać muszę, że chciałem się do tej piwnicy dostać, ponieważ to było, jak już tutaj użyłem określenia, najlepsze boisko. Gromadziło najlepszych wykonawców w tej branży kabaretowej. Och, wtedy to brzmiało. Wtedy wyrafinowane teksty, muzyka i sposoby prezentacji. Mi się to bardzo podobało, imponowało mi.
2: Dziś w Piwnicy pod Baranami odbędzie się spotkanie urodzinowe ze współzałożycielami kabaretu Tadeuszem Kwintą i Kazimierzem Wiśniakiem. Początek o godzinie 19:00, wstęp jest wolny. Kasia Linz, Błażej Król, warszawskie kombo taneczne i Lady Punk to laureaci Gali Muzyki Rozrywkowej Fryderyki 2026. Prestiżowe nagrody polskiej branży fonograficznej wręczono wieczorem w Warszawie.
6: Artystką roku została Kasia Linz. Nagrodzono ją za muzykę, która łączy pokolenia. Nagrany przez nią album Obywatelka KL zwyciężył w kategorii pop alternatywny.
7: Dziękuję Grzegorzowi Cichowskiemu, że istniał i Republice, że pozostawili po sobie wspaniałe rzeczy, z którymi ja mogę wchodzić w jakąś rozmowę.
6: Płyta Pamiętam Twoje oczy warszawskiego kombo tanecznego, wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, otrzymała Fryderyka w kategorii Muzyka Korzeni, za co dziękował lider zespołu Jan Emil Młynarski.
8: To jest dosyć ważny moment, ten Fryderyk, ponieważ w zeszłym roku obchodziliśmy 15-lecie istnienia.
6: Złote Fryderyki za całokształt twórczości otrzymali zespół Lady Punk i pośmiertnie wokalista i pianista Stanisław Sojka. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
2: Znaki Pana Śliwki dziś będą pokazane w Lublinie. Film poświęcony jest postaci Karola Śliwki, jednego z najważniejszych polskich projektantów znaków graficznych, którego prace ukształtowały wizualny krajobraz Polski XX wieku, mówi Alicja Gieleta z galerii Labirynt.
9: Śmiało można powiedzieć, że wszyscy znamy projekty, które tworzył, ale nie znamy jego jako autora, bo te projekty często funkcjonują właśnie w oderwaniu od jego nazwiska. I tutaj mogę podać za przykład ikoniczną skarbonkę znanego banku, którą on zaprojektował, czy też takie logotypy.

0: jak znane z podręczników szkolnych, wydawnictw szkolnych i pedagogicznych. Tak więc on od lat 60. stworzył ponad 400 znaków graficznych. No i jest to portret takiego człowieka nietuzinkowego.
1: Pokaz filmu rozpocznie się o godzinie 18 w Galerii Labirynt w Lublinie. Po projekcji spotkanie z twórcami Urszulą Morgą i Bartoszem Mikołajczykiem. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Amerykanie wspominają Milesa Davisa w stulecie jego urodzin. Legendarny amerykański trębacz, który zmarł w 1991 roku, uważany jest za jednego z najwybitniejszych muzyków w historii jazzu.
2: Poza mistrzostwem grze na trąbce, to właśnie styl, charyzma i bezkompromisowa postawa uczyniły z Davisa wzór artystycznej odwagi. Jego wielbiciele twierdzą, że stworzył on nowy język muzyczny, a zarazem swoisty wzorzec zaśmiałego, nieustraszonego samoodnawiania się. Pisze o tym wyjątkowym artyście Los Angeles Times. Z okazji setnej rocznicy urodzin najsłynniejszego trębacza jazzowego Milesa Davisa, magazyn The Times przeprowadził rozmowy z plejadą wybitnych artystów reprezentujących najróżniejsze gatunki muzyczne. Wśród nich znaleźli się zarówno tacy, którzy znali go osobiście i mieli okazję z nim występować, ale i ci, którzy pozostawali jedynie jego wielbicielami. Wszyscy jednak byli zgodni co do jednego. Miles Davis był i wciąż pozostaje siłą absolutnie wyjątkową w świecie muzyki, artystą niepodobnym do żadnego innego pod względem wizji, pasji i głębi muzycznego odczuwania. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To były wiadomości kulturalne.

0: pogoda.
1: Przed nami piękny dzień, będzie słonecznie, zachmurzenie jedynie miejscami na północnym wschodzie i północnym zachodzie. Na Suwalszczyźnie możliwe słabe przelotne opady deszczu, a pod koniec dnia przelotne opady deszczu i burze możliwe również na północnym zachodzie. Temperatura od 19 stopni na wybrzeżu, około 25 w centrum do 30 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami silny, północno-zachodni i zachodni.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Reklama.
3: Program Drugi Polskiego Radia. Dziś jest wtorek, 26 dzień maja, 7 minut po 9:00.

Dzień dobry, Marcin Majchrowski, bardzo serdecznie Państwa witam. Drugi dzień tygodnia, ale dzisiaj Dzień Matki przede wszystkim, więc wszystkim mamom składamy najserdeczniejsze życzenia. No i druga audycja z cyklu Kanon Dwójki. Dzisiaj będziemy słuchali muzyki Franciszka Schuberta, to już za chwilę dosłownie, a potem zgodnie z zapowiedziami muzyka XX wieku, a konkretnie w tym tygodniu to są cztery koncerty instrumentalne wybrane z morza literatury. Taki trzon tego repertuaru. I jakoś mniej więcej 10 minut przed 10 mogą się Państwo spodziewać trzeciego koncertu fortepianowego, który skomponował w 1998 roku Eino Juhani Rautavaara. Będą też dwie orkiestrowe kompozycje Oliviera Messiana z lat 30. XX wieku, bo to tak trochę coś ze światła i cienia, żeby były kontrasty, czyli sprzed prawie 100 lat, a po 11.15 fortepianowe miniatury Jana Ekiera i muzyka na kontrabas z fortepianem Tadeusza Natansona i Aleksandra Lasonia. No to tak wyglądają te nasze plany muzyczne. Oprócz muzyki słowo pisane, poezja i proza. O 9.30 drugi fragment Ołowianych dzieci Michała Jędryki. Przed 12.00 przypadki słowa, czyli właśnie poezja. A o 11.00

15 kwadrans bez muzyki. To są właśnie to przewidywalne pozycje programu aż do południa. No a przywitanie mogą się Państwo spodziewać od ponad 4 lat takie samo. Przypomnienie o trwającej wojnie.

Melodię Mirosława Skoryka grała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, dyrygował Michał Klauza. Wczoraj o tej porze rozpoczynaliśmy od Bacha, dzisiaj od liryki wokalnej Franciszka Schuberta, ale to będą trzy wybrane pieśni w transkrypcji na wiolonczele z fortepianem. Kiedyś już kilku słuchaliśmy zresztą z tego nagrania z płyty francuskiej wiolonczelistki Emmanuelle Bertrand, której w tych pieśniach towarzyszy pianista Pascal Amoyal. Liryka wokalna wbrew pozorom ma bardzo wiele wspólnego z przestrzenią brzmieniową wiolonczeli, no bo to jest przecież ten instrument, który melodyczne walory ma wyjątkowe, chyba nieporównywalne z żadnym innym smyczkowym instrumentem strunowym.

A przy tym te dodatkowe jeszcze atuty, szeroką skalę i tesiturę ustawioną tak, że ani nie dudni w dolnej części, w dolnej partii skali, ani nie piszczy w górnej, ani nie skrzypi, chciałoby się powiedzieć, w górnej. Nic, tylko grać delikatne kantyleny, po to czyste, naturalnie płynące spod smyczka. Kiedyś już zapowiadałem Państwu tę płytę przedpremierowo, dzisiaj trzy pieśni, zresztą można się cieszyć tym albumem już w całości. Im Frühling, wiosną, to u Deutsche numer 882. Ciągle mamy wiosnę, chociaż temperatury momentami bardzo letnie, skwarne. Hymn an die Jungfrau, czyli Ave Maria, to w katalogu dzieł Schuberta numer 839 i Du bist die Ruhe, Deutsch 776. Emmanuel Bertrand, wiolonczela, Pascal Amoyal, fortepian.

0: trzy pieśni Franciszka Schuberta, można powiedzieć evergreeny, zabrzmiały w wykonaniu na wiolonczele i fortepian. Im Frühling, wiosną, hymn an die Jungfrau, czyli Ave Maria, i Du bist die Ruh, to były transkrypcje właśnie tych trzech liryków, a grała Emmanuel Bertrand na wiolonczeli, przy fortepianie Pascal Amoyal. No i zrobiło się jakoś tak lirycznie, spokojnie, może właśnie bardzo wiosennie, jeszcze nie jest upalnie. 9:30.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: W tym tygodniu w naszym cyklu prezentujemy najnowsze, drugie wydanie książki Michała Jędryki zatytułowanej Ołowiane dzieci, zapomniana epidemia. Rozszerzone o dalsze losy bohaterów historii opowiedzianej w pierwszym wydaniu sprzed 6 lat. Autor, a zarazem narrator, dobrze pamięta ten dzień, kiedy dzieci wróciły do szkoły po wakacjach i nic już nie było takie same. Czyta Arkadiusz Janiczek.
3: Pierwszy dzień szkoły zawsze był na luzie. Po wejściu grona pedagogicznego na udekorowaną flagami salę gimnastyczną od frontu padał sygnał. Do hymnu! Wtedy piskliwo, grubymi głosami zniekształconymi przez mutacje fałszowaliśmy zbiorowym wysiłkiem harcerski hymn, w którym wszystko co nasze mieliśmy oddać. Potem zabierał głos pan dyrektor. Teraz również oznajmił uroczyście, że uważa rok szkolny 1975-1976 za otwarty. I zabrał się do okolicznościowego przemówienia, z którego dowiedzieliśmy się jak co roku, że władza nas kocha i że my mamy kochać socjalistyczną ojczyznę z jej sojusznikiem. Usłyszeliśmy również, który z nauczycieli został, który odszedł i że woźny będzie gonił każdego, kto gra w piłkę na trawniku zamiast na boisku. Oraz nie daj Boże, co zrobi tym, których złapie, jak na boisku palą papierosy. Była jeszcze mowa o jakichś czynach społecznych, planach lekcji, niezbędnych korektach organizacyjnych w obrębie klas, ale prawdę mówiąc, nikt tego nie słuchał. Kiedy zaczęliśmy po wyjściu z sali gimnastycznej szukać na rozpisce wywieszonej na tablicy pod pokojem nauczycielskim naszej sali lekcyjnej, okazało się, że nie ma na niej klasy 6B. Nasza klasa zniknęła. Zapomniano o nas? Ktoś się pomylił, czy co? Nasza ubiegłoroczna wychowawczyni zapędziła grupkę zdezorientowanych, a jednocześnie odzwyczajonych przez wakacje od posłuszeństwa uczniów do dawnej sali klasy 5B. Na pierwszym piętrze. Na jej ścianie, jako niezbity dowód na nasze istnienie, wisiała na słomianej macie gazetka ścienna 5B z nieaktualnym tytułem wyciętym z kolorowego papieru Wakacje. Kiedy wpadliśmy do sali, najlepsze miejsca w ławkach były już zajęte i brakowało krzeseł. Siedziały tam łamagi z będącej z nami w odwiecznym konflikcie dawnej 5A. Panowały nieład, rozgardiasz, tumult, poluzowanie dyscypliny, ogólna dezorientacja i wyczuwalna wrogość. Co jest z łamasy? Czego tu kur... zapytał retorycznie i zaczepnie zawsze skory do bicia maligłówka, dobrze zapowiadający się bandyta z ulicy Kuśnierskiej. Tego było już za wiele. Nasza wychowawczyni z racji swojej dość szczególnej fryzury, zwana pod wpływem filmu Planeta Małp dr Zero, walnęła dziennikiem o blat biurka, wzniecając pierwszy w nowym roku szkolnym tuman kredowego pyłu i wrzasnęła wychowawczą. Cisza! Maligłówka! Zamknij się, kretynie, i siadaj gdzieś! Wa! Dokończył maligłówka i usiadł.

0: Wszyscy też siadać. Siadać gdzieś i czekać. Zaraz przyjdzie dyrektor. Cicho ma tu być. Doktor Zira zauważyła nas stojących z tyłu i wydała polecenie.
1: Ej, wy tam!
0: Przynieście krzesła z sali gimnastycznej, jak nie macie gdzie siedzieć. Ale szybko! Kiedy taszcząc po parze krzeseł wróciliśmy do sali, był już tam pan dyrektor. Spóźniliśmy się. Dyrektor właśnie kończył przemowę. W związku ze zmniejszeniem się stanów uczniowskich w tym roku szkolnym Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o utworzeniu jednej klasy szóstej. Ja pierniczę, ale będzie haja. Tak Gorol, jako znający życie, skomentował po cichu wypowiedź dyrektora. My wszyscy razem z nimi? To się nie mieściło w głowie. A gdzie są ci, których nie ma? Doktor Zira, wprawnym okiem nadzorcy, zaczęła nas liczyć. Usadowiliśmy się na naszych krzesłach. Gorol, korzystając z prawa silniejszego, wyrzucił Ciamajdy z ostatniej ławki.
2: No, razem z drugorocznymi 32, panie dyrektorze, zameldowała wychowawczyni.
0: Na razie 32, póki co. To by było wszystko. Dyrektor uznał, że tym samym zakomunikował, co miał do zakomunikowania. Zamknęli nam klasę, podsumowałem, bo nie ma uczniów.
2: Ubyło,
0: próbował wyjaśniać Gorol. To już się zaczęło przed wakacjami. Pamiętacie Krystiana z małych bloków?
1: No, ponoć wyjechał do szpitala, potwierdził Gucio.
0: Jak do szpitala, to się jest na zwolnieniu, a nie znika, powiedziałem.
1: No fakt!
0: Jak złamałem rękę na WF-ie, to byłem w szpitalu i miałem zwolnienie. Z WF-u, wtrącił niezbyt konstruktywnie Zbyszek z Kuśnierskiej. Szkolny sportowiec, znany z tego, że co chwila coś sobie łamał.
1: A Krzynciesa?
0: Dodałem do listy zaginionych kolegę, który mieszkał w samotnej kamienicy pod Hutą.
1: Ponoć wyjechał,
0: zastanawiał się Gucio.
1: A Marzena Orzeł, Lilka, Krzysiek, a Grażyna?
0: Lilka się wyprowadziła. Jej ojciec jest kierowcą. Widziałem, jak ładowali rzeczy na wywrotkę. Gorol mieszkał tam, gdzie ona, na Pogodnej.
1: Tak nagle?
0: Zapytałem.
1: To ilu nas było?
0: Chciał wiedzieć Gorol. Przypomniałem sobie odczytywanie listy obecności klasy 5B. Nasza pani czyta znajomą, znaną przez nas na pamięć litanię i nagle ucho wyłapuje w niej lukę. Dźwiękowy dysonans. To nie tak, jak zawsze było. Brakuje nazwiska. Za chwilę znów wyrwa. Kolejne nazwisko. Podglądamy w dzienniku pod nieobecność nauczycieli. Krystian i Liliana wykreśleni poziomą wykonaną linijką kreską. W poprzek, przez cały dziennik. Korekta. Był człowiek? Nie ma człowieka.
1: A co mówił dyrektor? Uświadomiłem sobie, że spóźniliśmy się na jego przemowę.
0: Pytanie kieruję do Maligówki, który był w klasie, gdy pobiegliśmy po krzesła.
2: Że wyjechali, pojechali do Kajsztam, do tego, no, do domatorium,
0: przypomina sobie z wahaniem. Nasz kolega nigdy nie miał ambicji intelektualnych. Chyba w ogóle nie miał żadnych ambicji. To trudne słowo kosztowało go sporo wysiłku.
1: Na dodatek nie do końca był go pewien. Ale jakie matorium?
0: Ambulatorium, krematorium, a może prosektorium? Zażartowałem. Może, albo jakoś podobnie. Jakieś czulstwo.
2: Prewentorium!
0: Uciął te językoznawcze dywagacje Gucio. Był obecny w klasie podczas wystąpienia dyrektora i nawet słuchał.
1: A co to znaczy? Spytałem.
0: Że są chorzy. Wysłano ich dla zdrowia.
1: Na co?
0: Nie mówił. To niby zawsze będą chorzy? Czemu nie wracają do szkoły, jak ich wyleczą? Miałem wątpliwości.
1: A skąd ja mam wiedzieć? Może wrócą, to ich znowu zapiszą w dzienniku. Tylko już nie będzie wtedy naszej klasy.
0: Fakt! Przyznał Gorol.
1: Czemu to na nas trafiło?
0: Z innych klas nie biorą do tego kurna krematorium czy co?
2: Nie wiem. Trzeba zapytać. Pierwszy dzień szkoły szybko minął. Było o czym pogadać przy osiedlowej klopsztandze. Kurczak, uczeń zawodówki, przysłuchiwał się naszym próbom rozszyfrowania zagadki zniknięć z pobłażliwością. Przyszły dziewczęta. Wyszły na plac. Mirka oraz wreszcie oczekiwane przeze mnie
0: przyjaciółki papuszki z tej samej klatki.

schodowej, Ewa i Litka. Biorę na siebie rolę prowadzącego dochodzenie w sprawie zagadkowych zniknięć, nie bacząc na lekceważące uśmieszki starszych kolegów. Zdaję relacje z zajść w naszej klasie, ani 6B, ani my.

0: Też kogoś wykreślili.
1: W tym momencie na głównej uliczce osiedla powstał rwetes. Głównym traktem osiedla w kierunku wojskowych bloków jechała powoli czarna wołga. O kurczę, czarna wołga! Dziewczyny nie bardzo wiedziały, czy mają zacząć piszczeć, czy zachować stoicki spokój. No? A słyszeliście, że podobno tym samochodem UB porywa dzieci? I spuszczają im krew na lekarstwo, na białaczkę dla Niemców z NRF? Wykazał się wiedzą podekscytowany Gucio, domorosły znawca ubeckich obyczajów. Gucio, kto ci takich głupot naopowiadał? Ewa wykazała się większym realizmem. Wkurzyła się na erudycyjne wyjaśnienia kolegi z elementami polityki międzynarodowej i kwestii niemieckiej. Nie wiadomo. Może coś w tym jest?
2: Arkadiusz Janiczek przeczytał drugi fragment książki Michała Jędryki zatytułowanej Ołowiane dzieci, zapomniana epidemia. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej, a ciąg dalszy jutro o tej samej porze, czyli o 9:30. Na zegarze za 20 minut wybije 10:00.

muzyka XX wieku o tej porze na naszej antenie i jeden z kolejnych koncertów instrumentalnych. Wczoraj słuchaliśmy koncertu wiolonczelowego Witolda Lutosławskiego. Dzisiaj padło, proszę Państwa, na trzeci koncert fortepianowy Eino Juhani Rautavaari, który mam dla Państwa w interpretacji Oli Mustonena i Orkiestry Symfonicznej w Lahti pod dyrekcją ukraińskiej dyrygentki Dalii Stasewskiej. Ale to za chwilę, za kilkanaście minut, bo też będzie muzyka Oliwiera Messiana. I to wszystko można połączyć taką metaforą ulotności i pewnych powrotów albo wyobrażeń o tym, do czego możemy powracać, co się kończy, a co rozpoczyna, co daje nadzieję, a co tę nadzieję odbiera. Zanim jednak sięgnę po cudowny grobowiec, olśniewający grobowiec Oliwiera Messiana, to jest muzyka z samego początku lat 30. XX wieku, czyli za chwilę będzie setka tych lat od momentu, kiedy została skomponowana, to preludium fortepianowe francuskiego kompozytora, ósme konkretnie, Odblask na wietrze albo Refleks na wietrze. Gra Pierre-Laurent Aimard.

To było jedno z preludiów fortepianowych Oliviera Messiana, konkretnie ósme z pod tytułem Odblask na wietrze albo Refleks na wietrze, grał Pierre Laurent Aimard. No to teraz coś wykonawczo i obsadowo znacznie pokaźniejszych rozmiarów, także czasowo trzy razy dłuższa kompozycja, bardziej rozbudowana, olśniewający grobowiec, Le Tombeau Resplendissant. Ten tytuł właśnie można przełożyć jako wspaniały albo olśniewający grobowiec. Poemat symfoniczny skomponowany w 1931 roku. W przedmowie do tego utworu Olivier Messiaen swój stan emocjonalny opisywał w następujący sposób, a był on związany z takim dojmującym doświadczeniem przeminięcia młodości. Moja młodość umarła, jestem jej katem. Trochę to chyba egzaltowane w kontekście długości życia kompozytora i wszystkiego, co się z tym wiąże, ale można by powiedzieć, że w tym utworze Messiaen opłakuje jedynie utratę młodości. Cztery lata wcześniej jednak bardziej dojmujące doświadczenie przeżył, które mogło się odbić na ówczesnym stanie emocjonalnym Messiaena, bo był świadkiem śmierci swojej matki i odchodzenia jej na gruźlicę. Bardzo możliwe, że żal po tamtej śmierci wciąż w nim żył, kiedy komponował Le Tombeau Resplendissant. Żal, wściekłość, rozpacz, smutek, komentatorzy tak tutaj zestawiają określenia, aby oddać to, co w tej materii muzycznej się

zapisało. Utwór składa się z takich czterech ogniw, ale są one ułożone dość nieortodoksyjnie, bo zaczyna się częścią szybką, potem jest właśnie ogniwo wolne, potem znowu szybkie i znowu powolne. W obu tych ogniwach prędkich, można powiedzieć, Messiaen oddaje furię i gniew. To wszystko, co wiąże się właśnie z przemijaniem młodości. No i tutaj również uderzenia w kotły i wielki bęben na koniec każdego z tych epizodów mają symbolizować ostateczność tego faktu właśnie przemijania czasu i odejścia młodości. Natomiast te powolne momenty są tutaj bardziej jakby ułożone w taki sposób, żeby powodować albo symbolizować pewną refleksję albo przechodzenie przez taki proces odrzucenia, przez żałobę i jednak pogodzenie się z tym losem, z tym przemijaniem czasu. Nawet niektórzy podkreślają, że wszystko kończy się pewnym promieniem radości i nadziei, stabilną harmonią w tonacji E-dur. Le Tombeau Resplendissant gra orkiestra opery Bastylii, dyryguje Yang Wanchang.

bardzo osobista w przesłaniu muzyka Oliviera Messiana, Le Tombeau Resplendissant z roku 1931, czyli olśniewający grobowiec, grobowiec młodości, ale także odniesienie do doświadczenia z życia kompozytora, z doświadczenia wiążącego się z odejściem jego matki. Grała orkiestra opery Bastylii, dyrygował Miang Wanchang. Nagranie z pierwszej połowy lat 90. XX wieku państwu przypomniały mi do muzyki Oliviera Messiana właśnie w wykonaniu tej orkiestry pod dyrekcją Miang Wanchanga. Powrócimy za kilkanaście minut, no ale czekają państwo pewnie, bo zapowiadałem na trzeci koncert fortepianowy Eino Juhaniego Rautavaary. Koncert, który nosi pod tytuł Dar Marzeń. Jeżeli tutaj na samym końcu wspaniałego grobowca Oliviera Messiana jednak jakiś promyk nadziei po tym pogrzebaniu czasów młodości się ujawnia, no to ten dar marzeń jakoś może nam się zrymować z tym promykiem nadziei z muzyki francuskiego kompozytora. Trzeci koncert fortepianowy Rautavaary został zamówiony przez Władimira Ashkenaziego, wybitnego pianistę i dyrygenta. To był koncert, który miał być pomyślany tak, w tym pierwotnym założeniu, żeby można go było zadyrygować od fortepianu. No i Ashkenazi w ten sposób wykonał podczas pierwszej prezentacji, podczas prawykonania trzeci koncert fortepianowy Rautavaary. To było z Orkiestrą Filharmoniczną w Helsinkach w 1999 roku. Jak to koncert, tradycyjna budowa formalna, tradycyjne kształty, czyli trzy części, aczkolwiek ta pierwsza jakoś specjalnie dramatyczna czy bardzo prędka nie jest, bo jest oznaczona Tranquillo. Druga natomiast przejmująca Adagio Assai, no i trzecia Energico, a więc jednak to się wzmaga w momencie, kiedy zbliżamy się do finału. Harmonika tonalna, podobnie zresztą jak w pierwszym koncercie fortepianowym Rautavaary, no ale tutaj właśnie ten ogólny nastrój znacznie spokojniejszy i pogodniejszy. No i jest tutaj pewien symboliczny motyw dźwiękowy, nie tylko dla tego utworu, ale w ogóle dla twórczości Rautavaary. Czterodźwiękowa komórka, taka FS des E. Ona ma się tutaj wiązać właśnie ze słowami dar marzeń, napisanymi po francusku, i ma organizować całą przestrzeń dźwiękową tego utworu. Ale uwaga, po raz pierwszy te dźwięki, ten motyw pojawia się u Rautavaary w innej kompozycji, na Hura Capella, do słów Baudelaire'a.

jednej z czterech serenat z 1978 roku. A więc to jest coś, co pojawia się niekiedy w dorobku, także i w doświadczeniu innych twórców. Taki motyw, który jakoś w pewien sposób za nimi podąża w czasie albo prześladuje wręcz danego kompozytora. Koncert fortepianowy brzmi tak, jakby chciał się rozwinąć, wyewoluować i jakby ten motyw miał się pojawić w zupełnie innych formach. I rzeczywiście tak się dzieje. I to ma być dowód według komentatorów przekonania kompozytora, że muzyka w pewnym sensie komponuje się sama, rozwijając się organicznie z wybranego materiału. No i w tym koncercie ten motyw pojawia się najpierw dyskretnie w pierwszej części, często w formie zresztą odwróconej, czyli jakbyśmy fachowo powiedzieli w inwersji. Potem dominuje całkowicie w ogniwie powolnym, w tym takim niezwykłym adagio assai i powraca wreszcie w różnych formach w finale. Ale Rautavaara, pisząc jakieś autorskie słowo, omówienie do swojego trzeciego koncertu fortepianowego, wspominał także o swoim śnie, że gdzieś tam znalazł się w pobliżu takiego basenu, w którym pływały delfiny. I to ich zachowanie było właśnie jakoś w pewien sposób radosne, optymistyczne, w jakiś sposób rymujące się z tym darem marzeń spod tytułu całego dzieła. To posłuchajmy. Trzeci koncert fortepianowy Einoueniego Rautavaary, Tranquillo, Adagio Assai i Energico gra Olli Mustonen. Towarzyszy mu Orkiestra Symfoniczna w Lahti, dyryguje Dalia Stasewska.

trzeci koncert fortepianowy Einu Juhaniego Rautavaari. Koncert z 1998 roku z takim programowym albo symbolicznym pod tytułem Dar Marzeń. Koncert wykonał Olli Mustonen, towarzyszyła mu orkiestra symfoniczna w Lahti, dyrygowała Dalia Stasewska, ukraińska dyrygentka. Nagranie powstało w styczniu 2022 roku w sali imienia Jana Sibeliusa właśnie w Lahti w Finlandii, mniej więcej miesiąc przed początkiem pełnoskalowej wojny w Ukrainie w roku 2022. Tak jak Państwu obiecałem, dzisiaj muzyka Rautavaari w kontekście też muzyki Oliviera Messiana i druga z orkiestrowych wczesnych tych kompozycji Oliviera Messiana, czyli Les Offrandes oubliées, Zapomniane ofiary. Rok 1930, no bo wtedy komponuje Messiaen Les Offrandes oubliées, 22 lata ma, świeżo jest upieczonym absolwentem konserwatorium paryskiego, a pamiętajmy, że spędził w nim blisko dekadę, wstąpił tam, zaczął swoją naukę jako 11-letnie, ale cudowne dziecko. Rok ukończenia studiów to jest jeszcze czas, w którym Olivier Messiaen jest bardzo jakoś tak wyraźnie zadłużony.

tradycji albo w twórczości kompozytorów, którzy niedawno odeszli albo ciągle jeszcze żyli i byli dla niego bardzo istotnymi punktami odniesienia, no bo Claude Debussy nie żyje raptem lat 20 wtedy, ale Maurice Ravel jak najbardziej i

która właśnie jakby decydowała o obliczu muzyki francuskiej tamtych czasów. No i Messiaen siłą rzeczy korzystał z tego, czerpał pełnymi garściami, był pewnie w jakiś sposób beneficjentem dorobku i Debussy'ego, i Ravela, i Messiaena. Potem przyszły te niezwykłe osiągnięcia Oliviera Messiaena. Samodzielnie studiował skomplikowaną teorię i praktykę muzyki hinduskiej, także greckiej, chorał gregoriański. Zainteresowanie ornitologią, to wszystko się potem skumulowało i połączyło ze sobą i dało ten bardzo oryginalny i niepowtarzalny rys języka muzycznego Messiaena i estetykę jego twórczości. Sam kiedyś powiedział, że trzy tematy go interesują najbardziej, to znaczy teologiczne prawdy wiary katolickiej, najwspanialszy temat ludzkiej miłości, czyli Tristan i Izolda, oraz natura, a wszystkie trzy sprowadzają się do jednej idei, do miłości boskiej. No i zapomniane ofiary z 1930 roku, które po raz pierwszy zostały wykonane 19 lutego 1931. Ten koncert odbywał się w paryskim Teatrze des Champs-Élysées pod dyrekcją Waltera Strarama. Messiaen ukończył 22 lata i sam podkreślał, był to mój pierwszy utwór zagrany przez orkiestrę i pierwszy kontakt z szeroką publicznością. Odniesienia właśnie do katolicyzmu są tutaj bardzo wyraźne i kompozytor w swoim autorskim słowie również je podkreśla. Utwór składa się z trzech części: krzyż, grzech i Eucharystia, którą symbolizuje długa i powolna fraza skrzypiec unosząca się nad zasłoną akordów pianissimo z czerwienią, złotem i błękitem jak odległy witraż w świetle stłumionych akordów. Słuchamy nagrania, które ma już swoje lata. To jest pierwsza połowa lat 90. XX wieku, a gra orkiestra opery w Bastylii, dyryguje Miang Wanchang.

Les Offrandes d'Oublie, zapomniane ofiary Oliviera Messiana, właściwie jego symfoniczny debiut na początku lat 30. XX wieku, grała orkiestra opery Bastylii, dyrygował Miang.

Fan Chang, przypominałem Państwu dzisiaj między innymi właśnie te, trzeba powiedzieć, klasyczne dokonania fonograficzne, jeśli chodzi o dorobek kompozytorski Oliwiera Messiana. Za kilkanaście minut będzie muzyka kompozytorów polskich, między innymi fortepianowe miniatury Jana Ekiera, ale teraz jeszcze jedna fortepianowa miniatura, jedna z czterech etiud na rytm Oliwiera Messiana właśnie z 1952 roku, Wyspa Ognia 2. Rozpoczynaliśmy od pianistyki i tę godzinę zamykamy właśnie muzyką fortepianową, gra Pierre Laurent Aimard.

0: powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama.
2: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 11.
3: Kwadrans bez muzyki.
2: To będzie, proszę Państwa, dźwiękowa pamiątka z wycieczki śladem praskich kompozytorów. Zapraszam w imieniu Karola Furtaka.
4: Zwiedzanie Pragi śladem czeskich kompozytorów trudno rozpocząć chyba inaczej niż od serca dzielnicy Nowe Miasto.
5: Jesteśmy przy ulicy K. Karlowu, to dom numer 20, Muzeum Antonina Dworzaka.
4: Po muzeum oprowadzała mnie Weronika Wejwodowa.
5: To była kiedyś letnia rezydencja hrabiny Michny Wacinowej. Dom zbudowano na początku XVIII wieku, a więc to typowy barokowy budynek, który nie ma nic wspólnego w sensie historycznym z Antoninem Dworzakiem. Na początku XX wieku jednak towarzystwo imienia Dworzaka wybrało to miejsce na jego muzeum. Budynek był wtedy własnością miasta Pragi i był po prostu dostępny. Towarzystwo więc zaczęło go wynajmować pierwotnie za cenę jednej korony za rok.
4: Wspomniała pani, że to działo się na początku XX wieku. Nie tak długo zatem od momentu śmierci Dworzaka. Jakie cele przyświecały samemu towarzystwu i co dokładnie chciano uczynić z jego dziedzictwem, powołując do życia muzeum?
5: Muzeum zaczęło działać dokładnie w 1932 roku, a samo towarzystwo było o rok starsze. Możemy próbować zdecydować, czy to było długo, czy krótko po śmierci Dworzaka, ale prawda jest taka, że wtedy sytuacja pamięci o Dworzaku w Czechach nie była zbyt dobra. Tak naprawdę trwały potężne kłótnie o jego pozycję. Rzecz jasna, pojawiała się w nich także postać Bedřicha Smetany. Część środowiska muzykologicznego preferowała Smetanę i jego muzykę i w reakcji na to część rodziny kompozytora, jego uczniowie i przyjaciele powołali do życia stowarzyszenie. Dworzak nie miał wtedy nawet swojego pomnika, a oni uważali, że zasłużył na docenienie w czeskiej kulturze.

0: ostatecznie tego docenienia się doczekał. Wchodząc do Muzeum Dworzaka, które mieści się w naprawdę niewielkim, dawnym pałacyku, od razu natrafia się na pamiątki po kompozytorze.
1: Tu mamy pamiątki z mieszkania Dworzaka, które mieściło się przy ulicy Żytniej. To właśnie tam kompozytor mieszkał ze swoją rodziną. I można pomyśleć, że to bardzo oczywiste, ale od razu w oczy rzuca się tu biurko Dworzaka, a tuż obok można zauważyć jedyne zdjęcie przedstawiające jego pracownię.
0: Nie wygląda ono na towar luksusowy. To zatem typowe biurko z perspektywy czeskiej XIX-wiecznej klasy średniej, powiedzmy?
1: Tak, bardzo typowe. Zresztą wszystko, co znajdowało się w mieszkaniu Dworzaka, takie było. Nie było to nic specjalnego. Najpewniej dlatego, że wynajmował to mieszkanie, nie posiadał własnego, choć był właścicielem letniej posiadłości na wsi, miejscowości Wysoka. Jednak podobnie jak w Pradze, dom urządzony był bardzo skromnie. Mimo że Dworzak zarobił przecież naprawdę pokaźną sumę pieniędzy, przebywając w Stanach Zjednoczonych. Rozważali zresztą z żoną zainwestowanie tych środków we własne mieszkanie, to znaczy zakup całego budynku tu w Pradze. Ostatecznie jednak się na to nie zdecydowali. Nie mamy pewności co do tego, skąd brała się ta skromność Dworzaka.

0: Dworzaka, ale mieli z żoną 6 dzieci, być może, więc chcieli zwyczajnie w świecie wydać te pieniądze na ich potrzeby.
1: Poza biurkiem można zobaczyć tu także ubranie Dworzaka, ale nie wydaje się, jakby to był codzienny rodzaj stroju.
0: Dokładnie. To toga, którą Dworzak dostał w Cambridge, wtedy, gdy postanowiono go uhonorować tytułem doktora honoris causa tej uczelni. Całe wydarzenie było dla Dworzaka wielkim zaszczytem. Mamy zresztą przynajmniej kilka wspomnień kompozytora dotyczących tego wydarzenia. Wspominał choćby o tym, że wszyscy ludzie nauki mówili po łacinie, a on nie rozumiał ani słowa. Nie czuł się zatem zbyt swobodnie w tym towarzystwie, ale mimo wszystko było to dla niego wielkie wyróżnienie.

0: To króciutki fragment opusu 91 Dworzaka, czyli poematu W królestwie natury. Poematu, który Dworzak napisał z dedykacją dla Uniwersytetu w Cambridge. Przyglądając się tym jego wspomnieniom, łatwo można zrozumieć, że nie znał łaciny, ale bardziej interesującą kwestią pozostaje to, jaki był stosunek Dworzaka do języków czeskiego i niemieckiego.
1: Of course, he was native Czech speaker.
2: Natywnym językiem Dworzaka był czeski, a potem, najpewniej w szkole, Dworzak nauczył się też niemieckiego. Jeszcze potem wyjechał do czeskiej Kamienicy, niedaleko granicy z Niemcami, by doskonalić swój niemiecki. Przebywał tam wraz z innymi członkami swojej rodziny mniej więcej rok. Jego niemiecki był zatem bardzo dobry, a później już jako dorosły człowiek nauczył się także posługiwać językiem angielskim.
0: Przechadzając się po muzeum, w końcu dociera się także do instrumentów muzycznych.
2: To altówka Dworzaka, instrument, na którym kompozytor grał jako muzyk tymczasowego teatru w Pradze. Dworzak był członkiem orkiestry, jednym z dwóch zatrudnionych tam altowiolistów. Tak, uprzedzając pytanie, było ich tylko dwóch. Dworzak był pierwszym z nich. Fakt, że ta altówka do nas trafiła, to wielkie szczęście. Kiedy bowiem Dworzak zakończył swoją pracę dla teatru i odszedł, zostawił instrument. Grali na nim kolejni muzycy. Ostatni, który grał na tym instrumencie, podarował altówkę muzeum. To jednak było później, już w czasach Czechosłowacji. To zwykły instrument. Niewiele o nim wiemy, poza tym, że bardzo pięknie brzmi i jest dobrze zachowany. Być może więc posłuży w przyszłości do jakichś koncertów.
0: Jest też fortepian.
2: Tak, to oryginalny instrument Dworzaka, fortepian marki Bösendorfer, zbudowany w 1879 roku. Dworzak kupił go po prostu dlatego, że potrzebował instrumentu, który byłby do jego dyspozycji w pracowni, w mieszkaniu. Sprowadził go z Wiednia. Analogicznie do innych elementów wyposażenia, instrument jest dobrze zachowany, ale nie należy do unikatów. To raczej standardowy instrument tamtej epoki.

0: Tuż nad fortepianem, dziś w Muzeum Kompozytora, można zauważyć wizerunki dwóch kompozytorów, w tym rzucający się w oczy portret Ludwika van Beethovena.
1: Ten portret musiał być dla dworzaka bardzo ważny. Znajdował się oryginalnie na ścianie tuż obok jego biurka. Ta druga podobizna z kolei to po piersie Mozarta, choć biorąc pod uwagę to, jak wygląda jego wizerunek, nie jest to wcale takie oczywiste. Mimo jednak, że to nie idealna podobizna, to do dziś jest świadectwem tego, że także Mozart był dla dworzaka ważnym źródłem inspiracji. Niedaleko wisiał także krzyż, o którym wiemy bardzo niewiele, oraz portret jego córki Magdy, która studiowała w praskim konserwatorium, była śpiewaczką.

0: paczką. Wracając jednak do krzyża, to dość interesujące, bo Dvořák nigdy nie określił się jasno w zakresie swojej religijności. Jest tylko jeden list Dvořáka do Józefa Hlavky dotyczący tak zwanej mszy lużańskiej. Znajduje się tam potwierdzenie jego głębokiej religijności i jasne stwierdzenie, że wierzył w trzy rzeczy: w swój kraj, w miłość i w Boga. Ponadto wiemy z przekazów, że był katolikiem, co raczej było wtedy dość typowe. W końcu oficjalnie nie działał w tamtym okresie Kościół ewangelicki. Tak naprawdę oficjalnie zaczął on funkcjonować dopiero po I wojnie światowej. Staramy się dziś poza stałą wystawą szukać bardzo różnych tematów związanych z Antoninem Dvořákiem. Tym razem więc zdecydowaliśmy, że prezentujemy wystawę fotografii Dvořáka, z których większość to zdjęcia zdecydowanie nieznane. Nie wszystkie zgromadzone tu zdjęcia to zdjęcia przedstawiające Dvořáka. Te trzy, na które pan teraz patrzy, to zdjęcia Indian z okresu, kiedy Dvořák przebywał w Stanach Zjednoczonych, w Spillville w stanie Iowa. Przedstawiają Indian, szamanów, powiedzmy lokalnych medyków. Dvořák kupił te zdjęcia podczas swojego pobytu w Stanach, a mówiąc ściślej, podczas pewnej prezentacji ich umiejętności. Szamani chwalili się swoimi zdolnościami medycznymi, a także prezentowali swoją sztukę tańca oraz muzykę. Przy okazji sprzedawali swoje utrwalone na zdjęciach wizerunki.
1: A czy wiemy coś o tym, by sam Dvořák był na tyle zainteresowany fotografią, by samodzielnie robić zdjęcia?
0: Nie, ale jego syn był zapalonym miłośnikiem fotografii i fotografem amatorem. To właśnie on wykonał większość zdjęć Dvořáka, które dzisiaj znamy, a które pochodzą z późnego okresu jego życia. Co zaś do wczesnych zdjęć z wizerunkiem Dvořáka, to możemy zobaczyć prawdopodobnie najstarsze zdjęcie, na którym uchwycono jego podobiznę. Zrobiono je najpewniej w 1838 roku w atelier czeskiego fotografa Józefa Szmejkala. Nie mamy jednak nic starszego, dosłownie żadnej podobizny Dvořáka z lat dziecięcych. Co prawda czasem można natknąć się na taki wizerunek, jest on dostępny w internecie i czasem wykorzystuje się go jako podobiznę młodego Dvořáka, ale to oszustwo. To na pewno nie jest Dvořák. Pamiętają Państwo, mam nadzieję, tę togę, którą Dvořák dostał na uroczystość nadania mu tytułu doktora honoris causa w Cambridge. Mamy zdjęcie kompozytora w tym stroju, ale najpewniej nie zostało ono zrobione w Cambridge. Podejrzewamy dziś, że wykonano je już po powrocie Dvořáka do Pragi i że po prostu ktoś namówił kompozytora, by ubrał się w togę i w ten sposób upamiętnił to, jak prezentował się podczas tej ważnej dla niego uroczystości.
1: Dvořák Dvořákiem. Jego wizerunek to zatem jedno, ale z drugiej strony wspominała Pani o jego bardzo dużej rodzinie. Jak rozumiem, także można dziś zobaczyć fotografie dokumentujące to zapewne bardzo bogate życie rodzinne Dvořáków.
0: Tak, jak najbardziej. Mówiłam o tym, że Dvořák miał 6 dzieci, ale tak naprawdę urodziło się 9. Troje zmarło. Tu na przykład widzimy Dvořáka w towarzystwie jego wspomnianej już córki Magdy. Najpewniej to zdjęcie to kolejna oznaka gościnności Dvořáków, bo znajdują się na nim także 3 osoby spoza rodziny. Wśród nich jest m.in. Józef Kowarzik, przyjaciel Dvořáka i jego asystent z okresu pobytu w Stanach Zjednoczonych. Zdjęcie wygląda jak wykonane na wsi, nie jak na Manhattanie, ale ten ogród, o którym wspomniałam, znajdował się za domem. Manhattan czasów Dvořáka wyglądał zdecydowanie bardziej podobnie do naszych dzisiejszych wyobrażeń. Możemy zobaczyć to na innym zdjęciu przedstawiającym kompozytora na schodach prowadzących do jego apartamentu. Naprawdę można rozpoznać na nim ulicę Manhattanu, choć zdjęcie nie jest szczególnie dobrej jakości.
1: Fotografie opowiadają o Dvořáku naprawdę wiele. Także dzięki nim można dowiedzieć się dziś w muzeum o okolicznościach pogrzebu kompozytora, który w 1904 roku stał się potężną państwową uroczystością.
0: W ostatniej części wystawy możemy powiedzieć, że

0: nie widzimy już dworzaka na zdjęciach, jednak to w zasadzie była część życia dworzaka i zdecydowaliśmy się przedstawić zwiedzającym część bogatego zbioru fotografii z tej uroczystości. Są więc fotografie ze świątyni przedstawiające ostatnie pożegnanie kompozytora oraz wielka procesja, która wyruszyła z kościoła Najświętszego Salwatora, przeszła obok Teatru Narodowego i mieszkania dworzaka przy ulicy Żytniej, kończąc się na Cmentarzu Wyszehradzkim, gdzie dworzak jest pochowany. Zresztą także jego pierwotny grób był bardzo skromny i niczym się nie wyróżniał. Pomnik upamiętniający kompozytora powstał później i do dziś można oglądać go na wspomnianym cmentarzu.
1: Kwadrans bez muzyki przygotował Karol Furtak prawie 16 minut po 11:00.

Kanon Dwójki we wtorek 26 maja, ostatnia część naszej audycji, muzyka do 11.55, a będzie to twórczość kompozytorów polskich, i ta dawniejsza, i ta bliższa naszym czasom, muzyka na kontrabas z fortepianem, dwie takie powiedzmy suity, czyli trzy utwory na kontrabas i fortepian Tadeusza Natansona oraz muzyka w czterech częściach Aleksandra Lasonia, ale to za chwilę, bo rozpoczniemy od fortepianowych preludiów Jana Ekiera, wybitnego pianisty, profesora, pedagoga, także edytora, wydawcy dzieł Fryderyka Chopina, no bo to właściwie wydanie narodowe dzieł Fryderyka Chopina to opus vitae Jana Ekiera, ale oczywiście również Ekier, i to na początku swojej drogi artystycznej, parał się kompozycją. Dwa preludia opus pierwsze, rok 1932, jedne może z pierwszych prób, a może w ogóle pierwsze próby kompozytorskie Jana Ekiera. To pierwsze z preludiów dedykował swojej nauczycielce Oldze Stolfowej, która udzielała mu pierwszych lekcji fortepianu. Drugie z dedykacją dla Jerzego Lalewicza zostało napisane. Obie miniatury tutaj zdradzają oczywiście echa stylistycznych inspiracji i poszukiwań, może trochę podobnie jak w przypadku Messiana i Les Enfants Oubliés. Oczywiście tu z proporcją gardę wszystko, ale i nie brakuje w tych dwóch miniaturach fortepianowych Jana Ekiera pewnej dozy oryginalności. Posłuchajmy te dwa preludia, gra Agnieszka Przemyk-Bryła.

Dwa preludia, opus pierwsze Jana Ekiera do jego miniatur fortepianowych jeszcze dzisiaj powrócimy. One zabrzmiały w wykonaniu Agnieszki Przemyk-Bryły. Teraz twórczość kompozytora, który był związany z Wrocławiem i wyrósł z powojennego środowiska wrocławskiego. Zresztą zasłużona to postać dla Wrocławia i muzyki Grodu nad Odrą. Tadeusz Natanson, który uczył się u Kazimierza Wiłkomirskiego, Piotra Perkowskiego, także Stefana Bolesława Poradowskiego. Trochę neoklasycyzmu, trochę poszukiwań nowych przestrzeni, można powiedzieć awangardowych w jego dorobku, który dzieli się właśnie na takie dwa bardzo charakterystyczne okresy. W roku 1974 Tadeusz Natanson, więc to jest późny czas, napisał 3 utwory na kontrabas i fortepian. Jakaś tutaj synteza środków wyrazowych, próby odwoływania się do tradycji, ale bardzo ciekawe, że każda z tych miniatur na kontrabas i fortepian oznaczona jest quasi improvisando, więc tutaj pewna dowolność czy swoboda pozostawiona wykonawcom jest chyba dość istotna i odbija się na brzmieniu tych miniatur. Kolorystyka brzmieniowa, a także realizacja materiału w czasie, to kompozytor jakby tutaj pozostawia bardzo niedookreślone. No to te 3 utwory na kontrabas i fortepian Tadeusza Natansona z 1974 roku grają Adam Bogacki i Ewa Skardowska i warto podkreślić, że to jest pierwsze nagranie w historii fonografii.

Trzy utwory na kontrabas i fortepian, trochę aleatoryczne. Trzy utwory Aleksandra Tadeusza Natansona. Grali Adam Bogacki i Ewa Skardowska. Za parę minut muzyka na kontrabas i fortepian Aleksandra Lasonia, no bo jakoś tam łączymy teraz pokolenia kompozytorów polskich w tej części kanonu dwójki, ale obiecałem Państwu powrót do miniatur fortepianowych Jana Ekiera. Preludia, opus pierwszy już było, opus drugie to są dwa mazurki. No i tradycja mazurków w muzyce polskiej to jest oczywiście przede wszystkim Fryderyk Chopin, ale potem może tutaj bliższy w swoich brzmieniowych kształtach Karol Szymanowski i również inni kompozytorzy. Roman Maciejewski na przykład. Te dwa mazurki są oznaczone w tonacji fismol pierwszy i w tonacji gismol drugi, a obydwa pochodzą z lat 1932-33. Mazurki Jana Ekiera gra Agnieszka Przemyk-Bryła.

Dwa mazurki, opus drugie Jana Ekiera, zabrzmiały w wykonaniu Agnieszki Przemyk-Bryły. Będzie jeszcze jeden, opus piąte, do kompletu, proszę państwa, tego gatunku w dorobku kompozytorskim Jana Ekiera, ale najpierw wracamy do muzyki na

kontrabas z fortepianem. Tadeusz Natanson swoje trzy utwory na ten skład instrumentów napisał w 1974 roku, w 1977 Aleksander Laseń, no ale przecież to zupełnie inna generacja kompozytorska, napisał muzykę w czterech częściach na kontrabas i fortepian. Czas chyba taki tuż po studiach albo jeszcze ze ZMP

Te utwory jakiś czas odleżały się, ale podobno ostatnio, jak podkreśla Ewa Skardowska w swoim autorskim słowie, wracają do łask wykonawców. No i jeśli państwo chcą zauważyć tutaj również pewne odstępstwa od jakiegoś wspólnego mianownika między Tadeuszem Natansonem i Aleksandrem Lasoniem, to jeśli trzy utwory na kontrabas Natansona, każdy z nich był oznaczony tylko technicznym określeniem quasi-improvisando, to muzyka w czterech częściach ma zakomponowaną swoją dramaturgię, bo najpierw jest przygrywka chorałowa, potem taniec, następnie pieśń oznaczona tranquillo. Jeśli nie wierzą państwo, że kontrabas potrafi być instrumentem lirycznym, to proszę się wyraźniej wsłuchać. No i finał z kadencją presto possibile. Grają Adam Bogacki i Ewa Skardowska.

To była muzyka w czterech częściach na kontrabas i fortepian Aleksandra Lasonia. Grali Adam Bogacki i Ewa Skardowska, a ja żegnam się z Państwem Mazurkiem opus 5 Jana Ekiera w interpretacji Agnieszki Przemyk-Bryły. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do usłyszenia, do jutra. Marcin Majchrowski.

0: Przypadki słowa. Przedstawia Katarzyna Hagmajer-Kwiatek.
1: Dzień dobry. W tym tygodniu zaglądamy do książki poetyckiej Przenośny raj Rogera Robinsona wspólnie z autorem przekładu Bartoszem Wójcikiem. Książka ma 5 części, dziś sięgniemy więc do drugiej. Ona cofa nas jeszcze nieco w historii wobec części pierwszej poświęconej ofiarom tragicznego pożaru Grenfell Tower w Londynie, pokazując moment, kiedy osoby koloru, jak Bartosz Wójcik to wczoraj ujął, pojawiły się w Wielkiej Brytanii.
2: W drugiej części książki wiersz Windrush, którego tytuł przypomina nam o pokoleniu osób, które albo urodziły się na Karaibach, albo których rodzice przybyli z Karaibów po roku 1948. Bo właśnie wtedy pierwszy statek, nazwany Windrush, przywiózł głównie osoby z Jamajki, ale też ze wschodnich Karaibów, zaproszone po II wojnie światowej przez rząd brytyjski, i trzeba to podkreślić, żeby pracowały i odbudowały Wielką Brytanię, czy szerzej Zjednoczone Królestwo. I rzeczywiście te osoby, często same wykształcone, przyjeżdżały trochę tak, jak wiele osób swego czasu do Stanów Zjednoczonych, trochę zwabione mitem Anglii, która chce jak matka ich przywitać i trochę tak do ramion wziąć i zapewnić też im możliwość godnego życia, ale też właśnie jak te dzieci, które chcą pomóc tej matce w tych kłopotach powojennych. Później pojawiła się bardzo poważna też era rasizmu w Anglii i wiersz Rogera Robinsona Windrush przypomina ten moment, kiedy właśnie przybywa pierwszy statek i pierwsze osoby schodzą dosłownie z pokładu i stają się częścią tkanki współczesnej brytyjskości. Windrush. Z pokładu zeszli na ląd, po trapie z drewna na opał, spodnie z zaszywkami jak architektura, żywa jaszczurka w każdej walizie. Ostatecznie odłożyli na półkę muchy z pociętych liści bananowca i wzięli się za szoty z wody morskiej w pubie, gdzie gęsto od smolistego dymu. W weekendy do gry w bingo używali stron z paszportu, a nocą lewitowali do linii basowych w sali balowej Mekka. Zajadali się smażonymi, gliniastymi pierożkami i solonym rekinem. Nosili ronda tak ostre, że stylowo cięły powietrze. Dwurzędowe marynarki z guzikami jak dwupensówki, z poszetkami kuponów bukmacherskich. Ale 3 drewniane ptaszki na ścianie nadal leciały w zwolnionym tempie z powrotem do domu, bo nic, co obiecane, nie okazało się tym, czym miało, ale to i tak więcej, niż zostawili. To też jest oczywiście trochę wiersz, który operuje nostalgią, natomiast wiele osób wybrało się z Karaibów właśnie po roku 1948 z myślą, że trochę popracują, trochę odbudują kraj, trochę odłożą pieniędzy i wrócą za kilka lat, za kilkanaście lat do swojego kraju, w którym dorastali. A z czasem okazało się, że większość z nich doczekało emerytury, doczekało starości bez choć jednej wizyty do kraju. Wiele osób, jak już wróciło, miało bolesną konfrontację z krajem, który się tak zmienił, że był nie do poznania. Bardzo często osoby z ich dzieciństwa wymarły, umarły, nie było oczywiście relacji, ale też tak się zmienił po prostu świat, że to już nie jest ten kraj.
1: To może jeszcze jeden krótki, gniewny wiersz.
2: Tak, to jest wiersz, który można odczytać, choć on powstał przed, ale można go odczytać w kontekście zabójstwa George'a Floyda w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, ale on powstał z myślą o brytyjskiej policji, która też

0: ma długą historię brutalnych rasistowskich ataków, które były po to, żeby społeczność karaibską, społeczność afrykańską, społeczność azjatycką głównie trzymać w ryzach, czyli też odczłowieczać. Uważaj, gdy policja staje ci na gardle, jest szansa, że nie wydusisz już ani słowa.
1: Wiersze z tomu Przenośny raj Rogera Robinsona czytał jego tłumacz Bartosz Wójcik. Na kolejne spotkanie zapraszam jutro, 5 minut przed południem.

0: Minęło południe, słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia.
1: Źródła.
0: Aleksandra Tykarska przy mikrofonie, Magdalena Wojtulanis za konsoletą. Zapraszamy dzisiaj Państwa na wydanie wtorkowe magazynu Źródła i wydanie pofestiwalowe. W tym tygodniu, przypominam, w audycjach Źródła spotykamy się z laureatami konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja. Dzisiaj odwiedza nas duet Braty, Michał Marecki, Michał Górczyński, z którymi dziś porozmawiamy na bogato o ich muzyce i o tym, co zaprezentowali podczas konkursu, a zaczynamy od muzyki jednego właśnie z utworów, który zagrali w konkursie muzyki folkowej 56.

0: Draty. Tak zagrali na scenie Studia Koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w trakcie konkursu muzyki folkowej Nowa Tradycja w miniony weekend, a zagrali Michał Górczyński i Michał Marecki, którzy odwiedzili dzisiaj Studio Dwójki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Witamy serdecznie.
0: Na początek powiem, przypomnę, że otrzymaliście za ten występ dwie nagrody. Jedna z tych nagród to nagroda specjalna programu Drugiego Polskiego Radia za smakowite mieszanie muzycznych światów i wprowadzenie szpinetu na estradę Nowej Tradycji. Druga natomiast nagroda to nagroda Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca za sięgnięcie do pozamuzycznych aspektów tradycji. Przed chwilą natomiast słuchaliście tego pierwszy raz po waszym wykonaniu. Jak wam się tego słuchało? Tutaj emocjonalnie chyba.
1: Ja miałem takie wrażenie, że w sumie wcześniej nie słyszałem chyba tej muzyki. Miałem takie wrażenie. Dopiero teraz jak słucham samego nagrania, tak świetnie zrealizowanego właśnie na konkursie, za co serdecznie dziękujemy realizatorom, bo jest to naprawdę świetnie nagrana i zmiksowana muzyka. To teraz mam poczucie takie, że teraz docieram do tych dźwięków, jestem w stanie na spokojnie, niezadaniowo po prostu posłuchać rzeczywiście tych dźwięków. I już tak sobie, nawet słuchając tego pierwszego utworu, już rozmawiamy od strony takiej produkcyjnej, co tu dalej zrobić, czy dodać jakąś może dodatkową kostkę, czy może...
0: Wymieniacie się pomysłami różnymi, tak?
2: No tak, słuchając takich nagrań, może inaczej, jak pracujemy na próbie, to nie zawsze mamy możliwość jakby spojrzenia na tą muzykę z takiego metapoziomu. My oczywiście sobie możemy to nagrywać na dyktafon, ale nie zawsze odsłuchujemy. A tutaj możemy spojrzeć właśnie już jako słuchacz. No i jest też taka specyficzna cecha u artystów, że słuchając przy kimś, potrafimy zweryfikować, co jest dobre, co działa, co nie działa. Więc tutaj wiemy, że słuchacze nas słuchają, że ty nas słuchasz i możemy wyłapać te elementy, które nie działają, które działają. Jesteśmy przed płytą też, tak jakby uprzedzę. Więc jeszcze te utwory będą ewoluować.
0: Chcecie powiedzieć od razu na gorąco, co uważacie za dobre, a co do ewentualnie modyfikacji albo na co zwróciliście uwagę, jesteście z tego zadowoleni już teraz od razu? Idziemy w tę stronę?
2: No możemy. Myślę, że nie wszyscy mają świadomość, na czym polega produkowanie czy tworzenie muzyki, ale nie wiem, czy się Michał ze mną zgodzisz. Ja bym tu jeszcze postawił na większe takie skrajności, że jak jest jakiś motyw, to jeszcze bym go wyolbrzymił. Tam w połowie jest, nazwijmy to, refren, gdzie ten szpinet gra taką melodyjkę.

0: To mi zabrakło w niej takiej mocy, więc trzeba to czymś podbić, jeszcze nie wiem czym. Zasadniczo mi się forma podoba. Widzę, że końcówka dobrze działa. Też można ją jakby jeszcze mocniej uwydatnić, ale czy zmienić trochę proporcje pomiędzy instrumentami? Natomiast jestem zadowolony. No, wykonawczo oczywiście można jeszcze to wyperlić, ale...
1: To dobrze, bo teraz już weszliśmy w bardzo konkretne i głębokie tematy i rozmowy o muzyce, ale może wróćmy do podstaw. I podstawą, myślę, jest próba odpowiedzenia na pytanie, czym są w ogóle braty. Jakbyście określili ten pomysł wasz i duet, który premierę miał teraz w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Czym są braty?
2: To jest tak, że przyszła ta nazwa do głowy, dlatego że kiedyś, znaczy mam nadal tą płytę, zespół z Rzeszowskiego, który się nazywa, nie wiem czy nadal gra, zespół Stachy. Więc sobie tak nagle tak połączyłem jako wielki miłośnik poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i tego niezwykłego jego słowotwórstwa i tych na zasadzie jakiegoś takiego przetworzenia po prostu brzmienia. To no właśnie z tych Stachy, braty, przez to, że jest nas dwóch, to właśnie takie poetyckie przetworzenie.
1: Ja myślę,
2: brzmieniowe.
1: Że ja tak miałam taką myśl, że braty, czyli bracia, z braćmi różne rzeczy można robić, konie kraść, można się bić i kłócić, ale chyba braci też czasem łączy poczucie humoru i mam poczucie, że mam takie wrażenie, że u was to jest bardzo silna więź polegająca na poczuciu humoru i to wyszło zresztą w konkursie, mam wrażenie. To prawda czy nie?
0: Poczucie humoru, może taki lekki dystans do tego, co robimy, żeby nie traktować zbyt poważnie tych dźwięków, żeby trochę przemrużyć oko?
1: Myślę, że tak,
0: że to jest czytelne i chyba o to chodzi, żeby tą muzyką się też bawić i rozbawiać. No chyba taka też funkcja muzyki powinna być. No, nazwijmy to funkcja jarmarczna. Oczywiście ta muzyka jest z nami, jak jest smutno, ale jest też tak, że jak jest wesoło.
1: Powiedzieliście na przykład ze sceny w trakcie konkursu, że gracie na tradycyjnych polskich instrumentach. I przypomnę, co to są za instrumenty. Klarnet kontrabasowy, syntezatory, szpinet, sample.
0: Tak, ja nawet tą wypowiedź chciałem rozszerzyć i powiedzieć, że gramy na tradycyjnych polskich instrumentach, tradycyjnych polskich instrumentach takich jak szpinet, niemiecki szpinet, czy francuski klarnet, tudzież japoński automat perkusyjny, ale jakoś tego nie powiedziałem, może ta powaga...
1: To przy płycie może wyjdzie.
0: Tak, ale to jest, bo faktycznie te instrumenty tradycyjne są o tyle, że one są w Polsce i właściwie każdy muzyk ma dostęp do różnych instrumentów, które są w Polsce, one nie są tradycyjne, ale z nich korzystamy i one na koncertach dają swój przejaw.
1: To ja bym dodała jeszcze, że te instrumenty to są takie instrumenty, które myślę mocno się łączą już z waszymi nazwiskami, bo jeżeli się myśli klarnet kontrabasowy, to myśli się Michał Górczyński. A jeżeli teraz się od tej pory będzie się myśleć szpinet, zwłaszcza w kontekście Nowej Tradycji, to Michał Marecki. To jest prawda, że pierwszy raz szpinet na estradzie Nowej Tradycji. Szpinet, może przypomnij, czym jest ten instrument i jakie ma możliwości twoim zdaniem i też może jakie trudności się wiążą z wprowadzeniem szpinetu na estradę.
0: Szpinet jest formą, uproszczoną formą klawesynu, można powiedzieć. Zdaje się, że to był taki domowy instrument używany za naszą zachodnią granicą. Dosyć popularny w latach 50-tych, 60-tych, ale oczywiście można je wciąż znaleźć, chociaż pewnie już nie jest tak eksploatowany, bo jest wadliwy. Mechanika jest taka jak w klawesynie, a ponieważ nie był to wysokiej klasy instrument, więc często te języczki się łamią. Nawet przed koncertem się jeden złamał, natomiast te skoczki można przekładać z jednego miejsca na drugie, więc można sobie poradzić w sytuacjach awaryjnych. Brzmi jak klawesyn, ale nie jest tak szeroko brzmiący. Klawesyn ma tych głosów wiele, tutaj natomiast jest ten jeden głos więc brzmi ubogo, ale zarazem pięknie. Trudność polega, pewnie klawesyniści czy szpineciści byliby w stanie powiedzieć o tym więcej, trudność polega na tym, że to nie jest instrument dynamiczny. Głośność jest jedna przy uderzeniu klawiszy, więc nie wybacza błędów.

0: I chyba jest ciężki.
1: Nie, właśnie nie jest ciężki. To jest jego zaleta, że sam mogę go wpakować do samochodu, włożyć i dzięki temu go wozimy.
0: Pamiętam, że przy koncercie GMM, który graliście w dwójce, w którymś momencie mówiłeś o tym, że coś jest ciężkie w tym instrumencie. Może to był inny egzemplarz.
1: Chyba ciężkie miałem na myśli to, że trzeba go stroić. To nie jest instrument, który się postawi na scenie, wejdzie się i się zagra, a następnie się zejdzie ze sceny, ponieważ trzeba się przygotować do tego koncertu w taki sposób, że trzeba przejrzeć klawiaturę, czy on stroi, czy pod wpływem tego, że zmieniła się wilgoć otoczenia, czy temperatura, czy właśnie nie stracił stroju. No to jest w nim ciężkie. Jego obsługa. To miałem na myśli.
0: A ja teraz bym chciała zaproponować Państwu kolejny utwór z wykonania Bratów w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Tutaj, gdy zaczynaliśmy audycję, dostałam uwagę od pani realizatorki za to, że tytuły są jakieś nieuporządkowane i niejasne, a zaraz one Państwu, myślę, je wyjaśnimy. Pierwszy utwór był zatytułowany 56, a ten jest zatytułowany 75. Słuchamy utworu, a myślę, że za chwilę wyjaśnimy tajemnicę ich tytułów.

0: Kaczyński, Michał Marecki z wykonania w konkursie muzyki folkowej. To był utwór 75. Poprzedni, od którego zaczynaliśmy audycję, to był utwór 56. Wyjaśnijcie trochę zagadkę tytułów.
1: Tytuły są to, jest to dokładnie ta numeracja, którą Oskar Kolberg wykorzystywał do oznaczania melodii właśnie tych, z których żeśmy korzystali, ale zmienialiśmy ich tryb z durowego bardzo często na molowy, aby uzyskać ten klimat, który mają Państwo okazję usłyszeć. I no, jest to po prostu numeracja, dokładna numeracja z Mazowsza Kolberga.
0: A powiedz, kiedy i może z czyjej inspiracji tak właśnie wiernie podchodzicie do tego, co Kolberg zanotował, żeby wykorzystać to w waszej muzyce? Bo Michał, ty wiadomo, od lat już sięgasz do tych melodii i stworzyłeś swoją płytę solową Krainy, Regions, po którą zaraz może muzykę też sięgniemy z tej płyty. Więc skąd dokładna taka inspiracja Kolbergiem i tym, co zawarł w Mazowszu?
1: To jest to, że dzięki Oskarowi Kolbergowi mamy zapis nutowy, który jest dla mnie, jako dla osoby z wyższym wykształceniem muzycznym, jako klarnecisty, bardzo, bardzo istotne, dlatego że grając już od ponad 30 lat właśnie w kontakcie z zapisem nutowym, jest coś takiego, że włącza mi się rodzaj takiego automatycznego chęci przetwarzania właśnie tego zapisu nutowego w coś, co będzie właśnie bardziej plastyczne. Nuta jako taka też jest czymś bardzo, bardzo, bardzo zmiennym, bo wystarczy, że zamiast nuty wstawimy trójkąt albo kwadrat i też już bardzo dużo, już w tej chwili po wielu latach grania muzyki awangardowej, już mi to o wiele więcej mówi, ale na przykład kwestia zapisu, kiedyś miałem okazję grania, zagrać w duecie sobie na próbie z Bartkiem Niedźwieckim, który grał na skrzypcach, ja na klarnecie, i zobaczyłem tam, czym jest rzeczywiście zapis muzyki tradycyjnej, bo to, w jaki sposób on grał te tematy, które były zapisane dla mnie w nutach, dla niego grał z pamięci, to poczułem, że my jesteśmy tak naprawdę nie w ogóle w regionie Polski, tylko że jest to tak naprawdę, gdzieś tam już zaczyna się Afryka, w ogóle te przesunięcia, w ogóle tych akcentów, przesunięcia tych fraz, to jest w ogóle, to było niesamowite doświadczenie, że z Bartkiem, z tak doświadczoną osobą właśnie grającą muzykę tradycyjną, żeby rzeczywiście wreszcie to poczuć, że niby mam zapis, a z drugiej strony on pokazuje pewne takie kierunki, które praktycznie nie da się tego zapisać tak naprawdę w nutach. To jest niesamowite.
0: No tak, myślę, że my jako słuchacze, słuchając tego, co wy gracie, też nie w pierwszej chwili przychodzi do głowy myśl, o, to jest melodia z Kolberga, tylko dużo do tego dodajecie i tworzycie specyficzny klimat, o którym rozmawialiśmy trochę właśnie poza anteną, słuchając utworu. Powiedzcie, do którego klimatu, powiedzmy, dążycie? Jaki chcecie osiągnąć? Na pewno jest mroczny i na pewno jest basowy.
2: No, oczywiście ciężko mówić o takim podejściu intencyjnym. No, może inaczej. Chodzi o to, że nie zawsze się zastanawiamy, co to ma wyrażać. Jakby chyba siła tego naszego duetu polega na tym, że my się dosyć dobrze rozumiemy. Michał gra temat, właśnie przetworzony temat kolbergowski. Ja, opierając się na swojej wrażliwości, zaczynam do tego coś grać. Trochę niejako post factum zaczyna się tworzyć pewien klimat. To znaczy, my sobie założyliśmy, że to mają być hymny, że ma być hymniczność, ma być jakiś rodzaj patosu czy ciężaru, ale ja też wewnętrznie sobie założyłem, że ma być trans i że ma być mrocznie. Lubię obrazowe dźwięki, więc jakby intencja wyprzedza myśl. Czy może intuicja wyprzedza myśl? Jakby coś tworzymy i potem oczywiście możemy rozmawiać, tak jak teraz na ten temat rozmawiamy. Natomiast to się tworzy samo. I dlatego według nas w tym jest siła, że nie jest to zbyt przeintelektualizowane. Jest to naturalne. Chcemy kogoś, słuchaczy, zabrać w podróż.
0: Dobrze, a czy przeświecają przez tę muzykę jakieś wasze inspiracje jakąkolwiek muzyką? Nie wiem, Deep Purple, albo muzyką klasyczną, albo jakąś inną. Czuję

0: Czy że tak jest?
1: Tak, tak, jak najbardziej. No, słuchając teraz w ogóle tego klimatu, który wytwarzamy my jako instrumentaliści, a dzięki temu, że zostało to świetnie nagrane, wreszcie możemy ten klimat został przełożony jak gdyby do sali koncertowej. I teraz z tego, co słyszę, właśnie tutaj końcówka tego utworu, który mieliśmy przed chwilą okazję posłuchać, ten mroczny, bardzo, bardzo mroczna końcówka, no to mi się to od razu kojarzy z trip-hopem, który zawsze był dla mnie niezwykle ważny, a szczególnie zespół Portishead, z którym to mam bardzo silny związek i do dzisiaj mam ciarki na plecach, jak słyszę Bad Gibbons. I no to na pewno są to tego rodzaju doświadczenia. Zresztą to samo daje mi klarnet kontrabasowy, który w swoim założeniu swojego brzmienia od samego początku ma w sobie taką nostalgię i niezwykłą intymność w ogóle w brzmieniu.
0: A ty, Michał, już kilka razy zauważyłeś jakość nagrania. Czy jakość nagrania przy waszym instrumentarium może być utrudnionym zadaniem? To znaczy pytam o to właśnie, jakie jest spektrum dźwięków waszych instrumentów, jak to zrobić tak, żeby pogodzić to, żeby też dobrze brzmiało z punktu widzenia czy to sali, czy to sprzętu, czy są takie kwestie, na które wy pod tym względem zwracacie uwagę?
2: Zaczęliśmy zwracać uwagę po pierwszej płycie naszego pierwszego zespołu o nazwie GME. W trakcie realizacji płyty realizator powiedział, że mamy dwa basowe instrumenty, których używamy. Na tym polega trudność tego projektu. Dwa basowe, mam na myśli klarnet kontrabasowy, który oczywiście może zagrać w górze przedęcia, natomiast zasadniczo jego pasmo jest dolne. I bas, którego też używam z syntezatorów. I to jest pewnego rodzaju trudność, jak pogodzić te brzmienia, żeby one nie kolidowały ze sobą, a jeżeli dysonansują, żeby zrobić z tego walor. Bo oba instrumenty, szpinet i kontrabas, i bas, kontrabas, klarnet kontrabasowy, dosyć dobrze się zgrywają ze sobą. To znaczy, już chyba ze 3 lata temu zauważyliśmy, że...
0: Świetnie się zgrywają.
2: Tak, że zauważyliśmy, że to są fajne elementy do stworzenia czegoś. No stąd się wzięła nasza współpraca. No i dopiero w tych projektach okołoludowych zaczęło to fajnie wyglądać. Ale tak, no podstawowym problemem to jest zgranie klarnetu kontrabasowego i basu, który ja lubię grać, lubię też mieć wpływ na puls utworu, więc jakby realizatorzy będą musieli się z tym zmierzyć, niestety.
0: To jest dobry moment, żeby przypomnieć, w ilu zespołach wy gracie. Czy to możemy je wymienić? Ja mam listę, ale wolałabym poprosić was, żebyście wymienili. Bo dzięki temu sobie zrobimy takie podsumowanie i może bardziej zobrazujemy, w ilu różnych projektach, z iloma różnymi gatunkami muzyki, z iloma instrumentalistami, muzykami współpracujecie. Michał Górczyński, wymienisz?
1: To jeśli chodzi o muzykę współczesną, to oczywiście Quartludium, z którym to zespołem w przyszłym roku obchodzimy 25-lecie, więc już niezwykły szmat czasu. Jest to Bastarda Trio, z którym to zespołem już niedługo będziemy mieli 10 lat współpracy. Gram również od ponad, już chyba wyjdzie 10 lat. Tym razem to jest jedyny zespół tak naprawdę, w którym gram w tej chwili na saksofonie tenorowym. To jest mała orkiestra dancingowa Noama Silberberga, gdzie mam okazję grać na saksofonie jak Ben Webster. I to jest też super, super klimat, że Noam znajduje takie tematy, że można sobie tam bardzo emocjonalnie, że tak powiem, w cudzysłowie popłynąć. Mam jeszcze trio na przykład, które już dawno nie graliśmy, bo w pandemii się zawiesiliśmy. William Sphinx, realizujące wszelkiego rodzaju poezję w języku angielskim, z Seanem Palmerem i Tomkiem Wirackim. No i sporo tego jest.
0: Sporo. Michał Marecki, podzielisz się? Przypomnisz?
2: No, podzielę się, tak. Tak. No moje spektrum jest dosyć w tym kontekście oryginalne, ponieważ nie zajmuję się nie tylko muzyką okołoludową. Gram oczywiście z kapelą ze wsi Warszawa w takim projekcie, kapela ze wsi Warszawa i Basałyki.
0: No tak.
2: Mamy nawet weekend koncert, zapraszam wszystkich.
0: Gdzie?
2: W Rzeszowie gramy w sobotę. Natomiast zajmuję się również nazwijmy to, szeroko rozumianą muzyką rozrywkową. Aktualnie produkuje

0: moją koleżankę o pseudonimie Hela Mary. Mhm. To są piosenki, nazwijmy je radiowe, popowe, ale teraz jest modne sformułowanie, produkujemy alternatywny pop.
1: Okay.
0: Przez dłuższy czas grałem w zespole Tilaf.
1: Tak. To teraz powiedzcie, jeśli możecie, czym ten duet jest dla was? Czym on się odróżnia od wszystkich innych zespołów i co wam daje? Czego inne zespoły nie dają?
0: Oczywiście Michał ma pewnie inne doświadczenia, natomiast ja, mając kontakty z muzyką rozrywkową czy popową, w której pewne elementy są dosyć sztywno ustalone, tutaj jest to obszar, w którym się czuję naprawdę wolny. To znaczy właściwie mogę każdy dźwięk, który sobie wymyślę, wrzucić go do tego projektu. Więc jest to taka... Ten projekt jest przejawem takiej totalnej wolności dla mnie. I chyba dobrej zabawy.
2: No to jest niesamowite właśnie w duetach. Jeszcze nie powiedziałem o duecie z Andrzejem Zdebskim, w którym gram Beryllium. Zresztą Andrzej pożyczył mi na konkurs dwie kostki Łami i Delay, dzięki którym mogłem też uzyskiwać tam różnego rodzaju ciekawe efekty. I w ogóle no, to jest bardzo... Bardzo duża zaleta duetu, która powoduje, że też można myśleć o graniu, o tym, kogo można by do tego duetu na przykład zaprosić, prawda? I zrobić z nim coś ciekawego, jakieś inną przestrzeń zbudować.
0: Tak, przepraszam, chciałbym jeszcze powiedzieć, że to nie jest tylko dla mnie zabawa, bo nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że ja się tutaj zabawiam w muzykę. Jakby chciałbym też filozofować w tym projekcie. Chciałbym, żeby te dźwięki, które się tam umieszczamy, jakby odzwierciedlały, nie wiem, jakieś moje bolączki, właśnie ten upadek wsi w takim sensie, że wieś jest zawodnięta przez, nie wiem, duże korporacje rolnicze, że ta wieś, która kiedyś istniała, już nie istnieje. No, buduje się wielkie hale z blachy falistej, które zmieniają krajobraz wsi. To chciałbym, żeby w tych dźwiękach gdzieś tam pobrzmiewało. Oczywiście to są dalekie analogie, ale to mnie też inspiruje, więc to też nie jest tylko zabawa, ale też jest w tym jakaś ideologia, którą ja sobie w głowie tworzę.
1: No i też ciężka praca, bo tym inspirowane są hymny, czyli ten materiał, którego słuchaliśmy i który znajdzie się na waszej płycie, hymny. Sięgnijmy po jeszcze jeden utwór z waszego wykonania w konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja, tym razem 147.

0: Braty. To były tańce, tak? Dobrze
1: tak,
0: pamiętam?
1: Tak, klasyczne polskie tańce.
0: Tradycyjne polskie
1: bosanowa,
0: tańce.
1: Rumba, czacza, w zależności od tego, co się udało na automacie.
0: Usłyszeć też.
1: Tak, japońskim włączyć. Japoński automat perkusyjny z tańcami
2: musimy polone
1: z Ameryki Południowej.
0: Powiedzcie teraz, co nas czeka od was jako duetu Braty. Kiedy możemy liczyć na płytę, na hymny? Jak to wygląda?
2: No przede wszystkim wielka, wielka radość i dziękujemy bardzo serdecznie Radiowej Dwójce, że ja przyszedłem właśnie do właśnie w niedzielę przed koncertem finałowym i nagle się dowiaduję, że nagrodą właśnie za dwójki jest nagranie płyty.
0: Tak.
2: Z wybranym producentem. Z wybranym producentem i tak wow, to jest naprawdę duża rzecz, bo możemy wejść do studia, rozstawić się i z super reżyserem dźwięku nagrać płytę i no to na pewno będziemy to robić. Jesteśmy teraz w trakcie układania i dogrywania kolejnych utworów. Praktycznie Michał twierdzi, że już jest większość, ale teraz praca nad szczegółami. I powinniśmy to sobie jeszcze w sumie ograć, więc jak będą jakieś informacje o koncertach, na których będziemy ogrywać sobie ten materiał przed wejściem do studia, bo na pewno byśmy chcieli to zrobić, to będziemy rzucać takie informacje.
1: Tak, ja tylko chciałem podziękować Hani Szczęścia, która się nami opiekowała w trakcie festiwalu, ponieważ przed wysłaniem materiału po wysłaniu zespół się rozwiązał, a ona jednak namówiła nas, żebyśmy wystąpili, więc dzięki niej właściwie te nagrody się pojawiły w naszych kręgach. Więc Hania tam siedzi. Dziękujemy bardzo. Złapała się za głowę. Tak, chcemy nagrać płytę. Myślę, że do końca wakacji ta płyta będzie nagrana. Mamy wydawcę, mam nadzieję, wciąż. Więc w tym roku płyta na pewno się ukaże.
0: Jesteście zadowoleni, rozumiem, z waszego udziału w konkursie?
2: Bardzo, tym bardziej, że mieliśmy okazję zetknąć się z tak niesamowitymi interpretacjami muzyki tradycyjnej. Ja byłem
0: Mieliście uwagę na to, żeby śledzić inne występy?
2: Tak, miałem okazję posłuchać sobie koncertu na przykład finałowego. Po naszym graniu wszedłem sobie miałem okazję być widzem. Mhm. I na przykład duet Dudy i Trąbka to po prostu
0: w czas.
2: Po prostu siedziałem tam i tak po prostu wow. To jest ta przestrzeń w ogóle, która wydaje mi się też nas bardzo inspiruje i chodzi po prostu o klimat, że można w ten sposób grać tematy i no naprawdę coś niesamowitego i to jest piękne, że można przygotować pewien rodzaj klimatu, później wejść do tych super mikrofonów i przekazać ten klimat właśnie bardzo dobrze nagrany właśnie.
0: Duet Braty. Michał Górczyński, klarnet kontrabasowy, Michał Marecki, syntezatory, szpinet i sample na Nowej Tradycji w konkursie muzyki folkowej, w którym było dużo więcej duetów. Jakoś taka duetowa, mocno kameralna, można powiedzieć, odsłona tegorocznego festiwalu i konkursu była. I dzisiaj na koniec audycji Źródła też

0: pozwolę sobie sięgnąć po muzykę innego duetu, Ether Soul, którzy wystąpili w konkursie muzyki folkowej. Naszym gościom dziękuję za rozmowę. Czekamy na nagrania, na płyty i na koncerty.
1: Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Aleksandra Tykarska, do usłyszenia.

0: Zapiski ze współczesności.
1: Program Drugi Polskiego Radia, Jakub Kukla. Dzień dobry. W tym tygodniu słuchamy wspomnień scenografa i wykładowca akademickiego Jana Antoniego Ciecierskiego. Dziś rozpoczynamy od radia, a skończymy na telewizji.
2: Ja pamiętam, że w 1956 roku chyba tata szedł na jakieś dosyć istotne nagranie do radia i o tym się mówiło w domu. Wydaje mi się, że to właśnie było coś w rodzaju takiego konkursu, który zorganizowało radio, kto będzie grał w materiał.

Matysiakach? Jakie pary aktorskie będą grały w Matysiakach? Nie mam pojęcia, jakie były inne pary. Wiem jedną rzecz, że wygrała para Peżanowska-Ciecierski. I oni zostali tymi Matysiakami, no, do śmierci w gruncie rzeczy. Czyli od 56 roku, tam gdzieś do 80 lat co najmniej. Zawsze chyba w czwartek pojawiał się ktoś w domu z tekstem Matysiaków. Tata ten tekst czytał, zwijał w rulonik, wkładał do kieszeni, szedł na spacer, wracał i następnego dnia na piechotę szedł na Myśliwiecką. I tam były nagrania Matysiaków. Też na piechotę wracał. Jak ja się urodziłem, ojciec miał no, blisko 50, ale był w świetnej formie, bardzo sprawny i unikający komunikacji. Raczej wszystko było na piechotę. Do Narodowego chodziliśmy na piechotę, do Polskiego chodziliśmy na piechotę. Do radia tata chodził na piechotę. Przez wiele, wiele lat chodziliśmy do kościoła, do wizytek. Ja trochę nie wiedziałem, dlaczego tata chodzi do tych wizytek. Jeden powód był taki, że tam był bardzo interesujący ksiądz Twardowski, poeta, który mówił bardzo krótkie, bardzo mądre, bardzo lakoniczne kazania, które dawały do myślenia. I był drugi ksiądz, nazywał się ksiądz Bozowski, który mówił bardzo długie kazania, ale bardzo takie miłe, sympatyczne, taki kontrast był. No, chodziliśmy tam, bo te msze były stosunkowo krótkie. Ale ja dopiero po wielu, wielu, wielu latach zorientowałem się, dlaczego tata chodzi do tych wizytek. Na piechotę z MDM-u oczywiście. Potem szliśmy sobie na kawę do Bombonierki albo do Bristolu. Ale to już później, jak tam były jakieś dziewczyny, znajomi i tak dalej w tym kościele, bo też tam tak się trochę zbierali tacy znajomi, żeby potem właśnie na tą kawę pójść po kościele. Że to był kościół, który ojcu bardzo przypominał kościoły wileńskie. Tata spędził długi okres czasu w Wilnie. Bardzo do tego Wilna był przyzwyczajony. Bardzo to Wilno lubił. I ten kościół taki skromny w gruncie rzeczy, bardzo piękny, barokowy, ale skromny taki kościół, te wizytki, przypominał ojcu z charakteru kościoły wileńskie. Oczywiście nie wszystkie. Ale wydaje mi się, że najbardziej ten kościół Piotra i Pawła, mimo że ten kościół Piotra i Pawła jest cały bialutki, nie ma tam żadnego koloru, to gdzieś coś takiego było podobnego, że ten sentyment do Wilna i do tak zwanych kresów tam u nas funkcjonował. Stąd też i Gawrych Ruda, stąd też i Wigry, stąd też Suwałki, do których ojciec jeździł, bo dziadek miał cukiernię w Suwałkach po tym, jak splajtował w Warszawie. Bo miał też i dziadek cukiernię na krakowskim przedmieściu numer 1, tuż koło Świętego Ducha. Ale splajtował, przeniósł się do Suwał, ale tato jakby ten sentyment taki, że myśmy ciągle gdzieś tam, no tam Wileńszczyzna, Suwalszczyzna, tego jeździliśmy. Tata jako Matysiak, to oczywiście jakoś się odbijało na naszym życiu. Może trochę pomagało w niektórych sytuacjach, zwłaszcza tych takich szkolnych. Na podwórku do nas wołali Matysiu, Matysiu. Nie wiem dlaczego. Matysiu, Matysiu. Dobrze. Czasami były sytuacje takie, mi się wydawały wtedy absolutnie normalne, jak na przykład, nie wiem, no nie można było dostać biletów do kina. To myśmy tatę prosili, żeby tata zadzwonił i dzień dobry, mówi Matysiak, czy... A, oczywiście, proszę pana, tak. Ile? A, 3 bilety. To będą w kasie czekały. Dziękuję bardzo, dziękuję. Ale to były w gruncie rzeczy jedyne namacalne jakby historie, które były z tym związane. No, tam jeszcze dochodzi jedna rzecz taka, a mianowicie, że naprzeciwko, na ulicy Pięknej był sklep spożywczy i był dział warzywny. I w tym dziale warzywnym pracowały dalekie kuzynki Polinegri, dwie siostry. Tata tam w tym sklepie miał bonus taki, bezkolejkowe dostarczanie żywności, nazwijmy to w ten sposób. No, z tym, że tam na tym MDM-ie, no to tak mniej więcej orientowali się ludzie, że to jest Matysiak. Więc to nie było tak, że ten pan się tam bez kolejki, tylko jak Matysiak, to tak, to te kilo kartofli, tam pory

coś to tak bez kolejki szybciutko można było załatwić. Ale to były tak naprawdę jedyne plusy. Tata nie używał tego, nie lubił. Ja na przykład pamiętam taki szalenie skromny facet w gruncie rzeczy. Pamiętam, no już wiele, wiele lat później, nocowaliśmy w schronisku w 5 stawów. Tata miał wtedy tak gdzieś koło, nie wiem, 70 lat co najmniej. I poszliśmy, no takim dosyć ostrym podejściem na Krzyżne. Potem orlą percią się schodziło już tam niżej do Gąsienicowej. I tak szliśmy tą taką trawersy, tak, prawda, tak na skuśkę takie, w bok, takie trójkąciki. No i tak szliśmy, jakieś panie schodziły z góry i powiedziały: dzień dobry panu, dzień dobry. Tata powiedział: dzień dobry. Ja mówię: tata, znasz te panie? Tata mówi: nie. No to dlaczego ci się kłaniają? Widocznie im kogoś przypominam. I ja jako mały chłopak bardzo interesowałem się wszystkimi takimi podróżniczymi książkami. Była taka bardzo interesująca seria książek wydawanych przez Czytelnik. Biała obwoluta z kolorowym paskiem i tam były tytuły. I to były książki o podróżnikach, o podróżach, o zwiedzaniu świata. Bardzo interesujące. Pamiętam, że latałem do tego Czytelnika, to on był naprzeciwko Muzeum Narodowego. Tam była ich oficyna. I tam te książki kupowałem. Bardzo mnie interesowało podróżowanie. No nie było specjalnych takich możliwości. One się oczywiście w jakimś momencie otworzyły. Ale poznawanie świata mnie bardziej interesowało niż wtedy właśnie, na przykład teatr czy bycie w teatrze. Ja wylądowałem na wtedy bardzo oryginalnych studiach. To były studia misjologiczne, na misjologii. To były bardzo interesujące studia, dlatego że one były, poza oczywiście tymi wykładami czysto teologicznymi, wykłady z filozofii, ale też wszystkie religioznawcze, czyli o buddyzmie, o hinduizmie, o islamie, o szintoizmie, wszystkie systemy religijne i tak dalej, łącznie na przykład z medycyną tropikalną. Ale na akademii po pewnym czasie na Akademii Sztuk Pięknych pojawił się reżyser włoski. Nazywał się Gianni Pampiglione, mówiący po polsku, zainteresowany szalenie Witkacym i twórczością Witkacego. I on się zaprzyjaźnił z naszą rodziną, bywał u nas w domu, w kręgu naszych znajomych, kolegów z Akademii i wymyślił sobie, że będziemy robić spektakl teatralny na Dowdzisie i Koczkodany. I odbyły się 3 próby, może 4, ale chyba 3. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że okazało się, że te osoby, które uczestniczyły w tym przedsięwzięciu Gianniego Pampiglione, to były osoby, które później w gruncie rzeczy wszyscy niemalże związali się z teatrem. Albo z filmem, bo był to tak, Andrzej Przedworski, świetny scenograf, nieżyjący niestety już, filmowy. Marek Dobrowolski, scenograf, jedyny scenograf polski, który pracował przez 40 lat i pracuje w Hollywood. Jukka Kowarski, scenograf, który przez wiele lat współpracował z panem Jarockim. Marcin Jarnuszkiewicz, syn starego Jarnuszkiewicza, profesora Akademii, który był wykładowcą u nas na wydziale i był jednocześnie reżyserem i scenografem bardzo dobrym. Kazek Kelm, reżyser i scenograf. Wojtek Śnichurski, nie pamiętam, co się z nim stało, ale miał długie włosy i pasował do tego całego bałaganu. Byłem ja i była jeszcze Magda Falender. No, chyba jedna z lepszych polskich, jeżeli nie najlepsza polska rzeźbiarka współczesna. Może jeszcze byli bracia Berszowie, ale też nie jestem w 100% pewny, bo zapamiętałem tych, którzy jakby byli związani tak ściśle z naszą grupą i obrali tą drogę taką teatralną. Gianni potem robił jedną sztukę w Teatrze Rozmaitości na ulicy Mokotowskiej, teraz to się nazywa TR. To były Żaby Arystofanesa i zmusił mojego brata, który się opierał strasznie, żeby mu zrobił scenografię do tego. Tomek był załamany, no jakieś oczywiście pieniądze zarobił, ale kompletnie go to nie interesowało. Mojego brata teatr nie interesował.

0: na moich może dwóch albo trzech przedstawieniach. W gruncie rzeczy, no, że ładne kolory. Tomka interesowały dwie rzeczy tak gdzieś od 21 roku życia. Malowanie i Iwona, przyszła żona. I to były dwie rzeczy, które były najważniejsze u mojego brata w życiu. Natomiast ja na początku trafiłem do telewizji. To była taka szkoła bardzo fajna, która mi strasznie dużo dała w kontaktach między ludźmi i w ogóle w takich kontaktach artystycznych. Oczywiście trafiłem jako asystencik, jako asystent. Pierw przy takiej pani Wopaleńskiej, znajomej, która mnie w to wkręciła. Asystowałem, a potem sam pilnowałem budowy dekoracji, stawiania dekoracji, ale takich dekoracji już przez kogoś wykonanych. To była pora na Telesfora i Zwierzyniec. I to trwało gdzieś tak około pół roku, kiedy ja tam te kukiełki ustawiałem i takie wykonywałem takie czynności, ale uczyłem się funkcjonowania w telewizji, w tym takim molochu olbrzymim w gruncie rzeczy wtedy. Potem jakby przeskoczyłem na tak zwany wyższy level, czyli przeszedłem do teatru, a to za sprawą Jana Banuchy. Taki był scenograf bardzo fajny, który, pamiętam, przyszedł kiedyś do mnie do studia i spytał się, czy ja byłbym tak uprzejmy, żebym ja mu asystował przy jakiejś tam sztuce. No, powiedziałem, że oczywiście, że jak najbardziej. I z tym Jasiem Banuchą współpracowałem. I współpracowałem przez parę dobrych lat w telewizji, nie etatowy pracownik, myśmy byli tacy freelancerzy, ale to było szalenie wygodne, bo człowiek niezwiązany etatem może wykonywać wiele innych czynności. No, asystowałem przy takich programach fajnych, które do tej pory są pokazywane w telewizji i uczyłem się od scenografów starej daty i scenografów współczesnych bardzo dużo. Z panią Alicją Wirt, z panem Sicińskim, z panem Masłowskim, z Alanem Starskim. Też mieliśmy chyba ze dwa spotkania telewizyjne. Małgosia Spychalska, Teresa Zgadlewicz, Marek Lewandowski, Marcin Stajewski. No, w gruncie rzeczy z tymi wszystkimi, Jurek Gorazdowski. Jedyną osobą chyba, z którą nie współpracowałem, to była Ksymena Zanieska. Myśmy w telewizji wtedy zupełnie nieźle zarabiali. Nie jest to tajemnicą. I to był fantastyczny okres telewizji. Po prostu o godzinie 3 po południu na korytarzu, sławnym korytarzu, gdzie się odbywa między innymi sławna scena z Człowieka z marmuru, rozmowy Jandy z redaktorem. Na tym korytarzu pojawiały się tłumy aktorów, na dole w sali prób tłumy aktorów. We wszystkich studiach były grane jakieś spektakle teatralne, nagrywane, jakieś programy dla młodzieży poważne, jakieś sondy, jakieś takie naprawdę absolutnie rewelacyjny okres, zwłaszcza dla teatru. A i scena młodzieżowa i tak, ale już nie mówiąc o Kobrach. To z jednej strony Kobra, a potem jeszcze Teatr Sensacji. Potem kabareciki Olgi Lipińskiej i tak dalej, i tak dalej. Gallux Show. To wszystko po prostu tętniło absolutnie fantastycznym życiem. Ja uważam, że to były najlepsze okres telewizji, szalenie twórczy. No i tam cała masa bardzo inteligentnych, mądrych ludzi pracowała.
1: Kolejne spotkanie z naszym bohaterem jutro o 12:45.
2: Jest 13:00.
3: Dwójka, jesteś na miejscu, Marcel Perez.
2: Justyna Piernik, zapraszam na wiadomości kulturalne. Dwa konkursy na słuchowiska ogłosiła poznańska fundacja Fonorama. Będzie także festiwal słuchowisk. Obie inicjatywy zapowiada Anna Szamotuła z fundacji.
4: Jeden konkurs dotyczy produkcji, która miała już swoją premierę w zeszłym roku, czyli konkurs na najlepsze słuchowisko 2025 roku. Tutaj zapraszamy do zgłaszania prac, które już istnieją. Drugi konkurs to open call na zupełnie nową produkcję.

0: nagrodą w tym konkursie to 9000 zł, które równocześnie posłuży jako budżet nowej produkcji, a premiera odbędzie się podczas Festiwalu Słuchowisk. Zatem zapraszamy do składania koncepcji, zarysu scenariusza, też wstępnego harmonogramu i budżetu, ponieważ to faktycznie ma być w naszym zamyśle pełnoprawna produkcja, która potem zafunkcjonuje na festiwalu.
1: A Festiwal Słuchowisk w październiku. Wszelkie informacje na stronach Fundacji Fonorama. W Małopolskim Centrum Kultury dziś premiera nowej książki Łukasza Galuska pod tytułem Wyobrażone stolice miasta monarchii habsburskiej jako centra narodów 1815-1918. W XIX wieku Budapeszt, Praga, Zagrzeb, Lublana i Bratysława, pozbawione państw, stopniowo stawały się centrami dla swoich narodów. Miasta te budowały program oparty na kulturze, symbolach i dziedzictwie, mówi wicedyrektorka MCK Marzena Daszewska.
2: Tutaj chodzi o to takie zupełnie nowe, świeże spojrzenie, co dla narodów, jakie miejsca były istotne i w jaki sposób one stawały się tymi stolicami, chociaż politycznie to nie zawsze szło w parze. To są stolice też serc, a nie tylko stolice z rządami.
1: Spotkanie z autorem książki Łukaszem Galuskiem w Małopolskim Centrum Kultury w Krakowie dziś o godzinie 18:00. 100 lat temu urodził się Miles Davis, amerykański trębacz, lider grup jazzowych i kompozytor uznawany za jednego z najbardziej znaczących i innowacyjnych muzyków XX wieku. Był symbolem współczesnego jazzu, którego oblicze i rozwój inspirował przez prawie 50 lat.
3: Miles Davis stał na czele niemal każdego istotnego etapu rozwoju jazzu od czasów II wojny światowej po lata 90. W 1959 roku stworzył uznawany za najważniejszy i najpiękniejszy w całej historii jazzu album Kind of Blue. Jedynym Polakiem, który z nim zagrał, był skrzypek i saksofonista Michał Urbaniak, który był w składzie twórców płyty Tutu.
4: Podchodzi zmęczony życiem i mówi:
5: How did you play?
4: Jak grałeś? I think the way you want it. Ja wtedy dopiero zdałem sobie sprawę, że nagrałem płytę z nim. Mówi:
5: How does it feel?
4: Nic nie odpowiedział, tylko beczałem.
3: Miles Davis zmarł niespodziewanie w 1991 roku. Miał 65 lat. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Z okazji rocznicy na naszej antenie przypomnimy dwa koncerty z udziałem Milesa Davisa. Pierwszy z 1983 roku pochodzi z festiwalu Jazz Jamboree. Drugi to zapis występu z 1964 roku w Nowym Jorku. Początek tego wydarzenia antenowego o godzinie 20, a wcześniej o 18 specjalne wydanie jazzowego klubu Dwójki. Dziś Dzień Matki, bardzo lubiane w naszym kraju święto, okazja do złożenia życzeń mamom i do refleksji.
6: Macierzyństwo potrafi przynieść wiele radości, przekonują mamy, które niedawno poznały jej smak.
7: To, że daje szczęście?
8: Oj, chyba to jak dzieci się między sobą bawią, jak się kochają.
6: Choć nie brakuje też i gorszych stron.
9: No bo jednak jesteśmy cały czas jak karetka pogotowia.
6: Polska należy do krajów o najniższej dzietności w Europie. Rośnie liczba kobiet i mężczyzn, którzy nigdy nie zostaną rodzicami. I choć jeszcze kilkadziesiąt lat temu pytanie dotyczyło raczej tego, kiedy mieć dzieci, to dziś coraz częściej pojawia się inna wątpliwość, czy w ogóle zostać rodzicem. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
1: Tradycja oddawania czci matce sięga starożytności, jest związana z kultem bogiń matek będących symbolem płodności i urodzaju. Dzień Matki jako współczesne święto ma genezę angloamerykańską. Jest obchodzony w ponad 140 krajach świata, ale w różnych terminach. Pierwsze polskie uroczystości odbyły się w 1914 roku w Krakowie. Zwyczaj ten przyniósł nam polski Czerwony Krzyż. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości kulturalne o godzinie 16:00.
10: Nad pięknym modrym Dunajem, czyli koncert na altówkę i orkiestrę Tibora Sherlyego oraz dziewiąta symfonia Franza Schuberta zabrzmią dwukrotnie w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu 29 i 30 maja. Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi Oleg Kaetani, a solistką będzie altowiolistka Karolina Lewińska-Bąk. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest Enea S.A. Sponsorzy PKO Bank Polski, Strabag.
11: Powódź

0: Długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama. Ta nieludzka ziemia to jest Rosja sowiecka.
2: Iosif Wissarionowicz Stalin.
3: Założeniem kultury było, prawda, oddziaływanie na kraj.
4: Niech żyje Polska!
5: Jeśli Polska nie istnieje, that is still true.
6: Ja wam zagram hymn polski, proszę wstać.
7: Ślady pamięci.
8: Dzień dobry, witamy Państwa.
9: Rafał Chabielski
8: i Andrzej Mietkowski. W tym roku minęła 125. rocznica urodzin wielkiej postaci polskiej emigracji, Stefana Korbońskiego. Przed wojną był jednym z przywódców ruchu ludowego. W czasie okupacji kierownikiem walki cywilnej. Potem wszedł do kierownictwa walki podziemnej, a kiedy NKWD aresztowało w 1945 16 przywódców Polski podziemnej, pełnił funkcję delegata rządu na kraj. Po wojnie był w PSL, ostatniej nadziei na demokratyczną Polskę, wtedy kiedy administracja przechodziła w ręce promoskiewskich komunistów. W 1989 roku główne funkcje Stefana Korbońskiego i jego zasługi przypomniał Bolesław Wierzbiański, działacz polonijny, wydawca Gazety Nowojorskiej Nowy Dziennik.
10: Ostatni szef polskiego państwa podziemnego w czasie II wojny światowej, jeden z politycznych przywódców okresu walki z władzą komunistyczną, którą narzucała Polsce Rosja sowiecka, i ostatni, moim zdaniem, człowiek legendy politycznej, która była tak niezmiernie ważna w okresie tych ostatnich 45 lat, w których społeczność polsko-amerykańska przeciwstawiała się rozwiązaniom jałtańskim w Polsce i przeciwstawiała się systemowi, który nie umiał rozwiązywać ani problemów gospodarczych polskich, ani problemów politycznych.
9: Stefan Korboński wchodzi do życia politycznego w latach 30. Jest prawnikiem, prowadzi kancelarię, jest działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie, potem Stronnictwa Ludowego. No ale takim wielkim otwarciem dla niego, chciałem powiedzieć karierę, ale to jest pojęcie nieadekwatne, tych wielkich zasług, to jest rok 1939. No, wspomniałeś o tych najważniejszych funkcjach jego. Praktycznie rzecz biorąc, trudno wymienić inicjatywy i okresu wojny w kraju, i później po 1945, w których nie występowałoby jakoś nazwisko Stefan Korboński. Jedną z pierwszych aktywności to jest współudział w tworzeniu struktur państwa podziemnego. I to zaczyna się wszystko na początku 1940 roku.
11: W dniu 7 lutego 1940 roku przemykałem się ulicami, trochę podniecony, na pierwsze posiedzenie przedstawicieli trzech stronnictw. Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Narodowego i Stronnictwa Ludowego z komendantem Związku Walki Zbrojnej, gdyż taką nazwę otrzymała teraz Organizacja Wojska w Podziemiu. Idąc z wszelkimi ostrożnościami na pierwsze posiedzenie, znalazłem się wreszcie w Alei Niepodległości przed drzwiami wskazanego mieszkania. Otworzyła mi młoda pani w fartuchu lekarskim, uśmiechająca się porozumiewawczo. Wymieniliśmy hasła i za chwilę siedziałem już w poczekalni lekarskiej w towarzystwie generała Tokarzewskiego, pułkownika Roweckiego i pana, którego mi przedstawiono jako dyrektora, a którym był Kruk Szczerecki, późniejszy Szczepan, ówczesny szef Wydziału Polityczno-Propagandowego Związku Walki Zbrojnej. Wkrótce nadszedł wysoki, trochę pochylony, siwawy Pużak. Rzucają się w oczy okulary o dużych, grubych szkłach. Mówi z lekkim akcentem kresowym. Ostatni przychodzi Aleksander Dębski, szczupły, wysoki, też pochylony, też w grubych szkłach, nerwowy i żywy. Nastrój wśród zebranych poważny, pełen skupienia. Wydaje mi się, że wszyscy w tej chwili zadają sobie pytanie, czy znajdziemy wspólny język? Co z tego wyniknie?
8: Stefan Korboński znalazł się wśród największych tuzów

0: polskiego państwa podziemnego.
1: W końcowej fazie wojny obejmuje najważniejsze stanowiska. Kieruje życiem podziemnym w warunkach przejścia Polski pod okupację sowiecką. To jest kierownictwo walki cywilnej, to znaczy on uważał, że poza działalnością stricte polityczną, poza kontynuacją tradycji II Rzeczpospolitej w podziemiu, poza funkcjonowanie państwa podziemnego, poza walką zbrojną, niesłychanie ważną rzeczą jest tworzenie wzorców postępowań dla społeczeństwa, kierowanie walką cywilną, która w jego przekonaniu była równie ważna jak walka zbrojna. Temu przekonaniu pozostał wierny do końca wojny.
0: Wróćmy do kluczowego spotkania 7 lutego 1940 roku Alei Niepodległości w Warszawie.
2: Po objęciu przewodnictwa Pużak, zgodnie z przyjętym porządkiem, udzielił głosu pułkownikowi Roweckiemu i w ten sposób rozpoczęło swoje funkcjonowanie ciało kierujące całą polską konspiracją przez około 2 lata. Pierwsze posiedzenie obracało się dookoła celów, jakie sobie stawiamy i organizacji kraju pod okupacją. Uważaliśmy, że należy kontynuować walkę w podziemiu. Chcieliśmy walkę w kraju uczynić elementem dalszej rozgrywki z Hitlerem, które alianci zmuszeni będą uznać i ocenić. Pragnęliśmy dopomóc do zwycięstwa i mieć możliwie poważną pozycję w aktywach ostatecznego bilansu.
0: Wicedyrektor Rozgłośni Polskiej Wolnej Europy Tadeusz Rzęczykowski był wysoko usytuowany w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, Armii Krajowej, kierował Wydziałem Propagandy. On spotkał Korbańskiego już podczas wojny.
3: Obok organizacji wojskowej powstała Główna Rada Polityczna. Wszedł do niej Korboński jako reprezentant Macieja Rataja i Stronnictwa Ludowego. Jako członek Politycznego Komitetu Porozumiewawczego Korboński blisko współpracował z generałem Stefanem Roweckim. Obydwaj mieli do siebie zaufanie i jednakowe zrozumienie zadań wojskowych i politycznych. Znalazło to konkretny wyraz w powierzeniu Korbońskiemu przez Roweckiego kierownictwa walką cywilną z ramienia ZWZ. Taki sam mandat Korboński otrzymał również od delegata rządu. W ten sposób nastąpiło zdezrealizowanie w jego rękach niezwykle wówczas ważnej dziedziny powszechnego oporu, przede wszystkim biernego, ale także często i czynnego. Ta forma walki z wrogiem mobilizowała jednolitą postawę społeczeństwa i dezorganizowała plany okupanta.
1: No, w momencie, kiedy Parlament Polski Podziemny zaczyna funkcjonować, są jeszcze żywione nadzieje, że wojna potrwa krótko i ta karta fatalna dla Polski, ona się odwróci, dlatego że nie doszło jeszcze do rozpoczęcia wojny na Zachodzie, de facto w maju dopiero Niemcy ruszają na Francję. Więc to jest okres nadziei na to, że te tworzące się struktury będą tyleż efektywne, co krótko działające. Od lata 1940 roku sytuacja zmienia się całkowicie. Te osoby, których głos słyszeliśmy, i Wierzbiański, i Korboński, Tadeusz Rzęczykowski, one nie tylko będą działały na rzecz sprawy polskiej w czasie wojny, ale znajdą się na emigracji po 1945 roku.
0: Korboński w ramach Parlamentu Polski Podziemnej brał udział w odprawianiu emisariuszy, łączników z polskim Londynem. W takich okolicznościach poznał zarówno Jerzego Lerskiego, Zdzisława Jeziorańskiego, późniejszego Jana Nowaka oraz Jana Karskiego, kuriera Polskiego Państwa Podziemnego do Londynu.
4: Karski przyszedł na posiedzenie tak zwanego Politycznego Komitetu Porozumiewawczego w składzie generał Stefan Rowecki, Aleksander Dębski ze Stronnictwa Narodowego, Kazimierz Pużak z Polskiej Partii Socjalistycznej i ja ze Stronnictwa Ludowego i złożył nam doskonałe sprawozdanie. Pamiętam z tego jeszcze taki szczegół, że Karski na wstępie powiedział: jestem wierzącym katolikiem, jestem takich takich przekonań, ale chcę panu zapewnić, że to nic nie wpłynie na to, co mam panom powiedzieć zbiorowo tu dzisiaj na posiedzeniu i każdemu z was oddzielnie. Bardzo mi się to podobało.
0: To było spotkanie po powrocie Jana Karskiego z jego misji do Londynu. Emisariusz Jur, czyli Jerzy Lerski, wydatnie pomógł Stefanowi Korbońskiemu w utrzymaniu łączności z Londynem. Pomógł w sensie technicznym. O tym będzie jeszcze mowa dalej. Korboński wraz ze swoją żoną Zofią utrzymywali radiostację łączności z polskim Londynem. To była radiostacja nie

0: zależna poza strukturami wojskowymi.
1: Leszki odegrał w moim podziemnym życiu dużą rolę z bardzo prostego powodu. Mnie udało się przy pomocy grupy ludzi, przy tym mojej żony, zorganizować odrębną łączność radiotelegraficzną z Londynem. Niezależną od, zupełnie od żadnej sieci. To była konspiracja w konspiracji. Ja miałem tylko na tej radiostacji jeden kwarc i dlatego trzeba, depesze można było nadawać tylko na jednej fali, co nas wszystkich ogromnie narażało na niebezpieczeństwo wykrycia i aresztowania. On mi przywiózł 8 kwarców dodatkowych i to zrobił bardzo dobrze, bo spotkał się ze mną na takim lokalu i powiedział: proszę pana, ja dostałem taki rozkaz w Londynie, żeby tego nikomu nie dawać do rąk, żadnej łączniczce, żadnemu pośrednikowi, żadnemu urzędnikowi. To należy dać do własnych rąk Nowaka, bo to był mój ówczesny tytuł radiotelegraficzny, to był Nowak. No od tego czasu nawiązaliśmy kontakt i bardzośmy blisko współpracowali.
2: Newralgiczna sprawa, dlatego że razem z żoną, wspominał, z Zofią Korbońską, no on jest operatorem tej radiostacji. Do takich zasad koniecznych, konspiracyjnych należała zmiana miejsc nadawania.
0: Oraz częstotliwości.
2: Stąd częstotliwości także. Zdobywanie informacji. Więc to była rzecz niesłychanie istotna i on zresztą utrzymał, poza tymi wszystkimi swoimi innymi obowiązkami, przekonanie o tym, że powinien to kontynuować do końca wojny. Będziemy jeszcze o tym mówić, ale przecież te wszystkie dramatyczne rzeczy, które dzieją się w Polsce i z Polską w finale wojny, one są relacjonowane do Londynu przez Stefana Korbońskiego, który kontakt przez radiostację utrzymywał do 1945 roku.
0: Za chwilę o tym będzie mowa. Pod Londynem w ośrodku wywiadowczym Bletchley Park uruchomiono projekt, o którym wiedziało kilka zaledwie osób. Naczelny wódz. Nielegalnie dowiedzieli się też od Korbońskiego przywódcy Polski Podziemnej, no i sam Korboński. Chodziło o tajną radiostację Świt, która udawała nadawanie z Polski, w rzeczywistości nadawała spoza kanału La Manche.
3: Wyłonił się pomysł, by umożliwić Świtowi podawanie wiadomości o wydarzeniach w Warszawie z tego samego dnia. Wychodziłem wcześniej na miasto, rozglądając się pilnie, czy nie jestem obserwowany. Rozpoczynałem w ten sposób polowanie za jakąś sensacyjną wiadomością, która by dała Świtowi temat do audycji tego samego lub następnego dnia. Jeśli nieszczęście chciało, że Niemcy w nocy na przykład rozplakatowali listę osób rozstrzelanych z tego czy innego powodu lub rozlepili jakieś rozporządzenie, albo też w ogóle coś się stało, o czym całe miasto mówiło, wówczas wracałem do kryjówki i po ułożeniu tekstu i zaszyfrowaniu go przez Zosię, depesza wędrowała na stację tak, by zdążyć na rozpoczęcie pracy z Londynem.
0: W ten sposób uwiarygadniano ten cały projekt, w którym po południu czy wieczorem z fal radiowych można było usłyszeć o wydarzeniach sprzed kilku godzin w Warszawie.
2: Świt był pomyślany jako radiostacja, która nadając de facto spod Londynu mistyfikuje radiostację krajową z taką intencją uwypuklenia roli podziemia, które ma swoją stację na terenach okupowanych przez Niemcy. No ale, tak jak powiedziałeś, żeby relacje Świtu brzmiały w sposób wiarygodny, on musiał być zaopatrywany w informacje krajowe, przekazując treść dzienników niemieckich wydawanych w Warszawie w języku polskim tego samego dnia rano. I ta operacja, to zasilanie przez Korbońskich, bo właściwie trzeba także pamiętać także o roli jego żony, trwało do 1944 roku. Bez informacji, które zbierał, opracowywał i przekazywał do Londynu Stefan Korboński razem z żoną, pomysł Świtu nie mógłby być realizowany, nie mógłby być kontynuowany.
0: Tej mistyfikacji uległ nawet Jan Nowak-Jeziorański, kilkukrotny kurier z Warszawy, uwierzył.
1: Przyjechał właśnie emisariusz Nowak, spotkał się ze mną i powiedział: proszę pana, ja jechałem przez Szwecję, Szwecji cała Polonia jest podzielona na dwa obozy. Jedni twierdzą, że to jest niemożliwe technicznie, żeby taka radiostacja mogła pracować w Polsce i nie była do tego czasu złapana przez Niemców, prawda? Czyli ona musi być za granicą. A drudzy mówią, to jak pan słucha, to pan co dzień się dowie, co się dzieje w Warszawie. Nowak mówi, no proszę pana, cieszę się, że mogę poznać kierownika tej stacji. Ale proszę pana, może by pan dał taki sygnał, żeby w Szwecji w tą

0: Uwierzyli. Ja powiedziałem, no co pan chce? On powiedział coś w tym rodzaju. Janek pozdrawia Helenę. Powiedział, za 4 dni będzie podany i na skutek tego sam Nowak uwierzył wtedy, że ten świt jest w kraju. O tym, że świt jest pod Londynem, to ja wiedziałem tylko i moja żona, bo ona była szyfrantką. Generał Sikorski zakazał mi podzielenia się tą wiadomością z kimkolwiek. Ja złamałem jego żądanie, bo powiedziałem to delegatowi Jankowskiemu i generałowi Robieckiemu. Im dłużej, ale oni to trzymali dla siebie. Dlaczego musiałem mu powiedzieć? Dlatego, że masa ludzi w Polsce zaczęła mieć pretensje, że co ten siedzi na tej radiostacji, nikogo do niej nie dopuszcza. Były masa oskarżeń na mnie, ale jak już się powiedziałem delegatowi Jankowskiemu, że to jest pod Londynem, to powiedział, panie, niech pan o nic się nie boi, ja teraz pana będę krył.
1: Widać, że ten pomysł świtu był nie tylko znakomity, no ale także dzięki jego zabiegom obronił się.
2: On miał bardzo rozwinięty zmysł politycznej analizy. Po uruchomieniu Radia Wolna Europa, Jan Nowak-Jeziorański wykorzystywał go na antenie w licznych audycjach historycznych i między innymi to właśnie Korboński przekonująco uzasadniał, jaki był wymiar polityczny Powstania Warszawskiego, dlaczego powinno było wybuchnąć.
0: Powstanie warszawskie zrobiło ogromne wrażenie na Stalinie i skłoniły do porzucenia myśli uczynienia z Polski 17 Republiki. Zamanifestowana przez powstanie i akcję burza gotowość walki w obronie prawa do niepodległości przekonała Stalina, że utworzenie 17 Republiki stworzyłoby wiele kłopotów i mogło doprowadzić do wielkiego przelewu krwi.
2: Cytowany już Tadeusz Rzęczykowski, wiceszef Radia Wolna Europa, rozgłośni Polskiej, jak mówiliśmy, poznał Stefana Korbońskiego w konspiracji.
3: Razem z nim należałem do Społecznego Komitetu Antykomunistycznego utworzonego przez delegaturę rządu we wrześniu 1943 roku. On pierwszy, dzięki swej radiostacji, alarmował rząd polski w Londynie wiadomością o porwaniu 16 polskich przywódców do Moskwy. Na jego barki spadły niezwykle trudne w tym okresie zadania, gdy 11 kwietnia 1945 roku powierzono mu pełnienie obowiązków delegata rządu.
2: Ta struktura antykomunistyczna, w skrócie ANTYK, do której należeli i Korboński, i Rzęczykowski, była jedną z wielu aktywności Korbońskiego.
1: On bierze udział w powstaniu, znaczy w takim wymiarze cywilnym, jest szefem Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury, wchodzi najgłębiej w tę strukturę podziemia, no i udaje mu się z Warszawy wyjść, nie skończyć w obozie i uważa, że w tym niesłychanie trudnym czasie, to znaczy powstanie przy wszystkich dyskusjach, które towarzyszą jego wybuchowi i zasadności, no było ciosem w podziemie ze względu na klęskę powstania, no właściwie de facto został zdezorganizowany. I Korboński cały czas dysponując tą radiostacją bierze na siebie obowiązek nadal utrzymywania kontaktu z Londynem, koordynowania tych wszystkich działań, które podziemie decyduje się prowadzić, kontynuować w niesłychanie trudnej sytuacji politycznej. To znaczy już mamy PKWN w Lublinie, już część Polski zajęta jest przez armię sowiecką. Pytanie o to, jak się zachowywać, jak bronić niepodległości, jakimi narzędziami. No to są wszystko dylematy czy wyzwania, które stają przed takimi osobami jak Korboński.
2: Kiedy spłynęło zaproszenie od Sowietów na posiedzenie najwyższych przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w Pruszkowie, niektórzy mieli już od początku podejrzenia, że jest to rodzaj pułapki, że dają się zwabić w potrzask.
0: Okulicki wietrzył w tym podstęp od samego początku. Miałem okazję rozmawiania z nim i Okulicki na zakończenie tej rozmowy oświadczył mi, że on nie weźmie udziału w tych pertraktacjach. Gdy jednakże po kilku dniach spotkałem go w kawiarence na Koszykowej w Warszawie, pamiętam to dokładnie, był przygnębiony i stwierdził, że pod naciskiem delegata musiał zmienić zdanie i decyduje się wziąć udział w tych rozmowach.
1: Zrządzenie losu, że Korboński nie wziął udziału w tych negocjacjach, prawda? Bo dlatego, że Korboński był jedyną osobą, która wysyła cały czas informacje o tym, prawda? Znaczy, gdyby taka osoba jak Korboński została także aresztowana i ten proces 16 był procesem 17,

0: informacja o aresztowaniu ujrzałaby światło dzienne w czasie procesu, czyli 3 miesiące później.
1: Podkreślam, że miałem radio w swoim ręku i szyfry, także na mnie spoczywał obowiązek, tak jak sobie zresztą tego życzył delegat, zawiadomienia Londynu o tym, co się dzieje, więc postanowiłem cierpliwie czekać, starannie komunikując się z tymi osobami, do których delegaci by wrócili, porozmawiając w pierwszym rzędzie z rodzinami. No ale dzień upływał za dniem. Zaczęliśmy się wszyscy już z podziemia niepokoić, no ale wytrzymałem nerwowo, jak mi się wydaje, do końca i dopiero, gdy nie przyjechali na święta wielkanocne do domu, zdecydowałem się wysłać depeszę i pamiętam dokładnie, pojechałem sam na radiostację z zaszyfrowaną depeszą i w pierwszy dzień Wielkanocy w godzinach przedpołudniowych wysłałem depeszę do Londynu zawiadamiającą o tym, co się stało.
0: Rozpoczyna się w Londynie dzięki informacjom, które przesyła Korboński, akcja alarmowania opinii publicznej i interwencji urzędów Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych z sugestią, czy z prośbą o to, żeby z kolei te rządy interweniowały u Stalina. Czy mamy do czynienia z sytuacją zupełnie niezwykłą, mianowicie ludzie, którzy są odpowiedzialni za walkę z hitlerowcami, z Niemcami od 1939-40 roku, teraz w finale wojny zostają aresztowani pod zarzutem współpracy z Niemcami, bo takie zarzuty im postawiono w Moskwie. No ale stosunek świata zachodniego do aresztowania i do procesu 16 pokazuje, w jakiej sytuacji znajdowała się tak zwana sprawa polska, jakim potencjałem dysponował Stalin i jakim niewielkim potencjałem czy wpływem na jego decyzję dysponował świat zachodni.
2: Też opowieści po latach Korbońskiego o tamtych dramatycznych dniach wiosny 45 roku pokazują, jak zawikłana była sytuacja w samej Polsce. Oto jego opowieść, jakie były źródła jego informacji o aresztowaniu 16.
1: Pierwsze wiadomości o areszcie to właściwie przyszły do nas takimi podziemnymi kanałami, gdzie są najrozmaitsze styki, ze środowiska polskich komunistów. Ze środowiska Komitetu Lubelskiego, prawda, doszło do mnie już wtedy powiedzenie Bieruta, że ironicznie mówił, no, odmawiali rozmów z nami Polakami, chcieli rozmów z Rosjanami, to patrzcie, jak na tych rozmowach wyszli. Wkrótce Londyn zaczął alarmować cały świat, prawda, i słyszeliśmy przez BBC już wiadomość o aresztowaniu 16, muszę powiedzieć. I to wówczas jeszcze nam się wydawało zbyt pochopnym, takie stwierdzenie kategoryczne, że zostali aresztowani. Te wiadomości radiowe, o których w tej chwili mówię, przyszły jeszcze przed wiadomością od komunistów.
0: A kończy to się wszystko aresztowaniem Stefana Korbońskiego, aresztowaniem przez NKWD, co także jest charakterystyczne. To znaczy człowiek, który unika wpadki, działając od początku w podziemiu, od przełomu 1939 i 1940 roku i który umie zachowywać ostrożność i zna wszystkie tajniki poruszania się w podziemiu, zostaje aresztowany i to można uznać za taki symboliczny koniec polskiego podziemia.
2: Opowiadał o tym historyk II wojny światowej Andrzej Pomian, zwracając uwagę, że aresztowanie Korbońskiego było wynikiem gwałtownego pogorszenia się stosunków pomiędzy Ruchem Ludowym a Komitetem Lubelskim.
3: Korboński od 28 czerwca siedział w więzieniu bezpieki najpierw w Krakowie, a potem w Warszawie. Odmówił wszelkiej współpracy. Nie podpisał odezwy do ujawniania się podziemia przed władzami. Wypuszczony na wolność przystąpił do jawnej działalności politycznej w Polskim Stronnictwie Ludowym i prowadził opozycję także i w Sejmie Ustawodawczym, do którego został wybrany z Warszawy.
2: Na razie oddajmy głos samemu Stefanowi Korbońskiemu. Tak on wspominał pierwsze chwile za kratami Ludowego Państwa.
4: Zostałem aresztowany wraz z żoną Zofią przez sowieckie NKWD w Krakowie w nocy z 28 na 29 czerwca 1945 roku i po kilku dniach przekazany i przewieziony samochodem ciężarowym do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie, do Polskiej Bezpieki, która się wówczas dopiero organizowała. Wobec jej późniejszej ogromnej rozbudowy i decydującej roli w życiu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, ten okres ząbkowania bezpieki zasługuje na przypomnienie i omówienie.

0: Chyba pierwszym spostrzeżeniem był stosunek oficerów sowieckiego NKWD do funkcjonariuszy bezpieki, z którymi urzędowali w Krakowie w tym samym budynku. Ubrani w surowe, pozbawione wszelkiej elegancji sowieckie mundury wojskowe, robili wrażenie bardzo pewnych siebie, zdradzali fachowość zawodowych sędziów śledczych.
1: Tu program Drugi Polskiego Radia, audycja Ślady Pamięci.
2: Rafał Chabielski
1: i Andrzej Mietkowski. Dziś przypominamy Stefana Korbońskiego, działacza niepodległościowego, pisarza, wielką postać Polonii za oceanem.
2: On zostaje postawiony w lecie 45 roku przed wyborem, co dalej, co robić, jak się odnosić do sytuacji w Polsce. No, przypomnijmy, że w tym czasie zostaje sformułowany tymczasowy rząd jedności narodowej, do którego wchodzi w charakterze wicepremiera Stanisław Mikołajczyk, osoba bliska politycznie Korbońskiemu. I Korboński uważa, że jego zadaniem w tej nowej sytuacji jest próba legalnej działalności, to znaczy uznania powstania tego rządu, przyjęcia do wiadomości motywów, jakim kierował się Mikołajczyk, i podjęcia legalnej działalności politycznej. To otwiera przed nim drzwi więzienia. Do 1947 roku w ramach Polskiego Stronnictwa Ludowego, jako jeden z najbliższych współpracowników Stanisława Mikołajczyka, w innych warunkach, działając legalnie, a nie w konspiracji, podejmuje się zadanie, tak jak Mikołajczyk, dosyć karkołomnego, jak się okazuje niewykonalnego, ale w momencie, kiedy zaczynał, to nie wiedział o skali trudności, mianowicie niedopuszczenia do przejęcia pełnej kontroli nad Polską, pełnej władzy przez komunistów.
1: Jedna z pierwszych odsłon działalności Stefana Korbońskiego. Styczeń 1946 roku, Kongres Ruchu Ludowego w Warszawie.
0: Sala wraz z galeriami była wypełniona do ostatniego miejsca i kilka tysięcy zaciekawionych oczu zawisło na moich ustach, czekając na referat. Rozpocząłem od słów. Dla odróżnienia od tych, którzy podszywając się pod naszą starą nazwę Stronnictwa Ludowego, służą innym niż my Bogom, i dla podkreślenia, że jesteśmy nie tylko ruchem ludowym, ale w walce o Polskę także narodowym, Komisja Statutowa proponuje Wysokiemu Kongresowi zatwierdzenie już w praktyce używanego dodatku do naszej przedwojennej nazwy, a mianowicie Polskie przed słowami Stronnictwo Ludowe. Salę ogarnął entuzjazm. Rozległa się burza oklasków i okrzyki. Niech żyje Polska, niech żyje Polskie Stronnictwo Ludowe. Gdzieniegdzie, szczególnie wśród kobiet na galeriach, można było zauważyć chusteczki przy oczach.
2: Ta zmiana nazwy, to znaczy dodanie Polskie przed Stronnictwem Ludowym, była koniecznością, dlatego że komuniści dla takich powodów dywersyjnych, nazwijmy to w ten sposób, założyli w 1944 roku Stronnictwo Ludowe. Całkowicie zależne od siebie, z pełną świadomością i z taką intencją dezorganizacyjną, prawda? To znaczy ten wielki ruch ludowy, mający niepodległościową tradycję, wywodzoną jeszcze sprzed 1914 roku, sprzed wybuchu I wojny światowej, który funkcjonował pod nazwą Stronnictwo Ludowe przed wojną, zyskiwał konkurenta w postaci nic nieznaczącej małej partyjki Stronnictwo Ludowe, całkowicie uzależnionej od komunistów. Stąd ta zmiana i przyjęcie w związku z tym przez PSL, no on pełnił taką rolę już wcześniej, największego ugrupowania politycznego, które wykraczało daleko poza funkcję stronnictwa reprezentujące interesy rolników, chłopów. To był ruch skupiający wszystkich tych, którzy uważali, tak jak Mikołajczyk i tak jak Korboński, że mimo fatalnego położenia, w jakim Polska się znalazła, można coś zrobić, żeby jakieś elementy suwerenności, niepodległości ratować, a narzędziem do tego było właśnie legalne działanie Polskiego Stronnictwa Ludowego, dysponującego własną prasą, strukturami, rozwijającego się bardzo intensywnie po 1945 roku.
1: Rozwijało się, działało legalnie, ale cały czas pozostawało na celowniku komunistów. W świetle przygotowywanych wyborów parlamentarnych w 1947 roku rozpoczął się w całej Polsce terror wymierzony w działaczy ludowych. Dziesiątki ich zginęły w skrytobójczych zamachach, masę

0: działaczy trafiło za kraty. W takich warunkach przygotowywano wybory roku 1947.
1: Pod naciskiem stronnictwa i aliantów zachodnich zostały wyznaczone wybory do Sejmu na 19 stycznia 1947 roku. Równocześnie reżim komunistyczny podwoił stosowany od początku terror i w okresie kampanii wyborczej oraz bezpośrednio po wyborach około 100 tysięcy członków Polskiego Stronnictwa Ludowego, w ogromnej większości chłopów, przeszło przez więzienia od paru tygodni do paru miesięcy i lat. 119 przywódców tego stronnictwa, głównie prowincjonalnych, zostało w tym czasie zamordowanych jawnie i otwarcie przez bezpiekę. Lista ich została przedłożona ambasadorom amerykańskiemu, angielskiemu i sowieckiemu, lecz pokwitowano ją milczeniem. Dzięki temu terrorowi i nieopisanym fałszerstwom wyborczym Polskie Stronnictwo Ludowe, mimo że otrzymało ogromną większość głosów, zostało w Sejmie tylko 28 mandatów. Byłem jednym z tych 28 jako poseł miasta Warszawy. Po jedynym moim wystąpieniu w Sejmie poświęconym amnestii dla aresztowanych masowo żołnierzy Armii Krajowej i innych członków podziemia, zagrożony aresztowaniem opuściłem kraj i przedostałem się wraz z żoną Zofią do Szwecji.
2: To, że komuniści przesunęli ten termin do 1947 roku, to był rezultat świadomości tego, że są niepopularni. W 1946 roku mamy referendum, także sfałszowane, które miało być prewyborami, takim aktem, który miał dowodzić poparcia społeczeństwa dla władzy komunistycznej. Wynik tych wyborów styczniowych z 1947 roku, sfałszowanych, znaczy znalezienie się w parlamencie w wyniku tych wyborów był dla Korbońskiego taką gorzką satysfakcją, to znaczy on z jednej strony miał poczucie, że ta misja, która się podejmuje po wyjściu z więzienia, może być jakoś kontynuowana. Natomiast szansa na to, że nadzieje, które żywił on i jemu podobni, to znaczy, że coś się da uratować jeszcze, że te nadzieje się rozpierzchły, że ich nie ma, że przed Polską jest raczej czas trudny i miejsca na optymizm całkowicie nie ma. I to, mam wrażenie, jest jednym z powodów, dla których decyduje się opuścić kraj.
0: W 52 roku, przed wyborami kolejnymi do Sejmu, już będąc na Zachodzie, przypominał na antenie Wolnej Europy, jak władza ludowa fałszowała wybory 5 lat wcześniej.
3: Ludność Polski musi pamiętać o jednym, a mianowicie, żeby nie przywiązywać do tej komedii żadnego znaczenia i uważać ją za to, czym jest w istocie. To jest za oszustwo narzucone przez sowieckiego okupanta. Protesty wyborcze wniesione do Sądu Najwyższego opisywały przeszło 50 różnych typów fałszerstw i nadużyć popełnionych w czasie wyborów. Około 100 tysięcy ludzi przeszło w okresie wyborów przez więzienia, począwszy od kilku dni do kilku miesięcy. Obecnie komuniści mają zamiar tą komedię wyborczą powtórzyć.
0: Wspominał po latach niezwykłą sylwetkę tego działacza Bolesław Wierzbiański, cytowany na początku, redaktor naczelny nowojorskiego Nowego Dziennika.
4: Był świetną postacią. Natura wyposażyła go na rzeczywistego przywódcę. Nie tylko był wysoki i przystojny, ale miał wielkie zdolności nawiązywania stosunków z ludźmi. Poza tym był człowiekiem bardzo dowcipnym. Wielokrotnie rozmawiałem o Stefanie Korbońskim z amerykańskimi znajomymi. Cenili u niego niezmiernie właśnie dowcip i umiejętność formułowania opinii i postulatów. Przedstawiał je zawsze precyzyjnie, z wielką starannością.
0: Właśnie z tych powodów Jan Nowak-Jeziorański i kolejni dyrektorzy Wolnej Europy zwracali się do Stefana Korbońskiego, gdy chwile dziejowe w kraju zasługiwały na komentarz. To jego fragment oświadczenia po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego w 1981 roku.
1: Pomiędzy tym, co się obecnie dzieje w Polsce, a tym, co się działo w roku 1946 i 1947, zachodzi duże podobieństwo. Wówczas Polskie Stronnictwo Ludowe pod przewodnictwem swego prezesa i byłego premiera rządu na uchodźstwie w Londynie, Stanisława Mikołajczyka, który wrócił do kraju, podjęło walkę z reżimem komunistycznym narzuconym Polsce przez Sowiety. Walka ta trwała przeszło 2 lata.

celem jej było odzyskanie przez Polskę wolności i ustroju demokratycznego. W sierpniu 1980 roku tę samą walkę o wolność i demokrację podjęły rzesze robotnicze pod wodzą Lecha Wałęsy. Ten zryw robotniczy rozszerzył się na całą Polskę i stał się początkiem ruchu odnowy w skali narodowej.

0: za dymną zasłoną pertraktacji i ugodowych oświadczeń oraz gestów przygotowywał krwawą, zbrojną rozprawę. I tak jak w roku 1946 i 1947 znów tysiące przywódców i członków Solidarności znalazło się za kratami i znów polała się polska krew wytoczona przez zbirów z bezpieki i elitarnych komunistycznych oddziałów wojskowych. A wszystkim zza kulis kierują Sowiety, tak jak kierowały w roku 1946 i 1947. Historia się powtarza.
1: Historia się powtarza, a Stefan Korboński, można powiedzieć, trwa na posterunku. On od znalezienia się na emigracji w 1947 roku osiedla się razem z żoną w Stanach Zjednoczonych, staje się trochę pisarzem historycznym, trochę publicystą politycznym, ale w każdym razie jest zaangażowany we wszystkie działania, które są podejmowane na emigracji w celu, który jest zbieżny z tymi celami, które stawiał sobie w okresie wojny, działając w innych warunkach. Mianowicie Polska po 1945 roku jest krajem uzależnionym od Związku Sowieckiego, niedemokratycznym i sensem jego istnienia jest to, żeby doprowadzić do tych dwóch zmian, to znaczy do niepodległości i do demokracji.
2: Jest wybitnym działaczem polonijnym, jest też prezesem Stowarzyszenia Narodów Ujarzmionych, skupiającego wybitnych działaczy emigracyjnych z krajów komunistycznych, z Europy Wschodniej i Środkowej. Jest też żywym świadkiem historii, kiedy na przykład w 1984 roku ZSL, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, zbierało się na swoim 9. kongresie, Stefan Korboński na antenie Wolnej Europy przypominał, skąd oni są, skąd idą.
3: Z drugim stronnictwem ludowym, tak zwanym lubelskim, Polskie Stronnictwo Ludowe nie chce mieć nic wspólnego. Lubelskie Stronnictwo Ludowe, czyli obecne Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, ZSL, zostało stworzone sztucznie przez Polską Partię Robotniczą, czyli Polską Partię Komunistyczną i Bezpiekę po to, by na terenie wiejskim stworzyć dywersję dla prawdziwego Stronnictwa Ludowego, na którego czele za aprobatą chorego Wincentego Witosa stanął przybyły z Anglii były premier i wiceprezes Stronnictwa Ludowego Stanisław Mikołajczyk, wybrany na tym kongresie wśród wielkiego entuzjazmu przez aklamację prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na czele Lubelskiego Stronnictwa Ludowego postawiono komunistów. Ten grzech pierworodny obciąża Zjednoczone Stronnictwo Ludowe do dziś dnia i nic go nie jest w stanie zmazać.
1: Korboński był współpracownikiem Wolnej Europy, albo osobą, która uważała, że rozwiązanie braku niepodległości Polski po 1945 roku musi się odbywać w wymiarze szerszym, że na to trzeba spojrzeć z perspektywy wszystkich narodów, które znalazły się w sytuacji podobnej do tej, w której znalazła się Polska po II wojnie światowej. I stąd jego udział w tej organizacji, o której wspomniałeś, Zgromadzenie Narodów Ujarzmionych, które grupowało przedstawicieli emigracji z państw europejskich, które znalazły się w takiej sytuacji jak Polska. Jałta nie jest traktowana jako kategoria bezwzględna, jako kategoria nieodwracalna, że to, co stało się w Europie w 1945 roku, jest przejawem niesprawiedliwości i z tą niesprawiedliwością trzeba walczyć i o tym trzeba mówić.
2: Stefan Korboński zmarł w 1989 roku. Tak wspominał go historyk Andrzej Pomian.
4: Miał inteligencję typowo polityczną. Mniej go obchodziły tak częste na emigracji wielosłowne i zwykle jałowe deklaracje. Stał tylko twardo na stanowisku niepodległości i ustroju demokratycznego. Do ostatka interesował się wydarzeniami w Polsce. Już na lożu śmierci wysłuchał relacji żony o zalegalizowaniu Solidarności i dał znak głową i oczami, że rozumie.
1: Stefan Korboński umiera w przededniu zmian przełomowych, które zachodzą w Polsce. Nie ma w związku z tym udziału, nie bierze udziału w tym wszystkim, co składało się na początki Polski niepodległej i demokratycznej, ale nie ulega wątpliwości, że całym swoim życiem zaświadczył o tym, że to, co stało się w Polsce w roku 1989, można przypisać wysiłkom i determinacji takich ludzi, między innymi takich ludzi jak Stefan Korboński. To nie ulega wątpliwości.
2: Przypomnieliśmy dziś wielką postać. Nie było czasu wspomnieć o cyklach jego audycji historycznych przechowywanych w Archiwum Wolnej Europy, jak Współczesna Historia Polski,

0: czy polskie państwo podziemne lat II wojny światowej. Żegnamy się z Państwem na 2 tygodnie.
1: Rafał Chabielski
0: i Andrzej Mietkowski. Audycję wydawał Andrzej Zieliński, realizowała Beata Rostkowska. Na zakończenie Jacek Kaczmarski i Zbigniew Łapiński. Rodzaj rozmowy z wierszem Zbigniewa Herberta Kwestia smaku, piosenka Kwestia odwagi.
2: To wcale nie jest takie łatwe odłożyć dumną broń odmowy, buntu rozpaczy szybką szablę, hełm, który od posłuchu chronił, pióropusz pieśni narodowych, ostrogi krzywd nienaprawionych. Zdjąć puklesz niewzruszonych zasad, rzeźbiony w płaskie twarze świętych, którego wzór po ciężkich czasach winien być w duszy odciśnięty. To wcale nie jest takie łatwe zamknąć z poczuciem, że na zawsze arsenał środków ostatecznych, proch samopalny, cierpień lądy, do argumentów wszystkosiecznych. To wcale nie jest takie łatwe zwinąć ostatnich redut mapę. Bo kwestią wielkiej jest odwagi w lustrze obojętnego światła zobaczyć się bezbronnym, nagim, istotą w istotrojowisku, otwartą ręką przyjąć zakład o zawsze bezlitosną przyszłość. Nie wierząc w sens zbiorowej wiary, nie gardzić rasą jej wyznawców, codziennie skromne kłaść ofiary w chramach bóstw ograbionych z blasku. To wcale nie jest takie łatwe. To wcale nie jest takie łatwe być swoim własnym światowidem, cudzych nie wyśmiewając bożyszcz, zdobywać współwyznawców wstydem z prób nieporadnych bycia świadkiem. Bo przecież trwa noc długich noży, choć dziennym się maskuje światłem. Bo przecież trwa noc długich noży, choć dziennym się maskuje światłem.

0: Literacka siesta.
1: Anna Lisiecka, dzień dobry. Powracamy do listów Witkacego do żony, które Krzysztof Gosztyła nagrał dla nas w 2005 roku.
2: Zakopane, 15 sierpnia 1927. NP 11. NN. Dlatego się namyślałem, że sama powiedziałaś, żebym tak robił. Pierwsza wersja była dość beznadziejna, na drugą zgodziłem się bez wahania, mimo kolosalnych technicznych trudności. Ale w żadnym razie nie chcę cię opuścić. Ale znowu absolutnych przyrzeczeń robić nie można nigdy. Na przykład ty spotykasz jakiegoś księcia z 20 000 funtów i rolmopsem 75 HP. Ja coś w rodzaju Helibert, przy czym zapewniam ci zbytek i tym podobne. I co wtedy? Całe życie jest eksperymentem, bo jesteśmy Polakami bez floty. I cóż może być gorszego?

się tylko żyje i taki pech. Muszę uważać, żeby mi się maszyna nie zepsuła, bo wtedy nic, z niczego. Co to jeszcze chciałem? Dopiero teraz naprawdę zacząłem nowe życie. Absolutny tetoteller, bez pepe i ce. Może to wyda jakieś nowe rezultaty. A może mi się natura odmieni. Jakże bym chciał być innym. Wierz mi, że bardziej pechowego i nieszczęśliwego bubka przy moich danych nie ma chyba na świecie. Myślę, że chyba mnie dobrze rozumiesz. Całuję cię bardzo serdecznie i kocham bardzo i chcę naszego szczęścia, ale to trudna bardzo łamigłówka. Twój W. Zakopane, 17 sierpnia 1927. Niepalenie 13. N.N. Jaki szeitan cię opętał, żeby mnie tak męczyć? Kiedy ja czekam listu ze zgodą, ty stajesz dęba na wszystkie kopyta. Propozycja dokładnego powrotu do dawnego stanu rzeczy z rozstaniem na dłuższe okresy i gwarancjami podczas tychże wytrąciła mnie rzeczywiście z równowagi. Drugą wersję przyjąłem bez zastrzeżeń. Ale takie słowa jak konkubina, garsoniera, zdrada, kobiety inne i tym podobne muszą być wykluczone z rozmów. Są to ogniwa łańcucha. Muszę móc chodzić, gdzie chcę, z kim chcę, na wycieczki na przykład. Nie mogę być w przykry sposób inwigilowany i kontrolowany. Mogę się uperfumować, włożyć coś na siebie i tym podobne, bez krzykań i tak dalej. Gwarantuję brak przykrości podczas pobytów twoich w Zakopanem. Wykluczam moją minę i moje usposobienie, które nie mogą być zawsze najszczęśliwsze, bo jestem człowiekiem nieszczęśliwym. Na to rady nie ma i nie będzie. Nie chcę z nikim żenić się i chcę ciebie jako żony tego typu na całe życie. Czuję się ostatnio niewyraźnie. Zrozum, Nineczko, że ja nie mam siły napisać nic innego. Niepalenie, 13. Ciągła walka z zupełnym zniechęceniem do życia i nonsensem. Nie bądźże okrutna i nie miej do mnie bezsensownych pretensji. Przecież ja też jestem człowiekiem u diabła. Gwarantuję, że ci żadnych przykrości nie zrobię. Napisz dobry i mądry list i przestań się nade mną znęcać. Czekam cię więc od 1 września. Napisz, kiedy przyjedziesz. Twój Witkacy. Zakopane, 18 sierpnia 1927, NP 14. NN. Błagam cię na wszystko. Nie rób już żadnych trudności i pogódź się ze mną. Naprawdę nie mam już siły na te ciągłe szarpanie się. Ja też jestem człowiek. Jestem dziś chory od 5:30 rano na żołądek. Gastritis. Był Kraszewski, kazał leżeć, a pogoda jak na złość bez chmurki. Napisz dobry list. Bez komplikacji. Opuścić cię nie mogę, o czym ciągle pisałem. Już dosyć tego. Całuję bardzo. Twój W. Zakopane, 7 października 1927. Niepalenie 4. Nowe życie na wielką skalę. NN. Wczoraj poszedłem rano do Marcelego, bo nagły kaszel bez kataru i ból w boku. Skonstatował podrażenie opłucne i kazał leżeć do niedzieli. Pogoda ładna. I to jest bardzo smutne. Zupełnie jestem opuszczony, bo nawet Marceli, który kazał leżeć do niedzieli, powiedział, że w niedzielę odwiedzi. Od ciebie listu nie ma. Bardzo smutno bez ciebie. Bóg widząc, że narzekam, będąc zdrowym, jak byk, dał mi nowego szpryca. Jest to początek chorób, które będą stanowić okres mego męczeńskiego żywota. Nie palę, nie tracę ducha, bo mam go bardzo mało. Bardzo żałuję, że pojechałaś, byłabyś miała zajęcie w pielęgnowaniu obłożnie chorego fafulata. Piszę wszystko naraz. Całuję bardzo. Jest to już definitywny początek końca. Wolałbym śmiertelną grypę, no prawie, niż coś z opłucną. Świństwo. Gorączki nie mam, 37,1, ale za to wczoraj miałem natchnienie. Jednak niepalenie to wielka rzecz, tylko trzeba przetrzymać 2-3 dni depresji. Nie mając nic do roboty, mogłabyś spróbować. Ford twierdzi, że tylko praca daje szacunek dla samego siebie. A jednak choroba to oczywiście rzecz najgorsza ze wszystkiego, bo wtedy już w ogóle psia krew, nic nie można. I cała siła jest
w rezygnacji.

0: Całuję bardzo. Witkacy. Zakopane, 18 października 1927, NP2. Najdroższa Nineczko. Dopiero wczoraj na dobre zacząłem nowe życie. Poznałem jakiegoś dyrektora sierszy wodnej, pana Dunajeckiego, który woził mnie autem i zaprosił do siebie. Ma mnie lansować. Wszystko to jest nad wyraz wszelki głupie. Po prostu kwiczeć można jak budzia. Nie wiem, czy w chwilach rozpaczy widzę właśnie wszystko jak należy, czy też to jest nienormalny pogląd, ale na dnie jest niezałatwiony stosunek do ciebie. I to, że nie jesteśmy razem. Bo to wszystko inne, jak ci mówiłem, nabiera na tym tle jadowitej pospolitości i ohydy. A tak byłoby nieszkodliwe i łatwe do przezwyciężenia. Postanowiłem stoczyć ostatnią definitywną walkę ze sobą na całym froncie i pokonać kwik. Absolutną mam pewność, że życie moje jest skończone i że czekają mnie teraz tylko coraz gorsze męki. Lepiej byłoby teraz rozpić się i zakokainować. Ale ze względu na matkę nie mogę tego wykonać. Pójść nieudacznik płaciet. Dziękuję za komplimenty, ale brzmią one dla mnie tragicznie. Tragicznie. Całuję bardzo. Kocham cię szalenie. Twój W. Zakopane, 19 października 1927, NP3. Nowe życie na wielką skalę, definitywny kwintupel. Moja najdroższa, jedyna Nineczko. Potwornie cię wprost kocham i tęsknię za tobą. Nie masz pojęcia, jakie parszywe jest moje życie bez ciebie, tylko w związku z tobą można wytrzymać tę pospolitość i marność egzystencji. Zaczyna to już powoli przerastać moją cierpliwość. Kwintofronie! On nie słyszy. Tylko to można zacytować. Do bólu nudzę się i zaczynam już tracić siły w walce z ohydą. Nie ma kto rady. Tylko trzeba uciec się do nieznanych wyżyn ducha. A wczoraj mój portret taki kuprowaty, naturalizm bez stylu, ogólny sos wszechświatowy, wykonała pod dyrekcją Kasprowiczowej siostra jej matki, pani Łotchińskaja de Domo Anderson. Bardzo milutki chłopczyk. Możliwe, że wcześniej przyjadę do Warszawy, jak tu skończę te obstalunki. Okropne jest to, że nie możesz się ze mną pogodzić, bo bez ciebie jest bardzo strasznie i nieprzyjemnie i po prostu wstrętnie. Utrzymuję się o 2 centymetry pod powierzchnią. Najwyższym wysiłkiem woli. Całuję bardzo. Twój Staś.
1: Do Witkacego listów do żony powrócimy jutro o tej samej porze.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Paweł Mykietyn.
3: Są Państwo na miejscu we wtorek. Jest 26 dzień maja. Minęła godzina 14.
4: Koncert w porze lunchu.
3: Magdalena Wojtulanis przy konsolecie, przy mikrofonie Michał Dębski. Dzień dobry. Dziś szczególnie ciepło myślimy o wszystkich mamach. Na powitanie z okazji Dnia Matki przygotowałem dla pań muzyczną różę, czyli La Rose, drobny szanson Nicolasa Gomberta.

Concerto Italiano i Giovanni Antonini w szansonie Nicolasa Gomberta z niesfornymi instrumentami dętymi La Rose. Takim różanym akcentem rozpoczynamy dzisiejszy koncert w porze lunchu. Zabiorę dziś Państwa do klasztornego kościoła w Melku, austriackiej miejscowości, w której organizowane są Międzynarodowe Dni Muzyki. Dni Muzyki Barokowej, trzeba dodać. W ubiegłym roku, 9 czerwca, na zaproszenie tego festiwalu do Melku przyjechała monachijska Hofka Kapelę, a główną gwiazdą wieczoru była niderlandzka śpiewaczka Olivia Vermeulen. Artystka dysponująca niezwykle głębokim głosem i także ważąca słowa, o czym przekonają się dziś Państwo. Chodzi oczywiście o jej interpretację. Zaczniemy od zestawienia dwóch utworów, które wpisują się w nurt lamentów maryjnych. Będzie to przejmująca cavatina Sed un Dio fui fatta madre z kantaty Il pianto di Maria, Płacz Maryi Giovanniego Battisty Ferrandiniego. Później czeka nas nie lada gratka dla miłośników muzyki Claudia Monteverdiego. Będzie to Kontrafaktura, czyli utwór o tej samej muzycznej podstawie, ale ze zmienionym tekstem. I tę kontrafakturę Monteverdi oparł na swoim słynnym lamencie Ariadny. W tej nowej odsłonie utwór nosi tytuł Il pianto della Madonna, czyli Płacz Madonny. Usłyszymy go w wykonaniu Olivii Vermeulen, a poprowadzi zespół Hofkapelle München Rüdiger Lotter.

Oklaski dla Olivii Vermeulen, która z towarzyszeniem Basso Continuo wykonała niezwykły utwór Claudia Monteverdiego, Il pianto della Madonna, Płacz Madonny. Bardzo specyficzny utwór, kiedy wiemy o tym, że pierwowzorem dla Maryi jest tu postać Ariadny, bohaterki innej, znaczy nie innej, po prostu opery Monteverdiego. Bardzo ciekawy przykład na to, jak przenikał się kiedyś świat opery i muzyki religijnej. Polecam Państwu przyjrzeć się temu tekstowi w wolnej chwili i porównać, jak mają się do siebie te dwie postaci, a więc właśnie Ariadna i Matka Jezusa. Dziś w Dwójce, w porze lunchu, słuchamy koncertu, który odbył się w czerwcu ubiegłego roku podczas Dni Muzyki Barokowej w Melku. Razem ze śpiewaczką Oliwią Vermeulen wystąpiła tam wtedy Hofkapelle München, a prowadził ją od skrzypiec Rüdiger Lotter. Teraz posłuchamy, muszę Państwu przyznać, że nie zdążymy usłyszeć wszystkich utworów, które przygotowali na tamten dzień w Melku ci artyści, więc przejdziemy od razu do drugiej centralnej części programu, w której znalazły się dwa opracowania tej samej maryjnej antyfony, czyli Salve Regina. Autorem pierwszego jest Domenico Scarlatti, a drugiego Georg Friedrich Händel. Rówieśnicy. Obaj kompozytorzy urodzili się w 1685 roku. Tym ciekawiej będzie słuchać, czym różnią się te dwie interpretacje. Przydzieli je Concerto Grosso drugiego kompozytora, a więc Händla, ale najpierw posłuchajmy pierwszej wersji Salve Regina Domenica Scarlattiego. Śpiewa Olivia Vermeulen, towarzyszy jej Hofkapelle München pod kierunkiem Rüdigera Lottera.

Najpierw pełne szacunku i oddania o Clemens, o Pia, o Dulcis Virgo Maria, czyli o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo, a potem wirtuozowskie i podnoszące na duchu, a na końcu wręcz dosadne, Amen. Tak kończy się antyfona Salve Regina w opracowaniu Domenica Scarlattiego. W zasadzie to jednym z kilku, jakich dokonał ten włoski kompozytor. Jego niemieckim rówieśnikiem, o czym Państwu już wspominałem, był Georg Friedrich Händel. I właśnie muzyki spod jego pióra będziemy za chwilę słuchać w wykonaniu Hofkapelle München oraz Olivii Vermeulen, śpiewaczki mezzosopranem, ona właśnie śpiewa. Artystka po tym wykonaniu zeszła na chwilę ze estrady w kościele w Melku, by odpocząć przed kolejnym Salve Regina, tym razem autorstwa wspomnianego Händla. A w tym czasie monachijski zespół muzyki dawnej wykonał Händlowskie Concerto Grosso, pierwsze z opusu szóstego.

w kapele München, prowadzona od skrzypiec przez Rüdigera Lettera, wykonała Concerto Grosso G-dur, pierwsze z opusu szóstego Georga Friedricha Händla. Była to kompozycja, która oryginalnie miała wypełniać czas pomiędzy częściami większych dzieł, na przykład oratoriów. I podczas tamtego koncertu w Austrii, w Melku, to koncerto pełniło poniekąd podobną funkcję i było to wykonanie chyba akurat na taki antrakt. Rozdzielało ono dwa religijne utwory, dwie różne wersje tej samej antyfony maryjnej Salve Regina. Przypomnę, że wcześniej słuchaliśmy tej autorstwa Domenica Scarlattiego, a teraz przyszła pora na jego rówieśnika, autora Concerto Grosso, którego przed chwilą słuchaliśmy, czyli Händla, Georga Friedricha Händla, który skomponował swoje Salve Regina podczas pobytu w Rzymie, gdy pracował jako kapelmistrz na dworze markiza Francesca Marii Ruspolego. Partię solową napisał z myślą o ówczesnej primadonnie, śpiewaczce Margaricie Durastanti. Utwór został wykonany z okazji Święta Zesłania Ducha Świętego, a więc Zielonych Świątek, które były niedawno. Był to wtedy rok 1707. Mogliśmy to usłyszeć jako pierwsi, znaczy ludzie, którzy żyli w tamtym roku, mogli usłyszeć to Salve Regina jako pierwsi.

Muszę Państwu przyznać, że zupełnie inaczej podszedł do tego tekstu Georg Friedrich Händel. Nawet gdy nie będziemy śledzić go bardzo dokładnie, można usłyszeć jak inny wydźwięk. Zdaje się, że poważniejszy ma Salve Regina niemieckiego kompozytora, gdy porównujemy je z tą samą antyfoną w wersji Domenica Scarlattiego. Mam tu na myśli szczególnie tę środkową część, w której solistka śpiewa "Do ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łespadole", to w polskim tłumaczeniu. I faktycznie te pauzy, które być może Państwo usłyszeli, są tu bardzo wymowne. Śpiewała Olivia Vermeulen, niderlandzka mezzosopranistka, Hofkapelle München prowadził od skrzypiec Rüdiger Lotter. To nagranie powstało w klasztorze w Melku na zachód od Wiednia w austriackim kościele, a było to podczas Międzynarodowych Dni Muzyki Barokowej. I to już wszystko w dzisiejszym koncercie w Porze Lunchu. Na jutrzejszy zapraszam Państwa o godzinie 14. Michał Dębski, do usłyszenia. Zbliża się godzina 15.

Witam Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem Jacek Hawryluk. I jak w każdy wtorek zapraszam na nasz magazyn fonograficzny. Dziś przygotowaliśmy cztery pozycje. If Music, czyli nowy album Jakuba Józefa Orlińskiego i Michała Biela. Justin Taylor i muzyka klawesynowa XX wieku. Wrocławski chór NFM w dialogu między Krzysztofem Pendereckim i twórcami francuskimi oraz kameralne kompozycje Henryka Wieniawskiego w interpretacji skrzypka Mikołaja Zgółki i pianisty Piotra Pawlaka. Zapraszam, otwieramy płytomanię.

0: Aleksander Laskowski.
1: Witam cię, Jacku. Dzień dobry państwu.
0: If Music, czyli kolejna płyta Orlińskiego i pianisty Michała Biela, bowiem po albumie z pieśniami polskimi i także trasie koncertowej artyści powrócili do studia, by nagrać tym razem wyłącznie repertuar barokowy. Purcell i Handel. To, że Orliński wykonuje barok z fortepianem, to jakoś przyznaję mnie nie dziwi. Nie on pierwszy i nie ostatni, ale jak sądzisz, co śpiewak odnalazł w fortepianie, a czego nie dała mu orkiestra barokowa Il Pomodoro, z którą także nagrywa i koncertuje?
1: Myślę, że nie w tym rzecz. To jest przyjaźń dwóch artystów, wybitnego śpiewaka i znakomitego pianisty. Z wielką karierą w takiej dziedzinie, która może przynosi mniej splendoru niż bycie po prostu solistą koncertującym. To znaczy, to się z angielska nazywa collaborative pianist i taką funkcję w Nowym Jorku też Michał Biel sprawuje. Także w Akademii Operowej w Warszawie, czyli dawniej się mówiło akompaniator, ale dzisiaj część ludzi się za to moim zdaniem też niesłusznie obraża. W każdym razie myślę, że ta przyjaźń muzyczna tutaj jest pierwszym powodem nagrania tego albumu. Ja się długo zastanawiałem, bo rozmawialiśmy kilka dni temu na ten temat, czy to jest dobry pomysł, żeby śpiewać jeszcze takim głosem barok właśnie z fortepianem. I od czasu, kiedy rozmawialiśmy do naszego dzisiejszego spotkania, trafiłem, czytając książkę Christiana Gerhera o interpretacji pieśni, na taką myśl, która wydaje mi się świetnie tłumaczyć sens tego albumu, który mi się niezwykle podoba. Mianowicie Gerher pisze, że tam, gdzie pojawia się orkiestra, czy nawet klawesyn, obok głosu, mamy do czynienia z pewną konkurencją barw. Natomiast jesteśmy dzisiaj tak ukształtowani, tak kształceni przez fortepian, że fortepian jest niejako jak czysty blejtram, jak tło neutralne, muzyczne. To jest pewna przesada oczywiście, ale jeśli wyobrazić sobie właśnie fortepian jako dźwięk o barwie neutralnej, a głos o bardzo konkretnym kolorze, to sprawia, że ten głos, bardzo delikatny w przypadku Orlińskiego, jest jeszcze bardziej widoczny, a cała struktura harmoniczna tych utworów jest niezwykle klarowna i naprawdę świetnie się tego słucha, bo to jest bardzo dobre muzykowanie.
0: Zdaję sobie sprawę z tego, że dla nas jest to oczywiste, że śpiewacy występują z akompaniamentem fortepianu i wykonują właśnie barok. Tak zawsze było, ale myślę, że dla Orlińskiego istotne jest to, by pokazać, że kontratenor nie jest tylko takim głosem, który wyłącznie wykonuje muzykę dawną z orkiestrą barokową i on to podkreśla, że fortepian jest także właśnie jego naturalnym środowiskiem.
1: Ale jak najbardziej jest. Jeżdżą też razem w tournée koncertowe, więc taka płyta też jest tym znakomitym artystom zwyczajnie potrzebna, bo skoro występują z tym repertuarem, a spotykają się z entuzjastycznym przyjęciem w wyprzedanych salach, to potrzebny jest album, który ludzie z radością zabiorą ze sobą z koncertu albo do którego powrócą po tych przeżyciach. Ja nie ukrywam, że mi się świetnie słucha tej płyty. Wychowywałem się, kiedy jeszcze fortepian był zawsze podstawowym instrumentem towarzyszącym głosowi, bez względu na to, jaki rodzaj muzyki

0: był wykonywany i to współczesny fortepian, nie fortepian w jakiś sposób historyczny, więc słucha mi się tego naprawdę świetnie, ale też rozumiem rozmaite potrzeby, które taki album w przypadku tych artystów zaspokaja.
1: Ciekawe jest to, że część tego materiału znamy z wersji nagranych bądź wykonywanych przez Orlińskiego z zespołami barokowymi, na przykład aria z Agrypiny Händla. Już tak bardzo ogólnie, na ile Orliński zmienia swoje interpretacje w zależności od tego, kto mu partneruje?
0: Bardzo. Myślę, że urok tego albumu polega na tym, że tutaj nawet barokowe fajerwerki, kiedy wykonywane są z orkiestrą, zmieniają się w muzykę kameralną. Chwilami niezwykle wirtuozowską, chwilami, jak w przypadku zwłaszcza wybranych pieśni Persla, bardzo intymną, ale właśnie kameralną. Więc można powiedzieć, że to jest ta kameralna strona baroku, która istniała zawsze gdzieś w salonach muzycznych i to jest też bardzo naturalne dla artystów, że przecież codzienna ich praca jest właśnie z fortepianem, więc to jest absolutnie naturalne środowisko dla śpiewaka, a myślę, że nie możemy dać się tak w pełni podporządkować doktrynie historycznej poprawności, zwłaszcza, że jeśli sięgnąć głęboko w przeszłość, to nie taki głos jak Orlińskiego śpiewałby w dziełach Händla, tylko głos kastrata.
1: To prawda. Zapytałem cię o to, bo gdy Orliński śpiewa z Aleksandrem Dębiczem, to wydaje mi się, że pozwala sobie na więcej. Bo Alek Dębicz go bardziej do tego prowokuje?
0: Bo to jest pianista z...
1: Improwizujący.
0: Improwizujący, pianista z takim jazzowym, filmowym nerwem i też sięgają po inny repertuar. Inna jest formuła tego wykonania. W przypadku płyty nagranej z Michałem Bielem mamy do czynienia z dziełem wpisującym się w kanoniczne myślenie o wykonywaniu muzyki klasycznej. W przypadku nagrań z Dębiczem mamy ten, można powiedzieć, mały wykrok w stronę muzyki popularnej. Oczywiście dziś te granice są coraz mniej wyraźne, ale pamiętasz, jak kiedyś Peter Gelb, jako jeszcze szef Sony Classical, wprowadził kategorię crossover. No
1: tak
0: więc
1: jest.
0: Dębicz i Orliński to byłby crossover, kategoria historyczna już dzisiaj. Dębicz i Biel to jest classics.
1: A poza tym to jest jeszcze tak, że bardzo interesujące, bo przecież tak, on trochę inaczej śpiewa z Dębiczem, inaczej z Bielem, a także inaczej z orkiestrą Il Pomodoro. Zatem mamy takie różne oblicza tego samego artysty.
0: Ale to jest chemia też międzyludzka. To nie sprowadzajmy tego do instrumentów. To jest reagowanie na energię innego artysty. To przecież jest zawsze wymiana, wspólny jakiś wysiłek, wspólna radość odczytywania muzyki i ona przybiera inne kształty, zależnie od tego, kto jest tym partnerem scenicznym.
1: Na końcu płyty artyści umieścili fortepianową transkrypcję Mayry Hess, chorału Bacha. Transkrypcję, która jest szalenie popularna i wykonywana przez pianistów. I to wydaje mi się, że jest taka wskazówka. Znacie, to posłuchajcie dalej. Posłuchajcie mnie, śpiewającego z fortepianem. To nie jest nic zdrożnego.
0: Może tak być, przy czym to jest też taki piękny epilog. Śpiewak milknie, a muzyka trwa dalej.
1: Przed Orlińskim i Bielem ciąg dalszej trasy koncertowej promującej album If Music. Spoglądam na listę. Łańcut, Amsterdam, Genewa, Mediolan, Wiedeń. Same ogromne sale koncertowe, a latem trasa z Il Pomodoro w Ameryce Południowej. Z programem jeszcze z płyty Beyond. Później zdaje się nowy album nagrywany, barokowy, ale jeszcze owiany tajemnicą. No i zdaje się, że ten płodozmian musi być utrzymany, czyli w dalszej kolejności jednak orkiestra barokowa.
0: A na koniec jakiś breakdance. No mamy super gwiazdę i bardzo się z tego cieszymy.
1: Pytanie na dziś. Persel czy Händel?
0: Jeśli można poprosić, by był to Persel, będę wdzięczny.
1: Aleksander Laskowski, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Mateusz Ciupka, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Justin Taylor, francusko-amerykański klawesynista, nie przestaje nas zaskakiwać. To, że nagrywa repertuar barokowy, to jasne, ale w ubiegłym roku sięgnął, przypomnę, po Chopina, którego zagrał na pianinie Pleyela. Teraz zaś proponuje album zatytułowany Clavecin 20, czyli Clavecin 20, w skrócie Clavecin w XX wieku. I to na pierwszy rzut ucha może być niespodzianką, choć przyznaję, szybko przypomniałem sobie płytę Alfy Continuum z 2018 roku, na której artysta połączył Scarlattiego z Ligetim. Był także album z Concert Champêtre Poulenca, nagrany z Filharmonią w Duisburgu nie tak dawno. Zatem ten XX wiek, no to może w przypadku tego artysty wcale nie jest taka niespodzianka. Panie Mateuszu, jak pan odebrał tę nową propozycję Taylora?
1: No, faktycznie nie jest to niespodzianka, jeśli się zna jego wcześniejszą dyskografię, ale z drugiej strony widać zdecydowanie jakieś takie kroczenie ku przyszłości, dlatego że mieliśmy rodzinę Forqueré, mieliśmy Rameau, mieliśmy Bacha we Włoszech i później ten Chopin, no a teraz wiek XX, czyli od baroku idziemy do czasów współczesnych, przy czym oczywiście to nie jest, mam wrażenie, w przypadku Justina Taylora jakiś rodzaj takiego eksperymentowania z własnymi umiejętnościami przełożonymi na różne gatunki i epoki. Raczej mam poczucie, że jest to pewne trzymanie się czy dialogowanie z tradycją, która jest mu doskonale znana. No bo wszystkie prawie utwory, które mamy na tej nowej płycie, są owocem neoklasycyzmu, który zwracał się ku muzyce barokowej, który koresponduje zarówno z Bachem, jak i z Rameau, prawda, jak i w ogóle z poprzednimi epokami, jak się jeszcze okaże, także z klasycyzmem, którego jeszcze nie mamy chyba, jeśli chodzi o dyskografię Taylora, ale może będziemy mieli. Więc zaskoczył mnie ten album pozytywnie, bo widząc po prostu kompozytorów, z których utkał on program tej płyty, czułem, że będzie to ciekawe, że właśnie muzyk zajmujący się muzyką dawną, siedzący w tym świecie barokowym, no, podejmuje ten dialog, który podjęł

0: byli właśnie kompozytorzy zafascynowani muzyką dawnych wieków.
1: Choć warto pamiętać, że całość rozpoczyna jednak hołd dla Jana Sebastiana Bacha, jakby Taylor chciał przypomnieć, z jakiego świata przychodzi. Choć to oczywiście hołd szczególny, bo to Bela Bartok. To jakich utworów, panie Mateuszu, słuchamy?
0: No oczywiście tu jeszcze tylko nawiążę do tego, co pan mówi, że tu w prawie każdym punkcie programu Justin Taylor przypomina nam, z jakiego świata przychodzi. Także to się wszystko zgadza jak najbardziej. No zaczynamy, tak jak pan powiedział, od hołdu dla Jana Sebastiana Bacha, czyli od fragmentu trzeciego tomu Mikrokosmosu Beli Bartoka. To przecież zaledwie miniaturka, to niecała minuta muzyki, ale jaka piękna, jaka niesamowita, jaka świetlista, jaka bardzo taka z uśmiechem otwierająca nam tę płytę. Trochę przypomina mi zawsze ten omarz dla Bacha, przypomina mi pierwsze preludium z pierwszego tomu Das Voltemperierte Klavier. No później mamy Jeana Francais, to w ogóle mam poczucie kompozytor, który zbyt rzadko jest nagrywany, a ten koncert na klawesyn i zespół instrumentów z 59 roku, który tutaj wybrał Taylor, jest wspaniały. To znaczy to jest tak pełna humoru, werwy, muzyka, szalenie melodyczna i ciekawa. Myślę, że spokojnie wielu melomanów, nawet niezaznajomionych z tym nazwiskiem, po prezentacji tego koncertu byłoby nim zachwyconych. Później mamy utwór premierowy, nową kompozycję z 2019 roku, ale pierwszy raz nagraną, czyli Stefana Gasso, Lucinum. Bardzo ciekawy utwór, który powstał z myślą o tej płycie. Mamy oczywiście coś, co polskich słuchaczy musi zainteresować, jak sądzę, czyli koncert klawesynowy Henryka Mikołaja Góreckiego. Później koncert Francisa Poulenca. Jedna miniaturka, jedno impromptu Bohuslava Martinu. No i koncert Manuela de Falla. No i na koniec to jest, powiedziałbym, coś, co też wzbudziło moją niemałą ekscytację, gdy słuchałem tej płyty. Mamy Maple Leaf, czyli Ragtime Scotta Joplina.
1: To skoro już pan napomknął o Góreckim, to czy Górecki należy do świata Taylora i jak on wpisuje się w całą tę koncepcję? Bo oczywiście na papierze no to wszystko wychodzi pięknie.
0: W pewien sposób należy, co zresztą sam Justin Taylor tłumaczy w wywiadzie opublikowanym w książeczce dołączonej do płyty. To znaczy widzi on tutaj korespondencję pomiędzy Góreckim a Bachem. To jest oczywiście korespondencja znana, dlatego że zdarzało się częstokroć, że ten koncert był w jakiś sposób zestawiany z koncertem demol Bacha. Oczywiście pod względem pewnej motoryczności, pewnej energii, która jest w nim zawarta. Natomiast oczywiście można powiedzieć, że z tego nurtu neoklasycznego, który zdecydowanie tutaj dominuje na tej płycie, no trochę się Górecki wyłamuje, aczkolwiek nie wyłamuje się z programu rozumianego jako pewna całość dramaturgiczna, dlatego że on ląduje mniej więcej w środku, przedziela nam dwa koncerty, takie powiedziałbym bardziej słoneczne, bardziej pogodne, to znaczy koncert Jeana Francais właśnie i koncert Francisa Poulenca. Koncert Poulenca jeszcze jest na dodatek, powiedziałbym, bardzo wirtuozowy, bardzo taki erudycyjny, wielowątkowy i w tym sensie ten koncert Góreckiego umieszczony niemal w środku tej płyty stanowi właśnie taki, powiedziałbym, pik dramaturgiczny. Bardzo to jest ładnie zakomponowane. Zresztą w ogóle płyt Justina Taylora dobrze się słucha od początku do końca. To nie są takie albumy, w których się, powiedzmy, skacze po poszczególnych ścieżkach. To są raczej takie zakomponowane, powiedziałbym, w całości opowieści. No i właśnie mam poczucie, że jakby ten koncert Góreckiego pełni taką ciekawą rolę właśnie pewnego dramaturgicznego klucza.
1: To jeszcze kwestia instrumentu, bo ona też tutaj jest istotna. Sam Justin Taylor oczywiście mówi, że mógłby używać dwóch, trzech instrumentów, ale zdecydował się na jeden. Na jaki?
0: No właśnie, mamy tutaj do czynienia z klawesynem z roku 1970, a zatem z instrumentem współczesnym i nie jest to kopia instrumentu historycznego, do których przywykliśmy w nagraniach tego klawesynisty i wielu, wielu innych oczywiście klawesynistów. To jest klawesyn współczesny, natomiast nie jest to ten klawesyn, na którym grała Wanda Landowska. To nazwisko się jeszcze w naszej rozmowie nie pojawiło, jest ważne, dlatego że przecież koncert Poulenca czy koncert de Falla, które tutaj mamy, zdecydowanie z Landowską się wiążą i są w pewien sposób inspirowane jej grą, jej karierą, jej wpływem i tak dalej. Natomiast, jak sam Taylor tłumaczy, jest to, powiedzmy, instrument, który mieści się pomiędzy tym rozdźwięczonym, dość brutalnie czasami brzmiącym playelem lat 20., a instrumentami wcześniejszymi. Ja muszę powiedzieć, że generalnie nie jestem fanem brzmienia tych współczesnych

0: współczesnych klawesynów. Przez współczesne oczywiście nie mam na myśli kopii instrumentów historycznych, tylko po prostu klawesyny, powiedzmy, z lat 20., 30., które były produkowane jeszcze bez takiego, powiedziałbym, ścisłego związku z instrumentami historycznymi. Natomiast ten brzmi bardzo dobrze i nie czułem się przez cały czas słuchania tej płyty jakoś zmęczony bardzo jego dźwiękiem. Może pod koniec, już kiedy ten ragtime Scotta Joplina zabrzmiał, już poczułem, że trochę tęsknię jednak za instrumentami inspirowanymi wiekiem XVII czy XVIII. Natomiast bardzo dużo ciekawych eksperymentów kolorystycznych Taylor tutaj robi. Wykorzystuje rejestry, wykorzystuje, nie wiem, pedał szybkiej zmiany rejestru, który tutaj jest. Bawi się tym instrumentem. Ta muzyka zresztą jest napisana w taki sposób, żeby w większości, żeby ten klawesyn dobrze korespondował z orkiestrą. I no, jest to, powiedziałbym, duża przyjemność tego słuchać. Więc od razu uprzedzam, jeżeli ktoś się boi tych współczesnych klawesynów nawykły do starych instrumentów, niech się nie obawia, niech włącza, dlatego że jest tutaj bardzo, bardzo przyjemnie.
1: Taylor mówi, że chciał pokazać mniej znaną szerszej publiczności stronę klawesynu, instrumentów, który wkroczył do ery nowożytnej na początku XX wieku, zwłaszcza właśnie dzięki koncertom DeFaye i Poulenca. Klawesyn często ogranicza się do okresu baroku i uważa się, że zniknął po rewolucji francuskiej, tak twierdzi artysta. Czy ta misja mu się udała?
0: Ja uważam, że w pewnym sensie tak, natomiast oczywiście należy pamiętać, że to nie jest pierwsza płyta z koncertami klawesynowymi wieku XX. Mamy na przykład dla Naxosu w 2013 roku nagrana przez Christophera Louisa taka właśnie bardzo podobna płyta, z tym, że dobór koncertów jest inny. Przecież pamiętajmy, że Philip Glass jest autorem na przykład koncertu klawesynowego, John Rutter, prawda? Na tej płycie z 2013 roku mamy też koncert Jeana Francaise, więc tutaj też nie ma mowy o tym, że pierwszy raz został ten koncert nagrany. To nie jest repertuar nieznany. Oczywiście w Polsce jest przecież Górecki grany bardzo często i to sięgają po niego także klawesyniści związani z muzyką dawną, choćby Marcin Świątkiewicz, prawda? Przecież jakiś czas temu grał go w Filharmonii Lubelskiej. Oczywiście tak, na pewno Taylor ma rację, że ta muzyka nie jest bardzo dobrze znana i na pewno jest warta poznania. Więc tak, w tym sensie uważam, że biorąc jeszcze pod uwagę, jak bardzo on jest lubianym artystą, jak bardzo chętnie słuchanym jest artystą, no to na pewno siła tego nazwiska sprawi, że ta muzyka będzie słuchana częściej i chętniej.
1: Wspomniał pan o tym, bo nad tą płytą na pewno unosi się duch Wandy Landowskiej, ale także myślę, że i Elżbiety Chojnackiej, której nagrania odkrył Taylor i zdaje się, że bardzo się do nich przywiązał. No co do tego chyba nie mamy tutaj wątpliwości, to jeszcze jedna kobieta, czyli Chloé Dufresne, czyli dyrygentka, która prowadzi orkiestrę w Lille. Jak pan ocenia wszystkie już te interpretacje?
0: Bardzo dobrze je oceniam. Mam poczucie, że tutaj wytworzyła się pewna wspólnota wokół muzyki francuskiej oczywiście, no bo mamy francuskiego klawesynistę, mamy francuską orkiestrę, francuską dyrygentkę i oni wszyscy, mam wrażenie, bardzo dobrze rozumieją klimat, w którym rodziła się ta muzyka, a to jest przede wszystkim klimat dwudziestolecia międzywojennego, to przede wszystkim jest klimat neoklasycyzmu, to jest Paryż, to jest Strawiński, to jest właśnie Wanda Landowska i tak dalej. I mam takie wrażenie, że wszyscy rozumieją, że tą muzyką trzeba się troszkę bawić, że trzeba nadać tej orkiestrze lekkość, że ta korespondencja, na przykład fenomenalna korespondencja pomiędzy instrumentami dętymi drewnianymi a klawesynem w koncercie Poulenca, ona musi być dopracowana, wyszlifowana, to musi być zagrane z finezją, prawda? To nie jest muzyka monumentalna, to jest muzyka, która zwracała się ku przeszłości także w sensie pewnej fascynacji kameralistyką, to znaczy tym zróżnicowaniem instrumentów grających w niewielkich składach, pewnym bogactwem kolorystycznym. To się jak najbardziej udaje tej orkiestrze pokazać. Mam wrażenie, że to porozumienie między solistą a zespołem jest świetne we wszystkich tych utworach. Szczególnie zaś u Jeana Francaise, właśnie w tym dowcipnym, szalenie pięknym i takim melodycznym koncercie. Tutaj możemy śledzić właśnie z wielką przyjemnością, jak oni ze sobą dialogują.
1: To czym zakończymy naszą rozmowę?
0: No ja bym proponował właśnie Jeana Francaise. Zakończmy może tym energicznym, pełnym rozmachu finałem tego koncertu na klawesyn i zespół instrumentów.
1: Mateusz Ciupka, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.

Klawesyn w XX wieku. Justin Taylor oraz Orchestre National de Lille dyryguje Chloé Dufresne. Album wydała firma Alfa.

0: Ewa Szczecińska, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Chór NFM, czyli Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, obchodzi 20 urodziny. Zespół został założony przez Andrzeja Kosendiaka w 2006 roku. Od sezonu 2021-2022 chórem kieruje Lionel Sow. Ukazała się nowa płyta tego zespołu, zatytułowana Dialog, wydana przez firmę Alfa. Na płycie właśnie, Ewo, dialog między kim? Między kompozytorami, utworami, głosami, bo trop w tym przypadku jest dość szczególny.
1: Tak, moim zdaniem w ogóle ta koncepcja programowa płyty jest absolutnie fascynująca, bo mamy tutaj dialog między Krzysztofem Pendereckim, między muzyką Pendereckiego, a czwórką kompozytorów francuskich. Więc nie ma tutaj równowagi, dialog jeden na jeden, tylko wschodnią część Europy reprezentuje muzyka Krzysztofa Pendereckiego, wokalna, a Francję reprezentuje, tak, no z jednej strony Daniel Lesur, to jest kompozytor pokolenia Oliviera Messiana, zresztą z Messianem między innymi współzakładali młodą Francję. Jego francuskojęzyczna wersja biblijnego tekstu Pieśni nad pieśniami z 1953 roku. Z drugiej strony mamy nową muzykę z roku 2001 współczesnej kompozytorki Caroline Marceau. Dalej mamy Salve Regina Francisa Poulenca i na koniec przepiękną miniaturę Oliviera Messiana z 1937 roku O Sacrum Convivium. Więc to jest ta część francuska.
0: Czyli Penderecki kontra Francja.
1: Ale ja chcę przede wszystkim powiedzieć, że ktoś, kto wpadł na pomysł, żeby do prowadzenia chóru Narodowego Forum Muzyki zaprosić Lionela Sow, powinien dostać złoty medal. Bo ja przyznam, że bardzo dawno nie słyszałam tak pięknych nagrań muzyki chóralnej. I to nie tylko w Polsce, ale w ogóle. Nawet tych świetnych chórów, które znamy z Łotwy czy z Estonii. Lionel Sow też właściwie tak wykonał muzykę Krzysztofa Pendereckiego, że moim zdaniem w tym dialogu między Francją a Pendereckim, to właśnie Penderecki jest zwycięzcą. Dlatego ja na otwarcie zaproponowałam króciutki fragment O Gloriosa Virginum Pendereckiego. To jest późny jego utwór z 2009 roku. Ale no, mamy tutaj też pieśń cherubinów, mamy Stabat Mater i przyznam, że tak cudownie wykonanego Stabat Mater Krzysztofa Pendereckiego, to ja jeszcze w ogóle nigdy nie słyszałam. To jest moje, jestem pewna, że to będzie moje ukochane nagranie tego utworu. No i mamy też Agnus Dei z polskiego Requiem Krzysztofa Pendereckiego. Ale wytłumaczę się, dlaczego tak zachwycam się tymi interpretacjami, ponieważ Lionel Sow pokazał w stylistyce, w muzyce Krzysztofa Pendereckiego bogactwo kolorów. Głosy wysokie i jasne są fantastycznie zespolone, a jednocześnie grają pięknymi kolorami. Z drugiej strony, no na przykład w pieśni cherubinów jest ten bardzo niski, również basowy śpiew, bardzo głęboki, gdzie głosy są również z jednej strony zespolone, a z drugiej strony brzmią, zapełniają całą przestrzeń. Więc wiemy oczywiście od lat bardzo dobrze, że Krzysztof Penderecki potrafił komponować na chóry jak mało kto. Stworzył niepowtarzalny styl, ale Lionel Sow do tego, co w religijnej muzyce Pendereckiego jest, czyli wzniosłość, jest czasami groza, jest też zachwyt, radość, do tych bardzo wyrazistych,

0: tych stanów, jakie potrafił Penderecki wykreować, jeszcze dołożył no wyjątkowe takie zmysłowe piękno. I ta mieszanka tych właśnie bardzo różnych jakości, wydaje mi się, że świadczy o tym, że to jest dyrygent, który jest naprawdę wizjonerem.
1: To on wymyślił całą koncepcję artystyczną tego nagrania i tej płyty. Zresztą w takim krótkim komentarzu dołączonym do tego albumu pisze, że w tym przypadku dialog nie jest ani chronologiczny, ani stylistyczny w ścisłym tego słowa znaczeniu. On odbywa się gdzieś w naszych uszach, pewnie także w naszej głowie i w naszej wyobraźni. Ale jak wiemy, w dialogu można się zgadzać, można się też różnić. To gdzie tutaj szukałabyś na przykład podobieństw pomiędzy kompozytorami francuskimi a Pendereckim?
0: No tak, sporo jest rzeczywiście podobieństw, ponieważ i u Pendereckiego, i u wszystkich wymienionych przeze mnie kompozytorów francuskich mamy bardzo wyraźne zakorzenienie w tym, co w ogóle w tradycji muzyki religijnej jest najważniejsze w chrześcijaństwie w Europie. To znaczy mamy zakorzenienie w tych wzorach średniowiecza i renesansu, przy czym ani jeden utwór na tej płycie, a mamy tu 8 utworów, nie jest pastiszem tego dawnego stylu. Jest to dialog również z tym, co w tradycji muzyki religijnej jest najważniejsze, czyli właśnie na przykład z tematem chorałowym. Bo większość utworów na tej płycie oparta została na jakimś zalążku melodii chorałowej. Z drugiej strony mamy też nawiązania do imitacji, do polifonii renesansowej, ale to nie jest jakiś neorenesans czy neośredniowiecze, tylko to jest po prostu dialog, bardzo twórczy dialog z tym prawzorem dla choralnej muzyki religijnej. Więc to jest, jeżeli chodzi o podobieństwo. To może ja powiem, co w ogóle najbardziej mi się podobało w tym francuskim
1: nurcie. Dobrze, bardzo proszę.
0: To przede wszystkim chyba w kantacie Daniela Lesiura, ale także w no, takim mistycznym tekście, mistycznym, kontemplacyjnym utworze Messiana. No i również w najnowszej kompozycji Caroline Marceau pojawiają się niesamowite spektralne brzmienia. I dla mnie to było w ogóle chyba największe odkrycie. No wiemy oczywiście, że spektralizm to jest nurt, który pojawił się we Francji w latach 70. za sprawą jakby kodyfikacji tej wiedzy o budowie dźwięku naturalnej, o kształcie brzmieniowym harmoniki. Pojawił się w latach 70. Tymczasem w kantacie Daniela Lesiura z 53 roku mamy tak cudowne, spektralne współbrzmienia, że nie mamy żadnej wątpliwości co do tego, gdzie, w którym miejscu świata mógł się w ogóle pojawić ten nurt spektralizmu. Po prostu ta tradycja jest bardzo głęboko wpisana w muzykę francuską i jeżeli Lionel Saul z chórem z Wrocławia chciał w Polsce przedstawić muzykę francuską, to przede wszystkim ta jakość się tutaj jakoś tak ujawniła bardzo wyraźnie.
1: Nagrania powstały w 2024 i 2025 roku, oczywiście w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Rozpoczęliśmy od Pendereckiego. To z kim Penderecki będzie dialogował w finale?
0: Proponuję, żeby zadialogował z samym sobą.
1: Wiedziałem.
0: I powiem dlaczego. Ponieważ wszystkie 4 kompozycje w tych interpretacjach są tak zniewalająco wspaniałe. I pod względem po prostu zmysłowego piękna, ale też tej głębi, że ja myślę w ogóle, że Penderecki wygrał tę batalię z kompozytorami francuskimi. Więc na koniec proponuję fragment pieśni Cherubin.
1: Niech tak będzie. Wasza Szczecińska. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

Wrocławski chór NFM w muzycznym dialogu między Krzysztofem Pendereckim a twórcami francuskimi. Taki właśnie koncepcyjny album wydała firma Alfa. W Putomanii pozostajemy w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, bo kolejna nasza pozycja także tam została nagrana. Za chwilę o wszystkim opowiedzą Monika Kopcik i jej goście.

0: Gościem Płytomanii jest Mikołaj Zgółka.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Będziemy rozmawiać o albumie z utworami kameralnymi Henryka Wieniawskiego, który ukazał się nakładem Narodowego Forum Muzyki. Henryk Wieniawski Chamber Works, które nasz gość Mikołaj Zgółka oraz Piotr Pawlak zarejestrowali na instrumentach historycznych. To jest, zdaje się, pierwsze takie wykonanie w duchu wykonawstwa historycznego. Dlaczego to właśnie w takim trybie zdecydowaliście się panowie z Piotrem Pawlakiem zarejestrować te kompozycje?
1: Wszystko wskazuje na to, że ta płyta to faktycznie pierwsze podejście fonograficzne do uchwycenia tego historycznego aspektu wykonawstwa Henryka Wieniawskiego. Wydaje się, że wykonawstwo historyczne dojrzało już do tego etapu umiejętności, ale również badań okresu XIX-wiecznego, romantycznego, że na Wieniawskiego przyszedł już najwyższy czas. Chopin doczekał się oczywiście już swojego konkursu, cała masa również fonografii temu poświęcona w duchu historycznym. Nasz narodowy wieszcz skrzypcowy też chyba już powinien doczekać się swojej historycznej odsłony. No właśnie, z zachowaniem możliwie dużej liczby wszystkich tych aspektów autentyczności.
0: Przedzieranie się przez krytyki, podania, nagrania też późniejszych uczniów czy osób, które miały styczność z grą Wieniawskiego, no ale właśnie, tego jak Wieniawski grał, usłyszeć nie możemy. Czy to było coś w rodzaju śledztwa poszlakowego?
1: Ja myślę, że to są dwa elementy. Po pierwsze, to bardzo pięknie pani ujęła śledztwo poszlakowe, tak, jak najbardziej. Wieniawski otarł się o fonografię. 4 lata po jego śmierci to są pierwsze nagrania w ogóle fonograficzne, bardzo niedoskonałe i nie mówiące zbyt wiele o jakości, ale to już jest era fonografii. No, bardzo żałujemy, że nie pożył jeszcze kilka lat dłużej, bo pewnie by się do takiego nagrania by prędzej czy później doszło. To śledztwo poszlakowe, istotnym źródłem inspiracji będą nagrania Eugena Ysaÿe. Eugène Ysaÿe był jednym z wybitniejszych uczniów Wieniawskiego, ale również spadkobiercą jego klasy później w Brukseli. Nagraniami Ysaÿe'a dysponujemy, jest ich całkiem sporo. Są też nagrania twórczości Wieniawskiego w wykonaniu Ysaÿe'a. Więc wydaje się, że skoro dysponujemy bezpośrednią linią, bezpośrednim dziedzictwem, no to jest to prosty link do tego, ażeby zrozumieć, jak mogła wyglądać gra Wieniawskiego, co Ysaÿe mógł wynieść z jego gry. Jest cała masa krytyki dotyczącej gry Wieniawskiego, jaki był jej odbiór, jak wyglądał charakter. Niestety w tych wszystkich materiałach, które są materiałami prasowymi utrzymanymi w takim stylu często literackim, brakuje konkretów, brakuje szczegółów, jak wyglądały jego skrzypce, podbródek, czy Wieniawski posługiwał się podbródkiem. Tego nie wiemy, a jest to dla skrzypka współczesnego czy historycznego szalenie ważna, kluczowa wręcz informacja. Nie wiemy, skąd pozyskiwał struny, to niestety są wszystko hipotezy, natomiast na podstawie, rzeczonych poszlak, wydaje mi się, że udało mi się odtworzyć całkiem wiarygodną postać wszystkich jelitowych strun według informacji, które udało mi się posiąść. To tyle, jeśli chodzi o szczegóły. A druga rzecz to chyba jest ten sposób myślenia, czyli to, że chcemy dociekać prawdy, chcemy być w jakiś sposób autentyczni.
0: I też wykonawstwo historyczne nie jest

0: przecież prostą rekonstrukcją. To zawsze zderzenie dwóch czasów. Jakie zatem były te najmocniejsze poszlaki, na których oparł pan podejście do instrumentu, do partytur właśnie na tym albumie? Myślę, że tu kwestia wibrata być może tą kluczową.
1: Vibrato to jest zawsze coś, co bardzo emocjonuje skrzypków i słuchaczy, i wszystkich instrumentalistów strunowych. Wieniawski był prawdopodobnie pierwszym takim skrzypkiem w historii wiolinistyki, który tak intensywnie, jak mówią źródła, posługiwał się vibratem. Tak intensywnie, ale w znaczeniu krytyki XIX-wiecznej. To znaczy, że relatywnie często vibrato stosował. Mało tego, to może się wydawać niesamowite, ale Wieniawski w swoich bardzo dobrze opracowanych materiałach, bo korzystając z materiałów źródłowych, wręcz oznaczał, w którym miejscu należy szczególnie zwrócić uwagę na vibrato. Wiemy, że uwielbiał włoskie instrumenty. Ja się posłużyłem autentycznym, nieprzebudowanym, kompletnie nieprzebudowanym od XIX wieku instrumentem Antonio i Raffaele Galliano z Neapolu. Instrument, który wszystkie kluczowe elementy posiada oryginalne, łącznie z szyjką i również, proszę sobie wyobrazić, z belką basową. To jest ten element, który decyduje o jakości brzmienia, a znajduje się wewnątrz instrumentu, jest kompletnie niewidoczny. Więc autentyczność jest, wydaje się, bardzo daleko posunięta. Bardzo istotnym elementem był też dobór fortepianu. Piotrek Pawlak gra na instrumencie Blüthnera z 1853 roku, przed cudnej urody brzmienie, znakomicie odrestaurowany przez Paula McNaughtiego. No i może jeszcze ostatni element, który zetknięcie współczesności z historycznością. To tu dotykamy takich z jednej strony technikaliów, ale też ujęcia historycznego. Można sobie zadać pytanie, w jakich przestrzeniach grał Wieniawski. My nagraliśmy tę płytę w sali głównej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, która jest absolutnie fenomenalną salą i fenomenalna akustyka tego miejsca prawdopodobnie odbiega od dużo gorszych przestrzeni, w których Wieniawski grywać musiał. To jest bardzo duży atut, wydaje się, tej płyty, tego nagrania. Natomiast w historycznym aspekcie stoi to w sprzeczności, mimo że udaje się dostarczyć bardzo ciekawą jakość. Współcześnie historyzm, wykonawstwo historyczne idzie tak daleko, że moi koledzy ostatnio z Holandii i z Niemiec dokonują rekonstrukcji nagrań repertuaru XIX i XX-wiecznego za pomocą technik fonograficznych, które podówczas funkcjonowały, czyli za pomocą wałków, za pomocą tych tub, bo przecież jeszcze nie funkcjonował taki prawdziwy mikrofon. Czyli odtwarzamy również muzykę XIX i XX wieku również za pomocą aparatury tych możliwości nagraniowych, które podówczas funkcjonowały. Uwieczniana jest muzyka, która nigdy nie została uwieczniona, ale z próbą przywrócenia tego historycznego aspektu fonografii, co wydaje się absolutnie fascynujące.
0: Program płyty pozwala przyjrzeć się dziełu Wieniawskiego przekrojowo. Czy tutaj był jakiś klucz w doborze kompozycji, które znalazły się na albumie?
1: Jedynym kluczem, muszę przyznać, była pewnego rodzaju różnorodność. Znalazły się zarówno utwory czerpiące z polskiej ludowości, bo z tym najbardziej przecież Wieniawskiego kojarzymy, czyli zarówno Kujawiak, jak i Obertas. Są też utwory, które napisał z konkretną dedykacją do konkretnych sytuacji i osób. Fantazja orientalna, wybitne absolutnie dzieło, które wydaje mi się, że jest troszkę niedoceniane. Utwór dedykowany Jenu Hubajowi, czyli żydowskiemu skrzypkowi z Węgier, jest opisana właśnie w taki enigmatyczny sposób jako muzyka orientalna, ale wydaje się, że duch czasów nie pozwolił Wieniawskiemu nazwać wprost tej muzyki, opisać ją jako nawiązującą do kultury żydowskiej. No, jest fantazja faustowska, czyli muzyka operowa, muzyka wokalna i próba odzwierciedlenia wokalistyki na skrzypcach. No i jest też fascynujący w moim mniemaniu Żyk, który de facto Żykiem nie jest. Wieniawski jakby tutaj ośmielę się stwierdzić, że pomylił pojęcia. Jest to prawdopodobnie raczej rodzaj burę w historycznym ujęciu, ale to jest też pewien znak czasów, bo widać tą tendencję XIX-wieczną, czy też późno XIX-wieczną odnoszenia się do historycznych tańców. Być może tutaj też Wieniawski fascynował się twórczością Bacha, utworami solowymi na skrzypce, sonaty i partity. I prawdopodobnie traktował te sonaty i partity raczej dydaktycznie, to znaczy jako rozwój techniki i rozwój inspiracji, możliwości polifonicznych na skrzypcach.
0: Wspomniał pan już o kolegach z Holandii, którzy idą o krok dalej w wykonawstwie historycznym. Czy ten kierunek w ogóle rozważałby pan? To pytam już o kolejne plany fonograficzne.
1: Do etapu tego, o którym wspomniałem, o eksperymentach holenderskich, czyli próby odtwarzania historyzmu również sprzętowego czy technicznego, to jest chyba jeszcze troszkę za daleko dla mnie, bo to bardzo droga technologia. Trzeba pamiętać, że te nagrania odbywają się jednorazowo. Trzeba

0: grać od razu na 100%. Tam nie ma w ogóle montażu. Sprzęt jest jednorazowy, możemy nagrać i to już jest koniec. Powielanie tego jest pytanie, w jakiej technologii należałoby to powiedzieć, czy cyfrowej, czy w analogowej. To budzi następne problemy, jak mielibyśmy tego słuchać. Jeśli chodzi o plany, ja muszę powiedzieć, że w tej chwili jestem bardzo pochłonięty projektem poświęconym Ryszardowi Wagnerowi na historycznych instrumentach. Wydaje się, że mogę uchylić również rąbka tajemnicy. Ten Wagner, który czai się gdzieś w takiej skali, powiedziałbym nie tylko europejskiej, ogólnoświatowej, wielka międzynarodowa orkiestra uwiecznia w tej chwili od kilku lat pierścień Nibelunga. Po raz pierwszy zostanie całość nagrana i wydana zgodnie ze wszystkimi możliwymi regułami wykonawstwa historycznego. Więc to jest coś, co mnie pochłania w tej chwili w bardzo dużej mierze. Ja mam oczywiście całą masę marzeń związanych z XIX wiekiem. Mój ulubiony, ukochany, również bardzo wokalny Schubert. To jest boska muzyka, którą bardzo też chciałbym kiedyś uchwycić w tym kontekście historycznym. No i cała masa późniejszej muzyki polskiej, która czeka na ujęcie na historycznych instrumentach.
1: A dziś w Płytomanii rozmawialiśmy o płycie Henryk Wieniawski Chamber Works. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję, kłaniam się nisko, zachęcam do posłuchania, zachęcam do szukania nowej jakości.

0: Henryk Wieniawski, utwory kameralne. Mikołaj Zgółka i Piotr Pawlak to wspólny album Narodowego Forum Muzyki i CD Akordu. Dwa egzemplarze albumu czekają na Państwa. Proszę pisać jacek.hawryluchat@polskieradio.pl i proszę pamiętać także o podaniu adresu pocztowego. Tak też kończymy dzisiejszą płytomanię. Monika Kopcik, Ewa Szczecińska, Aleksander Laskowski, Mateusz Ciupka i Jacek Hawryluk. Dziękujemy, spotykamy się za tydzień.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: Rosja odgraża się kolejnymi nalotami na Kijów i sugeruje zagranicznym dyplomatom opuszczenie miasta. Ukraińskie władze apelują o niepoddawanie się terrorowi. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej. Czyta Angelika Kurowska.

Iryna Szuwałowa. Bez tytułu. Skoro mnie nie zabijają, czy mam prawo rozmawiać z tymi, których zabijają, jak równy z równym? Czy ma mnie prawo boleć, skoro nie mam rany? Skarżyć się, skoro nie mam straty? Czy mam prawo do bezsenności, kiedy tu nie słychać syren? Bliskość śmierci teraz leży między nami na stole jak bochenek z zapieczonym w środku nożem. Skoro mnie nie zabijają, co mogę powiedzieć tym, których tak? Przecież po załamaniu się przez śmierć język staje się sam do siebie niepodobny. I proszę, obie już nie rozmawiamy tym samym. Poza tym, skoro mnie nie zabijają, czy mam prawo chcieć trzymać cię tak samo mocno, jak trzymałam przedtem, kiedy nie zabijali jeszcze żadnej z nas?

0: Minęła 16.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Piotr Adamczyk.
0: A przed nami wiadomości kulturalne. Justyna Piernik, zapraszam. W Dniu Matki premier mówi o społecznym zabezpieczeniu artystów. Rząd kończy dziś projekt ustawy w tej sprawie. Proponowane rozwiązania przyznają twórcom prawo do aplikowania o dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Donald Tusk podkreśla, że na zmiany od dłuższego czasu czeka kilkadziesiąt tysięcy osób, wśród nich młode kobiety.
2: Ci najwięksi, najsławniejsi artyści przez całe stulecia, pamiętacie, znacie te historie, bardzo często długie, długie lata, cierpieli po prostu biedę. Nie zawsze się orientowano, że są utalentowani. No mówiąc tak zupełnie serio, miało to swoje bardzo przykre konsekwencje. Na przykład nie mogły do dzisiaj nie mogą niektóre z tych młodych artystek korzystać choćby właśnie z urlopu macierzyńskiego, czy uzyskać zasiłek chorobowy.
0: Prawo do dopłaty do składek ZUS będzie przysługiwać twórcom, którzy mają status artysty zawodowego i spełniają warunki dochodowe. Według szacunków koszt dla budżetu w przyszłym roku to ponad 370 milionów złotych. Aga Zarian wystąpi dziś w gdyńskim Konsulacie Kultury. Wokalistka zaśpiewa w ramach serii koncertów jubileuszowych. Niedawno obchodziła 50. urodziny, a także 25-lecie działalności artystycznej. Na program wieczoru złożą się zarówno autorskie kompozycje, jak i wybrane standardy. Nie zabraknie też osobistych opowieści. To będzie wyjątkowy, kameralny koncert, zapowiada dyrektorka Konsulatu Kultury Katarzyna Korzeniewska.
3: Tym razem Aga wystąpi w duecie takim trochę eksperymentalnym z gitarzystą i multiinstrumentalistą Shaharem Elnathanem. Spodziewamy się niesamowitej rozmowy dwóch wielkich osobowości, ale też mamy nadzieję na taki bardzo intymny, piękny, improwizujący wieczór. Jazz Visions, kolejne nieoczywiste połączenie jazzowe.
0: Koncert Agi Zarian w Konsulacie Kultury w Gdyni rozpocznie się o godzinie 19. Kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu wmurowany. Uroczystość miała miejsce przy ulicy Skośnej w centrum miasta. Są tam już fundamenty budynku, który powstanie do 2028 roku, informuje dyrektor sceny Przemysław Kieliczewski.
4: To będzie największy teatr muzyczny w Polsce. Od

0: Otwarta przestrzeń również przez cały dzień z pięknym foyer, w którym będzie restauracja, kawiarnia, w którym będzie można spędzić czas, niezależnie od tego, czy będzie się odbywał spektakl, czy nie. A tych spektakli będziemy grali bardzo dużo. Szacujemy, że będzie nas rocznie odwiedzać ponad 320 tysięcy widzów. Myślę sobie, że myśmy byli przez wiele lat takim trochę zapomnianym zespołem i miejscem. Przez ostatnie lata, zresztą wcześniej również, zespół teatru udowadniał, że zasługuje na coś więcej niż prowizoryczne miejsce w dawnej siedzibie Gestapo. No i to się dzisiaj spełnia.
1: Wmurowanie kamiernia węgielnego zbiega się w czasie z obchodami 70-lecia Teatru Muzycznego w Poznaniu. W przygranicznych miastach Polski, Niemiec i Czech odbywa się od 2 lat majowy festiwal filmowy tych 3 krajów. O rozpoczynającym się dziś 5-dniowym wydarzeniu informuje nasza niemiecka korespondentka.
2: Swoją nową nazwę festiwal wziął od rzeki łączącej wszystkie 3 kraje. Neisse, Nysa, Nisa. A pokazy festiwalowe odbywać się będą w Görlitz i Zgorzelcu, Libercu i Sieniawce czy w Cytał, gdzie dziś odbędzie się uroczyste otwarcie. Zaproszone filmy reprezentują najnowszy dorobek kinematografii Polski, Niemiec i Czech. Blisko 100 filmów fabularnych, dokumentalnych i krótkometrażowych obejmuje tegoroczny program. Z Polski przyjadą Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, Emi Buchwald, Glorious Sama, Heleny Gani Jan i Bartosza Szpaka, czy komedia Pawła Podolskiego Życie dla początkujących. Pokazom filmowym towarzyszą spotkania z twórcami i warsztaty. Na filmy konkursowe czeka 12 nagród, tak zwanych niskich ryb. Nagrodę specjalną Stowarzyszenia Filmowców Saksonii otrzyma film, który według regulaminu podchodzi z szacunkiem i tolerancją do innej kultury, torując tym samym drogę do dialogu. W ubiegłym roku o nagrodę tę otrzymał Maciej Drygas. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych, Jagoda Engabrecht.
1: I to wszystko na dziś. Informacje ze świata kultury zawsze znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

0: Reklama.
1: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Od 27 do 31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w kościele w Golubiu Dobrzyniu. Szczegóły na www.szafarniaart.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Zapraszamy na 27-letni Festiwal Opery Krakowskiej. Od 22 maja do 16 sierpnia opery, operetki, balet. Magia muzyki na scenie i w plenerze. Przeżyj najpiękniejsze dzieła operowe na dziedzińcu Zamku Królewskiego na Mawelu. Baw się podczas Wiedeńskiej Krwi, Zemsty Nietoperza, La Gazza Ladra i New York Music Show. Daj się poruszyć tańcem w igraszkach miłosnych Carmen i balecie Romeo i Julia. Sprawdź na www.operakrakow.pl.
0: Reklama. Tu program drugi Polskiego Radia, 6 minut po 16. Michał Jakubik, Elżbieta Szymkowska, Krzysztof Dziuba i przed mikrofonem Monika Zając. Dzień dobry, witamy Państwa w audycji Wybieram Dwójkę, w której będziemy Państwu towarzyszyć do godziny 18. Jest wtorek, 26 maja. Imieniny obchodzą Angelika, Ewelina, Filip, Paulina, Teodor i Zachary. Wszystkiego najlepszego dla solenizantów, ale przecież nie tylko oni dziś świętują.
3: Przygotowałam dla mamy serduszko z rysunkiem w środku. Życzę, żeby była zdrowa i żeby chodziła już do pracy.
4: I żeby miała dużo ubrań.
5: Życzę mojej mamie, żeby w domu miała mniej pracy i mogła ze mną grać w gry planszowe.
0: Tego samego, a także może jeszcze uśmiechu, spokoju i czasu dla siebie. Życzymy serdecznie wszystkim mamom w dniu ich.

0: Święta jako ekipa programu drugiego. Dziś w audycji Wybieram Dwójkę odwiedzi nas Jul Łyskawa, pisarz, laureat paszportu polityki, autor nagradzanej powieści Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców, który właśnie zadebiutował jako poeta i pisze przede wszystkim o miłości, choć nie tylko. O książce poetyckiej Wyprawa siedmiu zim przeciw krainie Jazgarza z Julem Łyskawą porozmawiam po 16:30. Z kolei po 17:00 wybierzemy się do Berlina, czyli do miasta, które niczemu się nie dziwi. Taki tytuł, podtytuł wręcz nosi nowa książka publicystki, pisarki, tłumaczki i animatorki kultury Doroty Danielewicz, która w stolicy Niemiec mieszka od 1981 roku. W Wybieram Dwójkę zapowiemy dziś też 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni, a w związku z przypadającym dziś Dniem Matki nie zabraknie także wątków związanych z macierzyństwem.
1: To pytanie, które bardzo często sobie same stawiamy, czy jestem dobrą matką, albo w wersji takiej bardziej trochę złagodzonej, czy jestem wystarczająco dobrą matką, jest w gruncie rzeczy pytaniem bardzo krzywdzącym dla wszystkich, którzy biorą udział w projekcie Rodzina, a najbardziej tak naprawdę jest krzywdzące właśnie dla kobiet, które są matkami.
0: Wiele trudnych pytań i diagnoz stawia w swojej książce Paulina Małochleb. W książce Mięśnie mam od miłości, o której jej autorka opowie jeszcze przed 17:00. Dziś świętujemy stulecie urodzin Milesa Davisa, ale nad ranem dotarła do nas ze świata jazzu smutna informacja o odejściu prawdziwej legendy. W wieku 95 lat zmarł Sonny Rollins, wybitny saksofonista. O jego dorobku już za chwilę, więcej opowie Roch Siciński, a my sięgnijmy teraz po nagranie Rollinsa z 1953 roku.

0: To Sonny Rollins w utworze Almost Like Being in Love, a w studiu dwójki pojawił się już Roch Siciński. Witaj.
1: Dzień dobry Państwu, witaj.
0: Powiedz, czy za każdym razem, gdy słuchasz jakiegoś nagrania Rollinsa, nawet tak dawnego, z lat 50., to masz takie poczucie, o, to musi być Rollins, to jest takie brzmienie, którego byś się z żadnym innym nie pomylił?
1: No rzeczywiście brzmienie Sonnego Rollinsa było niezwykle oryginalne. Dziś tych brzmień na rynku jest bardzo wiele, ale wówczas, w tych latach 50., no to posiadanie własnego głosu było, myślę, jeszcze bardziej istotne, może nawet prostsze, ale Sonny Rollins miał ten swój głos, choć nie od początku. On opowiadał wielokrotnie o tym, że jego największym idolem był Coleman Hawkins i pierwsze, co zrobił, to starał się nauczyć grać jak Coleman Hawkins, a drugie, co zrobił, to starał się oduczyć tego stylu, żeby właśnie znaleźć swój, i to mu się udało.
0: No ale też stał się takim mistrzem dla kolejnych pokoleń saksofonistów, bo trzeba powiedzieć, że ta historia, dorobek Sonnego Rollinsa, to jest ogromna część całej historii jazzu. On zmarł w wieku 95 lat, a jego kariera trwała chyba ponad 70. Był świadkiem, a wręcz takim współtwórcą przynajmniej kilku epok.
1: No, pełna zgoda. Rzeczywiście w tym roku skończyłby 96. Nie wiem, czy mi Państwo uwierzą, ale ja wczoraj myślałem o Sonnym Rollinsie. Ta informacja, jak powiedziałaś, przed muzyką dotarła do nas nad ranem, ale wczoraj pomyślałem o Rollinsie, bo Marshall Allen kończył 102 urodziny i pomyślałem sobie, że to by było niezwykłe, jeśli Rollins dożyłby takiego wieku. No a dziś nad ranem ta smutna informacja. Oczywiście on był członkiem wielu zmian w muzyce jazzowej, oczywiście inspirował wielu. No na naszym podwórku, no to wielokrotnie Jan Ptaszyn-Wróblewski odwoływał się do Rollinsa, mówił, to była taka specyficzna metafora, ale jednak jej używał, że Rollins jest jak ebola, zaraża tak szybko i no i on stał się jedną z ofiar Rollinsa. Najpierw go usłyszał, nie spodobało mu się to brzmienie, ale kiedy wrócił do jego nagrań, to zakochał się w nim absolutnie i po uszy. Ale kończy się epoka, kończy się pewna era. Ja wiem, że to zawsze tak brzmi, że odchodzi legenda, kończy się jakaś epoka, ale kończy się. Kończy się ta epoka, którą uwiecznił Art Kane na zdjęciu w 1958 roku. Wszyscy Państwo, myślę, kojarzą, a jak nie, to proszę wpisać w Google'a A Great Day in Harlem. Zdjęcie 57 muzyków jazzowych właśnie w Harlemie, na schodach. Spośród tych 57 muzyków zmarł ostatni, Sonny Rollins. Bodaj dwa lata temu, czy półtora roku temu, kiedy Benny Golson odchodził, mówiliśmy, że z tej fotografii, jeśli chodzi o dorosłych i tych zidentyfikowanych, bo tam na dole też siedzą dzieci, no to pozostał tylko Rollins. Dziś niestety musimy powiedzieć, że nie ma też Rollinsa. Na tym zdjęciu byli i Gillespie, i wspomniany Hawkins, i Silver, i Mingus, i Monk, i Basie, Lester Young, no wszyscy wielcy. Teraz oni wszyscy dżemują w setną rocznicę urodzin Milesa Davisa. Sonny Rollins był pogodzony ze śmiercią. Też o tym opowiadał w wywiadach, bo wywiadów udzielał do samego końca. W zeszłym roku słuchałem jednej z pewnie ostatnich rozmów, w których powiedział wprost, że może nie osiągnął wszystkiego, co chciał, może nie zawsze robił rzeczy dobre, ale ostatecznie jest pogodzony i gotowy na to, by z tego świata odejść. Rzeczywiście nie zawsze robił rzeczy dobre, bo kiedy dorasta się w erze bebopu, kiedy wszyscy chcą naśladować Charlie'ego Parkera i niestety ulegają nałogom, heroina zabija całą rzeszę jazzmenów, no to i Rollins potknął się nieraz w swoim życiu. Był aresztowany też za napad, no bo potrzebował pieniędzy na narkotyki, ale potem, nazwę to, nawrócił się. Może nie tak jak Coltrane, ale był czysty. Zawsze bardzo, bardzo dużo ćwiczył. Właściwie też do końca swoich dni. Wciąż mówił, że chce grać lepiej i chce być lepszym. To było słychać, że kondycja tego saksofonisty jest jedną z najsilniejszych na całym rynku. Jego koncerty solowe, w tym też był prekursorem. Ale nawet kiedy grał z kwartetem, z triem bez instrumentu harmonicznego, to ważne, ale z kwartetem, kwintetem, oktetem, no to jego improwizacje mogły się nie kończyć. No miał dużo pary. Poza tym

0: że oczywiście pisał świetne kompozycje, jak Olio Doxy czy San Thomas. Nagrał bardzo istotne płyty, które przeszły do historii. The Bridge, Freedom Suite. On też był istotną postacią, jeśli chodzi o walkę o równość. To trochę ze względu na to, że jego mama była aktywistką. I tak dalej, i tak dalej. No, odegrał ogromną rolę i no i cóż. Szkoda, że ta era się skończyła, ale cieszymy się, że byliśmy jej świadkami.
1: A twój ulubiony album Rollinsa?
0: Prawdopodobnie album nagrany zaraz po zamachach 11 września. To też koncertówka Without a Song, ale no nie ukrywam, że najważniejszy dla mnie był koncert, który zagrał Sonny Rollins w Polsce. Był tu dwa razy na Jazz Jamboree, kiedy ani ja, ani ty nie moglibyśmy pójść na ten koncert, bo nas na świecie nie było, ale 15 lat temu, kiedy grał we Wrocławiu, pamiętam to doskonale, pamiętam tę czerwoną koszulę, pamiętam te niekończące się solówki, pamiętam ten silny uścisk dłoni, bo miałem przyjemność zamienić parę słów, zrobić sobie zdjęcie, bo jeszcze wówczas robiłem sobie zdjęcia z artystami.
1: O, to zdjęcie i teraz to, jest chyba dla ciebie istotne w tym prywatnym archiwum.
0: Wiesz co, nie tak jak muzyka oczywiście i to doznanie i właściwie świadomość tego, że przez ten uścisk ręki jesteś o jeden uścisk od wszystkich w świecie jazzowym. On się bardzo przyjaźnił z Dizzy Gillespie'em. No wiadomo, grał z Davisem, grał z Coltrane'em, choć tylko jeden utwór zarejestrowany na jego płycie. Zresztą oczywiście był na tej scenie numerem jeden, zanim Coltrane stał się numerem jeden. No i był bardzo skromnym człowiekiem. On miał bardzo niską samoocenę. On nie wierzył w siebie. On wielokrotnie mówił, że nie jest na tyle zadowolony, na ile publiczność jest zadowolona, ale no, oczywiście cieszyło go to. Świetnie też opowiadał o muzyce i to często powtarzane przez niego zdanie, że muzyka jazzowa jest parasol, jak parasol, parasol, pod którym mogą schować się wszystkie inne gatunki muzyczne. No, myślę, że przeszło do historii i będziemy do tego zdania powracać. Jest to też zdanie wytrych, bo będzie zawsze aktualne.
1: Przyznam, że mnie bardzo zasmuciła dziś ta informacja o śmierci Sonny'ego Rollinsa i tak sobie pomyślałam, że skoro tak się złożyło, dziwacznie się złożyło, że rozmawiamy o nim w dniu setnej rocznicy urodzin Milesa Davisa, to czy sądzisz, że to jedna z takich postaci, o której za te 4 lata, czyli w stulecie, jeśli dobrze liczę, moglibyście też poświęcić taką audycję, jaką dziś poświęcacie Davisowi? No bo może zapowiedzmy, co będzie się działo dziś na naszej antenie w jazzowym klubie Dwójki.
0: Tak, myślę, że Rollins jak najbardziej zasługuje na niezliczoną ilość programów, także na antenie Dwójki. Zresztą one będą miały miejsce, myślę, w najbliższych dniach. Jutro w jazzowym klubie Dwójki usłyszymy Coltrane'a i Rollinsa razem, tą Przemka Psikuty. Wieczorem z kolei w nocnej strefie cały program poświęcony Rollinsowi i no, codziennie będzie jakiś na pewno wątek włącznie z wieczorem płytowym. Ale tak, dziś stulecie Davisa. O 18:00 spotykamy się w gronie licznym, czteroosobowym, Andrzej Zieliński, Tomasz Szachowski, Przemek Psikuta i ja. Będziemy rozmawiać, trochę słuchać, ale chyba przede wszystkim rozmawiać o Milesie Davisie, jego muzyce, jego rewolucjach i jego biografii, a w Filharmonii Dwójki zapraszamy na koncert. Zdecydowaliśmy się na nieco sentymentalną podróż i sprawdzimy, czy wciąż broni się muzyka, którą Davis grał w sali kongresowej. To był 83 rok, Jazz Jamboree, pierwsza z dwóch wizyt w Polsce. Miał być też drugi koncert z okresu garniturowego, My Funny Valentine, 64 rok, ale z tego koncertu w związku z porannymi informacjami z Nowego Jorku, no, rezygnujemy i zaprezentujemy Państwu nowojorski koncert z listopada 57 roku, a więc A Night in Village Vanguard i Sonny Rollins w trio bez instrumentu harmonicznego. Klasyka klasyki jazzowej, kanon jazzu, no ale będzie czas, by powracać do wielu, wielu, wielu innych jego nagrań, nie tylko Saxophone Colossus czy The Bridge. Myślę, że wejdziemy głębiej w tę biografię. Szkoda, że z takiego powodu.
1: Roch Siciński wróci do Studia Dwójki już za nieco ponad półtorej godziny. Bardzo dziękuję za to krótkie wspomnienie i sięgamy jeszcze po jedno nagranie Sonny'ego Rollinsa, które może zapowiedz krótko.
0: Znaczy tytuł mówi wszystko, aczkolwiek dodam, że jest to fragment z albumu The Bridge, tego albumu owianego historią o moście Williamsburg, gdzie ćwiczył Sonny Rollins, kiedy miał jedną ze swoich przerw w karierze. Partneruje mu m.in. na gitarze Jim Hall, a tytuł tego utworu, bo od tego zaczął

0: To Sonny Rollins i jedno z jego nagrań. Jak Państwo słyszeli, tego znakomitego artystę będziemy wspominać na antenie Dwójki nieraz. No a my teraz zapraszamy Państwa do teatru. Inspirowana kinowym przebojem historia dwójka nieznajomych, którzy rozmawiają o miłości, życiu, marzeniach, strachu, samotności i przyszłości, to najnowsza propozycja Stołecznego Teatru Warszawy. O spektaklu Przed Wschodem, Przed Zachodem jakiś czas temu w Wybieram Dwójkę opowiadał reżyser Adam Sajnok.
1: Na podstawie scenariusza Richarda Lintakera, scenariuszy w zasadzie dwóch do filmów Przed Wschodem Słońca i Przed Zachodem Słońca. Rzecz dotyczy dwojga ludzi, którzy spotykają się w pociągu, poznają się w tym, że pociągu wysiadają wspólnie w Wiedniu i tam odbywają taki spacer, w którym rozmawiają o sobie, o świecie, o rzeczywistości, troszkę się w sobie zakochują, troszkę ze sobą flirtują i przeżywają taką być może jedną z ważniejszych przygód w swoim życiu, a potem się rozstają.
0: Przed wschodem, przed zachodem. O tym spektaklu była przed chwilą mowa, a my mamy dla Państwa zaproszenia na jutro na godzinę 18 do Instytutu Teatralnego w Warszawie. Jeśli są Państwo miłośnikami kina Richarda Linklatera albo po prostu cenią w teatrze takie intymne, ludzkie, ciepłe opowieści, to mamy kilka zaproszeń i chętnie się nimi podzielimy. Proszę dzwonić 22 645 22 22. A już za chwilę w studiu Dwójki pojawi się zapowiadany gość.

0: To Cameron Carpenter w kompozycji Jana Sebastiana Bacha. A Państwo słuchają Dwójki, jest 16:30.
1: Gość Dwójki.
0: W studiu pojawił się już Jul Łyskawa, pisarz, kulturoznawca, redaktor, tłumacz, autor nagradzanej książki Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców, a także wydanego właśnie tomu wierszy Wyprawa siedmiu zim przeciw krainie Jazgarza. Pan chyba lubi takie długie, trudne tytuły, które przysparzają dziennikarzom nieco kłopotów z zapamiętaniem ich.
2: Dzień dobry. Tak, bardzo lubię długie tytuły. Ja lubię męczyć czytelniczki i czytelników, także zaczynam już od tytułu.
0: To jest pana debiut poetycki, a książka, której tytuł już wspomniałam, o której zresztą też w Dwójce rozmawialiśmy, była pana debiutem prozatorskim. Chyba coraz bardziej się pan wprawia w tym debiutowaniu.
2: Tak, teraz muszę wystartować z dramatem albo esejem jakimś. Debiutowanie jest spoko.
0: Jest jeszcze trochę przestrzeni, w których pan chyba
2: tak,
0: mógłby zadebiutować.
2: Tak, jeszcze wiele dróg się może otworzyć przede mną.
0: A jak pan się czuje jako świeżo upieczony poeta?
2: Dziwnie, bo to słowo jest jakoś tak nacechowane dla mnie. No, nie, może nie pejoratywnie, ale... No ja generalnie szukałem bardzo długo różnic pomiędzy prozą a poezją, bo ja zawsze lubiłem takie mocno prozatorskie poezje i lubiłem eksperymenty w prozie, które gdzieś tam się ocierały o poezję. Ja się czuję pisarzem, tam się mieści wszystko, i poezja, i proza.
0: No zresztą w prawdziwej historii też pan się różnymi gatunkami bawił. I mam wrażenie, że jeśli ktoś czytał tę powieść i sięgnie po wiersze, to rozpozna pana styl także w tych krótszych formach. No ale

0: Pana historia debiutu poetyckiego to nie jest taka opowieść o poecie, który, żeby zyskać rozgłos, musiał wydać powieść, musiał zgarnąć kilka ważnych nagród, żeby w końcu zainteresować swoją poezją. Pan trochę do tych wierszy dojrzewał. Jak to było?
1: No bardzo dojrzewałem. Ja się nie spodziewałem, że będę pisał wiersze. Napisałem jeden wiersz, jak miałem 16 lat. I on był straszny jakiś. I później nie robiłem tego przez kolejnych lat z okładem 20. Ale rzeczywiście w mojej powieści dużo się dzieje. Między innymi jedna z bohaterek jest poetką, a że flirtowałem sobie z ideą powieści totalnej, która stara się korzystać ze wszystkich narzędzi literackich dostępnych, więc także i poezji. To ta bohaterka pisząca wiersze jest reprezentowana nie tylko poprzez swoją postać tam w książce, w fabule, ale też przez wiersze, więc ktoś te wiersze musiał napisać. Więc napisałem je ja, a nie umiałem. I mi się spodobało. No i tak się zaczęło moje właśnie pisanie wierszy. Nie na tyle, ja się wzbraniałem. Moja powieść ma ponad 500 stron. Dla mnie język jest bardzo ważny i tak dalej, ale nie wyobrażałem sobie, że na tak krótkiej przestrzeni jak wiersz pojedynczy ja jestem w stanie zrobić to wszystko, co chcę, żeby literatura robiła z odbiorcami. Wydawało mi się, że potrzebuję więcej przestrzeni, czyli powieść. I nie sądziłem, że jestem w stanie napisać dobry wiersz. Dlatego te wiersze mojej poetki z powieści nie są zbyt dobre i one były tworzone przeze mnie zupełnie jakoś dziwacznie. Korzystałem z na przykład z tego, co na szamponach piszą do włosów, albo z haseł w krzyżówkach, żeby z tego zrobić poezję. Ale spodobało mi się na tyle, że postanowiłem pisać dalej, ale traktowałem to na początku jako zabawę. Chciałem napisać tomik i wręczyć go ukochanej na imieniny zamiast kwiatków albo jakiejś fancy bielizny. I tak się zaczęła przygoda potężniejsza z wierszami.
0: No to nie tylko ukochana może teraz sięgnąć po tę pięknie wydaną książkę, to musimy podkreślić, bo ją wzbogacają kolaże, które w pewnym sensie, no nie można ich nazwać.
1: Autorstwa Angeliki Kukieł, tak, fantastyczna jest szata graficzna tej książki.
0: To nie są ilustracje, ale to są w pewnym sensie takie, mam wrażenie, miniatury dopełniające ten tekst.
1: Jak najbardziej.
0: Pan wspomniał o tym, że wydawało się panu, że potrzebował więcej przestrzeni, czyli właśnie tej powieści, żeby się artystycznie jakoś wypowiedzieć. I tu jest jeden taki wiersz, w którym pan używa tej metafory małego, zaciasnego mieszkania versus tego mieszkania przestronnego, ale mam wrażenie, że nawet w tym ciasnym, czyli właśnie w tym poetyckim, pan się już całkiem zadomowił i trochę urządził.
1: No bardzo miło mi, że tak pani mówi. Mam nadzieję. Ciągle, gdy już nie traktowałem tej książki jako laurkę i prezent, tylko już traktowałem ją jak literaturę, to ciągle obawiałem się, że wiersze wyjęte z kontekstu całej książki niekoniecznie będą się broniły. I traktowałem tę książkę jako taką całość zamkniętą. Szukając tej przestrzeni właśnie. Natomiast no słyszałem już głosy, że poszczególne wiersze tak wyjęte z kontekstu dają radę. Słyszałem też oczywiście opinie, że nie dają rady absolutnie, ale skoro kilka było pozytywnych opinii, to ja jestem zadowolony.
0: Tu są takie powracające motywy, bo jest i woda jako rzeka, morze, jest też las, są grzyby, jest wiele stworzeń mitycznych, zwierząt, pojawia się rycerz, zatem pan trochę się bawi taką baśniowością, ale przede wszystkim jest miłość i jest opowieść o takiej bardzo intymnej relacji dwojga ludzi. Trudno nie mieć wrażenia, że pan rzeczywiście tutaj sięga do swoich doświadczeń. Jest taki wiersz bardzo poruszający o narodzinach pana córki. Czy ten rodzaj odsłonięcia się to było coś, z czym pan również musiał jeszcze przyjrzeć?

0: przed wydaniem tej książki się pogodzić? Czy jednak odcina się pan jako autor, mówiąc, że to wszystko fikcja?
1: No rzeczywiście, tak jak wspominałem na początku, że ja dosyć przewrotnie szukałem zawsze w poezji rzeczy bliższych życiu, z kolei w prozie bardziej jakichś takich motywów poetycko-baśniowych, mówiąc w dużym skrócie. Faktycznie, o ile moja powieść przede wszystkim czerpie z wyobraźni, tak tutaj punktem wyjścia do tej książki poetyckiej było życie i jakieś doświadczenia osobiste. Natomiast ten filtr, jakim jest pisanie literatury, zamienia to życie w fikcję. Także oczywiście punktem wyjścia jest mój 7-letni związek z moją ukochaną, w trakcie którego między innymi narodziła się nasza córka. Natomiast w tej książce dużo pojawia się miejscowości, która może do złudzenia przypominać Darłowo. Natomiast w tej książce nazywa się ta miejscowość Rugłowo, bo to życie i ta miejscowość, to wszystko zostało przefiltrowane przez literaturę i tym samym ja nigdy nie szukałem w literatury prawdy, więc rzeczywiście książka czerpie z moich doświadczeń, ale jest literaturą, nie jest prawdą.
0: Ja szukałam Rugłowo na mapie, a potem zdałam sobie sprawę, że to jest takie trochę jedna z miejscowości nadmorskich nad polskim morzem, ale chyba po tej drugiej stronie lustra. Czy można tak traktować Rugłowo?
1: Tak, może nawet nie po drugiej stronie lustra, ale wewnątrz tej głowy, która teraz przemawia do pani i do państwa. Tam jest też taki jeden wiersz o mężczyźnie o jednym oczodole i myślę, że ten mężczyzna sobie wyobraził to Rugłowo.
0: Pan po raz pierwszy, zdaje się, spotkał się z czytelnikami podczas festiwalu Angelus Silesius, festiwalu poetyckiego Silesius we Wrocławiu. W pewnym sensie to była taka pana poetycka inicjacja i takie wkroczenie do tego poetyckiego środowiska. Czy pan się poczuł do niego przyjęty przez poetów?
1: Chyba poczułem się przyjęty. Myślę, że jak spadać to z wysokiego konia. Pierwsze spotkanie autorskie prowadził ze mną Jakub Skurtys, który jest taką gwiazdą rocka trochę krytyki i poezji. Tak sobie myślę. Ja jeszcze w ogóle dodatkowo, to jest zabawne, bo 2 godziny przed tym spotkaniem swoim debiutanckim, autorskim, mówiłem w innym radio, że ja to nie bardzo umiem czytać swoje rzeczy, czy to proza, czy poezja, i za bardzo nie zamierzam, po czym przyjechałem na to spotkanie autorskie i mi wytłumaczono, że nie, no absolutnie nie wypada, żebym ja nie czytał swoich wierszy, więc tak wszedłem już na maksa. Czytałem wiersze, byłem przedstawiany jako poeta. Ja ciągle tak trochę się nie do końca odnajduję w tym terminie, ale no tak, czuję, że wszedłem do nowej jakiejś takiej przestrzeni. Ale jest tam bardzo miło i przytulnie. A straszono mnie, że bywa różnie.
0: No to muszę o to zapytać, bo ta powieść, o której wspomnieliśmy, która się doczekała sporego uznania, kilkusetstronicowa, powstawała przez bardzo wiele lat. To był taki późny debiut. Pan musiał o niego mocno walczyć, o wydanie tej książki. Teraz pojawiają się, tak jak pan opowiada, trochę pół żartem, ale nieco przypadkowo narodzone wiersze. Czy dla pana rzeczywiście literatura nie ma takich sztywnych granic i będzie pan poszukiwał w innych formach? Czy jednak można się spodziewać takiego przeplatania się poezji i prozy w kolejnych książkach?
1: Ja bardzo lubię się bawić literaturą. To przeplatanie form jest formą zabawy, więc na pewno będę sobie rzeźbił ze wszystkich możliwych motywów, w których będę się odnajdywał. Teraz pracuję nad powieścią, czyli jakby trochę żartowałem sobie, że teraz wydam książkę eseistyczną, ale myślę, że elementem

tej powieści w zasadzie mają być eseje. Także rzeczywiście będę mieszał. Ja się szybko nudzę, jak piszę. Jak czytam też, ja muszę czytać kilka książek naraz, żeby nie stracić zainteresowania poszczególnymi. One mi się zazębiają, mimo że raczej nie powinny, bo jedną pisze Goethe, a drugą pisze Justyna Kulikowska, a trzecią pisze na przykład, nie wiem, tam Raymond.

0: czytają i staram się tak samo pisać, jak czytam w zasadzie.
1: No bo pan chyba po prostu lubi litery i to również się literki, w jednym z wierszy
0: tak, bardzo,
1: pojawia.
0: Bardzo smakowite są dla mnie.
1: To jeszcze dopytam o to czytanie, czy to rzeczywiście jest tak, bo pan chyba w jednym z wywiadów właśnie żartował o tym zapożyczaniu, być może część z tego można nazwać kradzieżą, a część po prostu inspiracją pomysłów, stylów, urywków wypowiedzi. Czy pan również czytuje poezję? To jest jakiś ważny element pana czytelnictwa? Czego życia.
0: Tak, jak najbardziej. Poezja bardzo mi pomaga, szczególnie gdy piszę prozę. Bo poezja ma to do siebie, tak jaką lubię, że jest, pokazuje tą niesamowitość tworzenia światów ze słów w bardzo skondensowanej formie. Więc gdy mam jakieś blokady twórcze, to wychodzę oddawać się nałogowi na balkon, łącznie z tomikiem poezji ulubionym jakimś i czytam sobie jeden wiersz i często pojawiają się słowa w mojej głowie i tak, poezja jest bardzo pomocna, także czytam poezję też oczywiście.
1: No ale jak na zapalonego fana piłki nożnej, to tutaj futbolu jest zaskakująco niewiele.
0: Ale na okładce jest piłkarz Legii. To kiepsko widać, ale tam jest Henryk Martyna, taki przedwojenny obrońca, ksywa Antałek, słynął z tego, że miał potężne uderzenie, potrafił podczas rzutów karnych łamać ręce bramkarzom.
1: No to jest kolejna warstwa do odkrycia w tej pana poezji. Wyprawa siedmiu zim przeciw krainie Jazgarza. To jest tytuł książki poetyckiej Jula Łyskawy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. No i czekamy na kolejne odsłony i kolejne pana literackie wcielenia.
0: Bardzo dziękuję.

0: Orkiestra Symfoniczna Radia Praskiego i Petr Popelka we fragmencie Wełtawy z cyklu Moja Ojczyzna Bedřicha Smetany. Słuchają Państwo Dwójki, jest 16.50, dziś 26 maja, czyli Dzień Matki. A temat macierzyństwa coraz częściej jest podejmowany w polskiej literaturze, także literaturze faktu. A bardzo ciekawą propozycją, która ukazała się w ostatnim czasie, jest debiutancki esej Pauliny Małochleb Mięśnie mam od miłości.
1: To pytanie, które bardzo często sobie same stawiamy, czy jestem dobrą matką, albo w wersji takiej bardziej trochę złagodzonej, czy jestem wystarczająco dobrą matką, jest w gruncie rzeczy pytaniem bardzo krzywdzącym dla wszystkich, którzy biorą udział w projekcie Rodzina, a najbardziej tak naprawdę jest krzywdzące właśnie dla kobiet, które są matkami.
0: Rozmowę z autorką Pauliną Małochleb będziemy Państwu proponować w dłuższej wersji w najbliższym czasie, a teraz sięgamy po kompozycję Claude'a Debussy'ego.

A to takie fikuśne odczytanie twórczości Claude'a Debussy'ego w interpretacji japońskiej artystki Miharu Koshi. Dobiega końca pierwsza część naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania w audycji Wybieram Dwójkę. W tej drugiej godzinie po 17 zabierzemy Państwa między innymi do Szafarni i do Berlina, a teraz sięgamy po kolejne nowe odczytanie znanego utworu, ale teraz w odwrotnym kierunku, to znaczy muzyka popularna odczytana bardziej klasycznie.

0: To gitarzysta Milosz Karadaglić i Austin String Quartet w kompozycji George'a Harrisona Here Comes the Sun. 2 minuty pozostały do godziny 17. Już za moment wybieram dwójkę. Przegląd prasy zagranicznej.
1: Autopromocja. Polskie społeczeństwo zamknięte jednej nocy między zabawą, historią i marzeniem o wspólnocie. W najbliższej audycji Wajda, portret z powidoków, porozmawiamy o słynnym weselu według Wyspiańskiego. Dlaczego po ponad 50 latach ten film wciąż wydaje się zaskakująco aktualny? Będzie też mowa o narodowych mitach, chocholim tańcu i niezwykłym języku filmowym Andrzeja Wajdy. Zapraszam w środę o 22:30. Marcin Pesta.
2: Autopromocja.
0: To program drugi Polskiego Radia. Słuchają nas Państwo we wtorek, 26 maja. Zbliża się godzina 17.
2: Przegląd prasy zagranicznej.
0: Jak co wtorek zaprasza Kamil Zalewski.
3: Witam Państwa serdecznie i tradycyjnie we wtorek w przeglądzie prasy z krajów bałtyckich. Wilno szykuje się na nietypowy festiwal, festiwal chłodnika litewskiego lub jak kto woli festiwal różowej zupy, bo tak też ta impreza jest tutaj nazywana. Coraz więcej w litewskich portalach można przeczytać o tym przedsięwzięciu, które rozpoczyna się już w najbliższy piątek. Organizatorzy nie pozwalają zapomnieć o tym wydarzeniu, które od kilku lat bardzo skutecznie promuje litewską stolicę. Niedawno zorganizowano specjalną konferencję prasową, podczas której dziennikarzom serwowano chłodnik litewski z ciepłym pastrami. Po mieście kursują już autobusy komunikacji miejskiej w kolorach tego dania. Do litewskiej stolicy można też dostać się pociągiem, w składzie którego znajduje się stylizowany na chłodnik różowy wagon. W sklepach są czapki, koszulki, kanapki, chipsy, a także sery z chłodnikiem lub też w barwach chłodnika. W tym roku festiwal, tak jak wspomniałem, rozpocznie się w piątek wieczorem na Placu Ratuszowym, ale najwięcej atrakcji przewidziano na sobotę, a także niedzielę. Dowila Aleksandrawiczenie z agencji Go Vilnius, promującej litewską stolicę, mówiła mi, że tego dnia, czyli w sobotę, festiwal z centrum Wilna przeniesie się za rzekę, czyli pod Biały Most. W ubiegłym roku odwiedziło nas ponad 90 tysięcy osób, więc po prostu potrzebujemy większej przestrzeni. Przy Białym Moście mamy rzekę, którą zamierzamy wykorzystać i zaprosić wszystkich na paradę. W ubiegłym roku mieliśmy ją na Alei Gedymina. W tym roku wszyscy popłyniemy łodziami. W programie przewidziany jest też bieg różowych kelnerów czy zawody w jedzeniu chłodnika. W piątkowy i sobotni wieczór na Placu Ratuszowym w centrum Starego Miasta odbędą się wielkie koncerty, ale w tym roku będą też zmagania komików, w których wezmą udział także wileńscy Polacy. Wśród nich będzie Tomasz Rynkiewicz, który podkreśla, jak duże znaczenie dla mieszkańców Wilna ma ten festiwal.
4: Zawsze jest przyjemnie, gdy wychodzisz na miasto i widzisz coś nowego. Ludzie się angażują, się ubierają, przebierają. Widzimy, jak na przykład ktoś tam na różowo zawsze jest ubrany. Także uważam, że chłodnik jest chyba podstawowym daniem w sezon lata.
3: Wileński Festiwal Różowej Zupy, czyli Festiwal Chłodnika Litewskiego, potrwa do niedzieli włącznie. Tymczasem Estońskie Muzeum Narodowe otworzyło w fińskim mieście Riihimäki wystawę poświęconą tradycjom łowieckim ludów ugrofińskich, a także ich relacji z naturą. Ekspozycja zatytułowana Ludy Północnych Lasów została przygotowana we współpracy z Fińskim Muzeum Łowiectwa. Jak podkreśla dyrektor Estońskiego Muzeum Narodowego Laura Kipper, wystawa ma być ważnym elementem współpracy międzynarodowej, a także popularyzacji wspólnego dziedzictwa ugrofińskiego. Ekspozycja nawiązuje do stałej wystawy, która prezentowana jest w muzeum w Tartu w Estonii. Ta wystawa nosi tytuł Echo Uralu i przedstawia świat północnych ludów poprzez temat lasu, polowań, a także ekologicznego postrzegania świata. Na wystawie prezentowane są eksponaty muzealne, fotografie, materiały archiwalne, a także filmy pokazujące związki człowieka z naturą i tradycyjnymi wierzeniami ludów północy. Teraz Łotwa. Tam media informują o nietypowej inicjatywie przygotowanej w ramach Tygodnia Sztuki w Rydze. Artyści dzisiaj otworzyli swoje pracownie dla mieszkańców i turystów do godziny

0: 20 można je oglądać. Dzięki temu można też zobaczyć miejsca, w których na co dzień powstają obrazy, instalacje oraz inne dzieła sztuki. Jak podkreślają organizatorzy, jest to jedna z pierwszych tego typu inicjatyw na Łotwie. Jeszcze do niedawna kontakt ze sztuką oznaczał przede wszystkim wizytę w galerii albo też muzeum. Dzisiaj coraz częściej chodzi o bezpośrednie spotkanie z twórcą, możliwość rozmowy, poznania jego historii, a także sposobu pracy. W całej Rydze, a także w jej okolicach odwiedzający mogą zajrzeć w sumie do 28 pracowni i spotkać 32 artystów. Miejsca ich pracy są otwarte m.in. w centrum miasta, na Starym Mieście, a także w innych dzielnicach łotewskiej stolicy. Ale łotewskie media zaczynają też żyć latem oraz festiwalami. Portal LSM opublikował zestawienie najważniejszych wydarzeń kulturalnych najbliższych dni, a także tygodni. No i wygląda na to, że sezon rozpocznie się wyjątkowo intensywnie. Jak już wspomniałem, w Rydze odbywa się Tydzień Sztuki. Jest to międzynarodowy festiwal sztuki współczesnej, który przede wszystkim promuje połączenie galerii, muzeów, jakichś placówek sztuki, czy też niezależnych inicjatyw artystycznych. Wszystko to, wszystkie te instytucje, wszystkie te placówki połączone są w jeden program obejmujący całe miasto. W tym samym czasie odbywa się także Festiwal Sztuki Performatywnej. W tym roku organizatorzy postawili na temat dźwięku. Temat dźwięku jest takim najważniejszym zagadnieniem poruszanym podczas tego festiwalu. Artyści mogą eksperymentować z jego różnymi formami, od harmonii i dysonansów po ciszę, która również ma być traktowana jako ważny element artystycznego przekazu. Pod koniec tego miesiąca, pod koniec tego tygodnia rozpocznie się też sezon muzyczny. W Rydze po raz drugi odbędzie się Sinners Fest, który organizatorzy przedstawiają jako nieoficjalne otwarcie letnich festiwali muzycznych. Wystąpią legendy łotewskiej sceny muzycznej, a także młodsi wykonawcy. Na początku czerwca z kolei rozpocznie się Ryski Festiwal Operowy. W programie nowe produkcje, a także przedstawienia z poprzednich sezonów. A ja zapraszam za tydzień na kolejne wydanie przeglądu prasy z krajów bałtyckich. Dziękuję za uwagę dzisiaj. Do usłyszenia.
1: A mówił do Państwa Kamil Zalewski. Michał Jakubik, Elżbieta Szymkowska, Krzysztof Dziuba i Monika Zając. My będziemy z Państwem jeszcze przez niecałą godzinę. Już za chwilę udamy się do Berlina, ale obieramy nieoczywistą trasę, bo przez Paryż.

0: 9 minut po godzinie 17, za nami jedna z części suity Moja Matka Gęś Morisa Ravela, a przed nami kolejne spotkanie w audycji Wybieram Dwójkę. Swoją rozmówczynię przedstawi teraz Jakub Kukla.
1: Gość dwójki. Dorota Danielewicz, pisarka, dziennikarka, animatorka kultury. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Także autorka książki Berlin, miasto, które niczemu się nie dziwi. Czy ta książka to jest swego rodzaju wyznanie miłosne? Bo trochę tak ten tekst odbieram.
2: Czy to jest wyznanie miłosne? Na pewno wyznanie sympatii do miasta Berlina, w którym nigdy nie chciałam mieszkać. Do którego przywieźli mnie moi rodzice w roku 1981 i zawsze podkreślam, jak ktoś mi się pyta, jak się w Berlinie znalazłam, że zostałam uprowadzona, ponieważ nawet nie wiedziałam, że zamierzają osiedlić się w Berlinie Zachodnim, że zamierzają pozostawić za sobą Polskę. A potem był stan wojenny, utrudnione kontakty, nie było maili, WhatsAppów, Skype'ów, nie wiem, różnych innych tego rodzaju internetowych przyjemności, z których dzisiaj korzystamy. Tego sobie młodzi ludzie nie potrafią w ogóle wyobrazić, jak można było załatwić ludzi oddalonych od siebie i przebywających za granicą, tak? Listy cenzurowane i tak dalej. Także była to dosyć duża tragedia dla mnie i potrzebowałam bardzo dużo czasu, żeby się do Berlina Zachodniego, do mieszkania za murem przyzwyczaić. Teraz wyznanie miłosne, jeszcze powrócę do tego, to jest na pewno wyznanie sympatii i wyznanie tego, że Berlin ma wiele twarzy, wiele z tych twarzy mi odpowiada, jest to dla mnie miasto przyjazne, a poza tym myślę, że jeżeli otworzymy się na jakieś miejsce, w którym żyjemy, w którym jesteśmy, jeżeli zaczniemy z nim współodczuwać i współprzeżywać, to otwierają nam się światy, wspaniałe doznania, rewelacyjne przygody i że warto spróbować i starałam się to przekazać czytelnikom przyszłym.
1: A czy był taki moment w pani życiu, kiedy po tej niezgodzie, po tym, nazwijmy to w cudzysłowie, uprowadzeniu, zaakceptowała pani siebie w Berlinie i Berlin wokół siebie?
2: Pierwsza zgoda była, kiedy mogłam rzeczywiście pojechać już po stanie wojennym po raz pierwszy po latach do Polski. To była naprawdę bardzo szczególna sytuacja, kiedy się jest, właściwie ja pochodzę z Poznania, za rogiem. Berlin jest bardzo blisko Poznania, a ten Poznań był tak daleko, tak jak na innej planecie, kiedy po raz pierwszy mogłam rzeczywiście pojechać do mojego rodzinnego miasta, zobaczyć się z przyjaciółmi, których pozostawiłam. Drugi taki moment był, kiedy upadł rzeczywiście mur i w mojej pierwszej książce, która ukazała się w roku 2013, Berlin, przewodnik po duszy miasta, pisze o tym, że z miejscem, tak jak z przyjacielem, trzeba chyba zjeść beczkę soli, czyli trzeba przeżyć, trzeba mieć różnego rodzaju jakieś przygody, przeżycia intensywne, emocjonalne, sytuację, wtedy się zżywamy z tym miejscem. Jeżeli się przeżyje coś takiego jak upadek muru pomiędzy Berlinem Wschodnim a Zachodnim, to jest to coś absolutnie niebywałego i jedynego w swoim rodzaju. I to bardzo mnie z Berlinem połączyło. Berlin zjednoczony odpowiada mi bardziej niż ten Berlin podzielony, a znałam również Berlin Wschodni, ponieważ przechodziłam często do Berlina Wschodniego.
1: I tu moglibyśmy przypomnieć o dworcu przy Friedrichstrasse w centrum Berlina.
2: Dzisiaj Pałac Wes.
1: Ważne miejsce dla pani.
2: Bardzo ważne miejsce dla mnie. Miałam paszport konsularny jako jedyna w rodzinie, co było bardzo dziwne. Sama do dzisiaj nie wiem, dlaczego ten paszport otrzymałam. I z tym paszportem mogłam sobie po prostu przechodzić do Berlina Wschodniego. Nie musiałam wymieniać, bo trzeba było wymieniać marki 1 do 7. Wtedy taki był kurs. Także ja mogłam wymieniać marki na czarnym rynku, kupować sobie książki, chodzić do restauracji i tak dalej. I zdarzyło się tak,

0: że miałam też przyjaciela z Pragi, to osobna zupełnie historia, jakby taką praską miłość, który przyjeżdżał, nie mógł mnie odwiedzić nigdy w Berlinie Zachodnim. I on przyjeżdżał do Berlina Zachodniego. Ja się z nim spotykałam na krótko przed północą, przechodziłam do Berlina Zachodniego. On czekał na mnie właśnie w tym pałacu West na Friedrichstrasse, aż nie przejdę całą granicę i nie wejdę 10-15 minut po 12 z powrotem, jak taki kopciuszek, tak? Musiałam przed północą uciec do Berlina Zachodniego i po północy wrócić do Berlina Wschodniego i mogłam tam już przenocować, tak? Miałam znowu 24 godziny pobytu.
1: To była rzeczywiście sytuacja bardzo wyjątkowa. Enklawa Republiki Federalnej wrzucona w NRD-owską, w komunistyczną Brandenburgię. Po zjednoczeniu Niemiec właściwie trzeba było jakoś się wymyślić na nowo. Berlin musiał się wymyślić na nowo. Ma pani wrażenie, że to się udało?
0: Przede wszystkim Berlin zjednoczony stał się stolicą. Berlin wschodni był już stolicą NRD, ale Berlin zachodni był taką enklawą i nigdy nie był stolicą. Był miastem zupełnie oderwanym od zachodnio-niemieckiej rzeczywistości, tak jak powiedzmy Nowy Jork jest oderwany od amerykańskiej rzeczywistości. I tutaj nagle postanowiono, że Berlin ma być stolicą Zjednoczonych Niemiec. Wobec tego przybyli dyplomaci, przeprowadził się cały rząd, przeprowadziły się wszystkie ministerstwa i w Berlinie pojawili się ludzie, których nigdy nie było, bo z rządem pojawiają się lobbyści. My też, środek miasta jest pełen różnych biur, różnych lobbystów, różnych gałęzi przemysłowych i to stworzyło zupełnie inną atmosferę jakiegoś takiego biznesu, atmosferę napięcia politycznego. Do Berlina teraz przyjeżdżają szefowie różnych państw, także mamy nieraz zamknięte ulice, tak, bo akurat ktoś przyleciał, ktoś przejeżdża i tak dalej. Widzi się jakieś takie kolumny samochodów prowadzone przez policjantów, także to też są zupełnie nowe historie. A poza tym Berlin wymyśla się właśnie w tej chwili na nowo, ponieważ ja też piszę o 11 miejscach przyszłości, to znaczy nie opisuję ich wszystkich, ale w starych fabrykach, na przykład Siemensstadt, czy Borsigwerke, czy niedaleko mnie jest taki Eurekamp przy dawnym gazometrze, bardzo piękne miejsce, w starych fabrykach powstają miejsca, w których badane są technologie przyszłości, ekologiczne, nie wiem, technologii nowego żywienia, na przykład Eurekamp jest miejscem, w którym od 2014 roku już wszystkie cele klimatyczne Niemiec z roku 2030 są osiągnięte. To miejsce samo jakby produkuje swoją energię. Tam jest też piekarnia, kawiarnia i chleb jest pieczony też właśnie przez ekologiczne źródła energii odnawialnej. I takie różne miejsca mnie w tej chwili fascynują. Odkryłam je podczas pisania. I to jest być może ten Berlin przyszłości. Czy on będzie lepszy, czy gorszy? Czy on będzie dobry dla wszystkich mieszkańców, czy tylko i wyłącznie dla elit? Nie wiem, ale w tej chwili Berlin wymyśla się na nowo jako takie miejsce technologii przyszłości.
1: Pytam o ten aktualny mit, bo w przeszłości zdarzały się bardzo wyraźne etapy w rozwoju miasta. Lata 20. opruszone tak. Złotym pyłem, potem brunatne lata 30. Tak. Wojna, podział miasta, później to napięcie między Berlinem Zachodnim a Berlinem Wschodnim. Z jednej strony
0: zimna
1: miasto
0: wojna.
1: Wolne, tak, z drugiej strony Berlin komunistyczny. No i nagle podział, połączenie, różnego rodzaju komplikacje i teraz pytanie, co chcemy powiedzieć światu? Miasto władzy to chyba za mało.
0: Berlin jest mniej miastem władzy niż jednak nadal jeszcze, mimo gentryfikacji, miastem artystów. Miastem wolności artystycznej, miastem idei. Nie tylko idei naukowych, przyszłościowych, o których trochę piszę, ale także idei artystycznych. To jest miasto, w którym chyba najwięcej, znaczy w Niemczech najwięcej jest ludzi piszących, malujących, śpiewających, robiących teatr i tak dalej. Oni nadal znajdują swoje nisze i przede wszystkim do Berlina przyjeżdżają ludzie z całego świata. Ja nie mówię tylko i wyłącznie o Niemcach, ponieważ mamy pisarzy i pisarki z krajów arabskich, z Chin, z Polski, z Francji, nie wiadomo skąd, ze Stanów Zjednoczonych. Także jest tam taki tygiel kulturalny, że to się w głowie nie mieści. I ten międzynarodowy tygiel kultury jest czymś bardzo płodnym.
1: Jest jeden Berlin, czy Berlinów, jeśli tak można powiedzieć, jest wiele? Czy to miasto ma wiele twarzy i w zależności od tego, czego akurat oczekujemy, możemy udać się w to czy inne miejsce, żeby to właśnie znaleźć?
0: Ja jestem sama zaskoczona nieraz, jadąc do jakiejś odległej dzielnicy, w której nie byłam latami, I nie tylko nawet dzielnicy berlińskie, dzielnice są ogromne. Jedna berlińska dzielnica jest jak Poznań, jak miasto, z którego pochodzę, tak? Na przykład ta dzielnica, w której mieszkam. Więc to jest tak, jakby się przyjeżdżało z miasta do miasta, a na dodatek w Berlinie mamy coś takiego, co się nazywa kice, czyli poddzielnice, kwartały, takie małe wioski. I tak naprawdę prawdziwi Berlińczycy, czy w ogóle mieszkańcy wielkich miast to mają. Tak samo ludzie w Londynie, czy w Paryżu, mówi się

0: którym arrondissement się mieszka, a w Berlinie w jakim kicu. I one mają swój charakter. Niektóre są bardzo wiejskie, niektóre są luksusowe, tak jak Schlachtensee, Nikolas Zis, Wielkie Zis, czy Hallensee. Niektóre są bardzo takie mieszczańskie, jak, nie wiem, w dzielnicy Tempelhof. Niektóre są alternatywne, niektóre mają bardzo jakąś taką przemieszaną strukturę ludności, są multikulturalne, albo nawet większość ludzi mieszkających na przykład przy Osloer Strasse, gdzieś na Weddingu, pochodzi z Turcji, czy z krajów arabskich, czy w niektórych kicach w Neukölln, ale nawet to słynne Neukölln, Köln też ma różne kice, ma taką słynną wioskę Rixdorf, o której pisze, która była kiedyś czeską wioską w Berlinie i która jest naprawdę wioską. Tam mamy placy, kościółek, bardzo słodkie domki z ogródkami, a to jest środek tego dzikiego Neukölln, gdzie po prostu żyje się jak u Pana Boga za piecem. I tak samo w Neukölln jest w ogóle bardzo rozległą dzielnicą i tam jest na przykład wspaniałe osiedle Bruno Tauta, o którym też pisze projekt z lat 20. XX wieku, które też ma swój specyficzny charakter. Także to nawet nie dzielnice, tylko te kice sprawiają to, że Berlin ma tyle twarzy.
1: Pani to miasto próbuje oglądać, opisywać z perspektywy niespiesznego przechodnia.
0: Tak.
1: Berlin się do tego dobrze nadaje?
0: Oczywiście, że Berlin jest tak rozległy, że trzeba
1: wspomóc się rowerem.
0: Wspomóc się rowerem albo S-Bahną, czyli kolejką nadziemną, albo metrem, U-Bahną, kolejką podziemną. Ale jak już się wysiądzie, to polecam bardzo chodzić na spacery albo jeździć rowerem. Tak, Berlin nadaje się znakomicie na zagubienie się właśnie w tych kicach, w różnych uliczkach. Można odkryć przeurocze miejsca i przeurocze kafejki, restauracje, jakieś ukryte ogrody różane, ogrody prywatne. Berlin jest pełen niespodzianek i ja polecam każdemu, kto do Berlina przyjedzie, też chociaż raz pozwolić sobie na kilka godzin zgubienia się w nieznanej dzielnicy. Nawet blokowisku wschodnio-berlińskim, nawet na Marcanie, tam też warto się zgubić.
1: Tam też coś ciekawego można znaleźć?
0: Oczywiście, ale trzeba chodzić z otwartymi oczyma.
1: Jeśli chodzi o te nieoczywistości, są też takie, które wiążą się z polską historią. I na przykład patrząc na Reichstag, patrzymy na miejsce, w którym kiedyś stała budowla polskiego bogacza, który wprawdzie był lojalny wobec władz pruskich, ale jednak to jest dość wyraźny ślad polski. Możemy tę historię przypomnieć pokrótce?
0: Atanazy Raczyński pochodził z Poznania, ze słynnej rodziny Raczyńskich. W Poznaniu mamy Bibliotekę Raczyńskich. Był pruskim dyplomatą w Hiszpanii na przykład i zbierał dzieła sztuki, przede wszystkim szkołę monachijską. Zbudował przy swoim pięknym pałacu, słynny architekt Schinkel mu zaprojektował galerię sztuki, która była pierwszą berlińską galerią otwartą dla publiczności. Wiadomo było, że nie każdy tutaj bez dyskryminacji, ale nie wiem, czy woźnica, czy panienka do dzieci, jakaś bona wchodziły do tej galerii, ale można było się zameldować i obejrzeć dzieła sztuki. No była to raczej prawdopodobnie arystokracja, która ją odwiedzała. Kiedy powstawała Republika, upatrzono sobie to miejsce na Königsplatz, na Placu Królewskim, na siedzibę Reichstagu. Atanazy Raczyński nie chciał się zgodzić do swojej śmierci na zburzenie pałacu. Oczywiście to było jego oczko w głowie, jego galeria. Większość obrazów znajduje się dzisiaj w Poznaniu w Muzeum Narodowym. Bardzo ciekawa historia połączona z Polską. Środek Berlina, Atanazy Raczyński, który w tym miejscu miał swój pałac.
1: Do śmierci Atanazemu Raczyńskiemu udało się zablokować wyburzenie pałacu. Po jego śmierci nie było już ratunku.
0: Po jego śmierci jego rodzina zdecydowała się, aby zgodzić się i odsprzedać działkę i zgodzić się na budowę centrum rządu niemieckiego.
1: Jest jeszcze jeden ciekawy wątek, co najmniej jeden ciekawy wątek, w którym łączą się wielkie pieniądze, sztuka i polskie korzenie. Christian Boros.
0: Tak,
1: prawda? I
0: tak.
1: Bunkier sztuki.
0: Tak.
1: Co to za historia?
0: To jest niebywała historia. Christian Boros przyjechał ze swoją rodziną do Westfalii jako dziecko ze Śląska. Był bardzo, bardzo zdolnym i przede wszystkim zainteresowanym sztuką młodym mężczyzną, który za pierwsze pieniądze, które na 18 urodziny dostał na prawo jazdy i kupno pierwszego samochodu, kupił dzieło sztuki, mianowicie coś, nie wiem co, Boysa. Jego rodzice byli przerażeni.
1: Boysa,
0: tak, no ale tak to wszystko się zaczęło.
1: Przerażeni czy zdziwieni?
0: Przerażeni, zdziwieni,
1: na jakieś bohomazy.
0: No, 18-latek wydaje, no, bohomazy, może to była kupa tłuszczu. Ja teraz dokładnie nie wiem, co to było, tak? Może to było 5 kg masła na przykład. Nie wiem, na co go było stać. A w każdym razie on później założył niezwykle dobrze prosperującą agencję,

0: agencję reklamową, pracującą dla ogromnych firm. No i latami zbierał sztukę i w końcu udało mu się kupić bunkier, dawny bunkier na Reinhardtstrasse, tak zwany Bananenbunker, bo tam za czasów NRD składywano banany. Potem w latach 90. odbywały się tam technoparty. A Christian Boros stwierdził, że to jest najdziwniejsza piwnica na jego hobby, czyli zbieranie sztuki. On i jego żona, Karin, wspólnie zakupują sztukę i ją wystawiają w bunkrze, a na dachu zbudowali sobie willę z basenem, no i dzielą swoje życie pomiędzy bunkier sztuki a firmę Westfalii.
1: I jeszcze jeden wątek, w którym łączy się sztuka i polskie elementy, chociaż już nie korzenie, tylko polska żona. Nie wiem, czy w grę wchodzą też wielkie pieniądze. Mianowicie Mike Cullen zasłonięcie Reichstagu przez Christo.
0: Mike Cullen, Amerykanin, który przybył do Berlina w latach 60. ze Stanów Zjednoczonych.
1: Poślubił
0: Polkę z Wrocławia, Elżbietę, lekarkę. Ale niezależnie od tego, że poślubił Polkę, przyjaźnił się z Christo i na początku lat 70. wysłał mu kartkę z Reichstagiem, który za czasów Berlina Zachodniego no był takim miejscem, nie wiem, historia Republiki. Pamiętam, że tam była jakaś wystawa nie za bardzo interesująca. Przede wszystkim odbywały się przed Reichstagiem ogromne koncerty, grano w piłkę nożną. Reichstag stał przy szprewie, przy samym murze. I on miał pomysł, żeby Christo opakował Reichstag. Wysłał mu kartkę z tą propozycją. I Christo pomyślał sobie, no dlaczego nie, dobrze, ale oczywiście potrzebne było przyzwolenie na taką akcję. Mike Cullen stworzył grupę ludzi wspierających ten projekt, którzy latami starali się u różnych polityków Berlina Zachodniego, którzy nie przyzwalali na to. Nie wiadomo dlaczego. Akurat wtedy, kiedy Reichstag był jakby pusty i do niczego nieprzydatny, nie pozwolono opakować Reichstagu. Dopiero w połowie lat 90. Rita Süssmuth, niedawno zmarła, wspaniała niemiecka polityk, bardzo też zasłużona dla relacji polsko-niemieckich, dała zielone światło i Christo mógł opakować Reichstag. I te 2 tygodnie były naprawdę wielkim świętem dla Berlina.
1: Rita Süssmuth rzeczywiście osoba, która rozumiała, czy starała się rozumieć Polskę i bardzo przyjaźnie o relacjach polsko-niemieckich myślała i przez długi czas te relacje współkształtowała. Czy jest możliwe, że pani w sklepie spożywczym mijała Davida Bowiego?
0: To by było możliwe, ponieważ rzeczywiście mieszkałam bardzo blisko miejsca, w którym on mieszkał i on musiał przejeżdżać przez Potsdamer Strasse na rowerze i chodził też na zakupy do Bolle. Wtedy ten sklep nazywał się Bolle, do którego ja chodziłam na zakupy i być może stał gdzieś za mną przy kasie w tym czasie, kiedy sporadycznie już przyjeżdżał do Berlina, ale miał jeszcze mieszkanie na Hauptstrasse i nagrywał piosenki według Bertolda Brechta, pieśni Bala, które są mniej znane, ale które są naprawdę wspaniałe. Także tak, całkiem możliwe. Całkiem możliwe też dyskoteka Sound, do której on od czasu do czasu chodził, też była w pobliżu. Nie była to moja ulubiona dyskoteka berlińska, ale ponieważ była blisko, więc ja tam nieraz zaglądałam. Także, ale pewnie bym go nie poznała wtedy. Ale kto wie. Może się otarliśmy przy kasie, tak, stojąc z koszykami z mlekiem i jajkami.
1: I być może pani go ofuknęła, co pan się tak pcha?
0: A może, tak. Albo on mnie ofuknął, także ja się pcham.
1: Muzyka, życie nocne to też są ważne elementy i życia Berlina, i pani książki. Takich historii, o których wspomnieliśmy, jest w tej książce całe mnóstwo. Odsyłamy państwa zatem do najnowszej książki Doroty Danielewicz, Berlin, miasto, które niczemu się nie dziwi. To na koniec jeszcze wyjaśnijmy, czemu ono się niczemu nie dziwi.
0: Dlaczego miasto się nie dziwi? Ponieważ przeżyło już tyle różnych zwrotów i kolei losu, że to jest taka jakby poza prawdziwego Berlińczyka, tak? Że bardzo ciężko jest go czymś zaskoczyć, czymś zaimponować i zaszokować. Po prostu wydaje mi się, że mogę też mówić w liczbie mnogiej i o sobie, tak? Że czytałam akurat niedawno temu komiks o Bowiem w Berlinie, który się ukazał właśnie niedawno. Znakomity, zresztą pięknie narysowany. I Iggy Pop siedzi w Berlinie przy barze. Jakiś facet koło niego pije piwo, no i rozmawiają sobie. Jak ten facet mówi, to, a co pan tutaj robi? No, tam jestem tam gwiazdą muzyki, rocka. A tamten mu opowiada, na und? No i co z tego? No i co z tego? Nic z tego. W Berlinie nic z tego.
1: Dorota Danielewicz, dziennikarka, pisarka, animatorka kultury. Bardzo pani dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: A państwo nadal słuchają audycji Wybieram Dwójkę, jest 17:20.

0: Bergen Philharmonic Orchestra i Edward Gardner w trzeciej części czwartej symfonii e-moll Johannesa Brahmsa. No a my teraz w audycji wybieram dwójkę nie o muzyce niemieckiej, a przede wszystkim o muzyce Fryderyka Chopina porozmawiamy. Zbliża się bowiem kolejna odsłona Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży. To jest wydarzenie organizowane już od wielu lat w ośrodku Chopina w Szafarni, a my łączymy się teraz z dyrektor tego ośrodka, dr Agnieszką Brzezińską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Jak na ostatniej prostej przed konkursem, czy już takie konkursowe napięcie jest w Szafarni odczuwalne?
1: Tak, rzeczywiście to już jest bardzo duże napięcie, ostatnia prosta, ale też ogromna radość, że właśnie już te dzieci za chwilę zjeżdżają do Szafarni, zjeżdżają z całego świata do Polski, by spotkać się tutaj w Szafarni, w miejscu, gdzie dwukrotnie przebywał młody Fryderyk Chopin, i tutaj pokazać się z jak najlepszej strony, w jakiś sposób, można powiedzieć, uczcić Fryderyka Chopina.
0: Do Szafarni przyjeżdżali od lat pianiści rzeczywiście z całego świata, bo to i Azja, i Stany Zjednoczone, także Australia. Z jakie kierunki dominują w tym roku?
1: No nie mamy żadnego nowego państwa, rzeczywiście tak jak pani redaktor wymieniła, Australia, Białoruś, Czechy, Chiny, Francja, Hongkong, Islandia, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia. Z Polski mamy bardzo wielu uczestników, bo aż 13, z czego się bardzo cieszymy, Niemcy, Szwajcaria, Tajlandia, Wielka Brytania, Włochy, Ukraina, USA i Belgia. Więc 19 krajów będzie w tym roku reprezentowanych przez najmłodszych i młodych pianistów.
0: Czy rzeczywiście jest tak, że ci zagraniczni pianiści, gdy przyjeżdżają do Szafarni, no, do miejsca, które przecież Fryderyk Chopin odwiedzał, to wiedzą już, że to jest w tym chopinowskim świecie taki ważny punkt, czy państwo pomagają im to odkrywać już na miejscu?
1: Są bardzo świadomi miejsca, do którego przybywają. Sami podkreślają, że chcą być w Szafarni, bo tutaj był ten właśnie młody Fryderyk Chopin. Tutaj zainspirował się właśnie folklorem polskim, muzyką ludową, którą potem przecież wykorzystywał do końca swojej twórczości, i chcą tego samego miejsca dotknąć, zobaczyć i mało tego, w tym samym miejscu zagrać i zaprezentować się przed międzynarodowym jury.
0: Także dla polskich pianistów ten konkurs w Szafarni to jest taka inicjacja. Często to właśnie tam późniejsi chopiniści zdobywali pierwsze nagrody. Patrzę na listę laureatów z lat minionych. Paweł Wakarecy, Jacek Kortus, Kamil Pacholec czy Piotr Pawlak. Państwo pozostają w takich przyjaznych stosunkach z tymi laureatami, którzy później robią ogromne kariery, mają taki sentyment do Szafarni?
1: Z ogromną radością witamy właśnie ponownie naszych laureatów, już nie jako uczestników konkursu, ale już jako uczestnicy recitali, które właśnie prezentują ci już młodzi i bardzo uznani pianiści. I powracają. To jest bardzo ciekawy powrót, bo często stają w tym samym miejscu, w którym stanęli kilka lat wcześniej, i mówią niektórzy nawet, że czują ten sam stres przed wejściem na scenę, ale potem sobie uświadamiają, że to przecież nie konkurs, ale ich recital. To jest ogromna radość gościć

0: ich ponownie właśnie już jako uznanych, świetnych pianistów polskich i także zagranicznych.
1: Początek konkursu już jutro. Pierwszy punkt, taki oficjalny, otwarcie, to jest recital włoskiego pianisty. No a później przesłuchania. Powiedzmy trochę więcej o tym, jak one przebiegają. Jest kilka grup wiekowych i jaki jest program, bo to nie tylko utwory Fryderyka Chopina.
0: Uczestnicy rywalizują w trzech kategoriach wiekowych. Do 10 lat, do 13 i do 16. Rozpoczynamy w czwartek przesłuchania o godzinie 9. Najstarszą grupą wiekową, czyli ci do 16 roku życia, którzy wykonają swój repertuar. Tu mamy zupełnie zmieniony regulamin w tym roku. Przez 25 minut muszą zaprezentować dowolne wybrane allegro sonatowe Haydna lub Mozarta. Obowiązkowo mazurek Amol op. 17 numer 4 to ten mazurek, którego szkic powstał właśnie w szafarni. Następnie dowolnie wybrany nocturne Chopina i jeden spośród wybranych walców, których określiliśmy, mamy cztery walce, muszą z tym się uporać i zaprezentować przed jury. Kolejnego dnia, to jest w piątek, przesłuchania drugiej grupy wiekowej, grają 20 minut. Tu nieco inny repertuar, bo rozpoczynają od wybranego utworu Jana Sebastiana Bacha, dowolnie wybrany mazurek i jeden utwór do wyboru, ale również Fryderyka Chopina, a na koniec utwór o charakterze wirtuozowskim. Tu muszę przyznać, że wielu gości, uczestników z zagranicy wybiera swojego rodzimego kompozytora, więc mamy okazję poznać muzykę kraju, z którego przybywa uczestnik. I pierwsza grupa wiekowa, najmłodsza, która zaprezentuje swoje umiejętności w sobotę 30 maja od godziny 9. Zagrają na początku jeden utwór do wyboru Jana Sebastiana Bacha, utwór Fryderyka Chopina, też do wyboru, nie określamy jaki. I na zakończenie utwór o charakterze wirtuozowskim i ten ich mini recital będzie trwał 12 minut. Przypominam, że są bardzo małe dzieci od 6 roku do 13 roku, do 10 roku życia.
1: No i co istotne, te przesłuchania są otwarte dla publiczności. Wstęp na wszystkie, no zarówno te przesłuchania konkursowe, jak i recitale, także koncert laureatów jest wolny. Czy rzeczywiście no, jest taka oddana publiczność, która pojawia się na tych konkursowych wydarzeniach co roku? To nie tylko rodzina i przyjaciele tych młodych pianistów?
0: Właśnie muszę powiedzieć, że rodzina często nie wchodzi nawet do sali koncertowej, bo udziela im się chyba taki stres, który oni odczuwają, a może nie dziecko, ale często przybywają uczniowie szkół muzycznych z regionu. Przyjeżdżają grupy turystyczne, które chcą zobaczyć młodych pianistów, bo zawsze podkreślamy, zresztą pani dyrektor sama to powiedziała, że są to potem uczestnicy, potem pianiści, którzy no, już się prezentują na wielkich konkursach. Tu mamy do czynienia z dużym konkursem chopinowskim w Warszawie, bo nasi laureaci właściwie w większości wzięli udział w ostatniej edycji i znaleźli się gdzieś tam w czołówce, więc z tego się bardzo cieszymy, więc publiczność ma okazję podziwiać już na etapie rozwoju tego młodego talentu, a potem obserwować jego drogę do kariery i do wielkich sal koncertowych, w całym świecie.
1: A zatem może się okazać tak, że przypadkiem usłyszy się wykonanie przyszłego, na przykład zwycięzcy konkursu chopinowskiego.
0: Tego sobie byśmy bardzo życzyli, że właśnie nasz laureat kiedyś był także laureatem dużego konkursu. Tu muszę zacytować chyba słowa pana profesora Piotra Palecznego, który powiedział kilkanaście lat temu, że szafarski konkurs jest preludium do dużego konkursu. I tak naprawdę dzisiaj mamy z tym do czynienia. To właśnie ci nasi laureaci tu stawiają pierwsze kroki, a następnie prezentują się właśnie na wielkim konkursie.
1: Międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży rozpocznie się w szafarni, a ściślej w Golubiu Dobrzyniu recitalem, ale później przesłuchania w ośrodku chopinowskim w szafarni. Początek jutro i aż do końca weekendu szafarnia będzie no, taką, mam wrażenie, stolicą młodych, zdolnych pianistów, a o tym wydarzeniu opowiada dała państwu dr Agnieszka Brzezińska, dyrektor Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Również dziękuję i zapraszam oczywiście do Szafarni, aby podziwiać młode talenty. Do zobaczenia.

To była finałowa fuga z The Young Person's Guide to the Orchestra Benjamina Brittena. Grała Chicago Symphony Orchestra, dyrygował Seiji Ozawa. 14 minut pozostało do godziny 18. Już za kilka chwil w cyklu Wolne Słowa, Wolna Europa zabrzmi głos Jana Nowaka-Jeziorańskiego, a teraz sięgamy po nagranie zespołu L'Arpeggiata.

0: Nie wiem jak państwo, ale ja przeniosłam się dzięki tej muzyce gdzieś na południe Hiszpanii. To Hakaras, utwór z albumu Los Imposibles zespołu L'Arpeggiata. A tymczasem już tylko 9 minut pozostało do 18.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Infiltracja wolnej Europy przez służby PRL to było realne zagrożenie dla tajnych współpracowników stacji w Polsce. Andrzej Czechowicz, młodzian przybyły z kraju w latach 60., znalazł zatrudnienie w dziale studiów i analiz programowych, poza ścisłą redakcją. Agent wywiadu nie mógł trafić lepiej. Tam właśnie przechowywano karty osobowe informatorów radia. To prawda, zakamuflowanych pod rozmaitymi pseudonimami, ale jednak możliwych do odszyfrowania. A było ich niemało, wspomina Jan Nowak-Jeziorański.
5: Niezmiernie ważną rzeczą była pomoc ludzi, którzy poufnie, narażając się, nie ulega wątpliwości, dostarczali im naświetleń, ocen, informacji. Więc na przykład ja regularnie spotykałem się z arcybiskupem Kominkiem, późniejszym kardynałem, najprzód w celi franciszkanina, ojca Flawiana w Watykanie, bo tam już bezpieka nie mogła dojść. Później w takim sanatorium gdzieś po drugiej stronie Dunaju w Austrii, gdzieśmy jeździli z księdzem Hirschke, albo ja jeździłem sam. I on nam opowiadał, jak bezpieka powiedziała, my doskonale wiemy, że ekscelencja widuje się z wolną Europą. Mówi, mogę wam przysiąc na Ewangelię, że nigdy po wojnie stopa moja w Niemieckiej Republice Federalnej nie stanęła. Co było prawdą, bo nigdy nie spotkaliśmy się w Niemczech. Zawsze spotykaliśmy się albo w Watykanie. Nasz ksiądz Hirschke spotykał się regularnie z kardynałem Wojtyłą w apartamentach watykańskich księdza prałata Descura, który był przyjacielem papieża, więc był bardzo bezpośredni kontakt. Moim takim długi czas bardzo cennym informatorem był mój kolega szkolny Jan Kot, który po roku 56 oddał nam wielkie usługi, który odzywał się do mnie, ile razy był za granicą i spotykaliśmy się albo w Paryżu, albo w Szwajcarii, albo w południowej Francji, ale za każdym razem wywoływał mnie, był nawet raz w Monachium. I bardzo dużo korzystałem z jego ogromnie wnikliwych, ciekawych analiz. To były sposoby wczuwania się w sytuację krajową. Mógłbym wymieniać wiele innych nazwisk. Reżyser Korzeniewski stale

0: kontakcie z moim zastępcą Tadeuszem Rzęczykowskim. No oczywiście z redakcją Tygodnika Powszechnego spotykałem się bez końca, znaczy z Turowiczem, z Tomą. Ksiądz Kirszke się z nimi wszystkimi widywał przy różnych okazjach. Kisielewski to w ogóle najbezczelniej przyjeżdżał do Monachium i kazał zwoływać zebrania redaktorów. Ja mówię, panie Stefanie, no przecież my nie możemy brać odpowiedzialności za to, że pana zamkną. To niech oni się martwią. Ja się nie martwię, dlaczego pan się martwi? On był bezczelny, ale on to robił świadomie. On chciał przełamywać barierę strachu. On chciał pokazać. Adam Michnik złożył nam wizytę, mając lat 19. Mógłbym długo wyliczać te nazwiska. No i Władysław Bartoszewski był w stałym przyjacielskim kontakcie, albo ze mną, albo z moim zastępcą, co było dla niego dużym ryzykiem. I zapłacił za to, bo on sobie też stworzył taki mały zespolik, który go wspomagał i nie chcę wymieniać nazwiska, ale właśnie jedna pani z tego grona po zamknięciu zsypała na całego i obciążyła go. I on przez długi czas nie mógł wyjeżdżać za granicę.
1: Rzeczywistym celem wywiadu PRL w monachijskiej rozgłośni było nie tyle rozpracowanie stacji, ile odcięcie od wiarygodnych informacji z Polski, odstraszanie inteligencji w kraju, utrzymującej kontakty z emigracją, wreszcie propagandowe ukazywanie RWE jako ośrodka dywersji. W tym sensie akcja Andrzeja Czechowicza i jego 7 lat w wolnej Europie były bez wątpienia sukcesem tajnych służb.
2: Pora już się żegnać w audycji Wybieram Dwójkę. Michał Jakubik pozostaje za konsoletą, a my, czyli Elżbieta Szymkowska, Krzysztof Dziuba i Monika Zając. Dziękujemy za dziś. Zapraszamy jutro kilka minut po 16. Pięknego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: Czym dziś są komedie?
2: Gdzie szukać tych dobrych?
1: Jak rozbawiać widzów w inteligentny sposób?
2: I dlaczego wciąż bawi nas klasyka?
1: Na te pytania poszukamy odpowiedzi w audycji Rozmowy po zmroku.
2: Zapraszamy dziś o 22.30.
1: Maria Czok
2: i Dominik Gac.
0: Autopromocja.

0: Tu program drugi, minęła 18.
1: Jazzowy klub dwójki.
0: Przed mikrofonem Roch Siciński. Dzień dobry. Dzisiejsze wydanie naszego klubu można nazwać wydaniem specjalnym. Nie tylko ze względu na okazję, ona jest specjalna, wyjątkowa, ale także ze względu na obsadę. W studiu dwójki są ze mną Tomasz Szachowski.
2: Witam.
0: Andrzej Zieliński.
3: Dzień dobry.
0: A za chwilę dołączy do nas także Przemysław Psikuta. Zwykle słyszą nas państwo o tej porze w różne dni, no a tym razem spotykamy się wspólnie, no bo sprowadza nas do studia wspomniana okazja. Dokładnie 100 lat temu w Alton w stanie Illinois pod St. Louis urodził się Miles Davis. No i mógłbym teraz użyć wielu dużych słów, ale zostawię samo imię i nazwisko. Miles Davis to mówi nam wszystko, ale każdemu być może coś innego. O jego muzyce, o jego życiu porozmawiamy do 19:00. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ta godzina to absolutnie za mało, by poruszyć jakikolwiek z tematów bardziej dogłębnie, więc może na skórkowo, ale może też osobiście i prywatnie, bo Davis pokazuje, ile biografii może zmieścić się, ile karier może się zmieścić w jednym życiorysie. Tomku, kiedy powiedziałem Miles Davis, o czym pomyślałeś?
2: Pomyślałem, że to jest symbol muzyki jazzowej w ogóle. Powiedziałbym z takiej dużej perspektywy. On uosabia sobą jazz kilkudziesięcioleci, kilku generacji. Sam jest sprawcą kilku rewolucji, można powiedzieć, w muzyce jazzowej. Niektórzy twierdzą, że wraz z odejściem Davisa zakończyła się pewna epoka jazzu w ogóle. Zaczął się inny gatunek, który często posługuje się hasłem jazz, ale nie do końca już jest tym gatunkiem. Oczywiście nawet biorąc pod uwagę, że w tym jest duża przesada, to warto się zastanowić nad tym, czy jednak się nie domknęła pewna klamra, czy pewien łuk nie wypełnił się, prawda, poprzez właśnie życiorys Milesa Davisa. On był tym, który inicjował, on był kreatorem rozmaitych pomysłów, formacji, kierunków, stylów, niekiedy bardzo ryzykował, wchodził w nowe, jak to się mówi nieładnie dzisiaj, targety, prawda? Czyli szukał nowego audytorium, żeby to było audytorium młode, żeby to było audytorium, które odrywa się od korzeni jazzu lat 20., 30. I to się udawało w wielu wypadkach. Chociaż krytycy mieli z tym ogromny, ogromny problem.
3: Nie tylko krytycy, dlatego że i publiczność po transformacjach muzyki Milesa Davisa, szczególnie tej kierującej się w stronę jazz rocka, jazz fusion, no odchodzili niejako od Milesa Davisa, obrażali się na niego, a ten próbując niejako no, wracać do korzeni, też chyba czasami na to reagował, czasami bardziej, czasami mniej emocjonalnie, ale dla niego właśnie ta publiczność, myślę, że była bardzo ważnym elementem twórczości. A ja na przykład o Milesie Davisie, nie pytany o zdanie, ale mogę powiedzieć, myślę jako o takim papierku lakmusowym czasów. Tak naprawdę to jest taki barometr, może taka gąbka bardzo chłonna, która chłonęła wszystko, co dookoła się niej znajdowało. Miles Davis był duchem czasów, w których się znajdował, i wydaje mi się, że miał taką wielką zdolność wyłapywania bardzo szybko tego, co za chwilę

0: będzie popularne, tego, co za chwilę będzie na czasie, tego, co za chwilę będzie tym kluczowym elementem muzyki i podchwytywał to, wyłapywał i rozwijał tylko i wyłącznie w sobie znany sposób, robiąc z tego często arcydzieła.
1: Wiele ciekawych wątków poruszyliście. Myślę, że to, o czym powiedział Tomek, że można zaryzykować stwierdzenie, że jakaś epoka się skończyła, że potem wielu szafuje słowem jazz, a gra już muzykę zupełnie inną, albo trochę inną. No to Davis właśnie robił to przez prawie 50 lat, to znaczy często wykraczał poza jazz, używał tego słowa, a krytycy i publiczność twierdziła, że to już nie jest jazz, kiedy po kolejnej dekadzie okazywało się, że wchodziło to do kanonu. No ktoś musi pchać ten wózek, ktoś tę muzykę musi rozwijać. Obaj mówiliście w czasie przeszłym, kim był Miles Davis, ale ja zadam wam pytanie, kim jest, albo też, czy widzicie kogoś, kto byłby w stanie te pochodnie przejąć?
0: Wiesz co, jeszcze tylko jedno słowo komentarza do tego, co powiedziałeś. Mnie się wydaje, że powinniśmy tak naprawdę w tym momencie powiedzieć, czym dla Milesa Davisa był jazz, bo on uważał to za social music, jak on to nazywał, tak? Czyli muzykę ludzi, czyli muzykę tego czasu, więc ta definicja jazzu dla niego była płynna i dlatego może tak skakał między tymi gatunkami. A czy jest ktoś, kto zastąpił Milesa Davisa? No to, to chyba pytanie do Tomka Szachowskiego, który ma najszersze spektrum świadomości, jeżeli chodzi o ocenę tego, co po Milesie Davisie, bo on widział to, co było po Milesie Davisie jako dziennikarz muzyczny.
2: Nie wiem, czy mam taką świadomość, ale myślę, że wraz z odejściem Wayne'a Shortera dopełnił się, powiedział Miles Davis i jego uczniowie, jego wychowankowie, jego wizja. Wprawdzie
0: A
2: funkcjonuje
0: Herbie
2: cały
0: Hancock?
2: czas Herbie
0: No
2: Hancock,
0: właśnie.
2: prawda, z tego
0: No, Ron
2: wielkiego
0: Carter.
2: składu, ale powiedziałbym, potencjał Wayne'a Shortera chyba był większy poprzez to, że był twórcą do ostatniego momentu, prawda? Próbował swoich sił w tak zwanym trzecim nurcie, nawet tym współczesnym, obszerne utwory pisane z orkiestrą, prawykonania w Polsce, również nie tak dawno, prawda? To sensacyjna zupełnie sprawa.
0: W Bielsku Białej
2: I
0: na
2: wydaje mi się,
0: Bielskim
2: że
0: Teatrze Jazzowym.
2: jakaś epoka się dopełniła i bardzo dobrze, bo muzycy młodsi, młodszego pokolenia, również u nas, no muszą sami się spróbować zdefiniować i sami określić kierunek, w jakim pójdą, prawda? Nie powinni się oglądać, nie powinni ciągle zwracać uwagę na wzory sprzed 20, 30, 40, 50 lat. Sami muszą siebie wymyśleć, prawda? Tak jak to musiał zrobić Miles Davis w jakimś momencie, chociaż start miał fantastyczny u boku Charlie Parkera, czyli miał największych. Ja mam swoje takie bardzo prywatne zdanie na temat w ogóle tej epoki jazzu, którą symbolizuje Miles Davis, po takim dogłębnym przeczytaniu chyba dwu albo trzykrotnie jego autobiografii. To
1: To
2: są
1: spytam, w
2: czasy
1: którym
2: jazzu,
1: tłumaczeniu?
2: który...
1: Muszę zadać to pytanie. W
2: to,
1: którym
2: to
1: tłumaczeniu, bo one się różnią? Czy to Tomka
2: tłumaczę, nie
1: Tłuczkiewicza, czy
2: Tomka
1: Filipa?
2: Tłuczkiewicza, choć znam jedno i drugie. Choć znam jedno i drugie. Wydaje mi się, że jazz był ten Davisowski i ten Parkerowski wcześniej. On wyrósł, powiedziałem, narodził się w miejscach bardzo odległych od filharmonii, od środowisk, powiedzmy w cudzysłowie, białych, sterylnych, ekologicznych, takich wymuskanych, prawda? Nie. To jest knajpa, to jest lokal, to jest noc, to są narkotyki, to są papierosy, to są jeszcze gorsze rzeczy. I dopiero ta ekspresja, która powstaje, zwłaszcza w sytuacji muzyków, którzy byli blisko upadku, powiedziałbym czysto fizycznego, gdzieś w tych skrajnych sytuacjach wyzwala się jakaś nieprawdopodobna ekspresja. Dzisiaj muzycy są inni, bardzo dbają o, powiedziałbym, o czystość. Najogólniej rzecz biorąc, cokolwiek to znaczy, prawda? I ta muzyka też jest taka sterylna,
0: Myślisz, że
2: czysta,
0: sterylna? Tak.
2: dopieszczona, estetyczna, zwracam uwagę, estetyczna z cudzysłowem, prawda? Natomiast nie ma tej dzikości, nie ma tego szaleństwa, który jest u Davisa. Tak mi się wydaje.
1: Bardzo dziękuję za tę refleksję, dość ciekawą, już nie tylko czysto muzyczną. Dziś będziemy rozmawiać, ale nie tylko rozmawiać, bo rzecz jasna, słuchać. Każdy z nas przyniósł po dosłownie jednym utworze Milesa Davisa. Sami państwo mogą podejrzewać, jak trudne to były wybory, ale one trochę do siebie nawiązują, korespondują, czasem kontrastują. Więc może nie, że ulubiona płyta Davisa, ale coś istotnego.
0: Ale ja myślę, że bardzo ładnie się układają te wybory.
1: A to zaraz państwo się o tym przekonają. Zacznijmy od muzyki, którą dziś do studia przyniósł Tomasz Szachowski, a potem

0: Specjalne wydanie jazzowego klubu Dwójki w stuleciu urodzin Milesa Davisa. W studiu Tomasz Szachowski, Andrzej Zieliński. Dołączył do nas także Przemek Psikuta. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Za nami pierwsza porcja muzyki. Muzyki, którą do studia przyniósł Tomasz Szachowski. Tomku, czy mógłbyś powiedzieć, czemu ta płyta, ale także zdradzić słuchaczom, którzy nie rozpoznali, która to płyta?
2: Dr. Jekyll, pierwsza pozycja z płyty Milestones. To jest rok 1959, ten sam, w którym powstaje również płyta Kind of Blue, która zdaniem bardzo wielu krytyków na świecie jest takim numerem jeden, prawda? No ale Milestones z kolei jest ekspresyjnie, trochę na innym biegunie. Obie się wspaniale uzupełniają. Jest to jeden z najlepszych składów Davisa w całej historii, z trzema wielkimi frontmenami, prawda? John Coltrane na tenorze, Julian Campbell Adderley na saksofonie altowym, no i sam Miles Davis na trąbce, plus Paul Chambers, którego słyszeliśmy w solówce na kontrabasie arco, smyczkiem, prawda? Phillips Jones na bębnach. Wielki zespół po prostu, a muzyka tłumaczy się sama. Jak ktoś kiedyś pytał, co to jest jazz, to w dawnych czasach mówiono, posłuchaj orkiestry Counta Basiego, to jest właśnie prawdziwy, czysty jazz. To ja bym dzisiaj dodał, chcesz wiedzieć, co to jest jazz, posłuchaj płyty Milestones, Milesa Davisa.
0: Trochę tych definicyjnych takich pojęć się pojawiło w pierwszej części naszego spotkania. Przemku, rozmawialiśmy o tym, co wydarzyło się też po Davisie i kto mógłby tę pałeczkę przejąć. Myśleliśmy też o tym, jak dziś patrzymy na Davisa, nie tylko w kontekście przeszłości, ale tego, jak dziś się pojawia. A co by było, to ciebie może spytam właśnie, co by było, gdyby Davis działał dziś? Ten rzadko uśmiechnięty bokser, czasem malarz, gdyby miał na przykład pojawić się w mediach społecznościowych i uśmiechać się do fanów. Widzisz Davisa żyjącego w XXI wieku?
1: No właśnie, to świetne pytanie. Davis na pewno akceptowałby wszelkie zmiany progresywne, wszystko to, co dzieje się do przodu w kierunku muzyki improwizowanej. Nie wiem, czy dalej używałby słowa jazz, bo tutaj wiemy, że pod koniec swojego życia kontestował to, co działo się w jazzie. No, na pewno włączyłby zielone światło dla wielu, wielu projektów. No, oczywiście nigdy się tego nie dowiemy, co myślałby, co sądziłby o wielu aspektach muzyki improwizowanej, ale myślę sobie, że to, czym zaraził świat, szczególnie w latach 70., szczególnie w tym okresie elektrycznym od płyty In a Silent Way do tego momentu, kiedy zapadł się głęboko pod ziemię, tym okresem elektrycznym zaraził kolejne pokolenia muzyków i myślę, że kontynuują oni po dzień dzisiejszy jego zdobycze właśnie z lat 70.
0: Myślę, że do tego okresu dojdziemy. Też poniekąd zdradzasz, z którego okresu twórczości Davisa przyniosłeś płytę do studia, ale teraz oddam głos Andrzejowi Zielińskiemu, bo chyba ta nasza playlista ułoży się chronologicznie. Byliśmy w roku 58, jeśli dobrze pamiętam, nagranie, premiera 59, a teraz?
3: 59. Wciąż. Daleko nie odeszliśmy, ale Miles Davis potrafił w jednym roku nagrać kilka albumów i każdy inny tak naprawdę, ale mnie bardzo ciekawi też w kontekście tego, co powiedział Przemek, jak Miles Davis na przykład odnosiłby się do tego, co dzisiaj robi chociażby Wynton Marsalis z taką chęcią uchowania jazzu tradycyjnego, jazzu klasycznego, hard bopu,

0: stworzenia takiego sanktuarium jako Jazz Ethnic Concert Orchestra i tworzenia jazzu jako no, muzyki poważnej, amerykańskiej niejako. Czy Miles Davis by był za takim włożeniem jazzu w formalinę i wystawieniem go na ekspozycję do muzeum? Myślę, że no myślę, że bardziej by chyba wszedł w te krótkie formy Instagrama i innych mediów społecznościowych i myślę, pytasz, czy by się uśmiechał. Nie, nie uśmiechałby się, ale miałby dalej 10 milionów słuchaczy i widzów w tych mediach społecznościowych, bo on czuł to wszystko, co było z popkulturą związane i tak jak powiedziałem wcześniej, czuł ducha czasu, więc chyba nie szedłby w tą stronę uchowywania, stworzenia takiego muzeum jazzu, jak to ma dzisiaj miejsca. Jeżeli chodzi o to, co ja wybrałem, to oczywiście Sketches of Spain. Muzyka, która jest takim pokazaniem Milesa Davisa trzecionurtowego, jego tej współpracy Davisa z Gilem Evansem. Współpracy, no, nie pierwszej z ważnymi osobami, ale też nie ostatniej, dlatego że Miles Davis nie tylko czerpał inspirację z tego, co go otaczało, ze świata zewnętrznego, z popkultury, ale również bardzo często czerpał inspirację od osób, które go otaczało, od jakichś bardzo ważnych postaci, które go inspirowały, z którymi wspólnie tworzył, jak właśnie z Wayne'em Shorterem w późniejszym okresie. Ale ten 59 rok to właśnie Gil Evans i coś, co popchnęło trzeci nurt, czyli połączenie muzyki jazzowej i klasycznej, poważnej w zupełnie nowe rejony. No Miles Davis, który wszedł do pokoju swojego przyjaciela, usłyszał Concierto de Aranjuez Joaquina Rodrigo i zakochał się i powiedział, że musi to nagrać. I to już był ten moment, kiedy był po pierwszej płycie Porgy and Bess nagranej z Gilem Evansem.
1: No było już też Birth of the Cool,
0: tak,
1: no, które tylko przeczekało swoje kilka lat, żeby ukazać się bodaj w 57.
0: Tak, no i zakochany właśnie w muzyce klasycznej, ale też i muzyce szeroko rozumianego południa, nazwijmy to, bo on doszukiwał się między muzyką Andaluzji, między muzyką Hiszpanii, południa, a muzyką afrykańską, połączeń, które później według niego przeszły do Ameryki i tam stworzyły muzykę jazzową, więc według niego on na płycie Sketches of Spain, na właśnie tym sięganiu do południa muzyki, sięgał niejako do korzeni własnych, do czarnych korzeni, do korzeni czarnej muzyki. No i właśnie tak powstała płyta Sketches of Spain. Tam było mnóstwo historii z nią związanych, bardzo trudne sesje nagraniowe, kiedy to muzycy musieli zostać zmienieni, bo wybrali na początku muzyków klasycznych, żeby wykonać trudne partie napisane przez Gila Evansa. Później musieli znaleźć takich muzyków, którzy odnajdywali się w improwizacji, potrafili grać poza tym, co napisał Gil Evans, a pisał dość dużo i dość obszernie, ale właśnie potrzeba było kogoś, no, kto potrafił wyjść poza te strefę, poza tę sferę. No i musieli znaleźć też mistrzów perkusji, mistrzów rytmu, którzy potrafiliby zanurzyć muzykę Milesa Davisa w południową estetykę i w południowe metra, rytmy, przesunięcia i tak dalej, i tak dalej.
1: No o każdej tak z tych opowieść. Płyt można byłoby naprawdę mówić długo bardzo długo, mówić. Aczkolwiek przed nami kolejny fragment muzyczny w takim razie. Jak rozumiem, wybrałeś
0: Concierto de Aranjuez. Tak, bardzo długo na tym myślałem, co wybrać. Myślałem o Soleil, ale myślę, że to Concierto de Aranjuez będzie najbardziej takim, no,
1: reprezentatywny.
0: No właśnie, reprezentatywny.
2: Jeżeli jedną rzecz można dodać a propos tych płyt z Gilem Evansem, kilku tego cyklu wspaniałego, warto pamiętać o tym, zresztą sam Miles potem to zwracał na to uwagę, że nigdy wcześniej i nigdy później nie ćwiczył tak dużo, jeśli chodzi o grę na trąbce i nigdy nie brzmiał bardziej perfekcyjnie. Tutaj Miles Davis jest trębaczem, jakiego no, próżno szukać na późniejszych płytach, gdzie celowo brudzi swój sound już pod koniec drugiego kwintetu, a później w ogóle wychodzi, porzuca to czyste brzmienie. Na płytach z Evansem brzmi niczym Wynton Marsalis
0: mówił też, że te sesje go najbardziej wykańczały. Do Sketches of Spain on w ogóle nie wracał. Powiedział, że przez rok nie mógł później słuchać tej płyty. I
2: tak,
0: nawet nie akceptował
2: na te prace.
0: Tak, na te
1: to też jest ciekawe, że był taki mit przez wielu powielany, że Miles Davis oczywiście wizjoner, oczywiście lider, mam nadzieję, że za chwilę o tym porozmawiamy, ale niekoniecznie sprawny trębacz.
2: No, właśnie,
1: a chociażby improwizacja, którą usłyszeliśmy w Dr. Jekyll na otwarcie, no, udowodniła, że nie przez

0: przypadek karierę w połowie lat 40. zaczynał w zespole Charlie'ego Parkera. No, musiał być sprawny.
1: Tak, ale wiecie co, jeżeli chodzi o Sketches of Spain, posłuchamy fragmentu. On, tak jak powiedziałeś, zmieniał swoje brzmienie celowo. Bo często krytycy mówili, zarzucali mu, że to jego brzmienie już jest nietechniczne, brzydkie, że jest za dużo przedmuchów, ale on celowo na przykład na Sketches of Spain zmieniał brzmienie, by dopasowywać się niejako do głosu ludzkiego, który chciał imitować trąbką, do tych pieśni peruwiańskich, tych pieśni andaluzyjskich, do których chciał nawiązywać.
2: Tak.
1: Celowo to robił, żeby być bliżej tego źródła, do którego...
2: To jest to samo, co jak Coltrane grał już free jazz, a kiedy spotykał się z Hartmanem, z Ellington, tonem, tak, w tym samym czasie, nagle grał elegancko, najbardziej perfekcyjnie na świecie i krótkie 2-3-minutowe formy, jak ballady studyjne, nagrywał niektóre z ballad 8-krotnie. Takim był perfekcjonistą, a drugiego dnia grał free w klubie z Dolphin.
0: Fragment Sketches of Spain na antenie programu Drugiego Polskiego Radia.

0: Mówiliśmy wcześniej o tym brudnym brzmieniu. Tomek Szachowski wspomniał o korzeniach, z których wywodzi się muzyka Milesa Davisa, a tutaj jakaś sprzeczność w sumie nam nastąpiła, ale artysta złożony ze sprzeczności to zawsze artysta najciekawszy i takim z pewnością był Davis, którego dziś setna rocznica urodzin. Ja nie przygotowałem dla was konkretnych pytań, bo chodzi o wspólną pogawędkę przy tej okazji, a nie wywiad. Ale musi pojawić się ta najbardziej charakterystyczna dla Davisa rola, czyli rola lidera. Wiemy, że sidemanem bywał bardzo, wręcz ultra rzadko, ale świetna płyta z Cannonballem Adderleyem chociażby. No, on musiał rządzić i musiał zbierać wokół siebie tych młodych, z których pewną wampirzą działalność uprawiał i wysysał z nich energię. No, oczywiście upraszczam, ale bez chociażby wspomnianego Wayne'a Shortera nie byłoby wielu płyt, wielu kompozycji i dzięki temu wielkich zespołów Milesa Davisa. To jakim liderem był Davis, waszym zdaniem, poza tym, że był wzorem z Sèvres, jeśli chodzi o lidera?
1: Dobrze, że wspomniałeś o tych różnych rolach, czyli Miles Trębacz na pewno, Miles lider, czyli tu już wchodzimy na taki poziom mistrza, mistrz i, czy nauczyciel i uczeń, prawda? I on tutaj, to wynika też z jego biografii, a także biografii muzyków, którzy z nim pracowali, między innymi Herbie Hancocka. W jaki sposób on mówił im o roli, jaką spełniają w kwintecie czy sekstecie. Co ciekawe, on nie wchodził w szczegóły, on nie wchodził w drobiazgi. Raczej to była rozmowa na poziomie psychologicznym, na poziomie energetycznym. Jak masz się zachować? Najprostsza rzecz. Herbie Hancock mówi, Miles, ja nie wiem, co tam grać. Tam jest taki długi, gdzie nie graj nic. Wspaniale, zostaw pauzę i potem wrócisz z impetem. To będzie słychać, jak wrócisz, prawda? Niesłychanie prosta rzecz, ale taka koncepcyjna, powiedziałbym, nie schodząca na poziom, czy gramy w tej tonacji, w tej, czy w skale, bo tu skale są istotne. Płyta Milesa, jedna z pierwszych, tak, prawda, która jest modalna. No, ale ta najważniejsza rola dla mnie Davisa to jest Davis wizjoner. Przeczytałem bardzo ciekawą tezę, taką próbę spojrzenia na niego z pewnej perspektywy, która mi się bardzo podobała, że jeśli chodzi o arcydzieła, to w dorobku Davisa tych arcydzieł jest bardzo mało. Bardzo mało. Właściwie na palcach jednej, może dwóch rąk można policzyć, jeśli chodzi o pojedyncze nagrania. Nie mówimy o całych płytach. Natomiast są genialne szkice. On pokazuje, w jaką stronę nie tylko on, ale świat jazzu może pójść, prawda? I cała rewolucja Beaches Brew. Później powrót jego w 80 roku. Źle przyjęty, bo to był komercyjny powrót. Ale potem już Star People i tak dalej, gdzie się pojawili nowi muzycy, nagle okazało się, że w tę stronę można twardo, mocno pójść, zdobywając nowe audytoria. I myślę, że jako wizjoner on przychodzi do historii jazzu jako jedna z najwybitniejszych postaci rozumiejących, czym jest jazz, czym jest współczesne audytorium, czym jest różnica pokoleniowa. Jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć, która nam może umknęła, może nie tyle umknęła, ile warto ją zaznaczyć przy okazji Gila Evansa. Miles Davis był estetą. Z jednej strony mówiłem, że kluby, że właściwie to jest ta muzyka, która narodziła się w lokalach, w takich bardzo niekomfortowych miejscach, ale jak się czyta biografię Davisa, jak on się ubierał, jak on zwraca uwagę na szczegóły, jeździł, jak był oceniany przez innych, jak się zachowywał wtedy oczywiście, kiedy był w super formie, prawda? Był estetą. To jest
2: niezwykle ważne, te sprzeczności, na które zwróciłeś uwagę i tak sobie myślę, że też trzeba zdawać sobie sprawę z tego, bo muzycy, przekazy muzyków, wspomnienia o tym świadczą. To, co powiedziałeś, Tomek, Dave

0: Elvis często nie wiedział, zadawał pytania, ale nie znał na nie odpowiedzi i wiedział, że cały czas chce drążyć, iść w nieznane, nie dając muzykom odpowiedzi. To, że powiedział Hancockowi, żeby nie grał. Z kolei McLaughlina w którymś momencie podziękował Johnowi McLaughlinowi, ponieważ McLaughlin wiedział zbyt dobrze, co ma grać. Tak samo potraktował Keitha Jarretta. Kiedy zaczął przebudowywać swój zespół, miał... Chyba żaden inny lider nie miał takiej intuicji, prawda? Do młodych ludzi, do zmian, do pokoleń, do szeroko pojętej zmianie w kulturze. Tutaj i afrofuturyzm, i sztuka, i to, że był estetą, że otaczał się bardzo takimi niepokornymi, gniewnymi, nieuczesanymi ludźmi.
1: Rysował, malował.
0: Rysował.
2: Ale panowie, no sam fakt, że w ogóle dzielimy epoki Milesa Davisa czy jazzu na epokę przed garniturem i po garniturze, po zdjęciu garnituru Milesa Davisa, więc nawet sam fakt, jak się ubierał często, był po prostu odwzorowaniem jego muzyki.
1: W momencie, kiedy zdjął garnitur, rozpoczyna się era strojów, wspaniałych strojów Davisa. Ja pamiętam komentarze w Polsce, jak on się pokazał na estradzie. To bardzo było zadbane, przemyślane i myślę, że on sam miał w tym udział. Nie tylko ci, którzy powiedzmy go jakoś przygotowywali do koncertu.
3: Ty, Przemku, powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz o tym wychwytywaniu ludzi z różnych środowisk muzycznych. Tomku, powiedziałeś o tym działaniu w procesie muzycznym. On to wszystko łączył, ale co działo się, i tu wracam do tego aspektu bycia liderem, z tymi muzykami, których zapraszał, a potem wypuszczał spod swoich skrzydeł, bo to, no nie boję się użyć słowa, namaszczenie. Oni potem mogli robić ogromne kariery i do dziś, jeśli na festiwalu jest artysta, który kiedyś grał z Davisem, to to jest pierwsze w zdaniu w biografii, nieważne co potem się wydarzyło.
0: No tak, i to jest takie przewartościowanie, to jest przerysowanie sytuacji, bo tych muzyków... jest cała armia, to jest rzesza muzyków. To tak jak muzycy, którzy grali z Zappą, prawda? Wszyscy mówią, że grali tam w którymś momencie. Ale to dla nas nie ma już teraz znaczenia, bo dla Davisa ten muzyk był wtedy tym trybem tylko w jego machinie. Tylko że Davis był jeszcze innym liderem na tle największych liderów w muzyce jazzowej, w muzyce instrumentalnej. Że on nigdy się nie oglądał za siebie, nigdy nie wracał do tego, co robił kiedyś. Widziałem dokument o Sanra na Dogs Against Gravity. Sanra też cały czas szedł do przodu, ale potrafił nawet w późnym okresie swojej twórczości grać utwory Duke'a Ellingtona, grać utwory Billego Strayhorna. Davis tego nie robił.
3: Często było tak, że brał te same standardy, czy te same kompozycje, ale już grał je w tym aktualnym stylu, tak. Czyli je dekonstruował.
0: Przebudowane
3: i tak z kolejnym utworem, który państwo usłyszą na antenie Dwójki. I tu mamy do czynienia akurat z pełnoprawnym zespołem, tak zwanym working bandem, jak się mówiło i mówi wciąż w muzyce jazzowej, bo mam na myśli drugi kwintet Davisa, drugi wielki kwintet, którego nie mogło zabraknąć na dzisiejszej krótkiej, ale jakże ważnej playliście. I to też nawiązuje do tego podziękowania niektórym muzykom za współpracę, kiedy już przewidywalność była zbyt duża. Mhm. John McLaughlin, wspomniany przez ciebie, czy Keith Jarrett. Tutaj zespół, czyli ten drugi kwintet, oczywiście Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams i Wayne Shorter, sami doszli do wniosku, że już każdy wie, co zagra inny kolega po danej zagrywce, i umówili się, żeby na koncertach w Chicago, w klubie Plugged Nickel, grać tak zwaną antymuzykę, tak opowiadał o tym potem Hancock. Zaskoczyli tym Davisa, nie powiedzieli mu, że zaczną grać wbrew intuicji, wbrew wyuczonym nawykom. No i dzięki temu ten zespół może trwał tak długo. Może Davis skończyłby współpracę z nimi tak jak z wcześniejszymi.
1: Ale co ciekawe, on to
3: kolegami
1: natychmiast zaakceptował. Tak. Ja pamiętam ten fragment z autobiografii i pamiętam, co Hancock o tym pisał. To tak. Super. To świadczy o nim, o niezwykłej elastyczności, prawda? On miał kreatywny umysł w każdym momencie.
0: I chyba nigdy nie miał tak kreatywnego składu jak drugi kwintet, bo tam każdy miał coś do powiedzenia, głos każdego się liczył, z Williamsem włącznie, i poprzez to, co powiedziałeś, Tomek, drugi kwintet, być może najgenialniejszy okres Milesa Davisa, ale zobaczcie, w drugim kwintecie nie ma arcydzieła jednego jako płyty, bo tam się tyle działo.
3: Nie ma.
0: Każda z tych płyt jest równa, wspaniała, ale nie ma tam takiej płyty nie ma tam takiej płyty jak Kind of Blue, czy jak Beaches Brewed. W drugim kwintecie nie ma takiej jednej
2: pozycji. Bo wiesz, Kind of Blue jest oddzielną jednostką w historii Milesa Davisa, a drugi wielki kwintet jest oddzielną jednostką jako całość. Tak
1: bardzo ważna rzecz, o której

0: czy temat, który poruszyłeś, dlatego że Davis i muzycy, zwróćcie uwagę na uprzywilejowaną rolę Shortera. W jakimś momencie on dostarczał więcej kompozycji niż sam Davis. Jest chyba taka płyta, gdzie w ogóle nie ma kompozycji Davisa, bo o tym jeszcze żeśmy nie mówili. Może to nie jest temat wart specjalnego rozwijania, prawda? Trudno mówić o jakichś kompozycjach Davisa, prawda, które stanowią zespół standardów, originals. Ale jest moment taki, że właściwie Shorter dostarcza.
1: Tak, Hancock, Zawinul, Davis się pod tym podpisuje i część osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że słuchając
2: tak jest
1: płyt
2: w historii jazzu. Billy Strayhorn dla Duke Ellingtona, czy chociażby Gil Evans. Posłuchajmy, jak może nie dekonstruują panowie z drugiego kwintetu, ale grają pod włos, sobie pod włos, tematowi pod włos, słynne Sky of Blue, So What?

Miles Davis, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter. No i Tony Williams, mawia się, że to był tak idealny zespół, że był tylko jeden problem. Problem taki, że Tony Williams nie mógł wchodzić legalnie do klubów, w których grał, bo jeszcze nie miał ukończonych 21 lat. Miles Davis w setną rocznicę w programie drugim Polskiego Radia. Tomasz Szachowski, Przemysław Psikuta, Andrzej Zieliński, przed mikrofonem także Roch Siciński.

0: Przechodzimy do okresu, no niestety ostatniego w ramach dzisiejszego spotkania. Mamy czas tylko do 19, a tylko Przemek Psikuta jeszcze nie zdradził swojej płyty. Co przyniosłeś do studia?
1: Przyniosłem żółtą płytę Milesa Davisa, czyli On the Corner, czyli

0: z Brew. On the Corner, gdzie Miles idzie jeszcze dalej w kierunku muzyki groove'owej, funkowej. To jest najbardziej czarna płyta Milesa. W swojej autobiografii pisze, że chciał wtedy stworzyć muzykę dla młodych afroamerykańskich odbiorców. Jednocześnie pasjonował się zdobyczami awangardy, muzyką Stockhausena, z jego wielowarstwowością, z nagraniami, które otrzymywały tą obróbkę postnagraniową, postprodukcyjną. No i to jest majstersztyk też, jeśli idzie o współpracę Milesa Davisa z producentem Tio Macero, którego nazwisko musi tutaj paść. Całe lata 70., nawet końcówka lat 60., to jest ręka producencka Tio. Jest nawet kompozycja tak zatytułowana. No i to jest płyta, która kiedy się ukazała, była mocno kontrowersyjna. Wielu krytyków nie rozumiało tego albumu, twierdziło, że to już nie jest jazz. Płyta, która po latach brzmi moim zdaniem niesamowicie. To jest takie podglebie tego, co potem wydarzyło się na przykład w twórczości Prince'a.
1: No to jest ciekawe, że ten okres elektryczny z lat 70. Wiadomo, że kiedy ukazywały się te płyty, one były kontrowersyjne, ale dziś patrzymy na ten okres jako chyba ostatni okres Davisa, który poszukuje daleko od komercji, bardzo odważnie, już z pewnym statusem no takiej niezaprzeczalnej gwiazdy. Już udowodnił 3 razy po drodze, że jeżeli krytycy mówią, że to jest zły kierunek, to niech sprawdzą to jeszcze raz za 10 lat, bo on wierzy w to, że to jest dobry kierunek. No inaczej patrzymy na to, co działo się w 70. niż na to, co działo się dekadę później, mimo komercyjnego, ogromnego sukcesu płyt z lat 80.
2: Jedno zdanie tylko, to jest ostatnia płyta studyjna przed przerwą. Ostatnia płyta studyjna, bo Agartha i Pangea, no to są wszystko nagrania koncertowe, głównie z Osaki z 75 roku. To jest praca studyjna.
0: Studyjna żeby było ciekawiej, ostatnia studyjna płyta, wokół której powstało tyle materiału, później w tych boksach, antologiach, On the Corner to jest 6 dysków. To pokazuje, jak płodny był Davis w tym okresie studyjnym.
1: I ile pracy miał Tio Macero potem.
3: Nie pierwszy raz, kiedy Miles Davis chodził do studia i nagrywał 4 albumy naraz. Przecież tak było również.
2: Ale wiecie, to troszkę wynikało z innego poczucia formy. Dlatego, że on przede wszystkim, to jest muzyka Davisa tego okresu, to są formy otwarte. To znaczy utwór mógł trwać 4 godziny nawet, prawda? I potem praca była w studiu, rzeczywiście. Jak z tego zrobić materiał, prawda? To nie było tak, że standard, początek, koda, zakończenie, kropka.
0: No właśnie, i to jest też myślenie przyszłościowe. Tak, dekady później wielu artystów elektronicznych w ten sposób pracowało na wielkich przestrzeniach, potem justowało, wycinało pewne fragmenty, także...
3: A ty nie uważasz, że ten album jest zdecydowanie inny od tego, co było wcześniej, jeżeli chodzi o jazz rock, jeżeli chodzi o to, co było na inne, Silent Way czy Jack on Johnson? On jest zupełnie inny. On jest bardziej w stronę funku, bardziej w stronę muzyki czarnej, nie jest w stronę muzyki rockowej, tylko no jest jakimś zupełnie oddzielnym On the Corner, to jest oddzielny uniwersum Milesa Davisa.
0: To jest jakiś prog jazz, ja bym powiedział nawet. No na pewno na tle tych płyt, o których mówimy, od Beaches Brew do On the Corner i później te koncerty z lat 70., na tle tej twórczości, tego materiału, Miles po przerwie, już ten dla Warnera, Tutu, You're Under Arrest, te płyty brzmią, no już zupełnie inaczej. Popowo, to jak ktoś...
2: Ja muszę się absolutnie włączyć, dlatego że brakuje mi tutaj kilka tytułów, które dla mnie są ogromnie ważne. To jest Big Fun, to jest Agartha i to jest Get Up With It. Genialne, no nazwijmy to ballady. Oczywiście nie były ballady. Zwolnione, wyciszone utwory z niesamowitym potencjałem emocji. To jest He Loved Him Medley po śmierci Duke Ellingtona. Potężna kompozycja, która toczy się w zwolnionym tempie, gdzieś na drugim, trzecim planie. Właściwie zostaje sama emocja, wisi w powietrzu. Coś niesamowitego. I druga kompozycja z Big Fun to jest Lonely Fire. też, prawda? Też z tymi elementami hinduskimi.
0: A to jest dokładnie ten okres.
2: Tak. Osobny rozdział.
3: Tutaj też są elementy hinduskie.
2: Także nie zapominajmy o tych tytułach, nie zapominajmy.
0: To są tytuły, te, które wymieniłeś, właśnie należące do tego najważniejszego elektrycznego okresu.
1: Ale bardzo ciekawe jest wydaje, przepraszam, to,
3: że ci przerywam. Mi się wydaje, że ta płyta się zdecydowanie lepiej przetrwała próbę czasu, aniżeli In a Silent Way, dlatego, że

0: ona jest niejako świeża on the corner. Ona czuje to, co było wówczas w tej tkance muzyki Jamesa Browna i zestawione to z brzmieniem muzyki elektroakustycznej ze studiów eksperymentalnych nie tylko Polskiego Radia, ale też z całego świata, czy tych fascynacji z Stockhausenem, tego pocięcia taśmy, tej pracy studyjnej jest no, czymś zupełnie oddzielnym. Myślę, że
1: no to jest naturalna kolejność, prawda? In the Silent Way było wcześniej, bez In the Silent Way pewnie nie byłoby On the Corner. To jest jednak...
2: To ja na potrzeby tej rozmowy powiem, że dla mnie to w ogóle nie jest naturalna kolejność, że Davis swoją karierę rozwijał nie w taki linearny sposób, że jak patrzymy na Coltrane'a, którego też w tym roku stulecie będziemy świętować, no to widzimy bardzo naturalny krok po kroku, kiedy nabudowuje się pewna określona stylistyka. No oczywiście tym kierunkiem jest awangarda i kompletna wolność, a u Davisa są zakręty, może nie powroty, ale jednak nawiązania, mieszania, ciągle oczywiście poruszając się jednak do przodu. Dlatego nie wiemy, co by było w latach 90.
3: Strasznie nam tutaj komplikuje chronologia wydawnictw, dlatego że chociażby ten wspomniany już koncert z Osaki, prawda, on jest wydawany w kilku etapach i materiały z dużym opóźnieniem były publikowane. I tak naprawdę nie można się kierować datami wydania płyt. Tylko trzeba patrzeć, kiedy zostały nagrania. I to trochę mąci, powiedziałbym, ten obraz, prawda?
1: Ale zwróćmy uwagę na to, jak te koncerty, o których mówimy, właśnie japońskie, 75, 76 rok, jak one były później inspirujące, odkrywane przez kolejne pokolenia muzyków. Na przykład Elektryczna Masada. John Zorn, który zebrał tą całą pakę, ten niesamowity skład elektryczny, to było momentami, fragmentami w prostej linii nawiązanie do tych funkowych dżemów właśnie japońskich zespołu elektrycznego Milesa.
2: To może jest dobry moment na pytanie, ponieważ już musimy kończyć, ale więcej muzyki Milesa Davisa w Filharmonii Dwójki jeszcze dziś wieczorem. Może to jest dobre miejsce na pytanie, ile Davisa słyszycie teraz? Bo oczywiście są trębacze i nie mam na myśli tylko tych, którzy wezmą tłumik i próbują kopiować, ale ile dziś jest tego Davisa? Masada, Elektryczna Masada już była bardzo dawno temu. Czy dzisiejsze pokolenia, które wchodzą na rynek i proponują coś nowego, czy w tym jest Davis, czy on już jest w tej gablocie muzealnej jednak jako twórca, który uformował to, co rozumiemy przez pojęcie jazz, ale już do niego nie sięgamy, ja już z niego nie czerpiemy świadomie, bo nieświadomie oczywiście każdy jest nim zarażony.
0: Ja ci zadam pytanie, czy słyszysz jazz modalny w jazzie? Jeżeli go słyszysz, to Miles Davis jest w tym jazzie.
2: Mam na myśli bardziej takie odwołania świadome, że widzimy, że ktoś nasiąkł na przykład Beaches Brew i stąd wynika projekt X artysty Y.
1: Ja myślę, że jeżeli jazz jeszcze istnieje, to w tym współczesnym jazzie jest i Davis, ten z pierwszego kwintetu i z drugiego i z okresu Beaches Brew i w muzyce czarnej wciąż słychać echa On the Corner. A myślę, że też w jazzie bardziej mainstreamowym pobrzmiewają te zdobycze też także produkcyjne Davisa z lat 80. Taki Marcus Miller wciąż gdzieś tam echa tego, co zrobili z Milesem.
0: No to jest wtórne.
3: Ale twoje pytanie jest bardzo ważne, dlatego że ja w podtekście tego pytania słyszę jeszcze jedno, które jest konsekwencją. Czy jest na współczesnej scenie jazzu światowego postać, która próbuje przejąć pałeczkę? Czy jesteśmy w stanie wskazać nazwisko, które ciągnie całą resztę?
2: Nie, większym ale też rynek się zmienił i chyba już takiego nazwiska być nie może.
3: No, ale
0: nie ma
3: Debitus,
0: nie ma Lecepelin, nie ma takiego...
3: No ale ja nie słyszę dwóch, trzech nazwisk.
2: Nie,
3: ludzie,
2: nie ma.
3: Którzy wyznaczają...
0: No jeżeli chodzi o jazz klasyczny, to o czym mówię, czyli muzealnictwo jazzowe, to Wynton Marsalis wciąż jest tym nazwiskiem, który próbuje
3: cały
0: czas... Ale
3: on jest kustoszem.
0: Kustoszem, nazwijmy to. Jeżeli chodzi o to bycie kustoszem, to taka. Jeżeli chodzi o nową falę?
1: Kogoś, kto ogarnia cały świat muzyki improwizowanej, tak jak to robił Davis na kolejnych etapach swojego życia, nie ma. Zwróćmy uwagę na przykład na taką linię. On the Corner, Prince, D'Angelo.
2: Tak, bardzo naturalne połączenie.
1: Prawda? A jak daleko odchodzimy od
2: muzyki
1: od
2: jazzowej.
0: Czy my w ogóle tak naprawdę mówiąc o Milesie Davisie mówimy o jazzie? Czy mówimy o całym spektrum muzyki popularnej, rozrywkowej?
3: I tak zaczęliśmy, bo na początku, przypomnę, zaryzykowałem takie twierdzenie. Pytałeś, kim jest Miles Davis. Miles Davis jest dla mnie symbolem jazzu. Niby banalne, niby takie oczywiste, ale jakby tak się zastanowić, to może rzeczywiście tak jest. Te ostatnie kilkadziesiąt lat, prawda?

0: W zespołach Davisa.
1: Myślę, że tą odważną tezą Tomasza Szachowskiego możemy zakończyć tę część świętowania stulecia urodzin Milesa Davisa. Tomasz Szachowski.
0: Dziękuję.
1: Przemysław Sikuta.
2: Dziękuję.
1: Andrzej Zieliński.
3: Dziękuję.
1: I Roch Siciński. Przemku, co z płyty On The Corner na do usłyszenia dla słuchaczy dwójki?
2: On The Corner. Kompozycja tytułowa.
1: Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Ośrodek Chopinowski w Szafarni zaprasza na 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. Od 27 do 31 maja. Konkurs otworzy recital Leonardo Colafelice w kościele w Golubiu Dobrzyniu. Szczegóły na www.szafarniaart.pl. Wydarzenie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Nad pięknym modrym Dunajem, czyli koncert na altówkę i orkiestrę Tibora Sherlyego oraz 9. Symfonia Franza Schuberta zabrzmią dwukrotnie w Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu 29 i 30 maja. Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej poprowadzi Oleg Kaetani, a solistką będzie altowiolistka Karolina Lewińska-Bąk. Patronem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem Filharmonii Poznańskiej jest

0: ASA. Sponsorzy PKO Bank Polski, Strabag.
1: A, B, C,
2: D, E, F,
3: G, H, I,
4: J, K.
5: K jak kolorowy dzień dziecka.
6: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
7: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
8: Reklama.
9: Tu program drugi Polskiego Radia, minęła 19.
0: Pogłosy.
9: Witam Państwa, Marcin Pesta i zapraszam na wybór najciekawszych wypowiedzi naszych gości, które pojawiły się dziś na antenie dwójki. Jest serial Macieja Pieprzycy, jest podcast Polskiego Radia Anny Kowalczyk, no ale wcześniej była książka Ołowiane dzieci, zapomniana epidemia. O historii lekarki z małej przychodni na Śląsku, która rozpoznaje u dzieci rzadką i groźną chorobę, opowiadał w dwójce pisarz, malarz i pedagog Michał Jędryka.
10: Ja do niej wróciłem po wielu, wielu latach przy okazji takiego powrotu trochę artystycznego na Śląsk, bo wtedy powstała seria akwareli, która miała odkrywać ten zapomniany Śląsk i z historii ludzi, których spotykałem, wziął się ten wątek o lekarce, która ratowała dzieci. Ja sobie uświadomiłem, że przecież ja byłem pacjentem dr Wadowskiej-Król i stąd ten powrót, stąd wielogodzinne rozmowy z panią doktor i stąd pomysł na książkę. Właściwie to już na początku był pomysł na film, ale w branży filmowej, jak pewno wiadomo, głównie się czeka, więc tak. Jestem dość niecierpliwy i pomyślałem sobie, że może lepiej to napisać. Wyszła książka. Od początku właściwie wiedziałem, że ta opowieść ma potencjał. Ma potencjał filmowy, no ale trzeba było dopiero dużej sieci streamingowej, żeby zrobić serial z tak dużym rozmachem. No i oczywiście na fali popularności serialu wracamy do książki, co mnie bardzo cieszy.
9: Wznowionej właśnie książki Michała Jędryki Ołowiane dzieci, zapomniana epidemia można też posłuchać na naszej antenie w cyklu To się czyta o 9.30. W warszawskim kinie Iluzjon trwa pierwsza odsłona cyklu filmowy Atlas Świata, poświęconego kinu Korei Południowej, jednej z najbardziej dynamicznych i wpływowych kinematografii na świecie. Opowiadał o niej w poranku dwójki kurator Miłosz Stelmach.
11: Jest słynna anegdota, która mówi, że prezydent Korei Południowej, prezydent Park w roku 1993 dostał raport, który pokazał mu, że Park Jurajski, film Stevena Spielberga, wówczas najbardziej dochodowy film na świecie, zarobił więcej niż cały eksport samochodów Hyundai produkowany w Korei Południowej. I podobno Park miał zapytać, to czemu my produkujemy samochody, a nie filmy? I wówczas zaczyna się właśnie taki renesans, ponieważ także inspirowane przez władze, bardzo mocnym wsparciem władz, firmy, duże koncerny koreańskie zaczynał inwestować w przemysł rozrywkowy. I stąd bierze się ten sukces dzisiejszy kina południowo-koreańskiego, to znaczy Koreańczycy bardzo mocno na tę branżę rozrywki postawili i niektóre filmy z lat 90. o tym świadczą. My pokazujemy film Sopiondzie Im Kwonteka, to jest legenda koreańskiego kina, który był jednym z pierwszych koreańskich filmów, który tam był takim hitem kasowym po raz pierwszy od wielu, wielu lat. Bo właśnie w latach 80. Koreańczycy nie oglądali swoich filmów, woleli filmy hollywoodzkie. To jest film, który opowiada o tradycyjnej sztuce pansori, czyli takiego akompaniamentu muzycznego do swego rodzaju jakby formy takiej recytacji poetyckiej. I opowiada o tym, chociaż jest to sztuka tradycyjna, w jaki sposób ci muzycy pansori próbują się znaleźć w rzeczywistości powojennej, która jakby ich nie chce. Oni są, jakby już się czują, że należą właśnie do innej epoki. I to jest taki trochę film o tej nieprzystawalności tradycji. Ale on sam pokazał, że jednak ta tradycja jest interesująca dla Koreańczyków i że oni nie muszą wcale tak bardzo się amerykanizować, tylko mogą jakby docenić tą własną lokalną tradycję. I ten film, chociaż był, jest to film dosyć skromny i taki wymagający, bo jest to film no, dosyć powolny, właśnie taki zanurzony w tradycji, był wielkim, wielkim hitem w Korei Południowej i on pokazał trochę, że Koreańczycy mogą być zainteresowani własnym kinem. On dał dużo motywacji kolejnym twórcom, żeby właśnie budowali tą lokalną kinematografię.
9: Ten film o sztuce pansori można zobaczyć dziś o 20.30 w warszawskim kinie Iluzjon, a cały przegląd kinematografii z Korei Południowej potrwa w stolicy do 31 maja. Pisarz, kulturoznawca, redaktor, tłumacz, autor głośnej i nagradzanej książki Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców, czyli Jul Łyskawa, tym razem

0: Debiutuje jako poeta. Właśnie ukazała się jego Wyprawa siedmiu zim przeciw krainie Jazgarza. O swoim pierwszym tomie poetyckim opowiada w audycji Wybieram Dwójkę autor Jul Łyskawa.
1: No rzeczywiście, tak jak wspominałem, że ja dosyć przewrotnie szukałem zawsze w poezji rzeczy bliższych życiu, z kolei w prozie bardziej jakichś takich motywów poetycko-baśniowych, mówiąc w dużym skrócie. Faktycznie, o ile moja powieść przede wszystkim czerpie z wyobraźni, tak tutaj punktem wyjścia do tej książki poetyckiej było życie i jakieś doświadczenia osobiste. Natomiast ten filtr, jakim jest pisanie literatury, zamienia to życie w fikcję. Także oczywiście punktem wyjścia jest mój 7-letni związek z moją ukochaną, w trakcie którego między innymi narodziła się nasza córka. Natomiast w tej książce dużo pojawia się miejscowości, która może do złudzenia przypominać Darłowo. Natomiast w tej książce nazywa się ta miejscowość Rugłowo, bo to życie i ta miejscowość, to wszystko zostało przefiltrowane przez literaturę i tym samym ja nigdy nie szukałem w literatury prawdy, więc rzeczywiście książka czerpie z moich doświadczeń, ale jest literaturą, nie jest prawdą.
0: Debiutancki tom poetycki Jula Łyskawy, który właśnie się ukazał, nosi tytuł Wyprawa siedmiu zim przeciw krainie Jazgarza. Koncertem w Golubiu Dobrzyniu rozpocznie się jutro 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni. To światowej rangi wydarzenie, które w tym roku ściąga najmłodszych pianistów z 19 krajów całego świata, mówiła dziś w Dwójce Agnieszka Brzezińska, dyrektorka ośrodka chopinowskiego w Szafarni.
2: Australia, Białoruś, Czechy, Chiny, Francja, Hongkong, Islandia, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia. Z Polski mamy bardzo wielu uczestników, bo aż 13, z czego się bardzo cieszymy. Niemcy, Szwajcaria, Tajlandia, Wielka Brytania, Włochy, Ukraina, USA i Belgia. Więc 19 krajów będzie w tym roku reprezentowanych przez najmłodszych i młodych pianistów. Są bardzo świadomi miejsca, do którego przybywają. Sami podkreślają, że chcą być w Szafarni, bo tutaj był ten właśnie młody Fryderyk Chopin. Tutaj zainspirował się właśnie folklorem polskim, muzyką ludową, którą potem przecież wykorzystywał do końca swojej twórczości i chcą tego samego miejsca dotknąć, zobaczyć i mało tego, w tym samym miejscu zagrać i zaprezentować się przed międzynarodowym jury.
0: Jutro inauguracja, przesłuchania uczestników od czwartku, a 33. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni potrwa do 31 maja. W dzisiejszych pogłosach to już wszystko. Wypowiedzi naszych gości znajdą Państwo na naszym portalu dwójka.polskieradio.pl, a ja już mówię do usłyszenia, Marcin Pesta.
3: Autopromocja.
4: Preludium, etiuda, nokturn, mazurek, a może ballada. Polskie Radio Chopin i Program Drugi zapraszają na 6. alternatywę konkursową, czyli wirtualny konkurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży. Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy nagrać jedną wybraną przez siebie z podanej listy kompozycję Chopina. Na zgłoszenia czekamy do 5 czerwca. Szczegóły i regulamin konkursu na chopinpolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Polskiego Radia.
5: Muzyka dawna to muzyka tworzona teraz i dla nas. To emocje i wiedza pełnych pasji artystów. Szczęśliwe połączenie geniuszu kompozytorów przeszłości z wrażliwością dzisiejszych wykonawców i odbiorców. Mając dostęp do tego świata, trudno się z nim rozstać. Radiowe drzwi do przeszłości otwieramy co tydzień. Czekam na Państwa w piątek o 9:00. Dawno niedawno. Magdalena Łoś.
6: To się czyta. Michał Jędryka. Ołowiane dzieci. Zapomniana epidemia.
7: Szukałem śladów porwań, zniknięć, czegokolwiek. Po chwili otworzyły się drzwi gabinetu i wyszedł z niego jakiś pan z dzieckiem. Przeszli chodnikiem obok klombu i wsiedli do czarnej

0: Wołgi. Odjechali nią w kierunku Katowic. Czyżby? Czarna Wołga? A więc jednak.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
0: Zachęcam do słuchania. Arkadiusz Janiczek.
2: Autopromocja. Rzeczypospolite.
3: Witam Państwa, mówi Antoni Dudek w kolejnym programie z cyklu Rzeczypospolite. Państwa i moim gościem jest pan profesor Sławomir Sowiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam pana profesora.
4: Dzień dobry panie profesorze, bardzo dziękuję za to miłe zaproszenie na tak zacne łamy.
3: Dziękuję. Pretekstem do naszej rozmowy jest nowa książka pana profesora Sowińskiego, który od lat zajmuje się rolą Kościoła katolickiego w polskiej współczesnej rzeczywistości, a więc w III Rzeczpospolitej. I oto w takim cyklu, którego można powiedzieć już trzeci tom się ukazuje, pojawiła się książka pana profesora pod tytułem Ołtarz w cieniu pandemii, wojny, krzywd i niepokojów. Kościół katolicki w sferze publicznej współczesnej Polski w latach 2019-2023. Zanim przejdziemy do omówienia głównych tez tej książki, chciałbym, żebyśmy tym naszym słuchaczom, no, którzy może nie są aż tak dobrze zorientowani w tematyce relacji między państwem, kościołem, miejscem kościoła w Polsce, wyjaśnili pewne fundamentalne zasady, w oparciu o które Kościół katolicki funkcjonuje w Polsce, bo jest takie przekonania dość rozpowszechnione, że Kościół w Polsce no, ogromną rolę odgrywa, ale właściwie w czym się to przejawia i jak to jest uregulowane prawnie czy konstytucyjnie, to o tym już mało kto ma jakieś pojęcie. I chciałbym, żeby pan profesor zechciał wyjaśnić, na czym polega w praktyce taka piękna zasada w konstytucji powiedziana, że relacje między państwem a kościołem opierają się na zasadach autonomii i współdziałania. Co to ta autonomia, a co to współdziałanie?
4: To jest rzeczywiście bardzo ważna i też zarazem bardzo ciekawa w gruncie rzeczy kwestia. Ja nie jestem wprawdzie prawnikiem i moje badania już kilkunastoletnie nie koncentrują się na samych relacjach państwo-kościół w sensie prawnym, ale oczywiście te ramy prawne też we wszystkich swoich publikacjach pokazuje, w jakim sensie analizuje, pokazuje ich znaczenie. Ten zapis, czy ta formuła, o której mówi pan profesor o autonomii współpracy, która zawarta jest w artykule 25 Polskiej Konstytucji 1997 roku, a wcześniej w Konkordacie, to jest taki wyraźny sygnał, że w Polsce, jeśli chodzi o relacje czysto formalne, mamy jeden z takich wiodących w Unii Europejskiej modeli relacji państwo-kościół, w ramach którego Kościół nie jest ani instytucją państwową, jak na przykład w Danii i w Grecji, ani nie jest instytucją prywatną, tak jak we Francji, tylko jest instytucją publiczną. To znaczy, że Kościół jest traktowany przez państwo jako instytucja autonomiczna, od państwa niezależna, ale zarazem istotna, wartościowa z publicznego punktu widzenia. Państwo widzi w Kościele istotnego partnera, z którym gotowe jest współdziałać w różnych istotnych sprawach, kwestiach, o których możemy za chwilę porozmawiać, ale jednocześnie wyraźnie podkreśla własną autonomię wobec Kościoła i też szanuje takie oczekiwanie ze strony Kościoła. I teraz naprawdę jak popatrzymy na zapisy polskiej konstytucji dotyczące relacji państwo-kościół, to one są w jakimś sensie, powiedziałbym, wzorowe, modelowe. To też często w Europie się przyznaje, że te zapisy zarówno z preambuły, gdzie mowa jest o tym, że wartości, prawda, możemy jako obywatele z różnych źródeł wywodzić i tych religijnych, niereligijnych. Ten artykuł 25, który właśnie mówi o autonomii i współdziałaniu dobra wspólnego, to artykuł 53, który mówi o wolności religijnej jako wolności prywatnej, publicznej. To wszystko jest mądry kompromis lat 90., na który dzisiaj bardzo często, bardzo chętnie i słusznie powołuje się na przykład Kościół w różnych sporach z obecną władzą, ale ciekawe jest to, że patronem tego kompromisu był Aleksander Kwaśniewski. To można powiedzieć, Aleksandrowi Kwaśniewskiemu Kościół katolicki w jakimś sensie zawdzięcza dzisiaj, tak myślę z punktu widzenia Kościoła, dobre, pozytywne, szanujące właśnie wolność Kościoła, ale też jego publiczną osobowość zapisy. No tak to się nasze dzieje przędą, że ten, kto był postrzegany kilkanaście lat temu, czy kilkadziesiąt lat temu przez wielu katolików jako
3: człowiek lewicy.
4: Jako człowiek lewicy, prawda? Jako człowiek, który w jakimś sensie jest wrogiem polskiego katolicyzmu, dzisiaj musimy go traktować jako pewnego dobroczyńcę.
3: Pana książce w tym pierwszym rozdziale jest też, powiem, taka periodyzacja dziejów tych relacji państwowo-kościelnych. To jest cały

0: szereg faz, to bardzo jest ciekawe, jakby pan profesor zechciał powiedzieć właśnie, jak się to po roku 89 historycznie dzieliły te relacje państwowo-kościelne.
1: Tak. Ja nie jestem historykiem, ale no staram się też, jak mówi pan profesor, te dzieje trochę periodyzować i staram się też pokazywać ich zmienną dynamikę. Mówię o tych dziejach, relacje państwo-kościół. Czy tak naprawdę interesuje mnie Kościół jako aktor przestrzeni publicznej w Polsce? Staram się to periodyzować po roku 89 w różny sposób. To można na dwa sposoby sperioryzować. Pierwszy, najprostszy sposób to jest taki podział, gdzie cezurą będzie rok 2005. My jako politologowie, czy jako historycy politycy dobrze wiemy, że rok 2005 jest w ogóle przełomowy dla polskiej polityki, prawda? Bo kończy się podział postkomunistyczny, też na postsolidarnościowy, ale dokładnie też wtedy kończy się pewna epoka obecności Kościoła w przestrzeni publicznej, której patronem, symbolem, wsparciem był Jan Paweł II, bo to jest rok śmierci Jana Pawła II. To jest też rok, kiedy właściwie już wchodzimy do Unii Europejskiej, oczywiście wchodzimy rok wcześniej, ale się zaczyna ta dynamika wchodzenia do Unii Europejskiej. No i też powoli będą się zaczynały procesy sekularyzacyjne. To jest rok, kiedy się zaczyna spór postsolidarnościowy w polityce, który mocno uderzy w Kościół, dlatego że partie postsolidarnościowe dużo łatwiej, w sposób bardziej, myślę tu zwłaszcza o prawicy, w sposób bardziej zdeterminowany będą wciągały Kościół w spory polityczne po roku 2005. No i wreszcie się też mniej więcej w tym okresie pojawiają, stają się ważne telewizje informacyjne, które w ogóle dają pewnej dynamiki debacie publicznej, co też uderza trochę w Kościół, na przykład proces lustracji wtedy uderza w Kościół po roku 2005. Ale oczywiście poza takim bardzo ogólnym podziałem możemy pokazać taką periodyzację bardziej szczegółową. Lata 89-93 to jest spór o podstawowe reguły, tak? Jak mają być ułożone relacje państwo-Kościół. Lata 90...
0: I tu finałem jest podpisanie konkordatu
1: lata
0: przez 90, rząd Hanny
1: Suchockiej. I finałem jest podpisanie konkordatu bardzo moim zdaniem rozsądnego. No tyle tylko, że ten konkordat nie został ratyfikowany. Potem lata 93-97 to jest spór o ratyfikację konkordatu i też zapisy konstytucyjne. I tu moim zdaniem mamy bardzo sensowny, bardzo mądry kompromis właśnie zawarty w Konstytucji. Potem 97-2005 to jest moim zdaniem dość dla Kościoła ważny etap, kiedy Kościół staje się patronem wchodzenia Polski do Unii Europejskiej. Kiedy razem z najpierw rządem, można powiedzieć, że Gobuska, a potem Leszka Millera, no biskupi de facto namawiają Polaków, żeby wejść do Unii Europejskiej. No i potem
0: mamy... Ale tu chciałem zapytać, bo to jest dla mnie ważne, pan powiedział jakby cała hierarchia kościelna, całe duchowieństwo popierało wejście Polski do Unii, ale ja mam wrażenie, że tu się właśnie pojawił pęknięcie w łamach duchowieństwa na tą większość, która popierała wejście Polski do Unii i tą mniejszość, ale bardzo aktywną, która była temu przeciwna jako zagrożeniu dla tych tradycyjnych chrześcijańskich wartości w Polsce.
1: Tu pan profesor dotyka jednego z kluczowych zagadnień, które bracia pod uwagę opisują to obecność Kościoła w przestrzeni publicznej, bo my głównie się posługujemy pewnego rodzaju obrazami, które podsuwają nam media. Kościół powiedział to albo tamto, ale Kościół to jest bardzo złożona rzeczywistość. To jest przede wszystkim 10 tysięcy parafii, w których Polacy co tydzień spotykają się, w tej chwili, nie wiem, 7-8 milionów modlą, też jest jakieś życie społeczne. To jest episkopat, ale pamiętajmy, że to jest forma spotkania biskupów, to jest forma rozmowy biskupów, ale to nie jest ciało decydujące, bo tak naprawdę każdy biskup jest niezależny w swojej diecezji, a zatem mamy olbrzymi pluralizm między biskupami. No i do tego jeszcze dochodzą, zwłaszcza w ostatnich kilkunastu latach, medialni księża, medialni duchowni, czy medialne środowiska, widać środowiska toruńskie, prawda? I teraz media w gruncie rzeczy nie przyglądają się aż tak bardzo temu, co mówi episkopa, co biskupi napiszą w swoim liście, no poza pewnymi wyjątkami, jak ostatni list dotyczący rocznicy wizyty Jana Pawła II w synagodze. Natomiast media chętnie podbijają wypowiedzi różnych takich bardzo, powiedziałbym, medialnych, czy to duchownych, czy niektóre kontrowersyjne wypowiedzi poszczególnych hierarchów, czy też na przykład, nie wiem, to co robią media toruńskie. I to nie jest naprawdę obraz reprezentatywny dla Kościoła. Ten obraz jest dużo, dużo bardziej zrównoważony i spluralizowany niż to pokazują poszczególne media. Ja to w tej swojej ostatniej książce i w poprzednich książkach pokazuję na wielu bardzo różnych przykładach. W swojej poprzedniej książce Dobra Nowina w czasach dobrej zmiany, kiedy koncentrowałem się przede wszystkim na relacjach państwo-kościół w latach 2015-2018, czyli po tym
0: pierwsza
1: jak...
0: Pierwsza faza rządów PiSu.
1: Czyli pierwsza faza rządów PiSu. I wtedy wszystkie media powtarzały jak mantrę, hasło o sojuszu tronu z ołtarzem. Wszystkie media mówiły o takim zblatowaniu się Kościoła, episkopatu z obozem rządzącym. I oczywiście na poziomie właśnie obrazów medialnych, no można było znaleźć ilustracje dla takich

0: i tezy, że oto, nie wiem czy wszyscy, ale wielu, wielu ministrów rządu Beaty Szydło zwłaszcza jeździło regularnie do Torunia, żeby tam występować, prawda, jako ministrowie na łamach mediów toruńskich. Ale mało kto zwraca uwagę, w jak wielu na przykład sprawach właśnie w tym okresie 2015-2019 czy 20, Kościół, episkopat też był w sporze z rządem Beaty Szydło, czy potem też z rządem Mateusza Morawieckiego.
1: To przypomnijmy, czego te spory dotyczyły, bo no, to
0: po pierwsze migrantów przede wszystkim.
1: No właśnie.
0: 2015-2017 biskupi regularnie wysuwali oficjalne oczekiwania, żeby rząd Beaty Szydło zgodził się na tak zwane korytarze humanitarne. Były też głosy...
1: Bo przypomnijmy jeszcze, że to jest ta faza migracji po wojnie domowej w Syrii, tak, kiedy mamy do czynienia z autentycznymi uchodźcami, tak, a nie ze zorganizowaną przez reżim Łukaszenki.
0: Przed prowokacją Łukaszenki. Także w sprawach, tak powiedziałbym, stricte politycznych czy okołopolitycznych Kościół wtedy, czy episkopat wysuwał pewne sygnały, które no, wtedy przez media nie były dostrzegane. To był lipiec 2017 roku, kiedy Andrzej Duda zawetował projekt zmian dotyczących reformy czy pseudoreformy systemu sprawiedliwości, chyba w 20 albo 21 lipca, nie pamiętam. To był czas też takich wielkich protestów. No i wtedy prawica po raz pierwszy stała wybita z takiego politycznego uderzenia. Mało kto zwrócił uwagę, że zanim około południa Andrzej Duda właśnie ogłosił tą swoją głośną decyzję o wecie, rano pojawiło się stanowisko przewodniczącego, ówczesnego przewodniczącego episkopatu Stanisława Gądeckiego, który dość wyraźnie sugerował, że w demokracji musi być zachowana równowaga podziału władzy, prawda? I że władza wykonawcza nie może ograniczać władzy sądowniczej. To był wyraźny, moim zdaniem, sygnał, który pokazywał też, że tutaj Kościół się temu przygląda. I jeszcze wyraźniejszy przykład. Pamiętamy wszyscy bardzo dramatyczne, gorące dni z przełomu kwietnia i maja 2020 roku, pandemia i dość absurdalny pomysł wyborów kopertowych. Wyborów kopertowych, do których PiS parł za wszelką cenę. Pojawia się gdzieś Jarosław Gowin, który mówi nie, ale Jarosław Gowin jest właściwie no, graczem, który nie ma zbyt wielu szabel w PiSie i wydaje się, że PiS do tych wyborów doprowadzi do kompromitacji de facto polskiej demokracji, bo tak by się to pewnie skończyło. I nagle następuje pewien zwrot tej akcji, tak zwane porozumienie dwóch Jarosławów, to są pierwsze dni maja 2020 roku. I znowu mało kto zwrócił uwagę, że 2-3 dni wcześniej pojawia się oficjalne stanowisko Rady Stałej Episkopatu, czyli takiego gremium, które można by porównać do pewnego zarządu episkopatu, w którym biskupi bardzo wyraźnie piszą o tym, że demokracja jest sprawą poważną, że wybory są sprawą poważną i że nie można ich traktować tak lekko politycznie i apelują do władz właśnie, żeby tu zachować pewną powagę. Wprost nie mówią oczywiście o tym, że wybory kopertowe właśnie nie powinny odbyć, ale bardzo znacznie to sugerują. Jest ileś takich przykładów, że episkopat rzeczywiście, poza tym, że oczywiście biskupi znajdowali wspólny język z obozem dobrej zmiany, prawda, w sprawie, nie wiem, polityki historycznej, chociaż tu też mogę pokazać przykład pewnego sporu w sprawach choćby dotyczących polityki społecznej, czy choćby w sprawach porozumienia w sprawie ochrony prawnej niedzieli, to jednocześnie było wiele tematów kontrowersyjnych, czy pewnego sporu, których no media nie dostrzegały. Media prawicowe nie dostrzegały, bo nie chciały dostrzec, bo to by, że tak powiem...
1: Psuło obraz prawicy rządzącej Kościoła katolickiego.
0: A z drugiej strony media lewicowe też tego nie dostrzegały, bo to psuło
1: obraz, że Kościół popiera we wszystkim PiS. Dokładnie. Paradoks pewien. Dokładnie. Panie profesorze, przypomnę, że państwa moim gościem jest pan profesor Sławomir Sowiński. Rozmawiamy o jego bardzo interesującej, niedawno wydanej książce Ołtarz w cieniu pandemii. Chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o tej tytułowej pandemii, bo jest tu rok 2020 przywołany. On jest z całą pewnością, już wspomniał profesor o tym roku w kontekście właśnie wyborów kopertowych, ale jest to też rok, można powiedzieć, z tych kilku lat, które są przedmiotem analizy pana profesora, chyba najważniejszy, bo tu się dzieją dwie z trzech najważniejszych rzeczy moim zdaniem w tamtym całym okresie analizowanym przez pana profesora. No i właśnie pierwszą z tych rzeczy jest wybuch pandemii. Na ile to ma wpływ na Kościół katolicki, no pomijając oczywiście to, że jest ograniczona działalność duszpasterska, to jest oczywiste, ale czy tu rzeczywiście jest to wydarzenie, które w jakimś stopniu zmienia polski Kościół i zmienia jego relacje z władzami państwowymi.
0: Sprawa jest złożona, bo w tej chwili ja obserwuję takie przekonanie w Kościele, że pandemia przyspieszyła, że tak powiem, pewien proces sekularyzacji, albo mówiąc nieco inaczej, pandemia sprawiła, że ci, którzy chodzili do Kościoła tylko z pewnego przyzwyczajenia po prostu przestali do Kościoła chodzić i nigdy już tam nie wrócili. No i teraz oczywiście to jest pytanie, czy to jest dobrze, że Kościół jakoś stanął

0: wprawdzie czy źle, ale jakby odkładam na boku ten spór dotyczący kwestii
1: Są jakieś mniej więcej szacunki, ilu ubyło, jak się porówna, nie wiem, 19 rok powiedzmy z 23 czy 24.
0: Tak. To akurat mamy dość precyzyjne, nawet nie tylko szacunki, ale badania, dlatego że akurat jeśli chodzi o socjologię religii, to jest dość wyjątkowe w ogóle w badaniach socjologicznych. Nie tylko się posługujemy pewnego rodzaju sondażami czy próbami badawczymi, ale jest coś takiego jak Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, który organizuje co roku liczenie, że tak powiem, wiernych. No i dość precyzyjnie możemy powiedzieć, że o ile przed pandemią tak zwanych dominicantes, czyli tych, którzy deklarują się jako katolicy, mniej więcej 30, nie wiem, 4, 5, 3% chodziło do kościoła, to po pandemii to się zmniejszyło nieco 3 punkty procentowe, to jest w tej chwili 29-30% tych, którzy zakładamy, że
1: deklarują się jako katolicy.
0: Tak, zadeklarowanych katolików, którzy chodzą do kościoła.
1: Czyli chodzi już w tej chwili mniej niż 1/3 ludzi, którzy się deklarują jako katolicy.
0: Myślę, że to jest gdzieś na poziomie powiedzmy 1/3, to się tam jakoś waha. Natomiast wracając do pytania o pandemię, to mamy bardzo ciekawy obraz realizacji tej zasady konstytucyjnej, o której zaczęliśmy rozmawiać, czyli autonomii współdziałania państwa i kościoła. W momencie właśnie, w którym pandemia się zaczynała na początku marca, no wiadomo było, że Kościół będzie jedną z kluczowych instytucji, która tutaj musi współdziałać państwem. Zarówno na poziomie wprowadzania różnego rodzaju ograniczeń sanitarnych, ale z drugiej strony też w takim, powiedziałbym, sensie pozytywnym dla milionów Polaków, którzy zostali wtedy w domu, w samotności, w pewnego rodzaju lęku i takim psychicznym obciążeniu, Kościół był jedną z być może kluczowych, jakkolwiek by to zabrzmiało tak może banalnie, instytucji, które jakoś tam niosły elementarną nadzieję, prawda? I wydaje mi się, że tu Kościół okazał się dość lojalny wobec państwa, zarówno na poziomie przestrzegania ograniczeń sanitarnych, chociaż budziło to duże kontrowersje w samym kościele i wśród duchownych, i wśród wiernych, ale też wśród samych biskupów. Poszczególne decyzje dotyczące wprowadzania ograniczeń sanitarnych w latach 20-21 budziły pewien sprzeciw. Ja w tej swojej książce przytaczam 4 albo 5 listów, które w tym czasie przewodniczący Konferencji Episkopatu oficjalnych listów wysłał do premiera, pokazując, że pewne obostrzenia dotyczące na przykład wydarzeń religijnych czy duszpasterstwa idą za daleko. Ale niezależnie od tego, Kościół bardzo, bardzo lojalnie wszystkich tych obostrzeń przestrzegał. Co więcej, na przykład jak przyszła akcja szczepień, wszyscy pamiętamy, koniec 20 roku, początek 21, akcja szczepień, która natychmiast wzbudziła liczne kontrowersje, ruchy antyszczepionkowe się uaktywniły i tak dalej. Kościół, poszczególni hierarchowie, niezależnie od tego, że tam były pewne wątpliwości bioetyczne dotyczące pochodzenia szczepionek, w tej sprawie się wypowiedziała jedna z komisji episkopatu, bardzo jednoznacznie mówili: szczepmy się. Ja tu w tej swojej książce przytaczam wypowiedzi kilkunastu przynajmniej hierarchów. Ba, nawet były takie przykłady, o czym ja sam nie wiedziałem, o tym pisała Katolicka Agencja Informacyjna, że w niektórych miejscach wręcz parafie organizowały szczepienia. Coś, co trudno dzisiaj sobie wyobrazić, kiedy patrzymy, niektórzy tak krytycznie patrzą właśnie na politykę sanitarną rządu Mateusza Morawieckiego. To był taki modelowy przykład
1: współdziałania.
0: Dokładnie. Różnimy się, prawda? Mamy różne perspektywy, spieramy się, ale w tym wypadku bezpieczeństwo sanitarne jest dobrem wspólnym, dla którego współdziałamy.
1: Panie profesorze, rok 20 to nie tylko wybuch pandemii, ale wydarzenie, które jest moim zdaniem niezwykle symboliczne. Mianowicie w październiku 20 roku mamy miejsce wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Ten wyrok, który dotyczy zresztą z wniosku grupy posłów PiSu i ruchu Kukiz 15, jeszcze złożonego w 2017 roku, o sprawdzenie zgodności przepisów prawa o przerywaniu ciąży z konstytucją. Chodziło mianowicie o jedną z tych trzech przesłanek, dzięki którym kobieta może dokonać aborcji. Chodziło o tak zwaną aborcję z uwagi na ciężkie uszkodzenie płodu. Jak wiemy, ten wyrok Trybunału ograniczył prawo dokonywania aborcji w tym obszarze z tego powodu i to wywołało protesty społeczne na skalę, moim zdaniem, no absolutnie niebywałą. I to nie były już takie protesty polegające na tym, że gdzieś tam ludzie demonstrowali, tylko doszło do szeregu ataków agresji wobec kościołów, do wtargnięcia w wielu przypadkach grup, zwłaszcza młodych kobiet, na msze święte. To było coś absolutnie w Polsce niewyobrażalnego do tego momentu. I chciałbym pana profesora zapytać, na ile te wydarzenia znowu wpłynęły czy zmieniły polski kościół?
0: Sprawa jest złożona, bo rzeczywiście pewnie dla jakiejś części młodego pokolenia, które wchodziło wtedy w życie publiczne, czy w życie dorosłe, zwłaszcza dla młodych kobiet, tamte protesty być może były jakimś takim, no, wydarzeniem,

0: powiedzmy generacyjnym, wydarzeniem formacyjnym, które się zapamiętuje na całe życie. Ale myślę, że tutaj warto zwrócić uwagę, że no, po pierwsze tego typu protesty, także jak pamiętam przed kuriami biskupimi, miały także miejsce w roku 92, zanim podpisano tę ustawę ze stycznia roku 93, choć oczywiście skala tam tych protestów była nieporównywalnie mniejsza, to jest jasne. Nigdy te protesty się nie rozlały tak po całej Polsce. Po drugie, ja myślę, że jasnym jest jakaś nauka Kościoła w sprawie ochrony życia i tutaj no, trudno, żeby ktoś miał pretensje do Kościoła, że głosi tego rodzaju naukę. Protesty dotyczyły raczej tego, że zostało zmienione status quo prawne i że zostało zmienione w taki sposób, jak zostało zmienione, czyli nie na drodze procedury parlamentarnej, tylko na drodze wyroku Trybunału Konstytucyjnego. No i teraz ciekawe jest, że choć Kościół bezpośrednio nie był, jakby to powiedzieć, sprawcą czy decydentem tego akurat kroku prawnego, jego formy, to stał się właściwie bardzo szybko, na kilka, kilkanaście przynajmniej dni, takim głównym celem, głównym obiektem ataku. To trochę, krótka dygresja historyczna, przypomina rok 2010 i słynna awantura o krzyż na krakowskim Przedmieściu, prawda? Pamiętamy po katastrofie smoleńskiej, tak, gdzie Kościół też właściwie mówił...
1: Nie był stroną, ale był ofiarą.
0: Ale właśnie, stał się ofiarą, bo biskupi mówili, krzyż nie może być narzędziem walki politycznej. Nie mieszajcie do tego krzyża, nie mieszajcie do tego Kościoła, ale skutek był tego taki, że Kościół stał się wtedy właściwie ofiarą tego sporu smoleńskiego i rok później mieliśmy w Sejmie ponad 41-osobowy klub, tak, taki właśnie
1: ruchu Palikota. Wyraźnie antyklerykalny, najbardziej antyklerykalna formacja w polskiej polityce.
0: To była
1: polityce.
0: Konsekwencja, moim zdaniem wprost, tej awantury o krzyż na krakowskim Przedmieściu. I teraz wracam do roku 20. Można nie przyjmować nauki Kościoła, że życie ludzkie należy chronić od poczęcia, no ale trudno mieć o to pretensje i trudno, ja bym powiedział, na taką gwałtowną skalę protestować, jak wtedy to się wydarzyło. Ewidentnie Kościół stał się wtedy, moim zdaniem, trochę takim zastępczym obiektem pewnej wściekłości wtedy protestujących. No i to oczywiście dla Kościoła było bardzo trudne wydarzenie, dlatego że wtedy się pojawił no, taki dylemat, jak właściwie bronić tych kościołów przed młodymi kobietami. Czy chować się za taką szybką polityczną gotowością wyciągniętą ręką Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, my obronimy kościoły, i dać się jeszcze jakby dodatkowo wciągać w spór polityczny, czy też raczej starać się tonować nastroje, starać się apelować do pewnego rozsądku. I taką drogę w gruncie rzeczy wybrali biskupi. Ja analizuję wystąpienia biskupów po tamtych protestach, zwłaszcza po pierwszej niedzieli, bo ten wyrok chyba zdaje się był, już nie pamiętam, to był jakiś może czwartek, może środa, ale pierwsza niedziela po tym wyroku to był taki moment, gdzie rzeczywiście dziesiątki czy setki kościołów w Polsce zostały zaatakowane. Biskupi apelowali o pewnego rodzaju spokój, wyciszenie. Nie przyjęli na szczęście tej oferty politycznej ze strony Jarosława Kaczyńskiego. No i to sprawiło, że chociaż to wydarzenie ważne, wstrząsające, no to dość jednak szybko, po kilku tygodniach właściwie te emocje zaczęły gdzieś tam na szczęście słabnąć i pewnie będzie to rozdział w każdym podręczniku do historii współczesnej Polski.
1: No to na pewno, tylko panie profesorze, ja przypomnę, że państwem gościem jest pan profesor Sławomir Sowiński, a rozmawiamy o jego książce Ołtarz w cieniu pandemii, wojny, krzywd i niepokojów. Chodzi mi o te protesty, jak dłuższy ich wpływ na świadomość ludzi Kościoła, czy jak profesor obserwuje późniejsze, nie o parę tygodni, tylko o kilka lat, różne wypowiedzi duchownych i tych w randze biskupów, i tych niższych, to czy to doświadczenie listopada roku 20 gdzieś tam wraca, czy ono zostało wyparte jako coś, co strasznego i nie wracajmy do tego?
0: Nie, no wraca, wraca. Ja w tej swojej książce cytuję taką bardzo ciekawą wypowiedź, wywiad właściwie, jakiego już chyba 2-3 miesiące później udzielił kardynał Nycz, który bardzo głęboko i odważnie mówi, że te wydarzenia z października, z listopada 20 roku, to jest dla Kościoła bardzo ważna, bardzo gorzka lekcja, dlatego, że mówi kardynał, na tych protestach byli często nasi uczniowie, były często osoby, które przychodziły na katechezy, prawda? I myśmy nie potrafili znaleźć z nimi wspólnego języka, myśmy nie potrafili zbudować zaufania u nich, że okazaliśmy się no, dla nich jednak na tyle mało wiarygodni, mało potrzebni, prawda? Że oni potem z taką łatwością szli no, niszczyć też świątynię, więc oczywiście jest taka refleksja. No, Kościół jest bardzo zróżnicowany. To też trzeba widzieć, o tym trzeba pamiętać. Pewnie te lekcje są różne wyciągane. Ale wydaje mi się, że dzisiaj jest też w Kościele no, taka wiodąca świadomość, że jeśli chodzi na przykład o kwestie ochrony życia, to tutaj już nie kwestie regulacji prawnych są najistotniejsze, tylko no, po prostu dzisiaj jest szerszy inny problem tego, żeby budować wśród młodych Polek i Polaków

0: generalną nadzieję czy przekonanie, że w ogóle ma sens bycie tatą, bycie mamą. To nie jest oczywiście bezpośrednio skutek tych wydarzeń 20 roku, dlatego że to dotyczy raczej problemów demograficznych, ale powiedziałbym z takim ostrożnym optymizmem, że lekcja została z tamtych wydarzeń wyciągnięta, chociaż podkreślę, i to też właśnie w roku 20 podkreślali i sami biskupi, pamiętam rzecznik wtedy episkopatu w jednym z głośnych wywiadów mówił, że to nie była wprost inicjatywa biskupów, załatwienie tej sprawy w taki sposób. To była raczej decyzja polityków. Politycy mają prawo podejmować już decyzję i biorą za to odpowiedzialność, ale niestety tak się dzieje, że jeśli ktoś jest autorytetem w przestrzeni publicznej, a Kościół moim zdaniem ciągle jest tym autorytetem, jakkolwiek bywa dzisiaj kontestowany, no to też czasami rykoszetem staje się ofiarą różnych wydarzeń.
1: Panie profesorze, kolejną kwestią bardzo ważną, która jakoś w latach opisywanych w pana książce zaistniała i zaciążyła na funkcjonowaniu Kościoła, jest oczywiście wybuch pełnoskalowej wojny na wschodzie, agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie, ogromna fala uchodźców. I przytacza pan profesor w swojej książce takie badania, które Ibrys przeprowadził 2 miesiące po lutym 22 roku na temat tego, jak się ocenia postawę Kościoła no, wobec tego kryzysu migracyjnego, który się wtedy zaczął. I okazało się, że 32% badanych oceniło dobrze, 20% źle, a największa grupa, bo ponad 40%, oświadczyło, że nie dostrzega żadnych działań Kościoła w związku z tym napływem przecież wtedy liczonych w milionach uchodźców z Ukrainy. No i teraz znowu jest pytanie, czy to była sprawiedliwa ocena, czy niesprawiedliwa? Jak to możliwe, że katolickie jednak w znacznej części społeczeństwo nie dostrzegało, że Kościół się jednak zaangażował, a może on się właśnie za mało zaangażował?
0: Tak. Dość trudno jest pytać o sprawiedliwość demokratycznej opinii publicznej. Ona kieruje się jakby swoim
1: emocją, o pewnym obrazem medialnym.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Myślę, że to jest w gruncie rzeczy dla Kościoła pytanie dość kluczowe. Bo znowu, nie chcę tu jakoś wychodzić na bezkrytycznego adwokata Kościoła, ale akurat w tej sprawie, w sprawie wojny w Ukrainie, Kościół zachował się moim zdaniem w sposób wzorowy. Zanim jeszcze wybuchła wojna w Ukrainie w styczniu 22 roku, biskupi polscy próbowali mediować takimi, powiedziałbym, kanałami kościelnymi, próbowali wpływać na hierarchów cerkwi rosyjskiej, moskiewskiej, żeby no, nie doprowadzić do nieszczęścia. Potem, zanim jeszcze wybuchły działania wojenne, biskupi już apelowali do polskiego społeczeństwa o gościnność wobec Ukraińców. Potem mamy całą sekwencję aktywności Kościoła, aktywności Caritas, trzech diecezji nadgranicznych, które organizowały setki punktów przyjmowania uchodźców. Ja tu, broń Boże, nie chcę deprecjonować innych aktywności społecznych, naprawdę Kościół był tutaj olbrzymim aktorem takiej pomocy humanitarnej. To podaję dokładne liczby w tej książce, wszystkie z tym związane akcje. Co więcej, Kościół wtedy też podjął się bardzo trudnej misji, ważnej myślę misji, budowy czegoś na kształt pojednania polsko-ukraińskiego, tak jak udało się rozpocząć taką drogę pojednania polsko-niemieckiego w roku 65, prawda? Tak. To tu biskupi próbowali na fali tego otwarcia się Polaków na Ukraińców też zacząć rozmawiać o możliwości pojednania polsko-ukraińskiego i spojrzenia wspólnie w roku 23 na wydarzenia na Wołyniu w takim duchu prawdy. To się nie do końca, powiedzmy, udało, ale samo zaangażowanie Kościoła było tu bezcenne.
1: Chciałem zapytać pana profesora, bo pan to śledzi, czy to jest tak, że to było wtedy i później już to zostawiono, czy Kościół do tego wraca? No bo pojednanie jest procesem, który tak, nie da się tak. Jednym list biskupów polskich do biskupów niemieckich przełom, ale wiemy, to, że to początek procesu, który trwa po dzień dzisiejszy. Czy w przypadku ukraińskiej jego próby pojednania, czy widać jakiś ciąg dalszy tych działań bezpośrednio po wojnie?
0: Chyba nie widać, chociaż...
1: Czy jest to pewne zaniechanie ze strony jednak
0: biskupów? Nie, myślę, że to jest po prostu też no, takie doświadczenie, że niezależnie od pewnego naprawdę dużego wysiłku wtedy polskich biskupów i też takiego pewnego ryzyka społecznego, prawda, jaki oni gotowi byli ponieść. Ostatecznie efekty były dość rozczarowujące. Znaczy w sensie, że wspólne stanowisko biskupów polskich, ukraińskich, jakie zostało wtedy wypracowane w 23 roku, no jednak było dość rozczarowujące. Chociaż po tym stanowisku wznowiono ekshumację na Ukrainie, więc tu być może jakiś efekt jest. Ale wracając do pytania, jak to jest, że właściwie ta, jak powiedziałem, w jakimś sensie wzorowa postawa Kościoła nie została w jakiś sposób doceniona, też dostrzeżona. Tu możemy kilka hipotez sformułować. Dla Kościoła najbardziej optymistyczna hipoteza jest taka, no, że po prostu Kościół w sposób naturalny traktowany jest jako instytucja wysokiego społecznego zaufania, jako instytucja, która nawołuje do pomocy, do wsparcia, która głosi solidarność. W związku z tym nie ma w tym nic szczególnego, nadzwyczajnego.

0: Czenek, że Kościół się tak zachowuje. Jeżeli nie jest coś nadzwyczajne, to w takich czasach spektakularności w ogóle nie zwracam na to uwagi. Tak jak lekarz jest od tego, żeby leczyć, policjant, żeby nas chronić, to Kościół jest od tego, żeby właśnie w takich czasach pogardy wzywać do solidarności. Więc można by to tak tłumaczyć trochę, że to po prostu naturalna misja Kościoła, która jakoś nikogo nie porusza. Ale jest jeszcze inne wytłumaczenie, że my jednak oceniamy Kościół w taki sposób pakietowy. To znaczy, że jednak bierzemy pod uwagę całość naszych emocji wobec Kościoła. A pamiętajmy, że przed wojną w Ukrainie i przed rokiem 20, był jeszcze rok 2019 i bardzo bolesna i chyba dla Kościoła najboleśniejsza sprawa, czyli sprawa ujawnienia przypadków pedofilii w polskim Kościele. Oczywiście o tym mówiło się już wcześniej.
1: To był kolejny wątek, który chciałem poruszyć. Ale zanim dojdziemy do tego, bo ja nie chcę bynajmniej uniknąć tego bardzo trudnego i ważnego tematu, ale jeszcze, żeby skończyć ten wątek ukraińsko-międzynarodowy, chcę koniecznie zapytać o trudność, która się pojawiła w przypadku polskich biskupów, związana z pontyfikatem papieża Franciszka. Bowiem papież Franciszek, jak wiemy, zajął w sprawie tej wojny stanowisko dla wielu polskich katolików zaskakujące. Najbardziej głośna była jego wypowiedź w wywiadzie z 22 roku, że jedną z przyczyn wybuchu wojny było, jak to zacytuję, szczekanie NATO u granic Rosji. No i to była wypowiedź dość powszechnie i słusznie odebrana jako prorosyjska, co muszę powiedzieć, wielu ludzi zaskoczyło, ale też stworzyło problem dla polskiego kościoła. I teraz jak sobie biskupi z tym poradzili?
0: To prawda, to było jedno, można powiedzieć, z takich trudniejszych wyzwań komunikacyjnych. Jak teraz Polakom, polskim katolikom opowiedzieć dość szczególne stanowisko papieża Franciszka wobec tej wojny, czy dość szczególną politykę watykańskiej dyplomacji, którą zwykło się nazywać Ostpolitik. Od lat 60. mówi się, że Watykan próbuje prowadzić wcześniej ze Związkiem Radzieckim, dzisiaj z Rosją, taką dość ryzykowną dyplomatyczną grę, znaczy szukać jakiegoś porozumienia, a to właśnie z władzami politycznymi, a to z cerkwią prawosławną, po to, żeby uzyskać tam określone cele. I to nie jest pierwszy tego typu problem w historii polskiego kościoła, jak sobie radzić z tą watykańską Ostpolitik. Przypomnijmy, pan profesor jako historyk nieraz o tym przecież pisał, że w latach 70. prawda, mieliśmy taką misję arcybiskupa Kazaroliego, prawda, Agostino Kazaroli, który tutaj niezależnie od tego, że kardynał Wyszyński wtedy prowadził swoją taką, można powiedzieć, politykę wobec rządu Gierka, Kazaroli przyjeżdżał tutaj, prawda, z Watykanu i próbował prowadzić taką własną trochę politykę Ostpolitik, no i wtedy biskupi nauczyli się, powiedziałbym, trochę z tym radzić. Tutaj kardynał Wyszyński był bardzo w tym zręczny i odpowiednio te zabiegi katolickiego jakoś tam kanalizował, ograniczał i tak dalej. W 2022-2023 roku, no oczywiście biskupi mieli trudniejsze zadanie, bo to były wypowiedzi głowy kościoła, prawda? To były wypowiedzi papieża Franciszka. No ale znaleźli jednak język, żeby pokazywać, że ta perspektywa właśnie Watykanu, czy to jak widać ten konflikt z Rzymu, no że to nie jest perspektywa, powiedziałbym, adekwatna, właściwa i przede wszystkim podkreślająca, że trzeba odróżniać ofiarę od napastnika. I znowu w tej książce przytaczam ze cztery przynajmniej wypowiedzi oficjalne ówczesnego przewodniczącego konferencji biskupatu księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, który publicznie, bardzo dyplomatycznie, ale jednoznacznie pokazywał, że ta rzeczywistość wygląda trochę inaczej niż to prezentuje dyplomacja watykańska. Tam używano takiej formuły dyplomacja watykańska, prawda, żeby wprost nie atakować Kościoła. Chociaż z drugiej strony wielu biskupów słusznie też podkreślało, że papież jest duszpasterzem, prawda, i że Kościół no zawsze będzie głosił taką naukę, że właściwie każda wojna w zasadzie jest zła i że tutaj Kościół nie głosi, pamiętam wypowiedź jednego z biskupów, Kościół nie głosi tutaj jakiegoś symetryzmu w relacjach między Ukrainą a Rosją, tylko głosi po prostu Ewangelię. Ewangelię, która jest momentami bardzo, bardzo radykalna, bo to też jest trochę o tym. Czyli Ewangelia na końcu mówi, nadstaw swój policzek nieprzyjacielowi. No i gdzieś Kościół się musi poruszać w tym napięciu między ewangelicznym radykalizmem a pewnym politycznym realizmem. I akurat w tej sprawie polski Kościół chrześcijański realizm moim zdaniem wypracował.
1: Tak, choć tu moim zdaniem absolutnie najbardziej fundamentalną rolę i to jest wyzwanie Kościół ma do odegrania, jeśli chodzi o to pojednanie polsko-ukraińskie w wymiarze historycznym.
0: To ale ja tu tylko jeszcze, bo to jest, my dzisiaj o tym nie pamiętamy, ale też taką ryzykowną i nieudaną misję pojednania polsko-rosyjskiego podjął w pewnym momencie Kościół. To był rok...
1: Tak, ale dziś wydaje się, że kwestia pojednania polsko-rosyjskiego jest, zamrożona i jest na bardzo odległej horyzoncie, ale... Kwestia pojednania polsko-ukraińskiego z racji tego, że mamy 1,5 miliona Ukraińców w Polsce i Boże

0: robić jeszcze więcej, jest fundamentalnie ważna. To jest coś nieporównanie ważniejszego
1: to prawda.
0: Pojednania polsko-rosyjskiego, czy nawet polsko-niemieckiego. Ale panie profesorze, bo nasz czas powoli dobiega końca, zapowiedziałem już ten wątek najtrudniejszy w istocie rzeczy dla Kościoła. Musimy o nim powiedzieć przez te ostatnie minuty naszej rozmowy. A więc ten okres, o którym pan profesor, przypomnę, pan profesor Sławomir Sowiński jest naszym gościem i w związku z jego

0: jak sobie Kościół z tym radził, albo jak sobie nie poradził jednak.
1: Tutaj kluczowy był rok 2019, bo z jednej strony mieliśmy w maju głośny film Braci Sekielskich, który
0: tylko
1: właściwie
0: nie mów nikomu
1: wywołał szok, ale już 3 miesiące wcześniej, w lutym 2019 roku, papież Franciszek wezwał do Watykanu biskupów z całego świata i no, mówi o tym, że po prostu trzeba wreszcie wyraźnie powiedzieć stop skandalom związanym z pedofilią w kościele. 2 lata wcześniej, w 2017 roku, też Watykan wydał takie bardzo dwa ostre dokumenty, które kazały nie tylko odsuwać tych hierarchów, którzy jakoś, prawda, mieli do czynienia z pedofilią osobiście, ale też tych, którzy jakby zaniedbywali ścigania przypadków pedofilii. Także w roku 2019 nagle po pierwsze okazało się, że mamy jednak w Polsce z tym problem i to nie wnikam teraz w ocenę ilościową, czy tych przypadków było dużo, czy mało, ale to na pewno uderzyło w autorytet Kościoła, który do tej pory jednak był traktowany, prawda, jako pewna instytucja zasłużona, jako instytucja, która jest no, dla wielu bardzo Polaków taką, użyję takiego słowa, krynicą moralności, religijności, prawda. Nagle dokonał się pewien, powiedziałbym, szok. Mieliśmy do czynienia z takim poczuciem wielkiego skandalu. Kościół próbował na to reagować, moim zdaniem, dość stanowczo na poziomie formalnym. To znaczy powołano cały szereg potrzebnych instytucji. Także na poziomie diecezji są w tej chwili odpowiednie osoby, do których można zgłaszać przypadki nadużyć. Powołano Fundację Świętego Józefa, która miała te działania koordynować w Kościele. Podjęto cały szereg dobrych takich kroków formalnych. No ale jednak po pierwsze skandal okazał się zbyt duży, żeby te działania formalne, prawda, jakoś tutaj przywróciły zaufanie szybko. Po drugie, nie zawsze też jakby konsekwentnie te procedury wszyscy chcieli wprowadzać w życie. Tam na przykład się pojawiła sprawa byłego już nieżyjącego biskupa Kaliskiego, który dość otwarcie, o tym już media pisały, prawda, publicznie kwestionował działania księdza prymasa Polaka, który odpowiadał jakby za wprowadzanie tych procedur. Czy mieliśmy taką bardzo, bardzo nieszczęśliwą wypowiedź w grudniu chyba 2021 roku. On się potem z tej wypowiedzi wycofywał, księdza Tadeusza Rydzyka, który właściwie, no tak mówił w grudniu 2021.
0: Bagatelizował sprawę, wreszcie przedstawił jako element ataku na Kościół.
1: Albo, że to jest kwestia słabości, powiedziałbym, ludzkiej kondycji. Tak
0: dokładnie
1: to przedstawiał.
0: Tak.
1: No i oczywiście on to pewnie jakoś teologicznie sobie w jakiś tam sposób tłumaczył, ale w kontekście brzmiało to fatalnie i tego typu przypadki braku konsekwencji właśnie w całym Kościele, we wprowadzaniu tych procedur były przez media podchwycone i też trudno tutaj się ją jakoś dziwić, czy mieć o to pretensje. No i Kościół do dzisiaj, moim zdaniem, płaci za to jakąś wyraźną
0: Ale
1: cenę.
0: Ale czy rzeczywiście, zdaniem pana profesora, jest ta sprawa już jakoś załatwiona? Bo ja mam wrażenie, że tu jesteśmy dopiero na początku drogi, a ja mam wrażenie, że niektórzy ludzie w Kościele uważają, no, że skoro żeśmy już tę komisję powołali, żeby to się nie skończyło tak jak słynną lustracją w Kościele, gdzie w pewnym momencie komisje ponoć sporządziły raporty, raportów nie ogłoszono, przyszła decyzja Stolicy Apostolskiej, że już ta sprawa jest zamknięta i wyjaśniona i Kościół uważa sprawę za zamkniętą. Moim zdaniem to nie zostało nigdy do końca wyjaśnione i zamknięte. I nie jest oczywiście sprawą aż tak poważną jak sprawa pedofilii, ale moim zdaniem to jest prosta droga do tego, co jest konkluzją zresztą książki pana profesora, że to jest taka autostrada do sekularyzacji. To znaczy, jeśli Kościół nie będzie potrafił odbudować swojego autorytetu, nie lubię tego określenia, ale ono jest dzisiaj bardzo często w użyciu, rozżarzonym żelazem nie wypali tych spraw, to nie odzyska wiarygodności.
1: No tak. Tutaj chyba są dwa pytania zawarte w pytaniu pana profesora, bo z jednej strony jest pytanie o to, jak się sprawy mają dzisiaj, to znaczy w roku 26, 25, 24 czy 23, po roku 2019 i powiedziałbym tak ostrożnie, że jednak te procedury działają i że jeżeli zdarzają się jakieś, nie wiem, podejrzane powiedzmy przypadki czy historie, czy jakieś zgłoszenia, to te procedury są uruchamiane i ja nie słyszałem o jakimś przypadku w ostatnich latach, żeby na przykład gdzieś był przesuwany, prawda, ksiądz z parafii do parafii, dlatego, że ciążyło na nim skarżenie. Dzisiaj to raczej jest moim zdaniem egzekwowane. Natomiast oczywiście pytanie dotyczy tego, co się działo historycznie i spór dotyczy tego, w jaki sposób i w jakim zakresie odsłonić całą trudną, czasami dramatyczną czy bolesną historię tego typu przypadków po II wojnie światowej, czy w ciągu ostatnich 50 lat, czy Kościół jest gotów otwarcie spojrzeć też na tę swoją trudną historię i tutaj doskonale wiemy, prawda, że trwa, czy trwa pewnego rodzaju spór, dyskusja o tym, jak powołać odpowiednią komisję historyków, czy w ogóle badaczy niezależnych, którzy mieliby tę rzeczywistość pokazać. Ostatecznie biskupat przyjął projekt takiej komisji. Na jej czele stoi w tej chwili prymas, ksiądz arcybiskup Wojciech Polak. Zdaje się, że teraz na początku

0: czerwca na posiedzeniu kolejnym konferencji episkopatu być może będzie wybrany szef tej komisji i skład tej komisji, prawda? I będziemy też mogli wtedy oceniać, na ile ta komisja będzie w stanie przekonać wszystkich biskupów. A pamiętajmy, że każdy biskup jest autonomiczny i każdy biskup sam decyduje na przykład o tym, w jaki sposób archiwa swojej diecezji udostępnić, więc będzie mogli oceniać, jak będzie to wyjaśnienie historyczne szło dalej. Więc jeśli chodzi o wyjaśnienie historyczne, tu rzeczywiście trwa dyskusja, natomiast jeżeli chodzi o ostatnie kilka lat, to mi się wydaje, że te procedury funkcjonują.
1: Czyli podsumowując, można powiedzieć, że Kościół pod jednak naciskiem opinii publicznej i mediów zaczął się rozliczać ze swoją przeszłością, uruchomił, można powiedzieć, na bieżąco procedury, które mają, że tak powiem, eliminować osoby niewłaściwie zachowujące się wśród duchownych natychmiast. Nie ma już tego mechanizmu ukrywania tego. Pozostaje pytanie, jak długo będą trwały prace tej komisji, która moim zdaniem powstaje już o dobrych kilka lat za późno, ale przede wszystkim, czy raport tej komisji będzie ujawniony, żeby nie było tak jak z tymi kościelnymi komisjami lustracyjnymi, które miały przypomnieć o zakresie współpracy duchownych z komunistycznymi służbami specjalnymi i to wszystko zostało zamiecione wtedy pod dywan.
0: Tu mamy jakieś powody do nadziei. Pokazuje je diecezja sosnowiecka, gdzie było wyjątkowo dużo
1: nagromadzenie skandalicznych zachowań.
0: A jednak nowy biskup ordynariusz potrafił szybko powołać diecezjalną komisję, która przedstawiła odpowiednie raporty, które naprawdę zostały przyjęte.
1: I one zostały podane do publicznej wiadomości. To jest pozytywny objaw.
0: To jest, bym powiedział, pewnego rodzaju metoda, pewnego rodzaju przykład. Jestem przekonany, że chyba wszyscy biskupi też pójdą tą drogą, dlatego że rozumieją, że tutaj jakiekolwiek wątpliwości czy próba jakiegokolwiek ukrywania tej rzeczywistości będzie po prostu szkodliwa, będzie szkodząca dla wizerunku poszczególnych diecezji, więc nie sądzę, żeby tutaj był jakiś większy opór. Natomiast oczywiście te osoby, które będą w takiej komisji, to przed nimi olbrzymie wyzwanie, też potrzeba pewnej i odwagi, i zarazem rozwagi. To niełatwe zadanie.
1: I już zupełnie ostatni wątek naszej rozmowy. Pan profesor w swojej książce już bardziej dotyczy to w jakimś sensie teraźniejszości, ale też i przyszłości. Zauważa pojawienie się czegoś, co moim zdaniem bardzo celnie nazywa pan profesor prawicą laicką. Oto dotąd polska prawica i w tej wersji Prawa i Sprawiedliwości, i w tych innych swoich odmianach, była jednak utożsamiana jako taka ściśle związana z Kościołem. Tymczasem w ostatnich latach widzimy, że pojawia się ta prawica nowego typu, właśnie, która do Kościoła ma stosunek może nie wrogi, tak jak wiele odłamów lewicy, ale obojętny. I ją można by nazwać właśnie prawicą laicką. I teraz to rodzi pytanie, na ile nie będzie to tak naprawdę dla Kościoła może dobre, że w końcu ta kwestia polityczna zostanie od Kościoła oddzielona w tym sensie, że będziemy mieli zarówno ludzi lewicy, którzy będą się deklarowali jako chrześcijanie, jak i ludzi prawicy, którzy będą mówić, że są niewierzący. Może to właśnie byłaby dla Kościoła wielka szansa, żeby uniknąć tego procesu kryzysu pogłębiającego się.
0: Myślę, że Kościół poza polityką musi szukać swoich szans, ale rzeczywiście pan profesor zwraca uwagę na, ja o tym też piszę w tej książce, na taki bardzo ważny fenomen, który chyba też do nas trochę przychodzi ze Stanów Zjednoczonych, że pojawia się coś, co ja nazywam taką prawicową teologią polityczną, która próbuje być nie tyle wroga wobec nauczania Kościoła, co konkurencyjna. Próbuje tłumaczyć chrześcijaństwo, Ewangelię na swój własny sposób, jako pewnego rodzaju taki sztandar do wojny cywilizacyjnej. To jest dokładnie ten sam spór, który dzisiaj J.D. Vance toczy z papieżem Leonem. My to mamy trochę na naszym gruncie i to też widać, jak to zmienia świadomość społeczną, bo jeśli patrzymy na spadek zaufania publicznego do Kościoła jako autorytetu społecznego czy publicznego, to najszybciej, paradoksalnie, to zaufanie spadało w latach 24-25, już po tym, jak Kościół okazał się, prawda, wiarygodny w sprawie wojny, w sprawie pandemii, czyli dokładnie w tym samym momencie, kiedy mieliśmy takie wychylenie sceny politycznej w stronę konserwatywną. Wybory prezydenckie to pokazały, czyli popularność Grzegorza Brauna, popularność Sławomira Mentzena, zwycięstwo Karola Nawrockiego. Więc z jednej strony mamy spadek zaufania do Kościoła bardzo, bardzo taki wyraźny, tam o 4 punkty procentowe.
1: Ale z drugiej strony ludzie odwołujący się do Kościoła bardzo wyraźnie wyzwyciężają.
0: Czyli pojawia się taki świecki, laicki konserwatyzm, który staje się właściwie pewnego rodzaju alternatywą, czy taką kompensacją dla sekularyzacji. Część ludzi nie szuka już nadziei w Kościele, ale właśnie szuka jakiejś takiej egzystencjalnej nadziei w takiej, powiedziałbym, prawicowej retoryce politycznej. Retoryce J.D. Vance'a, retoryce walki o cywilizację, prawda? Retoryce walki o tożsamość narodową.

0: tak dalej. Jakąś taką książkę napisałem, religia i konserwatyzm, sprzymierzeńcy czy konkurenci, tu się staje ewidentnie konkurentem polskiego katolicyzmu. I katolicyzm musi dzisiaj sobie jakoś z tym poradzić, nie wpadając zbyt, powiedziałbym, naiwnie od razu w objęcia lewicy, jak to było na Zachodzie, bo mogła być taka pokusa, skoro konserwatyzm się sekularyzuje, to idźmy lewą stroną. Nie, no Kościół musi właśnie szukać własnej tożsamości,
1: poza światem polityki partyjnej.
0: Dokładnie.
1: Choć oczywiście w państwie musi być obecny, bo bez tego nie miałoby to jakiegokolwiek sensu. Państwa i moim gościem był dzisiaj pan profesor Sławomir Sowiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję, profesorze, za rozmowę. Ja państwu polecam książkę, o której tutaj wielokrotnie mówiliśmy, Ołtarz w cieniu pandemii, wojny, krzywd i niepokojów, którą pan profesor wydał w tym roku. Ja państwu ogromnie dziękuję za uwagę. Serdecznie zapraszam do słuchania kolejnych programów z cyklu Rzeczypospolite, a już dziś dziękuję i pozdrawiam. Antoni Dudek.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy mówią, że najlepsza muzyka filmowa to ta, której w filmie nie słychać. Wojciech Kilar mawiał, rozbawiony taką wizją, że kiedyś przyjmie zamówienie, posłucha producentów, którzy mają taką właśnie wizję muzyki filmowej i nie napisze ani jednej nuty. Nic w filmie nie zabrzmi, producenci będą zachwyceni. Ja myślę inaczej. Najlepsza muzyka filmowa to ta, która bardzo dobrze współgra z filmem, a do tego świetnie brzmi poza kadrem, na antenie, na przykład radiowej dwójki, gdzie słuchamy jej wspólnie w muzyce w kadrze. W każdy czwartek o 15:00. Zapraszam, Mariusz Gradowski.
2: Polskie społeczeństwo zamknięte jednej nocy między zabawą, historią i marzeniem o wspólnocie. W najbliższej audycji Wajda, portret z powidoków, porozmawiamy o słynnym weselu według Wyspiańskiego. Dlaczego po ponad 50 latach ten film wciąż wydaje się zaskakująco aktualny? Będzie też mowa o narodowych mitach, chocholim tańcu i niezwykłym języku filmowym Andrzeja Wajdy. Zapraszam w środę o 22:30. Marcin Pesta.
0: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo dwójki.

0: Roch-Siciński. Witam ponownie. Witam w szczególnym wydaniu Filharmonii Dwójki. Szczególnym, bo tym razem wieczór wypełniony będzie muzyką jazzową. To z dwóch, niestety, z dwóch powodów, no bo powód miał być jeden. Wyczekiwana setna rocznica urodzin Milesa Davisa. Ale to no, nietypowy dzień dla świata jazzu, bo w nocy polskiego czasu dotarła do nas informacja o śmierci najistotniejszego spośród ostatnich jazzowych nestorów. Nie żyje Sonny Rollins. Dlatego program naszego spotkania złoży się z dwóch koncertów. Ale zaczniemy od Davisa. Na naszej antenie padło już sporo słów na temat tego trębacza, wizjonera, lidera, ale tym słuchaczom, którzy nie byli z nami podczas specjalnego wydania jazzowego klubu Dwójki, winien jestem krótkie wprowadzenie. Natomiast, żeby się nie rozgadywać, sięgam po pomoc naukową, czy też pseudonaukową, czyli kultowe w kręgach jazzowych wydawnictwo z serii Mini Max zatytułowane Jazz. Jak blefować z głową? To humorystyczna, ale często celnie napisana mała książeczka autorstwa duetu dziennikarskiego w osobach Petera Claytona i Petera Gamonda. Na polski przełożył ją Paweł Bulski i nie zawaham się użyć fragmentu tekstu, który możemy w niej znaleźć przy pozycji Miles Davis 1926-1991. Cytuję. W swym przebogatym życiu znieść musiał uprzedzenia rasowe, obelgi, nieporozumienia, skutki popadnięcia i wyjścia z nałogu heroinowego, chroniczne choroby, ogrom bólu, morze pochlebstw i góry pieniędzy. Z kolei publiczność, agenci, znajomi i paru zaprzyjaźnionych muzyków musiało wytrzymać z Milesem Davisem. Nie owijając w bawełnę, przyznajemy, że Miles, podobnie jak wielu innych geniuszy, był równie ciepły i przyjacielski, co wyrośnięty kaktus. Był jedynym muzykiem jazzowym, którego publiczność młodniała, podczas gdy on wręcz przeciwnie. Dokonał tego bardzo sprytnym manewrem, grając dorosły jazz w wieku lat 19, jazz rock 39, biorąc się za czysty rock z szóstym krzyżykiem na karku i nagrywając przed śmiercią album z nowojorskim raperem. W latach 50. zyskał rozgłos, odwracając się plecami do widowni. Do połowy lat 80. opracował i rozwinął metodę powolnego przechadzania się po scenie tyłem, zgięty jak scyzoryk, wydobywając przy tym z instrumentu krótkie urywki melodii. Koniec cytatu, bo nie ma miejsca na całą biografię, a my właśnie przeniesiemy się do roku 83, kiedy to Davis no, dopiero co dopracowywał wspomniane zgięcie jak scyzoryk, spacerowanie tyłem i serwowanie urywków melodii. Przed nami trochę sentymentalna podróż i prawdziwy test, czy pierwszy z dwóch koncertów Milesa Davisa w Polsce wciąż się broni. Czy muzyka, która mało nie rozniosła sali kongresowej podczas festiwalu Jazz Jamboree, nadal ma swoją moc? W setną rocznicę wybieramy więc bardzo subiektywnie koncert. On nie ma tej energii, co japońska Agarta, nie ma tej elegancji, co nowojorski koncert, który ukazał się na płycie My Funny Valentine, ale ten koncert jest nasz. To na nim polska publiczność śpiewała trębaczowi 100 lat, krzyczała We want Miles, we want Miles. To po wizytach w Warszawie Davis w autobiografii wymieniał polską publiczność jako jedną z ulubionych na świecie. Koncert z 83 roku był bardzo długi. W Dwójce przygotowaliśmy dla Państwa godzinną porcję tamtych emocji. A wszystko zaczęło się od zapowiedzi Andrzeja Jaroszewskiego.
1: Robert Irwin, instrumenty klawiszowe. Mino Cinelu, instrumenty perkusyjne. Al Foster, perkusja. Daryl Jones, kontrabas. John Scofield, gitara. Bill Evans, saksofony. Drodzy Państwo, Miles Davis. Okay?

Festiwal Jazz Jamboree, sala kongresowa w Warszawie. Mogę powiedzieć jeszcze na długo przed długim remontem. To był 23 października 1983 roku. Bill Evans, John Scofield, Robert Irving, Darryl Jones, Al Foster i Mino Cinelu. No i oczywiście Miles Davis. Za nami utwory Speak, Star People, What It Is, Hopscotch, Code MD, Star on Sicily i Jean-Pierre na koniec, a potem eksplozja braw, po których nastąpił bis, bo inaczej być nie mogło. Dziś bisować nie będziemy, bo plan na setną rocznicę urodzin Milesa Davisa uległ zmianie, o czym wspomniałem na starcie naszego spotkania, ale zanim przejdziemy do muzyki Sonnego Rollinsa, to na chwilę przypomnijmy jeszcze, jak wiwatowała polska publiczność.

We Want Miles. Nie tylko na tym koncercie, także na plakatach, które wówczas drukowała jedna z odnóg Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Potem sprzedawał także magazyn Jazz Forum. Te plakaty też rozlały się po Polsce. Sprowadzić króla muzyki jazzowej na tę stronę muru, za żelazną kurtynę, to było wielkie przedsięwzięcie, o którym można byłoby pewnie napisać książkę. Mógłby ją napisać ówczesny szef PSJ-u i agencji koncertowej, czyli również szef festiwalu Jazz Jamboree, Tomasz Tłuczkiewicz. Najważniejsze, że się udało. Ta druga wizyta Davisa w Polsce kilka lat później była już w wymierny sposób prostsza do zorganizowania, bo honorarium opłacił Departament Stanu USA. Nie zapominajmy, że jazz był jednym z narzędzi polityki soft power Stanów Zjednoczonych. Miles Davis w dwójce, w setną rocznicę urodzin. Jest 21:05. Davis oczywiście pojawia się u nas nie tylko od święta. Podobnie jak kolejny gigant, do którego przechodzimy w tej części naszego spotkania, Sonny Rollins, który odszedł wczoraj w wieku 95 lat. Gigant, kolos, ikona saksofonu tenorowego. On był w Polsce trzykrotnie ze swoją muzyką. W Warszawie w 1980 roku i w 2004 oraz ostatni raz we Wrocławiu w 2011. O Sonnym Rollinsie opowiadałem już dziś po południu na naszej antenie, więc nie będę się rozwodził na temat tego bogatego życiorysu. Dziś stawiamy na muzykę, ale zapewniam

0: Państwa, że w najbliższych dniach będziemy powracać do jego biografii, jego ogromnej dyskografii. Szczególnie polecam Państwu jutrzejszą nocną strefę od 23:00. Janusz Jabłoński i Tomasz Gregorczyk pogłębią temat. Teraz postanowiliśmy, no właśnie, postawić na klasykę gatunku. Przeniesiemy się do nowojorskiego klubu Village Vanguard. Tam Rollins nagrał płytę, która nosi tytuł podobny do wielu innych płyt, innych jazzmenów, czyli A Night at the Village Vanguard. Jest to miejsce, w którym koncertówki, mówiąc kolokwialnie, rejestrowali wielcy artyści, ale Rollins był pierwszy. On otworzył tę, no można powiedzieć, serię wydawniczą, choć w różnych wydawnictwach. To wpłynęło na popularność tego miejsca. Max i Lorraine Gordon, którzy prowadzili Vanguard, dość nagle przeskoczyli z piwnicznego, małego, lokalnego klubu w prestiżową świątynię jazzu, wciąż małą i w piwnicy. Wracając do tej rejestracji Rollinsa, ona wciąż uznawana jest za jedno z najlepszych nagrań koncertowych tria bez fortepianu w składzie. Nie mówię o jakości nagrania, a o jakości grania. Tylko saksofon, kontrabas i perkusja. Archetyp tego zestawienia to właśnie skład Rollinsa. Czy właściwie powinienem powiedzieć składy? Podczas koncertów w listopadzie 1957 roku w tym słynnym nowojorskim klubie saksofonista występował w towarzystwie dwóch różnych sekcji rytmicznych. Jedna z nich to obsada popołudniowa, Donald Bailey i Pete LaRocca, a druga to wieczorna czy nocna obsada, czyli Wilbur Ware i Elvin Jones. Ale zresztą, kto zaczyna, to powie Państwu sam Sonny Rollins.
1: Oh, good afternoon. My name is Sonny Rollins and we have Donald Bailey on bass and Pete LaRocca on drums.

Państwo dwójki, Sonny Rollins dziękuję publiczności zgromadzonej w Village Vanguard i zapowiada kolejny utwór. To kompozycja Dizziego Gillespiego, Wouldn't You?

0: I kolejna zapowiedź lidera. Przed nami kompozycja Old Devil Moon, choć sam Sonny Rollins nie był pewien, z którego musicalu ona pochodzi. Czy z Finian's Rainbow, czy z Kiss Me Kate? Dopytywał więc publiczność.
1: All right, so now we have from Finian's Rainbow. Somebody else said Kiss Me Kate. So we'll now give you that Old Devil Moon from this hit show Little Abner.

0: Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very kindly for Elvin Jones on drums, formerly of the great J.J. Johnson Orchestra, now appearing with Stan Getz, and tonight, of course, he's appearing with myself, Sonny Rollins. And on bass, the very great Wilbur B. Weir. We'd like to take a brief pause. Thank you. Thank you.
1: Sonny Rollins przedstawił drugą sekcję rytmiczną, która towarzyszyła mu w listopadzie 1957 roku w Village Vanguard. Tym razem Wilbur Weir i Elvin Jones, wcześniej Donald Bailey i Pete LaRocca. Swoją drogą to niesamowite, że przedstawiając już na koniec Elvina Jonesa, lider wspomniał o tym, że Elvin był, czy wówczas mówiąc, że jest byłym perkusistą składu J.J. Johnsona, że gra ze Stanem Getzem, no, w tym wypadku u boku Rollinsa, a już za 2,5 roku miał dołączyć do Coltrane'a. Tyle, że wtedy nikt nie wiedział, co nadchodzi. Właśnie na Old Devil Moon kończymy wizytę w Village Vanguard. Z tych listopadowych setów zagranych przez Sonnego Rollinsa to właśnie Old Devil Moon zostało najlepiej zapamiętane. Ten utwór wykonany, no, po mistrzowsku, jednocześnie z ogromną lekkością, to właściwie symbol. No i takich ikonicznych, symbolicznych wykonań arcyciekawych płyt Sonny Rollins miał na swoim koncie wiele. I co z tego, że nie grał od lat? Ta strata, której doświadczyliśmy, pożegnaliśmy 95-letniego Nestora, myślę, że odciśnie się bardzo mocno na jazzowym środowisku. Nie ma co ukrywać. Pewna epoka została zamknięta, również ta epoka, o której mówiłem w popołudniowej audycji, a więc słynne zdjęcie wykonane w Harlemie w 1958 roku, portretujące 57 wybitnych jazzmenów, no dziś jest już nieaktualne. Ostatni z tej 57 odszedł. Jest 22, państwo słuchają Dwójki.
2: Książka do słuchania.
1: W tym cyklu kolejny fragment noweli Thomasa Manna Śmierć w Wenecji. Gustav von Aschenbach podczas pobytu na weneckiej wyspie Lido popada w obsesję na punkcie młodego Polaka. Pojawiając się, obiekt jego szaleństwa wywołuje dawno nieznane pisarzowi uczucia. Nowy przekład Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej ukaże się wkrótce nakładem wydawnictwa Eperon z Ostrogi, a czyta Mariusz Bonaszewski.
3: Nie spodziewał się tej drogiej postaci. Pojawiła się niespodziewanie, nie miał więc czasu nadać swojej twarzy wyrazu spokoju i godności. Radość, zdumienie i podziw musiały dobitnie odmalować się na niej, gdy jego spojrzenie spotkało wzrok tego, którego mu brakowało. I w tej samej sekundzie stało się to, że Tadzio się uśmiechnął. Uśmiechnął się wprost do niego, wymownie, poufale, czarująco i nieukradkiem, powoli rozchylając wargi.

Był to uśmiech narcyza pochylającego się nad lśniącą wodą. Ów głęboki, zaczarowany i szeroki uśmiech, z jakim wyciąga on ramiona ku odbiciu własnego piękna. Odrobinę krzywy, zniekształcony daremnością pragnienia, by ucałować słodkie usta swojego cienia. Kokieteryjny, ciekawski i nieco udręczony, uwodzący i uwiedziony. Ten, który otrzymał ten uśmiech, uszedł z nim jak ze zgubnym darem. Był tak głęboko poruszony, że musiał uciec przed światłem tarasu i ogródka i szybkim krokiem poszukać ciemności parku za budynkiem. Pełne dziwnego oburzenia i zarazem czułe upomnienia wyrwały mu się z ust. Nie wolno ci się tak uśmiechać, słyszysz? Tak nie wolno do nikogo się uśmiechać. Rzucił się na ławkę, wdychając gorączkowo nocną woń roślin. I odchylony do tyłu, z bezwładnie opuszczonymi ramionami, przytłoczony i raz po raz wstrząsany dreszczami, szeptał stałą formułę tęsknoty. Tu niemożliwą, niedorzeczną, odrzuconą, śmieszną, a jednak świętą i nadal godną czci. Kocham cię. W czwartym tygodniu pobytu na Lido Gustav von Aschenbach poczynił kilka niezwykłych spostrzeżeń dotyczących świata zewnętrznego. Po pierwsze odnosił wrażenie, jakby w miarę rozwijania się sezonu frekwencja w jego pensjonacie raczej malała niż rosła, a zwłaszcza jakby język niemiecki wokół niego wygasł i milkł, tak że przy stole i na plaży jego ucho słyszało w końcu tylko obce dźwięki. Pewnego dnia u fryzjera, teraz odwiedzał go często, wychwycił w rozmowie słowo, które go zaniepokoiło. Mężczyzna wspomniał o niemieckiej rodzinie, która właśnie wyjechała po krótkim pobycie, po czym trajlując dalej, przymilnym tonem dodał: proszę zostać, szanowny panie. Nie ma co się bać tego licha. Aschenbach spojrzał na niego. Tego licha? Powtórzył. Gawędziarz zamilkł, udając zajętego, jakby nie dosłyszał pytania, a gdy zostało postawione natarczywiej, oświadczył, że o niczym nie wie i wciąż mówiąc, nie bez zakłopotania, próbował zmienić temat. To było około południa. Po południu, przy bezwiecznej pogodzie i palącym słońcu, Aschenbach popłynął do Wenecji. Pchała go obsesja podążania za polskim rodzeństwem, które, jak widział, udało się wraz z opiekunką ku przystani parowców. Nie znalazł swojego bożyszcza na San Marco, lecz przy herbacie, siedząc przy żelaznym, okrągłym stoliku, raptem wyczuł w powietrzu osobliwy aromat, który, jak mu się teraz zdawało, już od wielu dni muskał jego zmysły, choć dotąd nie dotarł do jego świadomości. Był to aptecznie słodkawy zapach, przywodzący na myśl nędzę, rany oraz podejrzaną czystość. Zastanowił się, następnie dokończył drobny posiłek i opuścił plac od strony przeciwległej do świątyni. W wąskich uliczkach woń stała się silniejsza. Na rogach ulic widniały drukowane obwieszczenia, w których z ojcowską troską miejskich władz ostrzegano ludność przed spożywaniem ostryk i małży, a także przed wodą z kanałów z powodu pewnych dolegliwości układu żołądkowego, będących przy tej pogodzie na porządku dziennym. Uspokajający charakter ogłoszenia był wyraźny. Grupy ludzi stały w milczeniu na mostkach i placach, a cudzoziemiec stał pośród nich, myśląc i pociągając nosem. Poprosił właściciela sklepiku, który wśród sznurów korali i ozdób z fałszywego ametystu sterczał oparty o drzwi swojego kramu, by wyjaśnił ów złowrogi zapach. Mężczyzna zmierzył go ciężkim spojrzeniem, po czym nagle się rozchmurzył. Środek zapobiegawczy, szanowny panie, odpowiedział gestykulując żywo. Zarządzenie policji, które trzeba pochwalić. Taka pogoda przytłacza. Sirocco nie służy zdrowiu. Krótko mówiąc, rozumie pan. Może przesadna ostrożność. Aschenbach podziękował mu i poszedł dalej. Również na statku, który wiózł go z powrotem na Lido, wyczuwał teraz zapach odkażającego środka. Znalazłszy się w hotelu, udał się natychmiast do holu, do stolika z gazetami i zaczął je przeglądać. W obcojęzycznych dziennikach nie znalazł niczego. Krajowe odnotowywały pogłoski, powtarzały niepewne liczby, przytaczały urzędowe zaprzeczenia i podawały w wątpliwość ich wiarygodność. Wyjaśnił się zatem odpływ elementu niemieckiego i austriackiego. Członkowie innych nacji, najważniejsi,

0: Wyraźnie nic nie wiedzieli, niczego się nie domyślali, nie byli jeszcze zaniepokojeni. Trzeba milczeć, pomyślał Aschenbach z irytacją, odrzucając gazety z powrotem na stół. Trzeba to przemilczeć. Lecz jednocześnie jego serce wypełniła pewna satysfakcja z powodu przygody, jaka miała spotkać świat zewnętrzny. Namiętności bowiem, podobnie jak występkowi, nie odpowiada ustabilizowany porządek ani dobrobyt dnia codziennego, a każde rozluźnienie mieszczańskiej struktury, każdy zamęt i każda plaga muszą być jej miłe, ponieważ może w nich niejasno widzieć nadzieję na własną korzyść. Tak więc Aschenbach odczuwał mroczne zadowolenie z powodu maskowanych przez władzę wydarzeń w brudnych weneckich zaułkach. Z powodu złowrogiej tajemnicy miasta, która stapiała się z jego własną i na której zachowaniu również i jemu tak bardzo zależało. Albowiem zakochany obawiał się tylko jednego, że Tadzio mógłby wyjechać i nie bez przerażenia uzmysłowił sobie, że gdyby tak się stało, nie wiedziałby jak żyć. Ostatnio w poszukiwaniu bliskości i widoku pięknego nie wystarczało mu już zdanie się na porządek dnia i łód szczęścia. Śledził go, czatował na niego. Na przykład w niedzielę Polacy nigdy nie pojawiali się na plaży. Domyślił się, że chodzą na mszę u świętego Marka. Pośpieszył więc tam i wszedłszy z żaru placu w złotawy półmrok świątyni, odnalazł poszukiwanego, pochylonego na klęczniku w modlitwie. Stał wtedy z tyłu, na spękanej mozaikami posadzce, pośród klęczącego, mamroczącego, czyniącego znak krzyża ludu, a okazały przepych wschodniej świątyni przytłaczał swoją bujnością jego zmysły. Z przodu poruszał się, gestykulował i zanosił śpiewy bogato ozdobiony kapłan. Wzbijały się kłęby kadzidła, przysłaniając mgiełką wątłe płomyki świec ołtarzowych, a w jego duszno-słodką woń zdawał się skrycie wplatać inny zapach. Odór chorego miasta. Ale po chwili przez dym i migotanie Aschenbach zobaczył, że piękny odwraca głowę, szuka go i dostrzega. Gdy potem tłum zaczął wylewać się przez otwarte portale na rozświetlony, rojący się od gołębi plac, wycofał się oszołomiony do przedsionka, ukrył się w nim, stał na czatach. Obserwował, jak Polacy opuszczają kościół, jak rodzeństwo w ceremonialny sposób żegna się z matką i jak ta, zmierzając do hotelu, kieruje się ku piacetcie. Widząc, że piękny mnisie siostry i guwernantka ruszają przez bramę w wieży zegarowej w prawo i skręcają w ulicę Marceria, odczekał, gdy zaś tamci uzyskali już nieco przewagi, podążył ich śladem, ukradkiem towarzysząc im w spacerze po Wenecji. Musiał się zatrzymywać, gdy oni przystawali. Musiał umykać do tanich jadłodajni i na dziedzińce, aby przepuścić zawracających. Tracił ich z oczu, a potem rozgorączkowany i wyczerpany szukał ich po mostach i brudnych, ślepych zaułkach, znosił minuty śmiertelnej męki, gdy raptem w ciasnym przejściu, gdzie nie było sposobu ustąpić, widział ich zmierzających jemu naprzeciw. A jednak nie można powiedzieć, że cierpiał. Głowa i serce były w stanie upojenia, a jego kroki podążały za wskazaniami demona, któremu deptanie rozumu i godności człowieka sprawia rozkosz. Później Tadzio wraz z resztą wsiadał gdzieś do gondoli, a Aschenbach, którego, gdy oni zajmowali miejsca, skrywał jakiś występ muru czy fontanna, czynił po ich odbiciu od brzegu to samo. Gorączkowo i przyciszonym głosem obiecywał hojny napiwek wioślarzowi, każąc mu, by dyskretnie płynął w pewnym oddaleniu śladem gondoli, która właśnie znikała za rogiem. I przeszywał go dreszcz, gdy tamten z szelmowską słusznością człowieka węszącego okazję zapewniał go tym samym tonem, że zostanie sumiennie obsłużony. Tak więc wsparty na miękkich, czarnych poduszkach, kołysząc się, sunął za inną czarną barką o uniesionym wysoko dziobie, do której śladu przykuwała go namiętność. Chwilami gondola znikała mu z oczu, wtedy ogarniał go smutek i niepokój. Lecz jego przewodnik, jakby dobrze obeznany z podobnymi zleceniami, za pomocą sprytnych manewrów, szybkich przepraw poprzek kanałów i skrótów, potrafił za każdym razem przywrócić mu upragniony widok. Powietrze było nieruchome i nasycone zapachem. Słońce prażyło przez mgłę, która nadawała niebu odcień łupku. Woda z chlupotem pluskała o drewno i kamień. Okrzyki gondoliera, na pół ostrzeżenia, na pół pozdrowienia, jakby wedle osobliwej umowy, uzyskiwały z daleka odpowiedź z ciszy labiryntu. Z małych, położonych wysoko ogrodów zwisały z ponad zmurszałych murów baldachimy kwiatów, białe i purpurowe, pachnące migdałami. Arabskie obramienia okien rysowały się we mgle. Marmurowe stopnie mijanego kościoła schodziły wprost do wody. Przykucnięty na nich żebrak, poświadczając swą niedolę, wyciągał kapelusz i pokazywał biel oczu, jakby był ślepy. Handlarz staroci przed swoją norą zapraszał przejeżdżającego pokornymi gestami, by się zatrzymał w nadziei, że zdoła go oszukać. Taka była Wenecja. Przymilna i podejrzana piękność. Miasto na poły bajka, na poły pułapka, na przybyszów, w którego zatęchłej aurze niegdyś bujnie rozkwitała sztuka i które muzykom podpowiadało kołyszące i zalotnie usypiające dźwięki. Oddany przygodzie pisarz odnosił wrażenie, że jego oczy chłoną podobne bogactwo, a jego uszy uwodzą podobne melodie. Lecz gdy przypomniał sobie, że miasto jest chore i ukrywa to z żądzy zysku, jeszcze bardziej nieskrępowanie wypatrywał sunącej przed nim gondoli. Tak więc ów zagubiony człowiek nie wiedział i nie pragnął już niczego innego, jak tylko nieprzerwanie śledzić obiekt, który go rozpalał, śnić o nim, gdy był nieobecny, i wzorem kochających obsypywać już sam jego cień czułymi słowami. Samotność, obcość i szczęście późnego i głębokiego uniesienia ośmielały go i skłaniały ku temu, by doświadczać nawet najdziwniejszych rzeczy bez wstydu i rumieńca. Tak jak się to zdarzyło, gdy wróciwszy późnym wieczorem z Wenecji, zatrzymał się na pierwszym piętrze hotelu przy pokoju pięknego i w całkowitym upojeniu oparł czoło o jego drzwi i przez długi czas nie mógł się stamtąd ruszyć, narażając się na to, że w tak szaleńczym położeniu zostanie przyłapany i skompromitowany. Jednakże nie brakowało też chwil opamiętania i połowicznej refleksji. Jakież to drogi, myślał wtedy z osłupieniem. Jakież to drogi. Jak każdy mężczyzna, któremu naturalne zasługi wpajają arystokratyczne zainteresowanie własnym pochodzeniem, przy osiągnięciach i sukcesach swego życia przywykł wspominać przodków, upewniać się w duchu co do ich aprobaty, zadowolenia, niezbędnego szacunku. Myślał o nich teraz tutaj. Uwikłany w tak niestosowne doświadczenie, pogrążony w tak egzotycznych ekscesach uczucia. Myślał o ich powściągliwej surowości, należytej męskości ich charakteru i uśmiechał się melancholijnie. Co by oni powiedzieli? Ale przecież cóż mogliby powiedzieć o całym jego życiu, które tak bardzo odbiegało od ich własnego, aż po granicę degeneracji? O tym życiu w okowach sztuki, o którym niegdyś on sam w obywatelskim duchu swoich ojców wygłaszał tak młodzieńczo szydercze przekonania i które w istocie było tak podobne do ich życia. Wszak on także służył. Też ćwiczył się w surowej dyscyplinie, też był żołnierzem i wojownikiem, jak nie jeden z nich. Bo sztuka jest wojną, wycieńczającą walką, do której dzisiaj niedługo jest się zdatnym.
1: Do śmierci w Wenecji Tomasa Manna w interpretacji Mariusza Bonaszewskiego i w przekładzie Elżbiety Ptaszyńskiej-Sadowskiej wrócimy jutro o 22:00.

Został nam kwadrans do 23, jest 26 maja, z 22.30, przepraszam najmocniej, tyle mamy czasu w Filharmonii Dwójki. Jest 26 maja, setna rocznica urodzin Milesa Davisa. W drugiej części dnia na naszej antenie pojawiła się muzyka z płyty Milestones, z płyty Sketches of Spain, On the Corner, z koncertów w Plugged Nickel i z sali kongresowej w Warszawie. Nie pojawił się natomiast największy bestseller, a więc te ostatnie 15 minut wypełni muzyka sekstetu Milesa Davisa.

Davisa z płyty Kind of Blue. Miles Davis, John Coltrane, Julian Cannonball Adderley, Bill Evans, Paul Chambers i Jimmy Cobb. Do tej wspaniałej listy dorzucę jeszcze nazwisko Michała Jakubika, który zrealizował nasze spotkanie. Ja nazywam się Roch Siciński. Kłaniam się nisko i życzę dobrej nocy.

0: Autopromocja. Polskie społeczeństwo zamknięte jednej nocy między zabawą, historią i marzeniem o wspólnocie. W najbliższej audycji Wajda, portret z powidoków, porozmawiamy o słynnym weselu według Wyspiańskiego. Dlaczego po ponad 50 latach ten film wciąż wydaje się zaskakująco aktualny? Będzie też mowa o narodowych mitach, chocholim tańcu i niezwykłym języku filmowym Andrzeja Wajdy. Zapraszam w środę o 22:30. Marcin Pesta. Autopromocja.
1: Tu program drugi, minęła 22:30.
2: Rozmowy po zmroku.
3: Dobry wieczór Państwu, Maria Czok
1: i Dominik Gac.
3: Dziś wieczorem chcemy Państwu zaproponować dobrą zabawę w teatrze. I dlaczego czasem ta dobra zabawa nie wychodzi w teatrze? Taka rozmowa nas czeka. Ale po kolei. Razem z nami w studiu reżyserka, zastępczyni dyrektora do spraw artystycznych w Teatrze Komedia w Warszawie, Aneta Groszyńska-Kącka. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: Oraz dramaturg, dramatopisarz, reżyser Michał Kmiecik. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
3: Mam dla Państwa pytanie rozgrzewkowe. Czy komedia ma się dobrze w polskim teatrze? Aneto?
4: Ha. To zależy, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, bo pewnie jak siedzieć na miejscu publiczności, szerokiej publiczności w Polsce, to ma się bardzo dobrze, bo ten rynek jest zapełniony, ale jest zapełniony bardzo często produkcjami takimi masowymi, wyjazdowymi, różnej jakości artystycznej. Natomiast jeżeli patrzeć z punktu widzenia artystów, albo na przykład zastępczyni dyrektora do spraw artystycznych w Teatrze Komedia, to pewnie ma się trochę gorzej, bo wcale nie ma tak wielu twórców, albo spotykamy się z wieloma naprawdę różnymi trudnościami w budowaniu repertuaru komediowego, więc to zależy.
3: Michał Kmiecik, na to?
5: No, ja się zgadzam, że to zależy, nie? I pewnie ciężko jest mówić ogólnikowo o czymś, co jest tak bardzo oparte na kontekście, nie? Znaczy tak jak... Znaczy w Warszawie oczywiście sytuacja jest trochę inna, bo tych teatrów jest bardzo, bardzo dużo i częściowo są jakby wyspecjalizowane, jeżeli chodzi o profil, a częściowo zupełnie wcale nie i trochę nie wiadomo, co nas czeka, to jakby przychodząc do warszawskiego teatru. Natomiast wydaje mi się, że tak w ogóle, to komedia jako gatunek, czy farsa, czy podgatunki komediowe żyją, mają się dobrze? No pytanie o jakość chyba.
4: Istotne, dobra, to podzielmy się. Ty na przykład broń tezy, że mają się dobrze, to ja będę mówiła, że mają się źle. Bo obu jesteśmy w stanie obie tezy obronić.
1: Żeby to jeszcze skomplikować, to ja bym powiedział, że nie bardzo wiadomo, o jakim teatrze mówimy, zadając tak pytanie. Znaczy, polski teatr współczesny, choć jeden w tym terminie, to bardzo różnorodny i w przypadku komedii zwłaszcza, bo to właściwie są takie jakby dwa obiegi. Mamy sceny, nazwijmy je teatrami rozrywkowymi, bulwarowymi, pewnie powiedziano za granicą, które się specjalizują wyłącznie w takim repertuarze. I co do jakości tych propozycji można pewnie mówić wiele nieśmiesznych rzeczy. I mamy tak zwany teatr artystyczny, dramatyczny, głównego nurtu, jakkolwiek go nazwiemy, z największymi scenami, największymi budżetami również. I tam komedia jako gatunek funkcjonuje na marginesie. Czy przesadzam?
4: Nie, ja bym dokładnie tak to zdiagnozowała. To znaczy, mam wrażenie, że w ogóle żyjemy w takim dwójświecie, jak patrzę na środowisko teatralne, że teatr, który nazywałeś na przykład artystycznym, z dużą podejrzliwością patrzy na gatunek komediowy. Natomiast wiadomo, że ludzie, którzy zajmują się komedią, patrzą z podejrzliwością również na teatry repertuarowe dramatyczne. I faktycznie gdzieś pokutuje, wydaje mi się, takie przeświadczenie, że ten teatr komediowy równa się od razu rozrywkowy, równa się od razu bulwarowy. I chyba, może Michał mnie sprostuje, bo może lepiej się orientuje, ale tak jak ja patrzę sobie na tą mapę teatralną i propozycji na scenach w Polsce, to wydaje mi się, że jednak komedia jest traktowana z dużą podejrzliwością i pobłażliwością też. jako forma rozrywki, a nie jako sposób, nie wiem, patrzenia po prostu na rzeczywistość, bo językiem komediowym równie dobrze możemy rozmawiać o rzeczach naprawdę poważnych. I nie wiem, czy to się często zdarza.
1: Michał?
5: Jakoś tak widzę, że jestem dopowiadaczem.

0: wydaje
1: spokojnie,
0: mi się, że
1: zaraz
0: się...
1: odwrócimy kolejność.
2: Pomyśl się z nami.
0: No nie, no wydaje mi się, że to... Znaczy jest jedna rzecz na pewno tego rodzaju, że faktycznie w wiele teatrów repertuarowych, publicznych, artystycznych, jakie sobie nazwiemy, takie sobie nazywajmy, celem podreperowania budżetu produkuje co jakiś czas przedstawienie stricte komediowe. I wtedy taka stricte komedia najchętniej...
3: Jeszcze gdzieś, musical. Śpiewana.
0: Też
2: to jest
0: tak
2: jeszcze,
0: bywa.
2: Jeszcze trzeci gatunek.
0: Też tak bywa. Komedia muzyczna tak zwana niegdyś. Natomiast często jest tak, że teatry faktycznie zajmujące się innego rodzaju działalnością na co dzień wypuszczają co jakiś czas, jeżeli nie mają odziedziczonego w Janie Maydaya, no to produkują coś nowego, żeby ściągnąć widownię, która może nie będzie zainteresowana, nie wiem, polską sztuką współczesną, albo nie daj Boże, nie wiem, zagraniczną sztuką współczesną, albo na klasykę to by może przyszło, ale bez udziwnień, cokolwiek by to miało znaczyć, pewnie bez interpretacji. Natomiast tak na komedie takie, że wesołe i że za bardzo nie daje do myślenia i że się można w tym miło spędzić wieczór, no to tak, no są tacy widzowie, którzy tak mają takie oczekiwania wobec teatru i to też jest w porządku, nie? W sensie, może ja mam inne, no ale to nie znaczy, że to, że ja mam inne, to że ma być takie, jak ja bym chciał, nie?
2: Mogę ci się wtrącić?
0: Tak, wtrącaj mi się.
2: Bo mi ostatnie 3 lata nauczyły jakiegoś straszliwego, nie wyuczyłam się tego wcześniej w polskim teatrze, ale jakiegoś strasznego wyczucia i szacunku do naszej publiczności. I jednak mam wrażenie, że to my sami ją wychowujemy. To znaczy, takie myślenie, o jakim mówisz, repertuarowe, produkuje pewien rodzaj też publiczności, to znaczy uczy jej czegoś. I nie wiem, to co próbujemy czasami robić w naszym repertuarze, może podam konkretny przykład. Zrobiliśmy farsę na samym początku naszej kadencji, czego nie widać. To jest arcyfarsa grana w całej Polsce na wielu różnych scenach, ale poprosiłam o realizację jej Piotra Cieplaka.
3: Chyba jedynego reżysera uznanego w tym głównym nurcie, tak, który w ogóle z farsą miał odwagę się mierzyć,
2: tak,
3: w swojej
2: karierze. Już samo to, że on się za to wziął i jednak wyciągnął z tego tekstu też tak naprawdę, no, powiedziałabym, jakąś filozoficzną czy egzystencjalną myśl, bo tak naprawdę zrobił spektakl, nie wiem, o ludzkiej niedoskonałości, pogoni za jakąś fantazją o samym sobie. Też o teatrze tak naprawdę, który jest nieperfekcyjny, o porażkach, które ponosimy i że warto na nie spojrzeć czasami z dystansem i z uśmiechem. To samo to założenie, że właśnie, że możemy robić takie teksty, ale że niekoniecznie musimy poddawać się temu właśnie pokutującemu spojrzeniu na to, że farsa musi być czymś płytkim i głupim. Już samo to jest tym, od czego zaczęłam, czyli oddaniem publiczności jakiejś też racji albo powiedzenia tym ludziom, że jakby, że możemy ich zaprosić nie tylko dlatego, że chcą się śmiać i odpocząć wieczorem, ale że możemy im zaproponować coś naprawdę wartościowego. Więc tak wracam tylko, bo ta publiczność, na którą się zawsze skarżymy, jest bardzo wdzięczna. To znaczy my ją uczymy tak naprawdę, jak i co oglądać.
1: To do wątków związanych z publicznością jeszcze też przejdziemy, bo mamy w zasadzie taki cały osobny segment pytań dotyczących właśnie publiczności. Ale chciałam cię, Michale, zapytać, co ty widzisz dziś w 2026 w komedii? Na co ona pozwala? Tobie jako reżyserowi, dramatopisarzowi?
0: Czy wydaje mi się, że tak w 2026, jak i we wcześniejszych latach, jak i mam nadzieję, że w kolejnych, komedia jest moim zdaniem jakimś światopoglądem, tak po prostu. To znaczy, czy widzeniem pewnych rzeczy w kontekście, tak bym powiedział najprościej, nie? To znaczy, jeżeli historię o tym, że chłop miał wypadek samochodowy, można opowiedzieć na dwa sposoby, znaczy na wiele sposobów, nie? Ale tak, żeby było publicystycznie upraszczające, to można albo opowiedzieć to tak jak Ballard w Kraksie, że jakby z tego gdzieś wielkie nieszczęście życiowe, które gdzieś temu bohaterowi towarzyszy, tak naprawdę w wyniku tego wypadku samochodowego przyspiesza i chłop gdzieś tam się odkleja i gdzieś klapki na oczy i prosto na kolejną ścianę i kolejną ścianę i kolejną ścianę, nie? A można tę historię opowiedzieć tak, że oczywiście jest nieszczęśliwy, oczywiście tak jakby praca źle, w domu źle, ale te domy to ma dwa i dzwonią nie do tej żony, co był z nią umówiony, nie? Jesteśmy w Maydayu i wydaje mi się, że komedia pozwala na... Znaczy z jednej strony właśnie na rekontekstualizację pewnych doświadczeń, na spojrzenie z boku na nie, nie? To znaczy jest taki... Bo

0: Mocik, niestety nie wiem, od kogo on wyszedł, ale go gdzieś lubię, że komedia jest tragedią, która się przydarza komuś innemu. I wydaje mi się, że jest coś w tym uwalniającego, żeby z jednej strony jakby móc się rozpoznawać w historii, a z drugiej strony patrzeć na nią z boku, nie? To znaczy, że to pozwala na myślenie bardziej niż gatunki jakby wzniosłe i poważne, jakieś takie wielkie przeżywanie.
1: To znaczy, trochę odwrotnie niż zdaje się, że większość odbiorców myśli.
0: Ciężko mi się wypowiedzieć w imieniu większości odbiorców.
2: Ale mamy taki stereotyp, że to ta wielka, tragiczna na przykład sztuka jest tym, co nam będzie zaprzątać głowę na wiele tygodni po wyjściu z teatru, a o komedii zapomnimy jeszcze przy kolacji.
3: No, mi się wydaje, że Michał coś ważnego poruszył. To znaczy, że dwie ważne funkcje komedii tak naprawdę. To znaczy, że ona jednocześnie pozwala nam zbudować dystans, co wydaje się do wydarzeń, do siebie, czyli nie stawia na emocje, jak często dzieje się w teatrze dramatycznym, a na spostrzeżenie pewnych mechanizmów. Dlatego jest do myślenia, naprawdę. Znaczy, żeby napisać dobrą komedię, dobry żart, ująć coś syntetycznie i znaleźć w tym prawdę o rzeczywistości, to trzeba zrozumieć mechanikę pewnych działań społecznych, ludzkich, więc ona wymaga tak naprawdę i większego, że tak powiem, namysłu przy tworzeniu, ale też pokazuje pewne mechanizmy, niekoniecznie tylko indywidualny punkt widzenia, tak jak często to bywa w opowieściach dramatycznych. I to jest wielka waga i rola, szczególnie wydaje się dzisiaj, kiedy wszyscy są śmiertelnie poważni na wiele tematów, więc to na to chyba też pozwala po prostu komedia i żart i humor w teatrze.
2: A propos pisania dobrych komedii, Michale, pytanie praktyczne, bo w twoich sztukach jest bardzo dużo humoru, bez względu na to, jakim tematem się zajmujesz. Nie powiedziałbym chyba, że piszesz komedię sensu stricte, ale no jesteś bardzo sprawny w żonglowaniu gatunkami i nastrojami publiczności. A wracając do humoru, czy pisząc zabawne sceny, posługujesz się tylko własną intuicją tego, co ciebie bawi? Czy masz jakiś taki sposób na to, na wyobrażenie sobie możliwie jak największej publiczności i celujesz w ten rejestr dowcipu, który się spotka z aprobatą tłumów?
0: Myślę, że jakbym celował, to byłbym gdzieś indziej w życiu, nie? W sensie, wydaje mi się, że taką zasadą jakby chyba złotą opowiadania żartów jest opowiadanie takich żartów, które ciebie śmieszą, i jeżeli śmieszą też te osoby, którym ten żart opowiadasz, no to dobrze, nie? A jeżeli nie, no to...
2: To gorzej.
0: To gorzej. To najprościej rzecz biorąc gorzej, nie? No, nie wiem, wydaje mi się, że w ogóle gdzieś tam w jakimś takim, jako sobie myślę, to trochę myślę, że ja farsy piszę, nie? W sensie nawet jeżeli to w jakimś takim rozbiorze gatunkowym nie jest prawdą, to za każdym razem jak siadam do tekstu, to jakby ambicją jest to, żeby zrobić farsę. Że często mam wrażenie, że na przykład często piszę postać, która nic nie rozumie, nie? To znaczy to, tak się zdaje się nazywała jedna z postaci, jak Weronika Szczawińska z Mateuszem Pakumą robili w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, źle ma się kraj? Chyba. I nie widziałem tego przedstawienia, ale widziałem tam gdzieś plakat czy program, i to była postać, która nic nie rozumie, i jakoś wziąłem to sobie do skarbczyka, bo wydaje mi się, że to jest z jednej strony bardzo mi bliskie życiowo, ale z drugiej strony też czuję, że teatralnie płodne. Chcemy, żeby się udało, ale nie udaje się i często jakby sama sobie, nie wiem, kłody pod nogi rzuca i tak dalej, nie? Że czuję, że to jest jakiś mechanizm, którym ja się dość często posługuję, i wydaje mi się, że on jest taki z jednej strony narracyjnie płodny, to znaczy jeżeli mamy postać, która nic nie rozumie i tam osoby na widowni, które wiedzą trochę więcej, to jakoś prościej jest przejąć taką historią też.
2: Z takiej trochę wyższościowej perspektywy. Albo sojuszniczej.
0: Tak, ale też z takiej... Znaczy, ja mam takie wrażenie, że ludzie, wiesz, jak przychodzą do teatru, to chcą zrozumieć historię, chcą zrozumieć, co się dzieje, chcą zrozumieć, o czym to jest, chcą coś sobie przemyśleć, coś sobie przeżyć, nie? Nad czym się ewentualnie zastanowić i tak dalej. Czym się zachwycić. I jakoś, nie wiem, dla mnie to jest w takim dbaniu o pewną czytelność, ona nie musi być stuprocentowa, nie? Ale dla mnie to jest na przykład taki mechanizm, którym ja się często posługuję, bo wtedy widz wie więcej niż postać. I wtedy jakoś prościej jest chyba wchodzić w ten świat i przychodzić do tych poważniejszych rzeczy, nie?
1: Aneto, to ja się na chwilę zatrzymam jeszcze przy tym żarcie, bo zastanawiam się, jak ty na to

patrzysz jako reżyserka, ale też taka obserwatorka tego świata. Czy jakość komedii to jest jakość żartu? Co się składa na to, że jakąś komedię traktujesz, nie wiem, czy też pewnie mnóstwo tych tekstów, co decyduje o tym, że jakąś uznajesz za taką, którą warto się zająć albo nie?

0: akcję odpoczynkową, relaksacyjną, po prostu luzującą napięcie z całego dnia i faktycznie dużo osób przychodzi do teatru na komedię po to, żeby po prostu przez chwilę się pośmiać i nie myśleć o intensywności przeżytych dni. Więc to na pewno jest też temat pod spodem i dużo jest komedii, które dotykają tematów takiej codzienności, samotności, rodzinnych relacji, żałoby, starzenia się. Właściwie to wszystko, co mówię, to są teksty, które też wystawiamy u nas. No i jest też ten nadatek. Są teksty klasyczne, które bardzo lubię i lubię do nich wracać i sprawdzać, co tam się dzisiaj w nich dzieje i jak rezonują. Cieszę się, że wraca w ogóle na polskie sceny Zapolska, bo to jest kompletnie niedoceniona naprawdę autorka, która była jedną, myślę, że z ciekawszych takich obserwatorek życia społecznego i mieszczańskiej hipokryzji i naprawdę okrucieństwa tamtych czasów i to się nic nie zmieniło. Natomiast to wrócę do tego, o czym już mówiłam, czyli o tym Piotrze Cieplaku i jego podejściu do farsy, no to też jest ta kolejna rzecz, to znaczy też po prostu szukam reżyserów, którzy też swoje rzeczy znajdują, mają swoje intuicje dotyczące tekstów, które czasami proponuję, a czasami z nimi przychodzą, czy Sławek Narloch, który nam właściwie przywrócił gatunek wodewilu i znalazł naprawdę w Ramocie sprzed stu kilkudziesięciu lat opowieść tak naprawdę o ludziach, młodych ludziach w Warszawie, którzy szukają miłości. I to jest bardzo proste, ale to są tak naprawdę rzeczy, którymi żyjemy na co dzień, więc to jest rozmaicie. Też staram się różnych rzeczy szukać w różnych tekstach, bo ten repertuar, który budujemy, chciałabym, żeby był bardzo różnorodny i trafiał do różnego widza tak naprawdę, z różnymi potrzebami, z różnymi problemami i z różną wrażliwością.
1: O klasykę też chcieliśmy zapytać, bo w Teatrze Komedia wielkim przebojem jest Zemsta w reżyserii Michała Zadary z Maciejem Szturem. To też pewnie mówię o Macieju Szturze, bo zakładam, że to jednak ma przełożenie, kiedy mówimy o aktorze, zresztą słynnym także z ról komediowych, które leży w filmach. I na tym ogromna popularność Macieja Sztura się pewnie zasadza. Więc jest ta Zemsta, jest teraz renesans Zapolskiej, była moralność pani Dulskiej w Teatrze Telewizji, będzie w Teatrze Narodowym w Warszawie.
2: Będzie też w Słupsku, Zapolska Superstar.
1: Tak.
3: Wielki powrót.
0: Wielki powrót tekstu, który ja robiłam, nie wiem, chyba 15 lat temu.
3: Janek Czapliński twierdził, że 10.
0: 10 pewnie, może. No.
1: A to się nie zdarza tak często, żeby polska sztuka współczesna wracała po
0: takiej pauzie. Cieszę się, że ona wraca strasznie.
3: Ale sztuką z Wałbrzycha się to zdarza i chwała teatrowi w Wałbrzychu za to.
0: To prawda. No i u nas, jak mogę tutaj jeszcze zrobić autoreklamę, to wraca Ich Czworo, to znaczy Zapolska wraca tekstem Ich Czworo w reżyserii Marka Kality. Mieliśmy 16 maja premierę.
1: Ale zacząłem o tej klasyce, ponieważ tu jest taki, wydaje mi się, intrygujący wątek. Zapolska jako mistrzyni piętnowania przewin mieszczańskich i dulszczyzna jako termin, którym się posługujemy po prostu. Fredro jako jakiś arcymistrz wiwisekcji na temat polskich przywar jako narodu. I operujemy takimi kategoriami, które są uniwersalne, ale do pewnego poziomu. To znaczy, tak jakby komedia potrafiła nam, pewnie oczywiście potrafia też i o egzystencjalnych problemach opowiadać, ale to, co nas najbardziej bawi, to z czym możemy się jakoś skomunikować. Czyli jeśli jesteśmy mieszczanami albo mamy z mieszczanami kontakt, to Zapolska nas będzie uruchamiać. Jeśli się czujemy Polakami, to Fredro też nas będzie uruchamiać. Czy klasyka jest dlatego tak wartościowa cały czas, bo jakieś jednak tożsamościowe kody uruchamia w tych komediach, to na tym polega fenomen? Czy to są po prostu bardzo zabawne teksty? Tylko tyle i aż tyle.
3: Wiesz co, no wydaje mi się, że jednak jakimś takim dużym tematem, wiesz, w moralności pani Dulskiej jest po prostu wynajmowanie mieszkania, nie?
1: Na
3: w tym sensie, na przykład wydaje mi się, że nie trzeba być mieszczaninem, bądź mieszczką, żeby się tam odnaleźć. Można na przykład potrzebować mieszkać.
1: To prawda.
3: Nie? Jasne. I na przykład wynajmować od kogoś mieszkanie i ktoś może być, wiesz, takim samym patusiarzem, jak po prostu Dulska tam. Wydaje mi się, że...
1: Nie trzeba też mieć zamku, żeby się zidentyfikować z bohaterami Zemsty. To,
3: tak. Albo zamku, nie? Wydaje mi się, że komedią udaje się złapać pewien mechanizm społeczny. I dobrym komediom, i niedobrym komediom. Nie? Co to jest dobra komedia? Nie wiem, co to jest niedobra komedia.

0: ja nie wiem, ale jakby chodzi mi, że coś, co wydaje mi się, że sprawia, że myślimy o jakiejś sztuce, czy o jakimś przedstawieniu, jako o przedstawieniu komediowym, czy raczej w tych rejestrach się poruszającym, no to jest właśnie uchwycenie, czy udane, czy nieudane, ale jakby próba uchwycenia jakiegoś mechanizmu troszkę większego niż losy pojedynczej postaci, która sobie coś tam, nie wiem, siedzi i przeżywa. Coś, co jest jakimś arcydzielnym, wielkim osiągnięciem w przypadku, nie wiem, dramatu przeważnie psychologicznego czy coś tam, nie? To jakby w komedii to jest na dzień dobry, to nie masz tego, no to nie masz utworu, który potencjalnie może bawić. To w ogóle nie jest kwestia jakości żartu, bo powiedzmy w farsach, które pisał Rymkiewicz, no to nie są... Król Mięsopust polega na tym, że w różnej kolejności, w różnych konfiguracjach ciągle ktoś wchodzi pod łóżko. I literalnie kogoś pod tym łóżkiem nie widać, ktoś coś słyszy, komuś się coś przesłyszy. To nie jest...
1: Nie jest to przesadnie wyrafinowane.
0: No nie, to właśnie, ale właśnie przez to, że to nie jest... To w ogóle jest niewyrafinowane. Natomiast jest to jakby wybitna literatura, jeśli chodzi o rzemiosło, jeżeli chodzi o rytm tego języka, jego jakość. Natomiast sam ten mechanizm jest karczemny, prostacki, nie? Tylko konsekwencja tego, że to, nie wiem, przez półtorej godziny czy dwie godziny wszyscy wchodzą pod łóżko, ktoś kogoś próbuje zabić, ale nie tego, ale nie coś tam. To jest Rymkiewicz, to jest Calderon, oczywiście to jest Calderon też w imitacji Rymkiewicza i tak dalej. Wydaje mi się, że to w ogóle nie jest o jakości żartu. Czasem bywa o jakości języka, jakim to jakby konstrukcji całej. Znaczy dla mnie jakąś taką naprawdę niedoścignionym wzorcem jest Mayday Dreja Kuneja. To jest całkiem niezłe, tak na poziomie dialogów to jest całkiem niezłe, natomiast coś, co jest tam niesamowicie rzetelnie przeprowadzone, to jest, to wchodzi, wychodzi, trzaskają drzwiami, wiesz, ktoś wszedł do kuchni, coś tam, już się woda gotuje, ajajaj, zaraz jak postać wyjdzie, to po prostu usłyszy coś tam i cała misterna intryga się...
1: Zepsuje,
0: dziękuję, szukałem właśnie tego słowa, zepsuje. To są takie rzeczy, myślę ważne w tych gatunkach komediowych.
2: Aneto, obiecałam, że powrócimy do tych pytań o publiczność. Moje przekonanie było takie, że jednak wy jako teatr komediowy nie macie problemu z tą publicznością. Czy dobrze myślę?
3: Pracujemy na to, żeby nie mieć. I faktycznie pewnie łatwiej jest zaprosić ludzi do budynku, który ma neon z napisem Teatr Komedia, bo faktycznie duża część społeczeństwa szuka po prostu jakiegoś rodzaju wytchnienia w teatrze i niekoniecznie chce po całym dniu bombardowania przeróżnymi informacjami jeszcze tego doświadczać, patrząc na scenę. Natomiast to, co jest dla mnie jakby ważne w kontekście publiczności, to jest i obserwowanie jej, i to czułe patrzenie, co ona jeszcze uznaje za wartościowe, ale przyswajalne. I chciałabym się razem z nią uczyć i poznawać dalej jej możliwości, bo faktycznie daleka jestem od tego, żeby myśleć, że ludzie przychodzą naprawdę tylko na pustą, tanią rozrywkę. Wręcz przeciwnie, to znaczy nasze doświadczenie nauczyło nas, że jeżeli robimy coś naprawdę na serio, a takie mamy hasło, niepoważni na serio i tak staramy się pracować, to publiczność nadal jest wdzięczna i wręcz docenia to, że może przyjść na naprawdę ciekawsze podejście do tematu komedii niż to, które pokutuje właśnie w naszej świadomości, nawet naszej. No. Chętnie przychodzi na klasykę, nieważne czy na nowo interpretowaną, czy klasyczną klasykę. I pewnie się zmagamy, tak jak każdy teatr, z wieloma problemami w dziale promocji, sprzedaży, bo wiadomo, że się wszyscy prześcigają nawzajem, jak zachęcić widza, żeby przyszedł do teatru. Mówimy cały czas jednak o wielkiej niszy. To tak naprawdę jest niewielka grupa ludzi, którzy do teatru regularnie chadzają. No i mamy 500 miejsc na widowni, więc to jest kolejne wyzwanie. Ale tak, myślę, że na jakimś poziomie jest nam łatwiej, a na jakimś jest nam trudniej, bo o ile widzowie są wdzięczni i szybko weryfikują też, czy nam się coś udało, czy nie, bo w komedii jest to bezlitosne dosyć, to pewnie większe problemy mamy z tym, żeby się znaleźć w tym polu środowiskowym. Tutaj większą czuję podejrzliwość niż podejrzliwość publiczności wobec wobec gatunku komediowego.
1: Krytycy są coraz odważniejsi. Myślę, że już coraz mniej boją się chodzić do teatru komedia. Wnioskuję po kolegach i koleżankach i samym sobie. Ale mam jeszcze pytanie do was jako osób reżyserujących. Czy wy macie wymarzone teksty komediowe, które chcielibyście przenieść

0: na scenę. Michale.
1: Tylko krótko, bo już czas jest nieubłagany.
2: Ja już parę razy mówiłem, ja bym chciał strasznie kiedyś zrobić Maydaya.
0: Czułem na Rynkiewicza, ale nie gdzie.
2: Znaczy Rynkiewicza też, natomiast czuję, że wiesz, że to są znacznie poważniejsze rzeczy, a czuję, że tak, znaczy z jednej strony dla własnej przyjemności, dla warsztatu, ale też dla takiego w ogóle, żeby zrozumieć ten utwór. Widziałem bardzo dużo Maydayów w ogóle, w wielu, zawsze jak gdzieś tam jechałem do pracy i był Mayday w repertuarze, albo chociaż Mayday w mieście, no to szedłem, oglądałem ten Mayday i więc mam porównanie, wiem co gdzie i jak, i ale tak czuję, że w popularności tego utworu w latach 90. jest jakaś opowieść o nas jako społeczeństwie wtedy i wiele różnych opowieści sobie już opowiedzieliśmy, a to o transformacjach, o tam, nie wiem, upadkach tych czy innych formacji, wzrostach tych czy innych formacji, nie? A ja bym chciał się dowiedzieć, jakby co sprawiło, że taksówkarz, co ma dwie żony i zamieszanie w związku z tym, był tak przejmującym, tak zajmującym bohaterem. Chciałbym kiedyś móc mieć okazję Mayday, ale Rymkiewicz oczywiście też super.
0: A na to?
3: Ja się zasępiłam, zaczęłam myśleć, jak Michał odpowiadał, bo jest tego mnóstwo, więc tak szybko nie odpowiem, ale czekam na jakiś polski współczesny tekst, który będzie odważny i jednocześnie śmieszny i taki chciałabym bardzo wyreżyserować.
0: Czekam to taki na tekst polskich napisze młodych. Michał Kmieć.
3: Może Michał napiszesz.
2: Możemy o tym porozmawiać.
3: No dobra, to po audycji.
1: To już po audycji. Bardzo wam dziękujemy. Mamy nadzieję, że to jest dopiero wstęp tak naprawdę do tych opowieści o komedii, bo wydaje mi się, że to też wybrzmiało dzisiaj, że tych wątków i gałęzi tutaj jest dużo, dużo więcej. Ale musimy postawić gdzieś trzy kropki. Obiecujemy wrócić. Aneta Groszeńska-Kącka. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
0: Michał Kmiecik.
2: Dziękuję bardzo.
1: I my życzymy Państwu dobrego wieczoru. Maria Czok.
0: I Dominik Gac. Do usłyszenia.
4: Program Drugi Polskiego Radia za minutę będzie 11:00.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Rafał Siwek.

Magdalena Teichma, dobry wieczór Państwu. To pierwszy raz, kiedy siadam tutaj o tej porze przed mikrofonem po festiwalu Nowa Tradycja tegorocznym, który zakończył się w niedzielę. I w związku z tym przygotowałam dziś także w audycji muzykę laureatów naszego festiwalu. Nie tylko muzykę, ale też rozmowę o niej, rozmowę o inspiracjach, które przyświecały akurat grupie Uczta. Zespół Uczta to laureaci drugiej nagrody ex aequo. Tę nagrodę jurorzy przyznali, i tutaj cytuję, za ucztę dla ucha, muzyczny nerw, sceniczną swobodę, sowizdrzalskie poczucie humoru i doskonałe wyczucie formy. Zespół Uczta to także zdobywcy Nagrody Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. To zespół skupiający muzyków z Wielkopolski, także z jej stolicy, i dziś porozmawiamy o ich muzyce z Michałem Fetlerem, z liderem tego projektu, oraz z grającą w zespole Malwiną Paszek. Natomiast drugą część audycji, a w zasadzie większą jej część, wypełni pożegnanie Toto La Mompozine, znakomitej artystki z Kolumbii, ambasadorki karaibskiej kumbi i wielu innych kolumbijskich gatunków, jednej z najbardziej znanych artystek z tego właśnie kraju. Toto La Mompozine odeszła tydzień temu po długiej i ciężkiej chorobie. Posłuchajmy jednego z jej ostatnich utworów. To pieśń Acompañala, którą artystka nagrała w roku 1995. Natomiast nagranie to ukazało się na nowo, z nową instrumentacją, już w roku 2022, kiedy Toto La Mompozine postanowiła odejść na muzyczną emeryturę.

Bye.

Toto La Mompozina to było jedno z jej ostatnich wydanych nagrań, rok 2022. My zaś dziś, żegnając tę artystkę, posłuchamy jej koncertu z festiwalu WOMAD, jednego z najważniejszych festiwali muzyki globalnej, odbywającego się w Charlton Park w Wielkiej Brytanii. Był to rok 2015. Do tej właśnie muzyki sięgnę nieco później, ponieważ teraz już zapraszam Państwa na spotkanie z zespołem Uczta. Projekt Uczta nawiązuje swoim tytułem do tej właśnie części obrzędu weselnego. Jest częścią większej kompozycji stworzonej głównie przez Michała Fettlera, saksofonistę, kompozytora, na potrzeby specjalnego koncertu. W Uczcie słyszymy głównie melodie i pieśni weselne.

z okolic Kalisza, zaaranżowane na unikatowe instrumentarium. To instrumenty dęte, czyli trąbka i saksofon basowy. Mamy tam też syntezator i lirę korbową. To autorski język muzyczny, oscylujący gdzieś pomiędzy muzyką regionalną, elektroniczną i eksperymentalną. Porozmawiamy już za chwilę o tym właśnie z autorem projektu, Michałem Fetlerem, a także z grającą w zespole Uczta Malwiną Paszek. Malwina Paszek gra na lirze korbowej. No a jeszcze tak tylko przypomnę, że okazją do tej rozmowy jest fakt zdobycia przez zespół Uczta drugiej nagrody ex aequo na ostatnim konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja, który zakończył się w niedzielę. Będziemy też rozmawiać o tym, co świadczy o sowizdrzalstwie zespołu Uczta. To jedno z określeń, jakie użyli w stosunku do tej grupy jurorzy. Co ma z tym wspólnego Górny Śląsk i czy muzykę tradycyjną trzeba traktować śmiertelnie poważnie. I przy okazji będą mieli Państwo też okazję wysłuchać konkursowego występu zespołu Uczta.

0: Michał Fetler, saksofon basowy oraz śpiew. Mogę również określić się twórcą zespołu Uczta.
1: Malwina Paszek, lira korbowa, śpiew, a ponadto w składzie Oliwia Abrawesz na syntezatorze i śpiew, Stanisław Aleksandrowicz na perkusji i odpowiedzialny za elektronikę i Adam Teresa Jełowicki na trąbce.
2: Projekt nazywa się Uczta. I do czego jest ta nazwa nawiązaniem?
0: Ta nazwa nawiązuje do elementu wesela, rytuału. Rzecz polega na tym, że jakiś czas temu wraz z Malwiną i dwoma innymi twórcami, kompozytorami stworzyliśmy koncert polegający na budowie wesela wielkopolskiego, o czym pewnie lepiej opowie nam Malwina. W każdym razie byłem odpowiedzialny za część wesela Ucztę właśnie i utwory, które zaprezentowaliśmy, pochodzą właśnie z tego fragmentu skomponowanego przeze mnie. Sobie nieco udoskonaliłem te kompozycje. No i cóż, i udało się je wykonać.
2: Czy to, co przedstawiliście wcześniej, mówię o tej większej formie, czy to była kompilacja różnych wątków weselnych z ogólnie pojętej Wielkopolski, czy to się odnosiło do jakiegoś konkretnego fragmentu regionu, jak to było?
1: Rzeczywiście to była kompilacja i tak naprawdę tam dużo więcej się działo niż tylko pieśni z różnych badań. Wiele z nich pochodziło z lat 60. z badań muzykologów poznańskich, którzy właśnie spisywali te pieśni. Więc mamy dużo z południa Wielkopolski, z dawnego Kaliskiego. To, co wykonaliśmy na konkursie, to właśnie były pieśni z Kaliskiego, z takiego zbioru pieśni z Nadprosny. Ten zbiór w ogóle powstał jako taki odrzut pieśni i to jest bardzo ciekawe, że tak piękne tematy były potraktowane jako coś mniej wartościowego, więc fajna sprawa. Oprócz tego też były w naszym tym większym repertuarze były pieśni z takich regionów jak Biskupizna, albo wybraliśmy się na północ, na pogranicze z Kujawami, czyli Pałuki. Ja też zajrzałam do materiału starszego, do zbiorów Zygmunta Glogera i do tekstów, które wzięłam na warsztat. Przy okazji pracy nad tym projektem okazało się, że jestem w stanie każdy tekst przerobić na gwarę wielkopolską i to jest chyba efekt po prostu tego, że od dziecka mam kontakt z tą gwarą i ona mi gdzieś tam już po prostu weszła w krew. To było zaskakujące, sama byłam zdziwiona. Także ten materiał jest bardzo, bardzo różnorodny. W większości to rzeczywiście są oryginalne pieśni wielkopolskie.
2: Rozmawiam chyba z weteranem nowej tradycji. Tak pomyślałeś, że kiedyś cię tak nazwę albo ktoś cię tak nazwie.
0: Przyznam szczerze, czekałem kiedy i kto użyje tego sformułowania. Czy bycie trzeci raz uczestnikiem konkursu upoważnia mnie do tytułu weterana, to już pozostawiam.
2: Trzeci raz laureatem.
0: No cóż, ale nigdy nie zdobyłem Grand Prix, w związku z tym będę próbował dalej.

0: opisie zespołu Uczta pojawia się takie zdanie, że to są jednak melodie skomponowane w dużej mierze przez ciebie. W zasadzie dlaczego pomyślałeś, żeby aż tak je przerobić? Co było nie tak w oryginalnych melodiach?
1: Oryginalne melodie trwają 15 sekund, więc trzeba było coś wymyślić, żeby nadać im formę utworów. Zrobiłem wszystko, aby jak najbardziej zachować charakter samej melodii, natomiast totalnie zmienić kontekst harmoniczny, tło, na jakim ona się pojawia.
0: Mieliśmy Polmus, mieliśmy prawdziwie polskie techno, teraz mamy Ucztę, czyli jakby ciągle ta muzyka ludowa, muzyka tradycyjna jest dla ciebie źródłem inspiracji jakiejś kompozytorskiej, artystycznej. Co cię w niej tak najbardziej pociąga?
1: Najbardziej pociąga mnie fakt, że jest to tworzywo, które wyznacza pewien kierunek pracy. Jest to pewien punkt wyjścia do stworzenia języka w pewien sposób regionalnego, ale też indywidualnego. Jest to materia inspirująca do generowania nowego języka muzycznego. Jakkolwiek nawiązanie do tradycji można nazywać nowym. Właśnie chodzi o podkreślenie pewnego charakteru, indywidualnego charakteru regionu, w którym żyjemy, i mówię o regionie jako krainie, którą po prostu zamieszkujemy, czyli gdzieś w okolicach Europy Środkowej.
0: Ten twój język już jest taki dosyć rozpoznawalny. Zawsze jest ten saksofon w niskim rejestrze i jakiś stary syntezator. Dlaczego sięgasz też po takie instrumenty? Po saksofon, no wiadomo, tak? No bo to jest instrument twój, ale co w tej starszej elektronice jest takiego fajnego?
1: Jakiś czas temu miałem olbrzymie zamiłowanie do odwiedzania wszelkiej maści targów staroci i było to moje hobby przez dobrych, 10 lat. I w tym czasie udało mi się zwyczajnie skompletować kilka ciekawych egzemplarzy. W zespole Uczta wykorzystujemy instrument Maestro, radziecki instrument zbudowany przez tego samego konstruktora, który zbudował Polivoxa, czyli Władimira Kuzmina. No i cóż, Maestro sobie leżał pod szafą wiele lat. Czasami używałem go w studiu, aż w końcu udało nam się go zaprząc do konkretnego projektu. Tutaj nadmienię, że Maestro czasami lubi się zepsuć podczas grania, czasami traci brzmienie, ale Oliwia założyła sobie na szyję krzyż i po prostu nie zepsuł się.

0: Lira korbowa to nie jest instrument, który może się kojarzyć z muzyką wielkopolską. Jaka była twoja droga właśnie do gry na tym instrumencie?
1: Nie jest to bardzo takie klarowne i jasne jakiś jeden moment, ale na pewno blisko 20 lat temu jakieś spotkania z muzyką skandynawską, z takim eksperymentalnym folkiem i to mnie bardzo zainspirowało do tego, a po prostu miałam taką ciekawość instrumentów i zawsze różne instrumenty były dla mnie gdzieś tam do odkrycia i okazało się, że też lubię instrumenty, które mają wiele możliwości, takie bardziej może maszyny, albo samowystarczalne i jakoś tak z tą lirą wyszło, że no to się w ogóle zgrało z rzucaniem jednych studiów, żeby po prostu jednak coś innego zacząć robić. A lira rzeczywiście nie funkcjonuje w repertuarze wielkopolskim. Przede wszystkim są dudy, czym dobrze wiemy, ale mają ten element wspólny, czyli burdon. Co prawda zwykle jest to niski dźwięk, a w naszym graniu wykorzystuje wysokie burdony, bo w zasadzie struny trampetowe, które zazwyczaj używa się jako struny rytmiczne, tu pełnią rolę jedną i drugą, także trochę nawiązuje do dud.
0: W uzasadnieniu werdyktu jury dla nagrody dla waszego zespołu pojawiło się takie słowo sowizdżalstwo. I czy jak tworzyliście w zespół uczta, to tak troszkę też o tym myśleliście, że to takie jest z przymrużeniem oka, czy miało być na poważnie?
1: Myślę, że nie do końca chyba to planowaliśmy, chociaż wydaje mi się, że przez strukturę utworów i tą dużą zmienność elementów pojawia się po prostu naturalnie ten element. W ostatnim utworze, gdzie tam druhny się wypowiadają, on jest taki bardzo w zasadzie narracyjny i trochę teatralny, jeśli chodzi o tekst. Można by to albo sytuacyjne tak potraktować, więc stwierdziliśmy, że może te druhny w jednej partii będą bardziej takie nimfowato, śpiące albo po prostu jakiejś takiej innej roli, więc sobie tam z Oliwią śpiewamy w zupełnie inny sposób. No i to jest taka trochę zabawa tą narracją, ale wydaje mi się, że to sowizdżalstwo wynika bardziej chyba z energetyki i tego, że bardzo, bardzo rytmiczne jest to granie, bardzo basowe i myślę, że to chyba jest dość takie istotne.
0: No właśnie, czy kulturę ludową rzeczywiście należy traktować tak bardzo poważnie? Bo ja mam wrażenie, że wśród dużej części konkursowiczów w tym roku to właśnie dominowało takie bardzo poważne podejście do tradycyjnych spraw, tekstów, melodii.
1: To prawda, można różnie. Akurat materiał, który wykorzystaliśmy, czyli pieśni weselne, jak wiemy, one różne etapy wesela są śpiewane, ale rzeczywiście jest tam trochę takich pieśni, których przy okazji chociażby oczepin dużo się żartuje, więc ten temat nas gdzieś tam pociągnął, no i temat taneczny, więc to chyba się gdzieś połączyło, a wszyscy się dość długo już znamy i raczej jesteśmy taką grupą, która chyba jest grana i po prostu gdzieś nam to wszystko się połączyło.
2: Odnoszę wrażenie, że ostatecznie każdy zespół, który zakładam, ostatecznie skręca w stronę właśnie lekkiego kabaretu i przymrużenia oka. Czy ja wiem, może fakt, że pochodzę z Górnego Śląska ma tutaj znaczenie, bo na Górnym Śląsku dominuje właśnie jakiś taki sowizdżalsko-heheszkowaty klimat w każdej sytuacji. Chyba wynika to z dość mocnego wpływu czeskiej kultury na ten region.

0: To tyle.
1: Zespół Uczta, laureaci drugiej nagrody na tegorocznym konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Wielkopolskie pieśni weselne, zaaranżowane i w zasadzie na nowo skomponowane przez Michała Fetlera, inicjatora tego projektu, który grał tu na saksofonie basowym. Michała Fetlera znają Państwo z pewnością, jeżeli słuchają Państwo programu drugiego, jako że ze swoimi zespołami Polmus, Prawdziwie Polskie Techno, czy też Głupi Komputer wielokrotnie się tu u nas pojawiał. Prawdziwie Polskie Techno był to zresztą projekt specjalnie zamówiony na 20-lecie Radiowego Centrum Kultury Ludowej. To był rok 2019. A ja, żeby odejść na chwilę od muzyki tradycyjnej i tych inspiracji, to właśnie wybrałam z tych zespołów Michała Fetlera Głupi Komputer.

Trio Głupi Komputer, czyli Michał Fetler, Daniel Karpiński i Jakub Królikowski. To był utwór z ich debiutanckiej płyty, na razie jedynej rzeczywiście wydanej w roku ubiegłym. A teraz już przechodzimy do drugiej części naszej audycji. W Nocnej Strefie będzie do końca już brzmiała muzyka kolumbijska, a to za sprawą Totola Mompozyny, artystki, którą pożegnaliśmy przed prawie tygodniem, ambasadorki muzyki kolumbijskiej z karaibskiego wybrzeża. Będzie to jej koncert z festiwalu WOMAD w roku 2015. Totola Mompozyna była jedną rzeczywiście z najbardziej rozpoznawalnych na świecie kolumbijskich artystek. Jej twórczość była połączeniem rdzennych, afrykańskich i hiszpańskich motywów. Obejmowała najróżniejsze gatunki i rytmy. Od kumbi, bulerengę, mapale, po guaracze, rumbę, bolero. Pojawiała się też salsa z naciskiem na instrumenty perkusyjne. Ważnym elementem była też gaita, czyli tradycyjny flet z łodygi kaktusa. I tiple, czyli mała gitara. Sama Toto mówiła, że to właśnie perkusja stanowi serce jej muzyki. Totola Mompozyna to tak naprawdę Sonia Bazanta Vides, śpiewaczka i tancerka o pochodzeniu afrykańskim i rdzennym kolumbijskim. Dorastała w rodzinie muzyków o pięciopokoleniowej tradycji w Talaigua, w małej wiosce niedaleko Mompos nad rzeką Magdalena i stąd właśnie wziął się jej przydomek. Jako młoda kobieta Totola Mompozyna podróżowała od wioski do wioski, badała różnorodne rytmy, tańce, zgłębiała sztukę cantadora. Cantadora tradycyjnie to chłopki i kobiety uprawiające jukę, banany, dynie właśnie na skrawkach ziemi, gdzieś tam za swoimi chatami, i kobiety te

odgrywały kluczową rolę w kulturze kolumbijskich, karaibskich wsi. Pieśni to między innymi pieśni, które mieszkańcy śpiewali, komponując, akompaniując sobie do codziennych zajęć. Bardzo rytmiczne pieśni służące między innymi do ubijania kukurydzy. Stopniowo głos i technika wykonawcza to dojrzewały, aż w 1968 roku założyła własny zespół, rozpoczęła karierę zawodową. Niestety w latach 70. była zmuszona do opuszczenia Kolumbii, jako że znalazła się na czarnej liście artystów o lewicowych poglądach. Zyskała rzeczywiście wielką sławę. W roku 82 towarzyszyła nawet Gabrielowi Garcia Marquezowi, podczas gdy odbierał Nagrodę Nobla. I przełom w twórczości Toto też nastąpił w roku 92, kiedy dla New World Records nagrała płytę La Candela Viva. Od tego czasu występowała na całym świecie i w 2013 roku otrzymała nagrodę Latin Grammy za całokształt twórczości. Jej muzyka wciąż trwa w eterze, jej utwory są regularnie samplowane głównie przez amerykańskich hip-hopowców chociażby i też producentów jak chociażby Timbalanda. Proszę Państwa, Toto La Momposina niestety już nie ma jej z nami, śpiewa w niebiańskiej orkiestrze, zaś my posłuchajmy jej koncertu z festiwalu WOMAD w roku 2015. Towarzyszył jej wspaniały kilkunastoosobowy zespół nawiązujący do historii muzyki kolumbijskiej.

Tak śpiewała podczas festiwalu Womad w Charlton Park w 2015 roku Toto La Momposina, absolutna królowa kumbi z karaibskiego wybrzeża Kolumbii. Były to ostatnie lata jej aktywności artystycznej przed pożegnaniem się ze sceną w roku 2022. Toto towarzyszył znakomity zespół, uosabiający różne rodzaje muzyki kolumbijskiej, ale też historii kumbi. Na bis jeszcze jeden utwór z tego koncertu w wykonaniu całej kilkunastoosobowej grupy. Ja się z Państwem już na dziś żegnam. Magdalena Teichma, dziękuję. Dobranoc. Thank you.

Minęła pierwsza, słuchają Państwo Dwójki. Przed mikrofonem Monika Kopcik. W fantazji polskiej udajemy się dziś na czarodziejską górę.

Lament Hansa z opery Czarodziejska Góra Pawła Mykietyna w interpretacji Szymona Komasy. To nagranie z debiutanckiego albumu artysty, nagranego razem z pianistą Oskarem Jeziorem. Szymon Komasa kreował partię Hansa Castorpa podczas premiery Czarodziejskiej Góry w 2015 roku. Oszczędność wyrazu, pewien chłód wpisany w warstwę elektroniki, przy którym zarazem zachowana jest maksymalna intensywność emocji w partiach solistów. To cechy charakterystyczne opery Pawła Mykietyna. Jej libretto opracowała Małgorzata Sikorska-Miszczuk na podstawie powieści Tomasza Manna. Powieści, w której zatraca się poczucie linearnego czasu. I my będziemy dziś zapętlać czas w fantazji polskiej. W tym samym roku, co Czarodziejska Góra Pawła Mykietyna, powstała kompozycja Anny Ignatowicz-Glińskiej, Poza ciszą. To utwór dedykowany pamięci Pawła Buczyńskiego, kompozytora zmarłego w 2015 roku. Na klawesynie gra Alina Radkowska.

Poza ciszą, kompozycja Anny Ignatowicz-Glińskiej w interpretacji Aliny Radkowskiej. Na początku audycji, za sprawą opery Czarodziejska Góra, byliśmy już w Davos i powracamy teraz do zimowych krajobrazów. Przed nami Winterreise, czyli koncert na róg i orkiestrę Krzysztofa Pendereckiego. Sam kompozytor, mimo tytułu, nie wiązał tej kompozycji z cyklem pieśni Franciszka Schuberta, jednak róg jako instrument solowy przywodzi na myśl tradycję niemieckiego romantyzmu, której emblematem jest przecież twórczość Schuberta. W partii solowej chorwacki waltornista Radovan Vlatković, a London Philharmonic Orchestra prowadzi sam kompozytor.

koncert na róg i orkiestrę Winterreise Krzysztofa Pendereckiego, Radovan Vlatkovich i London Philharmonic Orchestra pod dyrekcją kompozytora. Dziś w Fantazji Polskiej zapętlamy czas i przed nami utwór kompozytora i pedagoga, u którego improwizacji uczyła się Anna Ignatowicz-Glińska. Jej kompozycji Poza ciszą słuchaliśmy w pierwszej części audycji. Sabolcz Esteni i trzy nowe etiudy na dwa fortepiany. Grają Sabolcz Esteni i Iwona Mironiuk.

Sabolcz Esteni, trzy nowe etiudy na dwa fortepiany, grali kompozytor i Iwona Mironiuk. Na koniec wracamy do początku, do muzyki scenicznej Pawła Mykietyna. Dzisiejszą fantazję polską zamyka kartka z albumu na wiolonczele i taśmę, utwór skomponowany do spektaklu Francuzi Krzysztofa Warlikowskiego, spektaklu na motywach z powieści Marcela Prousta W poszukiwaniu straconego czasu.

Michał Pepol i kartka z albumu na wiolonczele i taśmę. Fragment muzyki Pawła Mykietyna do spektaklu Francuzi. To muzyczna zapowiedź kierunku, w którym udamy się jutro w fantazji polskiej. Monika Kopcik, do usłyszenia.

Minęła druga. Andrzej Zieliński, witam Państwa serdecznie, kłaniam się nisko i zapraszam na muzyczną noc Euroradia, jak zawsze do godziny 5 rano. Dziś zaczynamy od koncertu z zimnej północy. Wieczór z sali koncertowej Radia Norweskiego NRK z 2024 roku. I od zimnej muzyki też rozpoczynamy. Tak zresztą pisał o niej sam twórca, myślę o szóstej symfonii Jana Sibeliusa, który określał ją mianem zimnej wiosennej wody. No, w przeciwieństwie do koktajlu, miszmaszu, który w tamtym czasie prezentowali koledzy po fachu Jana Sibeliusa. Szósta w porównaniu do poprzednich i następnych symfonii Sibeliusa jest rzeczywiście ascetyczna, patrzy w stronę polifonii. Niektórzy badacze uważają nawet, że powstała pod wpływem Palestriny, którego twórczość w tamtym czasie Sibelius studiował. Dalekie to odniesienia, ale może w warstwie ideowej moglibyśmy znaleźć jakąś korelację. Proszę ocenić we własnym zakresie, na własne ucho, szósta symfonia Jana Sibeliusa.